0: Dostał zarzuty udziału w oszustwie. Jak się okazało, był osobą, która odebrała pieniądze od 85-letniego mężczyzny.
1: Młodemu oszustowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. A na koniec temat, którym żyje cała Polska, czyli nowa kinowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa. Film budzi spore zainteresowanie licealistów. Wielu z nich obejrzało go jeszcze przed lekturą książki.
2: Wydaje mi się, że przez film faktycznie trochę osób sobie odpuści książkę. Ja na przykład będę się pewnie opierać na filmie, jeżeli chodzi o Lalkę. Myślę, że książka to nie moja bajka.
3: Jeśli ktoś lubi tą literaturę i w ogóle Lalkę, to myślę, że powinien obejrzeć i serial, i przeczytać książkę, i iść na ten film, który dzisiaj wychodzi.
1: Filmowa Lalka wczoraj weszła do kin w całej Polsce. Wraz z jej premierą Ministerstwo Edukacji uruchomiło portal lalka.edu.pl, który ma ułatwiać zrozumienie i inspirować młodych ludzi powieścią Bolesława Prusa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Noc wprawdzie pogodna, ale chłodna. Za to przed nami kolejny ciepły dzień z temperaturą od 17 stopni na wybrzeżu do 25 na południowym zachodzie. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
6: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej.
7: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
5: Wywiad Rzeka.
6: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Rudzik i sikorka modraszka od koloru piórek, myszołów i rybitwa od ulubionych przysmaków. A skąd wziął się bocian, jaskółka czy mazurek? W czwartkowej audycji o pochodzeniu ptasich nazw, liczeniu migrujących ptaków i o tym, gdzie najlepiej wybrać się na ich podglądanie.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd po raz kolejny apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych koncernów paliwowych, mającą pozwolić na sfinansowanie kolejnej obniżki cen paliw. Otoczenie prezydenta jest jednak innego zdania.
2: Rząd twierdzi, że w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od momentu podpisania ustawy jest w stanie przywrócić pakiet CPN i znacząco obniżyć nim ceny paliw na stacjach. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka.
3: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę.
2: Z otoczenia prezydenta słychać jednak głosy, że przedłożona ustawa ma walory niekonstytucyjności, a szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że do obniżenia cen paliw rząd nie potrzebuje podpisu Karola Nawrockiego.
4: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. Pan nie chce tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wyciągając pieniądze z kieszeni polskich kierowców, zasypuje pan własną dziurę budżetową.
2: Prezydent musi podjąć decyzję w sprawie tej ustawy do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Będziemy walczyć ze szkodliwymi i nieprawdziwymi informacjami, zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Jego szef Krzysztof Gawkowski poinformował o powołaniu Centrum Walki z Dezinformacją.
5: W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
1: Centrum Walki z Dezinformacją ma przygotować raport o skali tego zjawiska i działaniach podejmowanych przeciw niemu w Polsce. Tymczasem w listopadzie ruszą pierwsze zasadnicze prace przy budowie portu Polska, zapowiada wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw powstania tego obiektu Piotr Malepszak. Inwestycja nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wcześniejsze założenia były nierealne, przekonuje Piotr Malepszak.
6: Jak wszedłem w rolę pełnomocnika rządu, od razu ta informacja była korygowana, że to będzie listopad, jeśli chodzi o pozyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie właściwego palowania.
1: Nowe lotnisko ma być największym portem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej, obsługującym ponad 40 milionów pasażerów rocznie.
0: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz ostrzeżenie sanepidu i Lasów Państwowych o zdrowy rozsądek, a właściwie apel o zdrowy rozsądek. Wspólna akcja Bezpieczne Grzybobranie ma zapobiegać zatruciom grzybami. Niektóre z nich mogą zmylić nawet najbardziej doświadczonych, ostrzega inspektor sanitarny w Katowicach Grzegorz Chudzik.
7: Osoby, które doznały zatrucia homorem sromotnikowym, mówią o jego bardzo łagodnym, przyjemnym smaku. To zachęca do spożycia, natomiast jest to śmiertelnie niebezpieczne.
1: W lesie warto też pamiętać o odpowiednim ubiorze chroniącym przed ukąszeniami owadów. Na koniec Włochy i promocja sportu jako sposób na rozmowę z młodymi o przemocy i szacunku. Plac Ludowy w centrum Rzymu gościł wczoraj ogólnokrajową akcję Ise Midel Rispetto, czyli ziarna szacunku.
8: To spotkanie młodzieży, stowarzyszeń, sportowców i przedstawicieli służb. Organizatorzy podkreślają, że ważne jest dotarcie do młodych ludzi jeszcze zanim pojawi się przemoc, a sport ma być jednym z narzędzi promowania szacunku. Jeśli nie możemy trafić do szkół, wychodzimy na ulicę. Zachęcamy do aktywności sportowych, jak na przykład jazda na rowerze. Są także siły zbrojne, które mają swoje grupy sportowe. W ten sposób młodzi ludzie są przyciągani, a naszym celem jest budowanie kultury niestosowania przemocy, mówi koordynator Alberto Polini. Uczniowie chętnie uczestniczą w takich akcjach. Z jednej strony uczą się czegoś nowego, z drugiej dobrze się bawią. To ważne, żeby tutaj być, bo przemoc dzisiaj jest powszechna, a takie projekty pokazują, jak można jej unikać, mówi jedna z uczennic. To wydarzenie cykliczne, kierowane także do mieszkańców i rodzin. Projekt rozpoczął się rok temu w Mediolanie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Po chłodnej, choć pogodnej nocy przyjdzie kolejny ciepły dzień. W jego najcieplejszym momencie termometry pokażą od 17 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia już jutro o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
4: Witam Państwa jak najserdeczniej i jak najuroczyściej, ponieważ mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym chciałbym Państwu zaproponować wysłuchanie artystów tych z najwyższej półki. Już za kilkanaście minut arię z polskich oper śpiewać będzie Piotr Beczała, najbardziej rozchwytywany dziś polski śpiewak na całym świecie. Natomiast w drugiej godzinie sięgnę po nagrania wybitnych zagranicznych artystów. Wpierw będziemy słuchać barokowo-klasycznych interpretacji niezrównanej Cecilii Bartoli, czyli włoskiego mezzosopranu, który od wielu już lat zadziwia świat swoją sztuką, wirtuozerią, fantazją wykonawczą. A na samo zakończenie słuchać będziemy młodej, wybitnie utalentowanej hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas, która całkiem niedawno nagrała z orkiestrą imienia Simona Bolivara płytę w hołdzie Fritzowi Kreislerowi, a my usłyszymy między innymi fragmenty miniatur Claude'a Debussy'ego i Manuela Ponsa. Grać będzie z orkiestrą, ale i stowarzyszeniem fortepianu. Natomiast rozpoczynamy tradycyjnie od słodkiego radia retro. Dziś będziemy słuchać popularnych arii operetkowych, które ukazywać nam będą równie znakomici artyści, bowiem posłuchamy m.in. Stefana Witasa, także Eugeniusza Bodo. Myślę, że będzie to bardzo miłe, uroczyste spotkanie w naszym czwartkowym wydaniu audycji Tak to bywało w Międzynarodowym Dniu Muzyki.
5: Panowie, prosimy.
6: Słowo.

0: Ralf Benacki skomponował muzykę do blisko 100 dzieł scenicznych. Miał w dorobku 250 partytur filmowych i 5000 piosenek. Wybraliśmy na dziś jedną z 1934 roku, doskonale Państwu znaną, z bajki muzycznej Rozkoszna dziewczyna. W Rozkosznej dziewczynie Paweł kocha Ludwikę i śpiewa tak.
1: Ach, Ludwiko, jutro rano siadasz z ojcem do pociągu pośpiesznego o 10:03. O 10:19 będzie stacja Dychawice, a o 10:30 stacja Kwy. Potem pociąg staje w Mrugach, w Podzantowie, w Makowicy, pod Hajdanach, w Cygankowie, Lubama. O 12:04 stacja Pipczyn, dawniej Wziery, potem Kudły, potem Hopsztyn, wreszcie ja. Ach, Ludwiko, miłością plonę dziką, oczarował mnie twój wdzięki uroda. Życiem w rękach nie mam swych,

makowice, bo zantowo dziewczemę. Mrugi kpy i dychawice, wreszcie ujrzy znów stolicę, punktualnie o 20 minuty wie. Potem leką zjedz kolację, powtórz sobie wszystkie stacje i przy każdej ukochana wspomnij mnie. Ach, Ludwiko, miłością płonę dziką, oczarował mnie twój wdzięk i uroda, że cię w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna, tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnót.

Tekst Juliana Tuwima śpiewał Eugeniusz Bodo. Kraina uśmiechu, operetka z najulubieńszą arią Lechara. Su Chong zaśpiewał po raz pierwszy Twoim jest serce me na premierze w 1929 roku. Lechar miał wtedy 59 lat. Za rok obchodzono uroczyście 60-lecie kompozytora. Po drugim akcie otrzymał złoty wieniec laurowy, telegramy, prezenty, kwiaty, odznaczenia i ordery. I zdarzyła się rzecz niezwykła. 30 kwietnia 1930 roku niemiecki Związek Kapelmistrzów, którego był członkiem, spowodował, że w tym dniu grano od 8 do 9 wieczorem wyłącznie utwory Lechara. Nadawały je wszystkie niemieckie radiostacje, wszystkie sale koncertowe, restauracje, kawiarnie, wszystkie punkty miasta wypełnione były muzyką najpopularniejszego kompozytora Europy. 200 scen grało Krainę uśmiechu. Najsłynniejszą arię śpiewa Michał Szopski.

0: 1925 roku w Nowym Jorku odbyła się premiera operetki Rudolfa Frimla Król Włóczęgów. Polska premiera z 1937 roku miała wspaniałą obsadę. Teksty piosenek tłumaczył Julian Tuwim, muzykę opracował Tadeusz Sygietyński, inscenizacja Janusza Warneckiego. Dobiesław Damięcki, Jerzy Czaplicki, Michał Znicz, Władysław Grabowski, Janina Brochwiczówna. Tę inscenizację powtórzył Janusz Warnecki w Krakowie w 1946 roku. Grali Igor Śmiałowski, Tadeusz Łomnicki i Krystyna Schner. Słuchamy Tadeusza Łuczaja w pieśni Włóczęgów.
1: Rozlegnie się śpiew i przyjdą na ze włóczęgi ze wszystkich stron. Włóczęgi ze wszystkich stron. Na Sejm i ze wsi miast przybędą na zjazd przed

i jeszcze ciesząca się wielką popularnością operetka Frimla Rosmarie i aria Indiańska pieśń miłosna, której chętnie słucha cały świat. Premiera w Nowym Jorku w 1924 roku, w Warszawie w 1935 roku. Śpiewa Stefan Witas.

0: Skoro nie zabrakło walców Jana Strausa, to znaczy, że i słodkie radio retro przebrało dzisiaj bardzo odświętne szaty.
1: Jedynka. To jest radio. Więc...

Narodowym Dniu Muzyki. Podziwiać teraz będziemy możliwości głosowe, interpretacyjne najwyższej miary Piotra Beczały, który, jak to powiedziałem wcześniej, jest dzisiaj wiodącym tenorem w globalnej skali najszerszej międzynarodowej. Dzisiaj zaśpiewa nam muzykę z oper polskich. Rozpoczniemy od muzyki z opery Feliksa Nowowiejskiego, z drugiego aktu opery Legenda Bałtyku, Czy ty mnie kochasz? Potem posłuchamy arii Janka z opery Janek Władysława Żeleńskiego, a potem już posłuchamy tylko muzyki Stanisława Moniuszki. Wpierw będzie to aria Franka Płyną tratwy po Wiśle z opery Flis. Następnie posłuchamy arii Stefana z trzeciego aktu Strasznego Dworu, Cisza dokoła. Tak się zaczyna takimi słowami ten bardzo wzruszający zawsze śpiew. A zakończymy arią z opery Halka, arią Jątka z czwartego aktu tego dzieła. Wszystkie te ostatnie trzy fragmenty to dzieła oczywiście twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki. Co ciekawe, Piotr Beczała śpiewać będzie z orkiestrą Polskiego Radia. Wówczas, kiedy nagrywał, nazywała się Polska Orkiestra Radiowa, a od 6 lat przyjęła nazwę historyczną Orkiestra Polskiego Radia. Dyryguje Łukasz Borowicz, zaprzyjaźniony muzycznie z Piotrem Beczałą, który towarzyszy mu już wielokrotnie od wielu lat, nagrywając wspólnie płyty. Tutaj ta płyta jest najszczególniejsza, bo z polską muzyką operową. Piotr Beczała.

0: pięknie śpiewa i tę właśnie arię Jątka z czwartego aktu. Szumią jodły na górszczycie z Halki Stanisława Moniuszki, ale i pięknie śpiewał też arię Stefana ze Strasznego Dworu. A wcześniej słuchaliśmy trzech fragmentów jeszcze z opery Moniuszki Flis, a także Feliksa Nowowiejskiego z Legendy Bałtyku i z opery Janek Władysława Żeleńskiego.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Oczywiście Piotr Beczała śpiewał z Polską Orkiestrą Radiową, dziś Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, pod dyrekcją Łukasza Borowicza. I ci sami wykonawcy już na zakończenie pierwszej godziny w Międzynarodowym Dniu Muzyki zaśpiewają coś światowego. Będzie to aria, słynna aria Radamesa z pierwszego aktu Aidy. Aria, która rozpocznie się po wstępie od słów Celeste Aida. Bardzo piękna aria, bardzo niezwykłe śpiewanie i również w tej postaci Piotr Beczała spisuje się fenomenalnie. Zapraszanie jest, jak powiedziałem, przez wszystkie teatry operowe na całym świecie. Tu śpiewa z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Piotra Beczały. A ja już teraz zapraszam Państwa do słuchania nas w drugiej godzinie. Śpiewać będzie Cecilia Bartoli, a grać na skrzypcach Maria Dueñas. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Rudzik i sikorka modraszka od koloru piórek, myszołów i rybitwa od ulubionych przysmaków. A skąd wziął się bocian, jaskółka czy mazurek? W czwartkowej audycji o pochodzeniu ptasich nazw, liczeniu migrujących ptaków i o tym, gdzie najlepiej wybrać się na ich podglądanie.
3: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 4:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ceny paliw spadają w niektórych europejskich krajach, w Polsce dalszy ciąg politycznego impasu w tej sprawie.

0: Na obniżkę cen zdecydowano się m.in. w Niemczech i we Włoszech. Choć paliwa pozostają tam droższe niż w naszym kraju, to podobnej decyzji w Polsce na razie nie podjęto. Zamiast tego prezydent i rząd przerzucają się odpowiedzialnością.
1: Rząd twierdzi, że bez podpisu prezydenta pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych nie jest w stanie obniżyć cen na stacjach. Dokument ma zapewnić 4 miliardy złotych na pokrycie kolejnego pakietu CPN i bez podpisu prezydenta nie będzie obniżek. Tak twierdzi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych.
1: Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego twierdzą jednak, że po pierwsze ta ustawa może być niezgodna z konstytucją, a po drugie, że nie jest potrzebna, by obniżyć ceny paliw na stacjach. Tak uważa m.in. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
3: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. I nie potrzebuje pan do tego podpisu pana prezydenta.
1: Na podjęcie decyzji w tej sprawie prezydent ma czas do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: „21 firm z certyfikatem pracodawca przyjazny pracownikom”. Statuetki wręczył prezydent. Karol Nawrocki podkreślał wkład w gospodarkę nagrodzonych przedsiębiorstw.
4: Jesteście państwo doskonałym przykładem dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami i to dzięki temu, że taki dialog w Polsce się odbywa, możemy dzisiaj chwalić się naszym poziomem gospodarczym i tym, że polska gospodarka jest 20. gospodarką na świecie.
0: Certyfikat pracodawca przyjazny pracownikom wyróżnia firmy m.in. za przestrzeganie prawa pracy, stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo oraz dialog ze związkami zawodowymi. W aktualnościach przenosimy się za ocean. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych wyjście ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku. Nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i końcem, jak się wyraził, bardzo kosztownej wycieczki do piekła. Amerykańscy żołnierze byli w Iraku przez ponad 20 lat.
5: Przybyliśmy walczyć z kalifatem, kalifatu już nie ma, wracamy do domu, napisał Trump na portalu Truth Social. Według niego Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w, jak się wyraził, bagno, jakim była wojna w Iraku, poprzez złe decyzje jego poprzedników. Przypomniał, że operację zaczął George Bush w 2003 roku, a kontynuowali ją Barack Obama i Joe Biden. Nie wspomniał, że działania USA w Iraku były także prowadzone za jego pierwszej kadencji. Trump przypisał sobie zasługę rozbicia państwa islamskiego. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili bazę lotniczą w Irbilu w autonomicznym Kurdystanie. Pentagon mówi o sukcesie wieloletniej operacji. Wycofanie uzgodniono 2 lata temu. Kurdowie wyrażają jednak niepokój, bo Amerykanie zabierają ze sobą systemy obrony przeciwlotniczej i inne uzbrojenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Plaże na terenie Ustki i całej gminy w dalszym ciągu są zamknięte. Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku sprzątali wczoraj ropopochodne zanieczyszczenia na plaży nieopodal Ustki. Morze wrzuciło grudki ciemnej substancji w miniony weekend.
7: Praca jest żmudna, mówi mi Robert Budzich, kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce.
8: Fizycznie wygląda to tak, że nasi ludzie idą i za pomocą ręcznych narzędzi typu miotła, typu grabie, szpadel, łopata zbierają grudki wyrzucone przez morze i umieszczają to w workach plastikowych, które później składujemy i będziemy przeznaczać do utylizacji.
7: Ta substancja to najprawdopodobniej mazut. Nie jest toksyczny, ale mocno brudzi. Urząd Morski w Słupsku wyjaśnia, skąd zanieczyszczenia trafiły na plażę. Sprawdza m.in., czy substancji nie spuścił do morza przepływający nieopodal statek. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Do 3 razy sztuka. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do 3. meczu na 2. poziomie Ligi Narodów. 2 poprzednich biało-czerwonym nie udało się wygrać. W piątek bezbramkowo zremisowali z Bośniakami, w poniedziałek przegrali 1-3 ze Szwedami. Przed meczem z Rumunią w poprawę wyników wierzy pomocnik Piotr Zieliński.
9: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości i, no i nie możemy po prostu tyle meczów przegrywać, bo jest za dużo jakości.
0: Spotkanie z Rumunią jutro o 20:45 na PGE Narodowym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Zapowiada się kolejny ciepły, letni dzień tej jesieni. Na termometrach dzisiaj

0: Od 17 do 25 stopni rano kierowcy powinni jednak uważać na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
3: Witam w drugiej godzinie klasycznej, bo mamy czwartek, ale tak jak to powiedziałem przed godziną, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki. Więc w tym dniu muszą być wielkie, wspaniałe atrakcje i tak będzie, bowiem już za moment klasyczno-barokowe dzieła śpiewać będzie Cecilia Bartoli, czyli dzieła Händla, Porpory, Glucka i Mozarta. Natomiast w drugiej części posłuchamy hiszpańskiej skrzypaczki całkiem młodego pokolenia, Marii Dueñas, która całkiem niedawno nagrała płytę poświęconą czy w hołdzie Fritzowi Kreislerowi, który zresztą niedawno grał nam dwa recitale z pianistą z lat 20. Bardzo, bardzo archiwalne nagrania, bo przecież Kreisler to historia, ale przede wszystkim wielka, wspaniała legenda, do której odnoszą się także młodzi. Odniosła się także Maria Dueñas, która z orkiestrą symfoniczną Simona Bolivara z Wenezueli pod słynną, legendarną już dziś batutą Gustavo Dudamela nagrała m.in. koncert skrzypcowy Ericha Wolfganga Korngolda oraz opus 21 Eduarda Lalo, czyli symfonię hiszpańską na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry. Ale rozpoczniemy od Cecilii Bartoli. Będziemy słuchać dzieł kompozytorów barokowych i klasycznych. Może rozpocznijmy od Jerzego Fryderyka Händla. Będziemy słuchać fragmentu opery Alcina. Oczywiście Cecilia Bartoli występuje tu w roli głównej, tytułowej. Będą to dwa fragmenty z pierwszego aktu Di Cormillo oraz Macquando Tornerai. Cecilia Bartoli towarzyszy orkiestra Gianluca Capuano, to dyrygent tego właśnie nagrania. Będziemy słuchać rejestracji, która do tamtej pory, kiedy została zaprezentowana na tej płycie Cecilia Bartoli Casta Diva, nie była wydana, nie była opublikowana.

0: Bardzo pięknie brzmi orkiestra muzyków księcia Monaco pod dyrekcją Gianluca Capuano. Troszkę przypomina mi brzmienie muzyków Luwru Marka Minkowskiego. A śpiewała oczywiście Cecilia Bartoli. To były dwie arie z opery Alcina Jerzego Fryderyka Händla, Dicor Mio oraz Ma quando tornerai.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A w naszym programie pierwszym słuchać będziemy jeszcze jednego kompozytora epoki baroku, Nicoli Porpory, który żył w latach 1686-1768. To mniej więcej równe lata pokrewne i Händlowi, i Bachowi. A będziemy słuchać fragmentu jego opery Si Face. To opera barokowa w trzech aktach, do libretta Pietra Metastasio. Premiera tego dzieła miała miejsce 26 grudnia 1725 roku w Wenecji. Posłuchamy tytułowej roli właśnie Si Face, czyli Bartoli, arii z drugiego aktu Come nave in mezzo al onde. Tutaj tym razem słuchać będziemy jeszcze dla mnie atrakcyjniejszej orkiestry, pod wspaniałą batutą Giovanniego Antoniniego. To będzie jego orkiestra, czyli wszyscy już wiemy, że będzie to orkiestra Il Giardino Armonico.

wirtuozeria najwyższego rzędu. Tak wokalna, jak i instrumentalna, pewnie i Państwo zwrócili uwagę na cudowne brzmienie tego muzycznego ogrodu, jakim jest orkiestra Giovanniego Antoniniego. A w rolę króla Numidii, Syfaksa, wcieliła się niezrównana Cecilia Bartoli, która teraz będzie sekstusem, bo posłuchamy fragmentu opery Krzysztofa Willibalda Glucka La Clemenza di Tito, czyli Łaskawość Tytusa. Cecilia Bartoli towarzyszyć będzie Akademii für Alte Musik Berlin pod dyrekcją Bernharda Forka.

Piękna, wzruszająca muzyka, rzadko śpiewana, rzadko grywana opera. Łaskawość Tytusa, nie ta mozartowska opera, a Krzysztofa Willibalda Glucka. To była aria, scena 14 z aktu drugiego, a Cecilia Bartoli towarzyszyła Akademii für Alte Musik Berlin, dyrygował Bernhard Forck.

0: W duecie z aktu drugiego opery Così fan tutte Wolfganga Amadeusza Mozarta wraz z Cecilią Bartoli wystąpił w roli Guglielma Brynterfel. A oczywiście Cecilia Bartoli była Dorabellą, a wcześniej Cherubinem. Była to Wojke Sapete, scena druga z drugiego aktu Wesela Figara. W obu przypadkach towarzyszyły solistom orkiestry, w pierwszym przypadku Wiener Philharmoniker pod dyrekcją Claudia Abbado, a w drugim orkiestra Akademii Nazionale di Santa Cecilia. Myung Wung Chung dyrygował.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Przypominam, że dziś mamy pierwszy dzień października, czyli Międzynarodowy Dzień Muzyki. I czcimy ten dzień także w naszym programie występami wielkiej gwiazdy światowych scen operowych i nie tylko, także oratoryjnych, pieśniarskich, Cecilia Bartoli. A teraz w drugiej części audycji będziemy słuchać młodej, wybitnie utalentowanej hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas. Jest ona laureatką konkursu Yehudi Menuhina, w ogóle gra na całym świecie ze świetnymi orkiestrami pod batutą znakomitych dyrygentów. Jest uznawana za najwybitniejszą hiszpańską skrzypaczkę młodego pokolenia, która prowadzi już taką karierę światową z prawdziwego zdarzenia. Będziemy słuchać fragmentu jej płyty, która jest hołdem tej młodej, wybitnie utalentowanej artystki złożonym Fritzowi Kreislerowi, wielkiemu skrzypkowi, którego nie tak dawno tutaj słuchaliśmy. Artystka na tę okoliczność nagrała bardzo ciekawą płytę, na której gra koncert skrzypcowy D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, a także symfonię hiszpańską Eduarda Lalo. Zaraz posłuchamy pierwszej części tego dzieła. Artystce tutaj towarzyszy Orkiestra Symfoniczna z Wenezueli imienia Simona Bolivara pod dyrekcją Gustavo Dudamela, a potem usłyszymy jeszcze w jej wykonaniu kilka utworów w stowarzyszeniu fortepianu i Tamara Golana. Ale teraz Symfonia Hiszpańska, Allegro non troppo, tylko część pierwsza, ale ta najbardziej znana, najbardziej charakterystyczna. Maria Dueñas.

nadzwyczajna gra, nadzwyczajny talent. Maria Dueñas, hiszpańska skrzypaczka, także kompozytorka, zaledwie 23-letnia, a już prowadząca taką prawdziwą światową karierę. To była tylko pierwsza część Symfonii Hiszpańskiej, opus 21 Eduarda Lalo. Myślę, że po całe dzieło sięgniemy w terminie późniejszym. Artystce towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna z Wenezueli Simona Bolivara pod dyrekcją Gustavo Dudamela. Może tylko dodam, że tenże właśnie koncert, znaczy to jest rodzaj koncertu, to jest symfonia na skrzypce z orkiestrą, artystka wykonała podczas konkursu Yehudi Menuhina, o którym mówiłem. To był rok 2021, miała 18 lat, zdobyła wtedy pierwszą nagrodę i nagrodę publiczności. I grała właśnie między innymi tę symfonię Eduarda Lalo. Dostała jako nagrodę 20 tysięcy dolarów i na 2 lata skrzypce Stradivariusa z tego złotego okresu działalności wielkiego lutnika z Kremony. No to cóż, może teraz posłuchajmy jeszcze jednego utworu. To będzie orkiestrowa wersja fortepianowego preludium z pierwszego zeszytu Dziewczyna o włosach złotych jak len w pięknej instrumentacji Matthiasa Sprindlera. No to oczywiście dzieło Claude'a Debussy'ego, a Maria Dueñas będzie ten utwór grała wraz z orkiestrą, tą samą orkiestrą z Wenezueli pod tą samą batutą Gustavo Dudamela.

To było preludium, fortepianowe preludium Dziewczyna o włosach złotych jak len z pierwszego zeszytu preludiów Claude'a Debussy'ego w orkiestracji Matthiasa Sprindlera. Grała Maria Dueñas z orkiestrą Simona Bolivara pod dyrekcją Gustavo Dudamela. W tymże utworze artystka grała na Stradivariusie należącym kiedyś do Jaszy Heifetza z 1731 roku, na którym nagrała także, bo cała płyta, raz jeszcze przypominam, jest nagrana w hołdzie Fritzowi Kreislerowi, nagrała jeszcze Estrelitę Manuela Ponsa w aranżacji Jaszy Heifetza. Posłuchajmy Marii Dueñas, której tym razem już na samo zakończenie towarzyszyć będzie pianista Itamar Golan.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Październik tradycyjnie wiąże się z modlitwą różańcową. I dlatego dziś w Watykanie rozpocznie się wyjątkowa inicjatywa modlitewna poświęcona pokojowi na świecie. O godzinie 17:00 papież Leon XIV osobiście poprowadzi modlitwę różańcową przy grocie Matki Bożej z Lourdes, znajdującej się w ogrodach watykańskich. Wspólna modlitwa będzie szczególnym wezwaniem o ustanie konfliktów zbrojnych, pojednanie między narodami oraz pokój, którego tak bardzo potrzebuje współczesny świat. W wydarzeniu mają uczestniczyć również dzieci z rzymskich szkół i parafii. U boku Ojca Świętego zgromadzi się od 700 do nawet 1000 młodych uczestników. Ich obecność ma nadać modlitwie szczególny charakter, przypominając, że troska o pokój jest także troską o przyszłe pokolenia, które będą żyły ze skutkami decyzji podejmowanych dzisiaj. Do udziału w modlitwie na różańcu zaproszeni są wierni z całego świata. Papież Leon XIV skierował podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański szczególny apel, zachęcając chrześcijan, aby przez cały październik sięgali po różaniec i powierzali Maryi intencje pokoju. Inicjatywa rozpoczynająca się dzisiaj w ogrodach watykańskich ma połączyć wiernych różnych krajów i kontynentów we wspólnej modlitwie. W centrum tej modlitwy znajdzie się przekonanie, że prośba o pokój może być podejmowana niezależnie od miejsca, języka czy sytuacji, w jakiej znajdują się poszczególne wspólnoty. Wyjątkowe znaczenie będzie miała obecność dzieci, które wraz z papieżem rozpoczną ten czas modlitwy w Watykanie. Ich udział będzie symbolicznym przypomnieniem, że pokój jest dobrem, którego potrzebują przede wszystkim ci, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie. Wspólna modlitwa ma stać się zatem nie tylko prośbą o zakończenie trwających konfliktów, ale także wezwaniem do budowania przyszłości opartej na pojednaniu, wzajemnym szacunku i poszanowaniu życia ludzkiego. Od 1 do 7 października wierni będą mogli włączyć się w tę inicjatywę w swoich rodzinach, parafiach i wspólnotach, odmawiając różaniec w intencji pokoju. W ten sposób modlitwa rozpoczęta w ogrodach watykańskich może stać się częścią szerszej międzynarodowej inicjatywy łączącej ludzi wokół jednej intencji – prośby o ustanie wojen i nastanie trwałego pokoju. Inicjatywa papieskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie pod hasłem Milion dzieci modli się na różańcu powstała w 2005 roku w Caracas w Wenezueli. Inspiracją były słowa świętego ojca Pio, który powiedział: kiedy milion dzieci będzie odmawiać różaniec, świat się zmieni. Życzę Państwu dobrego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Rudzik i sikorka modraszka od koloru piórek, myszołów i rybitwa od ulubionych przysmaków. A skąd wziął się bocian, jaskółka czy mazurek? W czwartkowej audycji o pochodzeniu ptasich nazw, liczeniu migrujących ptaków i o tym, gdzie najlepiej wybrać się na ich podglądanie.
3: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 5:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Instytucje odbierające przesyłki powinny zachować czujność w przypadku podobnych prób zaniepokojenia opinii publicznej, uważają eksperci po incydencie w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Wczoraj do siedziby placówki żandarmerii wojskowej trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia. Po jej otwarciu 3 osoby trafiły do szpitala z powodu złego samopoczucia. To akcja mająca podważyć zaufanie obywateli do instytucji państwa, mówił na antenie Polskiego Radia 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Kozłowski.
5: To jest bardzo dokładnie, wydaje mi się, zaplanowany akt wzbudzania niepokoju społecznego. Ten niepokój ma podciągnąć

0: zaufanie społeczeństwa w ogóle do władzy w danym państwie, ale też do poparcia czy do dalszego popierania, wspierania Ukrainy.
1: Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego z sąsiedniej klatki. Ewakuowano ponad 130 osób. Badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Polska jest też częstym celem cyberataków, inspirowanych głównie przez Rosję i Białoruś. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i NASK badają okoliczności włamań do systemów firmy Enelmed, Medic i MyDoctor. Przedsiębiorcy wciąż nie są przygotowani na takie zdarzenia, uważa Michał Sajdak, zajmujący się wykrywaniem luk w systemach informatycznych.
2: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo, więc pewnie jest w porządku, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Raczej jest krucho, bardzo krucho. Czasem są to bardzo proste luki, bardzo proste podatności.
1: Jednym ze środków pozwalających zabezpieczyć swoje dane jest regularna zmiana haseł, przypomina redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona Adam Hertle.
3: Jeżeli był jakiś incydent albo aktualizujecie po tym, jak wiecie, że mógł być incydent, to wypadałoby zmienić hasło, bo często te incydenty prowadzą do tego, że w ręce sprawców wpadają hasła dostępowe. Jeżeli mamy zdalny dostęp, to warto mieć wieloskładnikowe uwierzytelnienie, a najlepiej, żeby jeszcze nie każdy mógł zobaczyć, że to urządzenie jest wystawione do sieci.
1: Eksperci podkreślają, że największym problemem cyberbezpieczeństwa jest wciąż niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci. Pięć miliardów opakowań oddali Polacy w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Z danych Ministerstwa Klimatu wynika, że zwrócono 60% puszek i butelek, a do końca roku będzie to 77%. Tymczasem resort planuje włączyć do systemu kolejne opakowania.
4: Minister klimatu zamierza objąć się systemem butelki po tak zwanych małpkach. Paulina Henik-Kloska mówi, że oczekują tego sami obywatele.
5: Głównie dlatego, że w tej chwili na trawnikach, przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
4: Ministerstwo planuje także wydłużyć do 90 dni ważność bonów wydawanych przez automaty. To w nich zwracanych jest 90% opakowań kaucyjnych. Wiceminister Anita Sowińska zapowiada też wyższe kary dla producentów, którzy nie zrealizują celów zbiórki.
6: W przyszłym roku ta opłata producencka wzrasta. 5 zł za kilogram lub trzykrotność tej kwoty.
4: Bez zmian pozostaną stawki kaucji. To 50 groszy, a w przypadku szklanych butelek 1 zł. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: 24 nowe terapie na nowej liście leków refundowanych, wśród nich 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych oraz 8 stosowanych w chorobach rzadkich. Najważniejsze dla resortu pozostają choroby onkologiczne, zapewnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
8: Mamy 3 terapie, które są dedykowane leczeniu nowotworów żołądka i przełyku i też w odniesieniu do leczenia raka jelita grubego. Terapia, która jest terapią numer 1 na liście Top Onco, to są najbardziej preferowane i wskazywane przez klinicystów terapie.
1: Na liście refundacyjnej znalazły się też nowe terapie stosowane w mukowiscydozie, chorobach reumatoidalnych oraz endometriozie. Kolejna lista leków refundowanych za 3 miesiące. A już dziś studenci wracają na uczelnie po wakacyjnej przerwie. Początek roku akademickiego oznacza w tym roku rekordową liczbę nowych studentów z tak zwanego podwójnego rocznika.
9: To wyjątkowy dzień, szczególnie dla młodych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów.
10: Zaczynam finanse i rachunkowość, pierwszy rok na UW.
11: Najlepsza uczelnia, dać dobry kierunek, więc myślę, że jestem dumny, tak?
9: Studia, nawet na bezpłatnych uczelniach, to duży koszt. W Warszawie, gdzie rynek nieruchomości jest najdroższy w kraju, studenci spoza stolicy muszą być przygotowani na duże wydatki.
11: Żeby wynająć mieszkanie, to od 3000 się głównie zaczynają.
12: Mam wynajęty pokój na Mokotowie, to jest 1800 zł.
9: Akademiki są rozwiązaniem dla wybranych, bo miejsc jest zdecydowanie za mało.
11: W pierwszej turze nie dostałem w ogóle, w drugiej na liście rezerwowej byłem tam 300 któryś.
9: Rozwiązaniem są też akademiki prywatne, gdzie koszt dwuosobowego pokoju to około 1000 zł. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: Przed nami kolejny pogodny dzień, choć rano możliwe gęste mgły ograniczające gdzieniegdzie widzialność na drodze. A na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
6: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
5: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
6: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
7: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
5: Mecz Polska-Rumunia już jutro o 20:45.
6: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
5: Tomasz Kowalczyk
6: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: A na zegarze już 7 minut po godzinie 5.
0: Agrofakty.
8: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od bardzo ważnego tematu dla rolników, czyli od tematu dopłat do paliwa. Elektroniczny wniosek i instrukcja dotycząca zwrotu akcyzy od północy są już dostępne. Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie przez portal rolnika. Nabór wniosków o nadzwyczajną pomoc do oleju napędowego wydłużono z 16 do 23 października tego roku. Produkcja mięsa drobiowego w Unii Europejskiej nadal rośnie, takie są najnowsze dane, a Polska pozostaje jednym z najważniejszych producentów. W pierwszych 7 miesiącach tego roku krajowy wynik był wyraźnie wyższy niż rok wcześniej i z tych najnowszych danych wynika, że produkcja drobiu w tym czasie wzrosła w ujęciu rok do roku w naszym kraju o prawie 9%. Już od dziś rolnicy mogą sięgnąć po pieniądze na biogazownię, fotowoltaikę, wiatraki, elektrownie wodne i magazyny energii. Właśnie ruszyła już trzecia odsłona programu Energia dla Wsi 2026. Do rozdania jest 400 milionów złotych. Tomasz Matusiak.
9: Program Energia dla Wsi prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest m.in. wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, mówi Agnieszka Karwat z Narodowego Funduszu.
10: Tu chodzi o to, żeby rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogli uzyskać dofinansowanie na jedną z instalacji OZE, jakimi są biogazownie rolnicze i biogazownie, instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub elektrownie wodne. Również możliwe jest dofinansowanie zintegrowanych magazynów energii, które mogą być dofinansowane w przypadku, gdy starają się Państwo o jedno z tych źródeł, które wcześniej wymieniłam.
9: Na instalację fotowoltaiczną i wiatrową można otrzymać pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych. Inaczej wygląda wsparcie biogazowni i elektrowni wodnych. Tutaj możliwa jest dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych lub pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.
10: Pożyczka oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, jest instrumentem zwrotnym. Może być udzielana na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. Warunki preferencyjne, oprócz tego, że jest niższe oprocentowanie niż rynkowe, to jeszcze ona może ulec umorzeniu zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu. Kwota umorzenia jest do 10% wypłacanej pożyczki, nie więcej niż 1 milion złotych i do tego trzeba spełnić szereg warunków.
9: A warunki dostępne są w regulaminie programu na stronie Narodowego Funduszu. Beneficjentami programu Energia dla Wsi mogą być nie tylko rolnicy, ale też spółdzielnie energetyczne. To bardzo ważne, mówi Paulina Hinz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
11: Biogazownie są stabilnym źródłem energii, a to jest bardzo ważne, bo takie stabilne źródło w spółdzielniach energetycznych jest istotne, gdyż członkowie spółdzielni potrzebują energii zarówno w dzień, kiedy działa fotowoltaika, jak i w nocy, kiedy fotowoltaika nie działa. Dla rolników jest to element bardzo ważny, bo oni też mogą takie spółdzielnie energetyczne tworzyć, albo mogą być członkami takiej spółdzielni energetycznej, mogą sprzedawać tą energię do członków spółdzielni energetycznej.
9: Nabór wniosków w ramach programu Energia dla Wsi potrwa do końca stycznia przyszłego roku. Wnioski można składać poprzez elektroniczny formularz dostępny na

0: na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: I na koniec jeszcze o apelu rolników o stworzenie jasnych przepisów dotyczących wykorzystania zużytych opon w rolnictwie. Takie opony, jak wiemy, od lat wykorzystują gospodarstwa przy zabezpieczaniu kiszonek. Tymczasem to często prowadzi do sporów podczas kontroli w gospodarstwach. Dlatego Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka apeluje o szybkie stworzenie jednoznacznych i jasnych przepisów w tej sprawie. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolnych już jutro o tej samej porze. A ja wracam tu za ponad godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: No i ta trąbka i rewelacyjny pan Zbigniew. Kiedyś człowiek, kiedy był młodszy, ja mówię konkretnie o sobie, nie doceniał dęciaków w muzyce, a teraz bardzo proszę. Ale to trzeba dojrzeć. Tak zaczęliśmy, ładnie zaczęliśmy, prawda? Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Dziś dzień muzyki, także czekam 5:15. Prezes będzie na pewno jakieś szlagiery puszczał. Być może quiz, szarady.
0: Żeby nie było, jest 5:16, panie Łukaszu. Natomiast tak, quiz, szarady, szlagiery. Jedno z tych trzech na pewno.
2: Dzień dobry z jedynką.
0: Czwartek i pierwszy dzień października, 274 dzień roku, do końca roku 91 dni. Słońce wzejdzie o 6:37, zajdzie o 18:14, zatem dzień potrwa 11 godzin i 37 minut, będzie krótszy od najdłuższego 5 godzin i 10 minut, a dłuższy od najkrótszego 3 godziny i minut 55. Imieniny obchodzą Ariel, Bawon, Cieszysław, Danuta, Jan, Julia, Konon, Krescenty, Maksyma, Małobą, Mund, Remigiusz, Teresa i Werner. Wszystkiego dobrego, tradycyjne niech, że się państwu darzy. Cierpienia młodego Wernera. Były kiedyś takie? No wiem, że nie było. Ale takie skojarzenie, nie wiedzieć czemu. Bo brzmią bardzo podobnie Werner i Werter. Niechże się darzy wszystkim, którzy obchodzą imieniny i tym, którzy świętują urodziny. Także składamy życzenia. Wczoraj świeczki na torcie urodzinowym liczył, jak sądzę, Tymon Tymański. Ten, który śpiewał na weselu u Smarzowskiego.

0: będę wciąż. I wczoraj przypomnieliśmy fragment tej piosenki w porannym treningu Szarych Komórek. No i państwo też przyznać trzeba dali radę. Konkretnie panowie pozwolili sobie przez telefon.
1: Utwór Tymona Tymańskiego. Biały miś dla dziewczyny, a którą kocham i kochał będę wciąż.
2: Biały miś dla dziewczyny, a...
3: Biały miś dla dziewczyny i tak dalej, pozdrawiam.
0: Najlepszy na koniec.
4: Biały miś dla dziewczyny, a...
0: I tak pomyślałem sobie, że zapytam o poranku, co śpiewamy, co nucimy przy goleniu czy pod prysznicem. Nie tylko panowie, panie także. Jedna ważna rzecz. Chodzi tylko o polskie piosenki. Tak. Tylko o polskie piosenki, bo dziś gramy tylko po polsku. Także szlagierów, panie Łukaszu, nie zabraknie. 22 139 22 02. Daniel Wydrych, kłaniam się.

0: I tak jak obiecałem, a my zwykle obietnic dotrzymujemy, chociaż tam niektórzy przekonują, że cóż szkodzi obiecać. Dzisiaj tylko i wyłącznie po polsku. Dziś Dzień Muzyki na antenie radiowej Jedynki, Dzień Muzyki Polskiej. A dlaczego nie? Każda okazja jest świetna, by grać tylko biało-czerwone numery. 2+1 przed chwilą, za chwilę Lanbery, no a wcześniej, co tam był, zespół Loka, Prawdziwe Powietrze, no i ten rzeczywiście taki utwór, który rzeczywiście można nazwać szlagierem, czyli Zacznij od Bacha. Uwielbiam, kocham. Jeśli chodzi o repertuar pana Zbigniewa, to jeszcze lubię wracać tam, gdzie byłem już. No to lubimy wracać tam, pod krakowskie liszki, zdaje się, na początek.
1: No i można powiedzieć, powtórka z rozrywki. Czwartek, pod krakowskie liszki, podobnie jak wczoraj, przedwczoraj, 10 stopni w dzień. Identycznie 23-24. No i tak ma być chyba do końca, czy nawet do połowy przyszłego tygodnia. Trzeba będzie porobić porządki na działce.
2: Robert Oława, na Dolnym Śląsku, przy Odrze mamy 12 stopni, ale wiatr powiewa 100.

0: Wie, dosyć.
1: Dzień dobry, Bytom się kłania. No plus 11 stopni, chyba idzie do lata. Takie temperatury to lubię. Plus 11 nad ranem, a potem 22 ma być.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Kiedyś pan wspominał, że się wybiera do Ełku. Nie wiem, czy już był. Ja akurat jestem. Jest pogodnie, 10 stopni. Potem ma się chmurzyć, ale bez opadu. Dobrze, żeby się utrzymało, bo jeszcze do jutra zostaje. Pozdrawiam, Darek.
3: Spoglądam na kolegów z Zaszeby. Byliście kiedyś w Ełku? Byliście. No i co? Warto? Warto się wybrać? A pan Wojtek z Zaszeby przekonuje, że bardzo ładne miasto. Jakiś... A, 3 dni? Ty... Tak, miałeś, tak? Nasz wydawca się pochwalił. Mogę. A dlaczego nie? A co, to jakaś tajemnica? No, sympatia w Ełku mieszkała. Mieszka wciąż? To ja pojadę i sprawdzę. W końcu się chyba wybiorę do Ełku. Tam jakiś akwen większy jest? Proszę dać znać.

0: Polskie Radio, program pierwszy i tylko po polsku dziś gramy. Przed chwilą Ania Dąbrowska wspólnie z zespołem Zakopower. 22 139 22 02. Proszę.
1: Dzień dobry. Ocieka się kłania. Moi kochani, 6 stopni dzisiaj i przepiękne, naprawdę przepiękne gwieździste niebo. Łysego już ubyło. Już jest go 3/4. Ale Rzeszko, tak przyjemnie jest dzisiaj. Październik to jest miesiąc, w którym będziemy przestawiać czas na koniec, właśnie na koniec tego miesiąca. I to mnie nie cieszy, ale jakoś będzie.
0: A ten na drugim planie zadowolony. Dzięki wielkie, panie Marku. Spokojnie damy radę, jak zresztą każdego roku, w nocy z 24 na 25 października będziemy zmieniać czas, czyli cofać wskazówki z trzeciej na drugą. 22 139 22 02. Co tam lubimy sobie śpiewać, nucić pod prysznicem?
2: No i czas zacząć ten przedpiątek. Panie redaktorze, co śpiewam, jak się golę rano, to dla tych niewyspanych, co nocki mają zarwane albo bardzo, bardzo wcześnie wstają, między innymi pan redaktor. Uwaga. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia.
0: No i ta chrypka panu została. Dzięki wielkie, panie Wiesławie. Teraz pan Arek z Recza.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Arek z Recza, z tej strony się kłania. Ja to zawsze sobie śpiewam. Wstaje nowy dzień, wstaje nowy dzień. Szeroko otwórz oczy i uśmiechnij się. Będzie dobry dzień, będzie dobry dzień. Nie przejmuj się, Areczku, będzie dobry dzień.
0: Czy to produkcja własna, panie Areczku? Ale pan mnie troszkę zainspirował. Nie przejmuj się, Areczku, bo tak no, te słowa mógł usłyszeć od panów policjantów Arkadiusz Milik. Nie przejmuj się, Areczku, spokojnie. Mandaty i punkty karne są dla zwykłych kierowców, a dla pana mamy pouczenie. Słyszeli państwo, Arkadiusz Milik prowadził swojego Mercedesa klasy G. Rażąco łamał przepis ruchu drogowego, wyprzedzał na przejściu dla pieszych, przejechał przez podwójną linię ciągłą, prosto pod nosem policjantów. No i zamiast surowej kary funkcjonariusze po trwającej zaledwie pół minuty rozmowie puścili go wolno. Panie Areczku, spokojnie. Podwójna ciągła to jest tylko sugestia, a pasy są po to, żeby sprawniej omijać korki. Czyli są równi i równiejsi. Pozdrawiamy, panie Areczku.

0: Polskie Radio, program pierwszy, dziś tylko na antenie jedynki po polsku gramy. Tylko i wyłącznie Eli Lama Sabachthani i Wilki z ich debiutanckiej płyty. Wilki zatytułowanej, 92 rok, ten utwór, no ale przede wszystkim Son of the Blue Sky. Te właśnie utwory ustaliły pozycję zespołu na następne lata. Robert Gawliński, Wilki w radiowej jedynce. A co tam w Gdyni, panie Januszu?
1: Gdynia dzisiaj ładna o poranku, temperatura 12 stopni, no zachmurzenie, widać trochę gwiazd, ale w mniejszości, także podejrzewam, że jest zachmurzenie, ale jakieś chyba niegroźne. Generalnie bardzo fajny poranek i zapowiada się dzień też super, tak jak wszystkie tego tygodnia. I takiego dnia super życzę Państwu wszystkim. Pozdrawiam!
0: Dzięki wielkie, pan Janusz z Gdyni w drodze do pracy, pan Wiesław z tego... Wiesław? Chyba Wiesław. W drodze do Warszawy.
2: 5 stopni, nie padało, jest taka pogoda, rzeźka jak zawsze z rana, wczoraj po południu było pięknie, oczywiście, że odwiedziłem wczoraj stolicę, dzisiaj też odwiedzam, cały czas zapowiadam, jak tylko będzie na to atmosfera, to wpadnę tam na chwilkę do Polskiego Radia.
0: Bije się w piersi. Jaki Wiesław? Wiesław to przed chwilą dzwonił i śpiewał Daj mi tę noc. A to pan Waldek, nasz stary znajomy. Panie Waldku, pan się nie boi. Pan wpadnie do nas na moment zobaczyć, jak to pięknie wszystko wygląda. Nie gwarantuję, że zobaczy pan wszystko, bo to jednak jak się chce przejść, to trzeba przez odpowiednie biuro to załatwić, zorganizowana wycieczka, ale... Dlaczego nie? Nawet na moment zobaczyć budynek z zewnątrz robi wrażenie. I będzie sobie można coś tam ponucić pod nosem, ewentualnie pośpiewać. Panie Robercie.
3: Nie wiem dlaczego, ale ja pod prysznicem lubię sobie czasami zaśpiewać. Mój jestem kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. A często gęsto jest to w sobotę. Wszystkim życzę miłego dnia, hej.
0: No, pięknie się pan wpisał. Dzięki wielkie, panie Robercie. Ten utwór Mr. Zup, no to stał się takim nieoficjalnym hymnem polskiej reprezentacji w piłce siatkowej, bo słyszeliśmy, jaki utwór Włosi, w końcu organizatorzy, wyemitowali tuż po tym, kiedy nasi biało-czerwoni wznieśli puchar, konkretnie Olek Śliwka, kiedy wzniósł ten złoty puchar tuż po finale Mistrzostw Europy. A to już oczywiście Agnieszka Chylińska i też sprzed lat, lata 90.

0: A to Margaret di Prima Ballerina. Zdaje się, że nowy utwór, bo 2 miesiące temu pojawił się na portalach streamingowych. Także gramy szlagiery, szanowni państwo. Szlagiery, ale także te zupełnie nowe, polskie.
1: Dzień dobry, panie Danielu. Marian z Dużego, okolice Zwolenia w Słowacji. 4 stopnie, piękne niebo. Także pozdrawiam i dziękuję za te polskie piosenki. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Tak, dziś w Rzeczy Samej gramy tylko i wyłącznie po polsku na antenie radiowej Jedynki. Pan Staszek też po polsku śpiewa.
2: Nie mów nic, zabawa trwa. Miłego dnia.
0: Do usłyszenia po 6.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Rudzik i sikorka modraszka od koloru piórek, myszołów i rybitwa od ulubionych przysmaków. A skąd wziął się bocian, jaskółka czy mazurek? W czwartkowej audycji o pochodzeniu ptasich nazw, liczeniu migrujących ptaków i o tym, gdzie najlepiej wybrać się na ich podglądanie.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio.

0: promocja. Reklama.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Dziś właśnie rozpocznie się remont drogi ekspresowej S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekonuje, że remont jest konieczny, ponieważ nawierzchnia na tym fragmencie trasy jest w złym stanie technicznym. Zamknięta zostanie jezdnia w stronę Gniezna, a ruch pojazdów będzie odbywał się w obu kierunkach po drodze prowadzącej w stronę autostrady A2. Dotyczy to odcinka o długości 9 km. Prace na S5 powinny zakończyć się w grudniu. Drogowcy prowadzą jednocześnie pracę na trasie krajowej 48 od Spały do Teofilowa. To prawie 4 km. Trwa tam wymiana nawierzchni. Jednocześnie drogowcy uzupełniają pobocza na odcinku krajowej 48 i Nowłódz-Poświętne. W miejscach prowadzonych robót ruch odbywa się naprzemiennie. Jest sterowany ręcznie i obowiązuje limit prędkości do 50 km na godzinę. Na tych odcinkach trasy nie można także wyprzedzać. O poranku na razie spokojna sytuacja i brak informacji od drogowców o niepokojących zdarzeniach. Natomiast mamy informacje o zakończonych już problemach i między innymi płynnie przejedziemy już drogą 28 na odcinku Przemyśl Medyka. Wcześniej pojazd osobowy zderzył się z busem, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Taki sam bilans miał wypadek na trasie Opatów Kielce, na trasie 74 w okolicach Makoszyna. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Teraz na szczęście trasa Opatów Kielce w pełni przejezdna. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czeka pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Polityczna burza po decyzji sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zgoda na list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości rządu PiS.
0: Tajemnicza przesyłka w siedzibie Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie. Są wyniki badań substancji, która znajdowała się w środku.
1: Izrael wszczął śledztwo w sprawie incydentu na pokładzie samolotu Fly Dubai. Pasażerowie twierdzą, że było o krok od katastrofy.
0: Zadziwiająca i niezrozumiała. Takie komentarze dominują w związku z orzeczeniem warszawskiego sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego.
1: Jeśli decyzja stanie się prawomocna, były wiceminister sprawiedliwości ścigany przez polską prokuraturę będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy.
0: Zdaniem rzeczniczki sądu Anny Ptaszek taki krok ma sens, bo dotychczasowe próby postawienia Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
1: Śledczy nie przyjmują takiej argumentacji. Przypominają, że odradzali sądowi taki krok.
0: W opinii ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka nie bez znaczenia jest to, kto zdecydował o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
3: Mamy taki wprost niezastosowanie się sądu do istniejącego przepisu. Kolejną wątpliwością jest także osoba sądu. Właśnie procedujemy ustawę praworządnościową, która wobec takich osób, które są nazywane neosędziami i uzyskały nominację przed neokRS-em. Chcemy powtórzyć konkursy.
1: Były wiceminister, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Jest ścigany listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania. Według ostatnich informacji prawdopodobnie przebywa w kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu.
1: W aktualnościach teraz najnowsze informacje w sprawie

0: podejrzanej paczki doręczonej do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu.
1: Po jej otwarciu kilka osób źle się poczuło. Dwaj żołnierze i pracownik wojska trafili do szpitala. Wieczorem opuścili placówkę.
0: Zbadano już też przesyłkę. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych czy radiologicznych. O szczegółach Mikołaj Tomasiewicz z Radia Rzeszów.
2: Sprawa dotyczy przesyłki, która do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie dotarła z Niemiec. Jak wynika z doniesień medialnych, po otwarciu koperty wewnątrz odkryto pocztówkę, a chwilę później źle poczuli się przebywający w pomieszczeniu wojskowi oraz cywil, którzy z podrażnieniami skóry, rąk i twarzy trafili do szpitala. Na miejscu pracowała też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska, która ewakuowała sąsiednią klatkę schodową. To łącznie ponad 130 osób. Z Nowej Dęby Mikołaj Tomasiewicz, Polskie Radio Rzeszów.
1: To była próba ataku terrorystycznego. Tak o incydencie, do którego doszło na pokładzie samolotu linii Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu, mówią izraelskie media i władze.
0: Maszyna, na pokładzie której podróżowało około 180 osób, przymusowo lądowała w Arabii Saudyjskiej podczas lotu. Jeden z pilotów miał dźgnąć nożem drugiego.
1: Jeden z pasażerów, którzy obezwładnili napastnika na pokładzie, Janif, opowiedział, co zobaczył w kokpicie.
0: Napastnik próbował zniszczyć urządzenia sterujące, żeby unieruchomić samolot. Wyciągnęliśmy go. To była kwestia sekund. Dziób samolotu był skierowany w dół. Wróciłem do kokpitu, chwyciłem wolanty i zacząłem je podciągać. Samolot zaczął się powoli wyrównywać. Wtedy pilot powiedział mi, że od tego momentu przejmuje sterowanie.
1: A pilot, który miał zaatakować swojego kolegę, został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej. Obecnie jest przesłuchiwany.
0: Mężczyzna posiada obywatelstwo Omanu, jednak władze tego państwa nie odniosły się do sprawy.
1: Izraelskie media twierdzą, że podejrzany pracował we Fly Dubai od 8 miesięcy i miał być religijnym ekstremistą. Tych doniesień linie lotnicze nie potwierdziły.
3: To są aktualności jedynki.
0: Przemarznięci Izraelczycy w żlebie Kulczyńskiego. Turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy. Ukraińcy z dzieckiem na rysach.
1: W Tatrach doszło do szeregu groźnych wypadków. Topr ponawia apel o ostrożność w górach, bo mimo słonecznej pogody na szczytach panują zimowe warunki.
0: Ratownicy relacjonują, że żadna z osób, którym w ostatnich dniach udzielali pomocy, nie miała kompletu odpowiedniego sprzętu, w tym raków, czekana, kasku czy odpowiedniego obuwia na twardej podeszwie.
1: Topr przypomina, że Tatry to góry wymagające dobrego przygotowania do wędrówek.
0: Tymi adaptacjami wielkiej powieści Bolesława Prusa żyje cała Polska.
1: Po serialowej wersji Lalki w kinach można już oglądać filmy pełnometrażowe.
0: Filmowa adaptacja książki budzi spore zainteresowanie licealistów, tym bardziej, że wielu z nich jest jeszcze przed lekturą.
4: Wydaje mi się, że przez film faktycznie trochę osób sobie odpuści książkę.
5: Jeśli ktoś lubi tą literaturę i w ogóle Lalkę, to myślę, że powinien obejrzeć i serial, i przeczytać książkę, i iść na ten film.
1: A wraz z premierą filmowej ekranizacji Lalki Ministerstwo Edukacji uruchomiło portal lalka.edu.pl. Ma ułatwić zrozumienie i inspirować młodych ludzi powieścią Bolesława Prusa.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Młodzieżowa piłkarska reprezentacja Polski pokonała Szwecję 3-0 w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Dwa gole dla biało-czerwonych strzelił Bartosz Mazurek, a jednego debiutujący Daniel Bąk, który tak ocenił to spotkanie.
7: Początek meczu mieliśmy pod kontrolą, to na pewno. Byliśmy naprawdę bardzo dobrze ustawieni. Przejdę do debiutu, bo takie emocje mnie trzymają. Trener Jerzy Brzęczek powiedział do mnie, że ufa mi i czuję, że strzelę. Pozostało mi tylko wyjść na boisko i strzelać.
6: Polacy prowadzą w grupie E i są już bardzo blisko awansu na turniej, który odbędzie się w przyszłym roku w Serbii i Albanii. Dorosła reprezentacja przygotowuje się do dwóch październikowych spotkań w Lidze Narodów. W piątek bezbramkowo Polacy zremisowali u siebie z Bośniakami, a w poniedziałek przegrali 1-3 na wyjeździe ze Szwedami. Teraz przed drużyną trenera Jana Urbana mecz u siebie z Rumunią oraz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Piątkowe spotkanie z Rumunią odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, z czego cieszy się obrońca Kacper Potulski.
8: Świetnie się tam czuję, rozegrałem do tej pory dwa mecze, dwa remisy, co prawda, szkoda, że nie zwycięstwa, ale indywidualnie czuję się tam bardzo pewnie i oby więcej występów na Stadionie Narodowym. No ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali, mniej tracili. Oczywiście ten mecz ze Szwecją był nieudany pod względem defensywy właśnie, ale są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
6: Mecz z Rumunią jutro o 20:45, a już po 20:00 rozpocznie się nasze studio. I jeszcze koszykówka i pierwszy mecz Śląska-Wrocław w Pucharze Europy. Zespół z Wrocławia rozpoczął zmagania od porażki u siebie z Budućnością Podgorica 75 do 90.

0: 9. W kolejnym spotkaniu 6 października Śląsk zmierzy się we Włoszech z Aquila Basket Trento. Ponownie o sporcie za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Pogoda. Prawie w całym kraju będzie dziś pogodnie. Trochę więcej chmur tylko na południowym zachodzie, ale i tam padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Półwyspie Helskim przez 20 w centrum do 24-25 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie jest wysokie i nadal rośnie. Na barometrach w Warszawie 1018 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 34% prądu w sieci. Od 10 do 18 OZE będzie stanowić ponad połowę miksu energetycznego. W całej południowej połowie kraju, na zachodzie i w centrum występuje susza hydrologiczna.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Autopromocja.
8: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
9: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
4: Program Pierwszy Polskiego Radia.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Głupku! To nie jeden z nas, myślę sobie, szanowni państwo, usłyszał o poranku. Głupku, co robisz? Wstawaj, bo się spóźnisz do pracy 13 po 6.
2: Sygnały dnia.
1: Czwartek, pierwszy dzień października, 274 dzień roku, do końca roku 91 dni. Słońce wzejdzie o 6.37, zajdzie o 18.14, zatem dzień potrwa 11 godzin i 37 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 10 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i minut 55. Imieniny obchodzą Ariel, Bawon, Cieszysław, Danuta, Jan, Julia, Konon, Krescenty, Maksyma, Małobąd, Remigiusz, Teresa i Werner. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. No i ten październik zaczynamy w wyjątkowym, absolutnie biało-czerwonym rytmie, bo dziś na falach radiowej jedynki świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. Gramy tylko i wyłącznie po polsku. Przypomnimy te państwa ulubione ponadczasowe, mamoniowe hity, ale zagramy też te nowsze przeboje. Chociaż teraz na moment to Filip złamie tę muzyczną regułę i zrobimy wyjątek.

0: Wiwat, Akademia Wiwat, profesores, wszystko jasne. 1 października to jest oficjalny start roku akademickiego. Tysiące studentów ruszają na uczelnie, a my, korzystając z tej okazji, zapytamy, jak ze zdobywaniem wykształcenia radzą sobie ci, którzy zamiast w bibliotekach spędzają życie na stadionach, bieżniach i zgrupowaniach. O tym już niebawem w tej godzinie Filip Jastrzębski. Od studenckiego zapału przejdziemy płynnie i z ogromnym szacunkiem do jesieni życia, bo dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Niestety wielu seniorów na co dzień boryka się z takim prozaicznym problemem. Ich własne mieszkania stają się dla nich torem przeszkód, zupełnie niedostosowanym do ich potrzeb ruchowych. Pytanie, czy można zlikwidować te bariery? No można.
1: Łazienka, ubikacja i kawałek kuchni. Na ile wystarczyło fundusze. Łazienka, było wszystko robione. Hydraulika, umywalka, prysznic. Boją się remontu, bałaganu, boją się, że oni sobie nie poradzą.
0: No właśnie, da się te bariery zlikwidować, ale właśnie czy da się, nie robiąc przy tym generalnego remontu i co najważniejsze, niewielkim kosztem? Ten temat sprawdzi Justyna Golonko. A skoro o kosztach i opłaceniu mowa, nasi zachodni sąsiedzi do niedawna niezwykle przywiązani do tradycyjnego portfela właśnie pobili historyczny rekord. W Niemczech ogłoszono najwyższą w historii liczbę transakcji bezgotówkowych. To ponad 4 miliardy płatności. A jak to wygląda u nas nad Wisłą?
2: Większe zakupy to zdecydowanie karty.
3: Jest wygodnie, bo nie ma drobniaków, nie walają się po portfelu.
4: Nie muszę wypłacać gotówki z banku czy bezpośrednio z bankomatu.
0: A zatem karta czy gotówka, jak to jest u Państwa, jak to u Państwa wygląda, sprawdzimy za chwilę. W sygnałach zajrzymy też do butelek, ale pustych, bo mija dokładnie rok od zamieszania wokół systemu kaucyjnego. Co dalej z tym projektem, Patryk Michalski sprawdził i też Państwu opowie. A Agata Kondzińska będzie pytać naszych gości w rozmowie dnia o 7.15, profesor Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski. Godzinę później Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy. Daniel Wydrych, kłaniam się i głupku, herbata stygnie. No, 17 po 6.

0: się na ognisku śpiewało te piosenki. Tak jak powiedziałem, będziemy przypominać te hity mamoniowe, te, które dobrze, bardzo dobrze znamy, albo te zupełnie nowsze, albo także, no tak sobie są, tak myślę, że i premier nie zabraknie. Po godzinie 5:00 Wilki z płyty Wilki Eli Lama Sabachthani, to były lata 90. Podobnie jak w tym przypadku. Płyta nagrana w Izabelinie, zdaje się. Tak spoglądam na kolegów. Izabelin Studio, tak. Maciek, wróć. Filip potwierdza. Filip potwierdza. Filip zrobił ciasto, ale nie ma urodzin. Ale jak państwo chcą mu życzyć czegoś dobrego, to myślę, że nie będzie oponował. Pan Paweł w sprawie?
1: Co do płatności kartą, długo przed tym się broniłem. Gdy musiałem brać gotówkę lub fizyczny plastik do kieszeni, było mi to wszystko jedno. Na początku systemy w sklepach działały bardzo wolno, więc mnie to irytowało. Gdy ktoś płacił kartą, system musiał się połączyć, nie przyjmował. Po kilka razy trzeba było wykonywać operacje. Natomiast gdy pojawiły się smartfony i kartę można mieć w telefonie, no ja rozstałem się z gotówką. Używam operacji bezgotówkowych. Dodatkowo jeszcze można płacić zegarkiem. Takie rozwiązania bardzo mnie cieszą i praktycznie gotówki dawno nie widziałem.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No to pytanie, karta czy gotówka, to trzeba zaktualizować, bo zamiast karty to bardzo często to już jest telefon albo zegarek. Tak jak mówiłem, za naszą zachodnią granicą ogłoszono rekordową ilość transakcji zapłaconych drogą bezgotówkową. Niemcy skorzystali z niej ponad 4 miliardy razy. A jak to wygląda u nas w Polsce?
3: Większe zakupy to zdecydowanie kartą.
4: Jest wygodniej, bo nie ma drobniaków, nie walają się po portfelu.
5: Nie muszę wypłacać gotówki z banku czy bezpośrednio z bankomatu.
6: Częściej płaci pani kartą czy gotówką?
7: Chyba kartą.
6: To w takim razie dlaczego woli pani płatności kartą?
7: No bo są takie szybsze, nie trzeba wyjmować portfela, jest po prostu wygodniej.
8: Kartą obecnie. Szczerze dlatego, że w moim portfelu nie ma miejsca na jakby monety, nie? Łatwiej jest zapłacić dokładną sumę, bo nie muszą mi wydawać, powiedzmy, kupuję coś za 8,30 i nie muszą mi ze 100 wydawać, nie?
9: Kartą. No bo nie muszę za dużo drobnych pieniędzy nosić w kieszeni.
10: Kartą.
11: Kartą.
10: Szybsze.
11: No nie musimy wydawać reszty i tak dalej.
12: Stanisław Szarek, Uniwersytet w Siedlcach. Jeżeli chodzi o płatności kartami płatniczymi, są one bardzo popularne i stawiają nasz kraj w, powiedzmy sobie, czołówce państw europejskich. Plasujemy się pod względem tutaj tych transakcji na 5. miejscu w Europie. Wyprzedzają nas pod tym względem w sumie takie kraje jak Norwegia, Korea Południowa. No natomiast jeżeli byśmy sobie, proszę państwa, chcieli uzmysłowić taki inny wskaźnik, który pokazuje faktycznie, jakie jest wykorzystanie kart płatniczych do transakcji, to Polacy przeciętnie w roku jedną kartę płatniczą wykonują nią ponad 200 transakcji, co stawia nas w sumie na 3. miejscu w Europie.
6: Czy według pana gotówka?

0: taka ma jeszcze przyszłość?
1: Wydaje mi się, że tak, bo można sobie odłożyć i bezpiecznie gdzieś schować.
2: Dla niektórych osób pewnie tak. Ale u mnie też się to zmieni.
3: Gotówka, no to też jest jakieś tam zabezpieczenie, jakby nam, nie wiem, bank zamknął konta nagle czy coś. To jednak gotówka to jest jakieś zabezpieczenie.
4: Jednak jak nie ma na przykład prądu, to ciężko. Właśnie. No nie wyobrażam sobie tak naprawdę, jak teraz nie byłoby prądu, to nic by nie działało. Znaczy no nic, no bardzo dużo rzeczy po prostu.
5: Terminal popsuty, awaria terminala na przykład.
6: Dużo osób jednak z gotówki korzysta i myślę, że to tak zostanie.
7: Gotówka jest, można powiedzieć, takim remedium na kryzysy. Jeżeli państwo popatrzycie na ostatnie wydarzenia. W momencie, kiedy na świecie szalał COVID, kiedy ogłoszono izolację, mnóstwo osób zaczęło wypłacać gotówkę z bankomatów. Gotówka jest bezpiecznym, powiedzmy, środkiem płatniczym na czasy kryzysowe, no bo niech przestanie działać system. Jeżeli stracimy dostęp do internetu, wtedy automatycznie jedynym wyjściem jest posiadanie gotówki. No, oczywiście można jeszcze wykorzystać czeki, można jeszcze wykorzystać weksle, ale wydaje mi się, że mało kto o tych narzędziach w tej chwili wie i je jest w stanie wykorzystać.
8: A akurat o wekslach to wiemy, chociażby z lalki wiemy. Michał Szarek zajął się sprawą. 23 minuty po godzinie 6. Czy ja mówiłem już, że gramy tylko i wyłącznie po polsku?

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, i Karaś, i Roguski, i Bezpieczny Lot, i gramy dziś tylko wyłącznie po polsku. Państwo są ukontentowani.
1: Dzień dobry, Polska Południowa, raport Podhala. Mamy 3 stopnie na plusie, przejrzyste niebo. Taki pogodny dzień. I fajnie, że gracie po polsku. Moja ukochana piosenka, no wiadomo. A na imię miała właśnie Beata. Ale chciałam dzisiaj trochę prywaty i życzenia dla mojej córeczki. 17 lat dziś kończy. O, no. No nie, Maria. Wszystkiego najlepszego i wszystkiego miłego dla wszystkich. Pozdrawiam.
2: 7 dziewczyn za Robotosa, tyś jedyna.
0: Znamy.
3: No pewnie, że tam jest Beata, taki szlagier. Agata.
0: Tak, Beata, tak.
3: No. A, widzicie? Ale dobry nastrój mają nasi słuchacze.
0: Piękne,
3: wspaniale.
0: Świetnie, tak. A możecie się pochwalić na przykład, że na waszą cześć powstała piosenka? Jakąś na przykład, może nie konkretnie, ale na przykład, czy jakaś piosenka z Justyną w roli głównej jest? Nie
3: ma. Dawna dziewczyno. Dziś już.
0: A tam jest Justyna gdzieś?
3: No nie, ale dawna dziewczyna byłam czyjąś dziewczyną kiedyś.
0: A Paweł występuje?
4: A ja proszę pana, nie wiem.
0: Właśnie. A Daniel występuje?
4: Pewnie tak.
3: Daniel, ale tam... pewnie znalazłeś.
4: Daniele Sarny.
0: Nie, właśnie nie.
4: Dziki, kuny, borsuki.
0: Sprawdzimy.
3: Dobre. Mhm.
0: Drogę na Ostrołękę, proszę.
3: Dziękuję.
0: Proszę.
3: Słuchajcie, w kraju przybywa barów mlecznych. Taka oto informacja o poranku.
4: Pyszna.
3: Pyszna i ciekawa, rzecz jasna. No i oczywiście osób, które się tam stołują, też przybywa.
0: Proszę pani, to jest tak, że przybywa barów mlecznych z nazwy, ale tak tanio to już niekoniecznie jest.
3: Ale jest nadal tanio, można znaleźć tanio.
0: Nie wszędzie.
3: Oczywiście, nie wszędzie. Oczywiście są biznesy, są sieciówki, które są coraz droższe, ale też informacja jest taka, że takie sieciówki i te, gdzie jest drożej, one nie dostają dotacji, bo przecież bary mleczne. I ja też z taką informacją przyszłam, że te dotacje w przyszłym roku, bo rząd zatwierdził wczoraj budżet, jeśli chodzi o te dotacje właśnie na bary mleczne, to one są coraz większe i jadłodajnie będą mogły liczyć na ponad 95 milionów złotych dofinansowania, a to jest o 1/3 więcej niż obecnie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że tych barów mlecznych przybywa. No i w takim barze przecież możemy zjeść tą zupę za 8-9 złotych nadal. Czy 2 naleśniki z dżemem, sprawdziłam, po 10 złotych.
0: Ale którą takie zupę? Są. Którą zupę?
3: Ogórkową oczywiście i szczawiową też jemy. Aha. Możemy też zjeść pomidorowe.
0: Pomidorówka jest najpopularniejsza.
3: Być może. Ja mówię, jaką ja lubię. A ty jaką lubisz najbardziej?
0: Pomidorową oczywiście.
3: A ja akurat
0: najlepsza
3: szczawiową.
0: Jest ta z rosołu z wczoraj.
3: Ponoć
0: albo
3: tak.
0: Sprzed 2 dni.
3: Ponoć tak. I jeszcze jedno zdanie na koniec.
0: Ale jedno.
3: Polskie, 2. Polskie bary mleczne budzą coraz większe zainteresowanie na świecie. I
0: przecinek?
3: Uwaga, w Berlinie prowadzą dyskusję, by zbudować, jak w Polsce, model dofinansowania do posiłków i właśnie takie bary, jakie są u nas od tylu lat.
0: To w tym Berlinie to oni tam lotnisko też mają.
3: Mają. No. Mm-hmm. Dobrze brzmi?
0: Jest piosenka o Justynie.
3: Jest?
0: Tak, że straciła przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć.
3: Nauczyć, że miłości się coś tam.
4: A to nie.
0: Nie można odrzucić.
3: Odrzucić,
4: Ela?
0: 630.
3: To Ela.
0: Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
5: Polityczna burza po decyzji sądu w sprawie Marcina Romanowskiego jest zgoda na list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości rządu PiS.
6: Poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne.
5: Takie argumenty przekazuje sąd, a minister sprawiedliwości podnosi, że decyzję podjęła osoba do tego nieuprawniona.
7: Wobec takich osób, które są nazywane neosędziami i uzyskały nominacje przed neo-KRS-em, chcemy powtórzyć konkursy.
5: Tajemnicza przesyłka w siedzibie żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Po jej otwarciu kilka osób źle się poczuło.
8: Z podrażnieniami skóry, rąk i twarzy trafili do szpitala.
5: Zbadano tę przesyłkę. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych czy radiologicznych. Izrael wszczął śledztwo w sprawie incydentu.

0: przestać umiejętnie z karty. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: No, dlatego to znamy na przykład z amerykańskich filmów, jeśli nie chcesz zostawiać po sobie śladu, nie płać kartą, tylko gotówką. Dzień dobry, panie Filipku.
3: Dzień dobry.
2: Przepraszam, mi się skojarzyło
3: panie z panem... Panie Danielku.
2: Przepraszam, z panem Mareczkiem mi się skojarzyło. A ty można, bo są równi, równiejsi, tak?
3: Tak, to prawda. A czy ty, dobrze słyszałem, zachęcasz do płatności gotówkowych?
2: Czy ja zachęcam do płatności? Nie no, dobrze jest mieć trochę gotówki.
3: A to prawda, dobrze jest mieć na czarną godzinę tak zwaną.
2: No tak, wtedy ewentualnie, no ale on nie musiał, ani tak, ani tak. Gdyby mu wystawili kredytowy, to nie, a nie wystawili, tylko odsunęli szybko i mówi: panie Areczku, nie wolno, nie wolno wyprzedzać na podwójnej ciągłej, wiesz, jeszcze na pasach.
3: Włoski styl życia, no, tam się nie przejmują podwójną ciągłą, wyprzedzaniem na przejściu dla pieszych.
2: No ale szanowni państwo, żeby było jasność, mówimy o Arkadiuszu Miliku, tak, który prowadził swojego Mercedesa klasy G, no i rażąco złamał...
3: Duży samochód,
2: tak,
3: ładny.
2: Rażąco złamał przepisy i policjanci za nim jechali, jak on złamał te przepisy, bo wyprzedził na podwójnej ciągłej, bo mu się spieszyło, no jeszcze to były pasy. No i oni tak podjechali do niego, otworzyli szybę, pół minuty to wszystko trwało.
3: Zdążył podpisać autograf pewnie.
2: Nawet tego nie było. Także sprawie się przyglądamy, bo tam się mówi, nawet jak się komendant o tym dowiedział, to nawet mówią o tym, że nawet i prawko może stracić.
3: Rażące przekroczenie przepisów.
2: No tak, no bo gdyby to pan jechał, panie Filipku, no albo ja, pani Danielku, to...
3: To bym dzisiaj tak szybko tu nie przyjechał.
2: A no właśnie. 1 października, początek roku akademickiego, już anonsowałem ten temat, chcemy się przyjrzeć, no właśnie, o, a propos Arkadiusza Milika, jego nazwisko pojawiło się przy okazji afery Collegium Humanum. Mm-hmm. Ale od razu powiedział swego czasu. W tej sprawie nie zabrał głosu, w sprawie wczorajszego przekroczenia, czy przedwczorajszego, ale w sprawie dyplomu rzekomego zabrał, że nie kończył tej uczelni.
3: Z piłkarzami jest tak, że oni lubią raczej drogi na skróty, co też widać na boisku niestety w dwóch ostatnich spotkaniach reprezentacji Polski. No i sporo tam było zamieszania o te wszystkie prace magisterskie, licencjackie. Najbardziej podobało mi się to, kiedy Jacek Góralski, wówczas pomocnik reprezentacji Polski, został posądzony o to, że sobie kuchennymi drzwiami załatwił tytuł, to powiedział: jaki magister, jak ja nawet matury nie mam. Więc doświadczenie z edukacją sportowców bywa naprawdę bardzo różne. Bardzo różne. Są tacy, którzy no rzeczywiście wręcz poświęcili się po karierze albo w jej trakcie edukacji, i to takiej dłuższej. Świetnym przykładem jest jedna z najbardziej wykształconych sportsmenek, Justyna Kowalczyk-Tekieli, która ma już doktorat na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Temat pracy: struktura i wielkość obciążeń treningowych biegaczek narciarskich na tle ewolucji stosowanej techniki biegu.
2: I to jest tytuł pracy doktorskiej.
3: Tak, i być może to nawet nie koniec, bo Justyna ma bardzo szerokie horyzonty, ma też trochę czasu, też zaczęła teraz zajmować się publicystyką, raczej wróciła do tej publicystyki, więc to jest kobieta o wielu horyzontach, więc coś mi mówi, że i habilitacja może się
2: trzymamy kciuki za panią Justynę.
3: I inne rzeczy. Ale są też skrajnie odmienne wykształcenia. Marcin Gortat zakończył edukację na technikum samochodowym w Łodzi, ale poradził sobie w życiu całkiem nieźle i tych samochodów kilka ma. Robert Kubica, następny fan szybkich samochodów, ukończył edukację na podstawówce. Artur Szpilka i Kamil Grosicki na gimnazjum. Grzegorz Krychowiak studia zrobił we Francji na Uniwersytecie w Lyonie na kierunku organizacja klubów sportowych. A na przykład Robert Lewandowski, wokół którego też
2: no,
3: pojawiały się
2: to też było,
3: pewne nieścisłości. Jego praca magisterska dotyczyła analizy składu ciała i wydolności tlenowej studentów, co było wynikiem 2-letnich badań. Lewandowski przeanalizował wyniki prawie 400 osób. Ja chciałbym zobaczyć, jak on analizuje te 400 osób.
2: A to jest tak, Gorecka... Hummels,
3: Jamal i
2: można.
3: No, ich rodziny w sumie, trenerów i tak dalej. Ale praca licencjacka Lewandowskiego była ciekawa. RL9, droga do sławy.
2: A to na jakich,
3: ciekawe,
2: na jakich źródłach się
3: jaka
2: opiera?
3: Była bibliografia.
2: Ty, a to przeszło antyplagiat? W ogóle ten system?
3: Ale można, prawda, o sobie napisać. Skoczkowie narciarscy mają ciekawe życiorysy, bo Piotr Żyła obronił pracę licencjacką w 2017 roku pod tytułem Pewność siebie w sporcie na przykładzie reprezentantów polskiej kadry narodowej A. I Piotr Żyła twierdzi, że jak tak dalej pójdzie, to w wieku 84 lat zostanie profesorem. Byłby to najbarwniej wypowiadający się profesor w historii naszego uczelnictwa. Kamil Stoch ma pracę magisterską, obciążenia treningowe stosowane w szkoleniu skoczków narciarskich, prezentujących wysoki poziom sportowy na wybranym przykładzie. Adam Małysz od dekarza do magistra.
2: Też?

0: pisał pracę magisterską na temat organizacji Pucharu Świata. Ale pozwolisz, że podam najbardziej barwny przykład.
1: Proszę.
0: Pięściarz Rafał Perczyński, mistrz Polski w boksie, uzyskał doktorat z matematyki, temat jego pracy. Metody obliczeniowe dla wysoko oscylujących równań różniczkowych cząstkowych. Pięściarz. Wyobrażasz to sobie?
1: Gratulujemy.
0: Jest już doktorem nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. I to jest, nie powiedział ostatniego słowa.
1: Tak, ale to jest dowód na to i mówimy bez żadnych złośliwości, żeby być wielkim sportowcem. No nie trzeba mieć. Wyższe wykształcenie nie jest konieczne.
0: Nie jest konieczne, ale widać, że nacisk jest coraz większy.
1: Panie Areczku, do usłyszenia.

0: Jak rozpoznać ludzi? No po prostu wystarczy odsunąć szybę. Ty patrz, ty Jurek, patrz, ten obok, to chyba Milik, nie?
1: Mówisz?
0: No.
1: Ale też na przykład popatrz, bo ja nie wiem, mogłabym być na przykład w komitecie powitalnym dla Marcina Romanowskiego.
0: Pani znowu o tej polityce. Najpierw skończmy
1: sprawę. A to bo to Milik i Milik. No a tutaj się ważne rzeczy dzieją.
0: To zaraz Romanowski, najpierw Milik.
2: Ale ja ciekawą wiadomość usłyszałem, że pan Milik potrafi wykiwać policjantów. Ciekawe. Dziękuję, pozdrawiam.
0: To ja powiem tak, to jest nietrafiona uwaga. Nietrafiona. To taka złośliwość z mojej strony w przypadku pana Milika. No
1: bardzo jestem zaskoczona tą złośliwością.
0: Tak, to nie w moim stylu, prawda?
1: Nie, no. To się zmienia.
0: A ci z prokuratury ty też złośliwi, tak? Czy nie?
1: No, idą zażalać się. No po co to apelować? No przecież wróci, zarzuty dosłyszy, sąd rozstrzygnie. Z wolnej stopy, wygodnie, w cieple. A tak tuła się człowiek po świecie. I nie wiesz, gdzie jest.
0: A przecież jak to nie wiesz? Nie, no wiesz chyba, gdzie?
1: No nie wiem, no nie wiem. No sąd jednak nie dał, nie przychylił się, żeby wcześniej odwołać Enę. Więc jakoś to ten europejski nakaz aresztowania, więc jakoś no... No mamy tutaj te decyzje takie sądu.
0: Ale to też mi się tak bo widzę, że są równi i równiejsi, tak jak w przypadku Milika. Złamiesz przepis i to tak rażąco, bo tam przejechał na popasach, na podwójnie
1: ciągły.
0: Ja nie
1: łamię przepisów, proszę państwa.
0: Nie mówię, że o pani generalnie.
1: Ale to, ja na wszelki wypadek
0: tak,
1: zaznaczę,
0: tak,
1: tak.
0: No to przecież by od razu nas zgarnęli i zapłacilibyśmy słono. Gdybyśmy mieli coś na sumieniu...
1: Ja to
0: tak,
1: nawet nie mam pieniędzy, żeby tyle płacić.
0: A o taki list żelazny, to jak się starać trzeba?
1: No to tak, idziesz do mecenasa. Ten mecenas mówi, że ty jesteś fajny i że gwarantujesz, że staniesz przed tym wymiarem sprawiedliwości, który uważałeś wcześniej za

0: taki nieuczciwy i niesprawiedliwy, a teraz jest sprawiedliwy i uczciwy. I ty z tego w tych kapciach będziesz przychodził, na posterunku się stawiał, meldował. Jak prokurator wezwie, jak sąd wezwie, to też przyjdziesz i się stawisz.
1: Ale to jest pewne, że wróci? Skoro już dostał? Jeszcze nie wiadomo, bo jest
0: nieprawomocny. Tak, jeszcze prokuratura apeluje i zobaczymy, co się stanie w apelacji. No ale może to jest też taki wzór, słuchaj, do naśladowania i na przykład za wielkiej wody ludzie też zaczną wracać.
1: A czyli pani wie jednak, że on jest za wielką wodą?
0: Nie, ale na przykład Zbigniew Ziobro. Może w naśladowca.
1: No dobrze, temat Marcina Romowskiego to jest temat gorący od wczorajszego popołudnia. Dziś będzie komentowany szeroko.
0: No zapewne. Ale jeszcze wcześniej polityka zagraniczna, no.
1: Aha, no w sumie tak.
0: Tak, no bo to wielka woda. A z profesorem Kuźniarem.
1: O której?
0: Romanem Kuźniarem o 7:15. Zapraszam bardzo serdecznie. Ciebie też.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ja niestety będę zajęty, nie mogę, ale proszę panu profesorowi pogratulować formy, bo on zawsze, kiedy, znaczy no nie zawsze, ale był taki moment, że na biegu Piastów co roku był.
0: Ja bardzo doceniam wszystkich, którzy 7:15 stawiają się u nas na rozmowach.
1: Są tacy, którzy wstają o 3:15.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Rudzik i sikorka modraszka od koloru piórek, myszołów i rybitwa od ulubionych przysmaków. A skąd wziął się bocian, jaskółka czy mazurek? W czwartkowej audycji o pochodzeniu ptasich nazw, liczeniu migrujących ptaków i o tym, gdzie najlepiej wybrać się na ich podglądanie.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Korek o długości 3 km pojawił się na obwodnicy Wrocławia między węzłami Łozina i Wrocław Psiepole. Korkuje się S8, która w tym miejscu przechodzi w A8, a zator dotyczy zmotoryzowanych, którzy jadą z centrum kraju do Wrocławia. Na S5 niedaleko stolicy Dolnego Śląska też zwalniamy. Tutaj za węzłem Kryniczno 1,5 km zatoru. Ruch zwalnia też między Gniechowicami a Małuszowem w kierunku Wrocławia oraz na 94, którą do Wrocławia jedziemy ze Środy Śląskiej, a zwolnimy zwłaszcza za Wróblowicami. W Śląskiem tymczasem ruch zwalnia na A4 w okolicach Murckowskiej w kierunku zachodnim. To oczywiście okolice zjazdu na 86. Mamy tam 2,5 km korka. Kierowcy, którzy dojeżdżają do Krakowa 94 z Olkusza, też muszą zwolnić. Najpierw w Przeginii, a potem bardzo wyraźne spowolnienie w okolicach miejscowości Biały Kościół. W Warszawie korkuje się droga S8 na moście Grota Roweckiego w kierunku Łodzi, a także wjazd 7 od północy przez Łomianki. W Pomorskiem tymczasem zwalniamy na S7 pod Trójmiastem od węzła Gdańsk-Lipce do węzła Gdańsk-Port, kierując się do Elbląga. Zwalniają też kierowcy jadący 20 między Egiertowem a Żukowem od miejscowości Borcz do Babiego Dołu. A drogowcy prowadzą pracę na trasie 48 od Spały do Teofilowa. Prawie 4 km trasy objęte są robotami. Trwa wymiana nawierzchni, a jednocześnie drogowcy uzupełniają pobocza na odcinku Inowłódz-Poświętne. Jedziemy naprzemiennie, ruch sterowany jest ręcznie. 22 513 11 11. Tutaj cały czas czekamy na informacje z trasy od Państwa.
12: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
13: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
12: Izabela Kuczyńska
13: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Śledczy zaskarżą decyzję w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego dla polityka PiS.
12: Podejrzana paczka do żandarmerii wojskowej i pakunek na torach pod Białymstokiem. Służby badają oba te incydenty.
13: Donald Trump potwierdza, Amerykanie wyszli z Iraku. Siły Stanów Zjednoczonych stacjonowały tam od 2003 roku.
12: Dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne. List żelazny może w tym pomóc.
13: Tak, Sąd Okręgowy w Warszawie argumentuje zgodę na uchylenie aresztu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości i umożliwienie mu odpowiadania z wolnej stopy.
12: Innego zdania są śledczym. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zaskarżenie decyzji. Przypomina, że sąd otrzymał jasne stanowisko w sprawie listu żelaznego.
14: Przepis literalnie artykułu 281 paragraf 2 wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z sprzeciwem prokuratora wiążącym sąd. Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale ten przepis wskazuje, iż właśnie w postępowaniu przygotowawczym gospodarzem jest prokurator.
13: Decyzja sądu zaskoczyła ministra sprawiedliwości.
12: Waldemar Żurek mówi, czym może skutkować uwolnienie Marcina Romanowskiego.
15: Trwają procesy związane z ludźmi z Funduszu Sprawiedliwości, więc taka osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy, mogłaby mataczyć w tym postępowaniu, a wiemy, że w tej funkcji, w tej hierarchii była bardzo wysoko, bo to był zastępca ministra Ziobry.

0: Były wiceminister poseł PiS Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Jest ścigany listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania według ostatnich informacji. Prawdopodobnie przebywa kontrolowanym przez Rosję na Naddniestrzu.
0: Dwa niepokojące incydenty jednego dnia.
1: Wczoraj przed południem do siedziby żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu dostarczono podejrzaną przesyłkę. Po jej otwarciu kilka osób źle się poczuło.
0: Wezwane na miejsce służby nie odnotowały obecności szkodliwych substancji. Lekarze nie stwierdzili też zatrucia u dwóch żołnierzy i cywila, którzy mieli kontakt z przesyłką.
1: W tym samym czasie kilkaset kilometrów dalej na bocznicy kolejowej w Białymstoku znaleziono podejrzany pakunek.
0: Paczka leżała na jednej z cystern przewożących olej napędowy.
1: Po sprawdzeniu przez pirotechników okazało się, że pakunek nie zawierał materiałów niebezpiecznych.
0: To sytuacje, które celowo mają wprowadzić zamęt i niepokoić społeczeństwo. Tak incydenty komentował w Polskim Radiu 24 Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego.
2: To jest bardzo dokładnie, wydaje mi się, zaplanowany akt wzbudzania niepokoju społecznego. Ten niepokój ma podciągnąć zaufanie społeczeństwa w ogóle do władzy w danym państwie, ale też do poparcia czy do dalszego popierania, wspierania Ukrainy.
1: A sprawę podejrzanych paczek w Nowej Dębie i Białymstoku badają teraz służby.
0: Po 45 wetach i kilkunastu wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego jest brak zgody na powołanie nowego szefa Służby Ochrony Państwa i skrócenie kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
1: Rząd przyznaje, że współpraca z prezydentem jest trudna, a często nie ma jej wcale.
0: Z obozu Karola Nawrockiego dobiegają natomiast głosy, że nie będzie też zgody na podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, który miałby sfinansować powrót programu CPN.
1: Więcej w relacji Małgorzaty Naukowicz.
3: Zablokować i nie dopuścić. W takim trybie, zdaniem Piotra Borysa z Koalicji Obywatelskiej, pracuje prezydent.
4: Za każdym razem, kiedy może podłożyć nogę, to podkłada.
5: Prezydent Nawrocki stosuje taką kulturę sabotażu.
3: Dodaje Mirosław Suchoń z Unii Centrum.
6: Deklarował jako kandydat na prezydenta po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy i konsekwentnie tego zobowiązania wyborczego się trzyma.
3: Tak działania prezydenta usprawiedliwia Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnim sondażu Ibrisu dla Onetu zaufanie do Karola Nawrockiego spadło poniżej 50%. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Nie we wrześniu, ale w listopadzie rozpoczną się pierwsze zasadnicze prace przy budowie portu Polska.
1: O opóźnieniu informuje wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Piotr Malepszak.
0: Wyjaśnia, że inwestycja nie otrzymała jeszcze pozwolenia na budowę. Dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
1: Piotr Malepszak przyznaje, że wcześniejsze założenia były nierealne.
8: Jak wszedłem w rolę pełnomocnika rządu, od razu ta informacja była korygowana, że to będzie listopad, jeśli chodzi o pozyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie właściwego palowania.
0: Nie wiadomo też, czy inwestycja zostanie zakończona w 2032 roku.
1: Nowe lotnisko ma być największym portem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma obsługiwać ponad 40 milionów pasażerów rocznie.
0: To wielki dzień dla Ameryki i koniec bardzo kosztownej wycieczki do piekła. Tak Donald Trump określa wyjście ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdza, że armia przybyła walczyć z kalifatem, ale a że kalifatu już nie ma, to żołnierze wracają do domu.
0: Amerykanie w tym kraju pojawili się po inwazji w 2003 roku. Jej celem było obalenie Saddama Husajna.
1: Siły zbrojne okupowały Irak i utworzyły rząd, w którym dominowali szyici. Przez wiele lat prowadziły walkę z rebelią, następnie wycofały się pod koniec 2011 roku.
0: Niespełna trzy lata później powróciły na prośbę władz irackich. Decyzję o wyjściu z tego kraju strony uzgodniły dwa lata temu, jeszcze za kadencji prezydenta Joe Bidena.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 nie zwalnia tempa. Podopieczni Jerzego Brzęczka odnieśli 9. zwycięstwo w 9. meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Tym razem pokonali w Katowicach Szwedów 3-0. W ostatnim spotkaniu, w najbliższy poniedziałek, Polacy zagrają z Włochami. Tylko wysoka porażka i niekorzystne wyniki w innych grupach pozbawiłyby ich awansu na turniej w Serbii i Albanii. Nastroje w naszej dorosłej reprezentacji już nie są tak dobre. W dwóch spotkaniach Ligi Narodów podopieczni Jana Urbana zdobyli zaledwie punkt. Przed nimi jeszcze mecze u siebie z Rumunią oraz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Jednym z niewielu pozytywów z ostatnich dwóch meczów jest postawa Wiktora Nowaka. Grający na co dzień w Slavii Praga pomocnik zdaje sobie sprawę z tego, że jego gra podoba się kibicom.
10: Czuję się dobrze na boisku, dobrze też mi chłopacy tutaj przyjęli w szatni, także wszystko idzie dobrze, tylko żeby gdzieś te mecze wygrywać i wszystko będzie super.

0: Do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby tą formę podtrzymywać albo żeby było jeszcze lepiej.
1: Jutrzejszy mecz z Rumunią o 20:45. Nasze studio rozpocznie się już po 20:00. W piłkarskiej Lidze Mistrzyń następny świetny występ Ewy Pajor. Napastniczka Barcelony strzeliła gola dla Dumy Katalonii, a jej zespół rozbił na wyjeździe Romę 6-0. Tymczasem do rozgrywek niższej rangi Pucharu Europy awansowały piłkarki Czarnych Sosnowiec. W pierwszym spotkaniu drużyna z Sosnowca pokonała na wyjeździe islandzki zespół Breiðablik 6-2, a wczoraj przypieczętowała awans, wygrywając u siebie 1-0. I jeszcze tenis i turniej w Pekinie, w którym do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Polka wygrała w trzech setach z francuską Elsą Jacquemot. Dziś w pierwszej rundzie Magdalinet zmierzy się z Czeszką Katarzyną Siniakową, a od drugiej rundy zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Pogodnie będzie dziś prawie w całym kraju. Trochę więcej chmur tylko na południowym zachodzie, ale i tam padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Półwyspie Helskim, przez 20 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a ciśnienie jest wysokie i waha się. Na barometrach w Warszawie 1018 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
4: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
1: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Na falach Radiowej Jedynki świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. Gramy tylko i wyłącznie po polsku. Teraz Manam, a jeszcze w tej godzinie m.in. Zalia, Jasiek Piwowarczyk czy Republika. Jest 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, pierwszy dzień października, 274 dzień roku, do końca roku 91 dni, ten dzień muzyki, właśnie przy okazji Dzień Muzyki Polskiej na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Słońce już wzeszło o 6.37, a zajdzie o 18.14. Dzień potrwa 11 godzin i 37 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 10 minut, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 55 minut. Imieniny obchodzą Ariel, Bawon, Cieszysław, Danuta, Jan, Julia, Konon, Krescenty, Maksyma, Małobąd, Remigiusz, Teresa i Werner. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 7, Agata Kondzińska i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w naszym studiu jest profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomata, były doradca do spraw międzynarodowych prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Czeka pan na powrót Marcina Romanowskiego, któremu sąd zapewnił nietykalność. To orzeczenie jeszcze nie jest prawomocne.
3: Ja tylko na początku potwierdzę kwestię, która stanęła przed 7. Tak, brałem udział w 50. biegu Piastów na 50 kilometrów. Natomiast jeżeli chodzi o takie kreatury jak Ziobro czy Romanowski, to uważam, że im dalej od Polski, tym lepiej dla Polski. Także ja nie czekam na powrót i nie wiem, sobie tam będzie w Mołdawii, gdziekolwiek, na Zanzibarze, na Bali na przykład. Bali jest bardzo modne, popularne. Pieniędzy na pewno nie zabraknie, żeby sobie dożył końca dni na Bali.
2: Ale sąd mówi, no nie udało się ściągnąć, nie udało się złapać, to wszystko się nie udało. To może niech pan Romanowski wróci, stanie przed sądem z wolnej stopy, odpowie i opowie o tym, co działo się z Funduszem Sprawiedliwości, zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
3: No to jest nisko sądu. Ja z tym nie polemizuję, dlatego że oczywiście są inne punkty widzenia, do którym ja jestem bliżej, do których mi bliżej. Uważam, skoro do tej pory tak zawzięcie uciekał, mataczył, nie stawiał się, to z niego pożytku nie będzie. Nawet jeżeli przybędzie do Polski, to będzie opowiadał takie dyrdymały, jak Ziobro, jaki to będzie pożytek z tego, co

0: tutaj powie w Polsce. Także nie uważam. To jest niedobra decyzja i ja właściwie nie znajduję uzasadnienia dla tej decyzji. Ona się, powiedziałbym, nie spełnia, powiedziałbym, takich kryteriów takiego logicznego, racjonalnego, rozsądnego myślenia, jeżeli chodzi o to, jaki pożytek możemy mieć z Romanowskiego, mówię o wymiarze sprawiedliwości tutaj w Polsce.
1: A z punktu prawa międzynarodowego myśli pan, że na przykład Zbigniew Ziobro mógłby też zapatrzyć się na Marcina Romanowskiego i wystąpić o taki list żelazny, czy też lepiej, dopóki jest administracja Donalda Trumpa, czekać na ekstradycję i wnioski ekstradycyjne?
0: Wiadomo, że nie zostanie wydany. Sprawa jest całkowicie polityczna i to prezydent Trump i jego administracja, jego ludzie dają parasol. Ziobrze doskonale wiedzą, z jaką kreaturą mają do czynienia. Także to jest, uważam, gesty ze strony administracji Trumpa nieprzyjazny wobec Polski, ponieważ doskonale wiedzą, jaki jest kontekst polityczny i prawny po Polsce tej sprawy.
1: To dla kogo jest przyjazny? Dla Prawa i Sprawiedliwości?
0: Tak, dla Prawa i Sprawiedliwości i dla obecnego prezydenta.
1: Ale czy to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma tak duże wpływy w pałacu, w Białym Domu?
0: Nie tyle może ma wpływy, ile po prostu ideologicznie prezydentowi Trumpowi jest bardzo blisko. To nawet nie tyle wpływy, ile to jest taka zbieżność ideologiczna. Pewnie Trump stawia też na powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy, dlatego, że tak powiem, stara się różne gesty sprzyjające tej partii, wspierające tą partię wykonywać.
1: No i słyszymy, że kiedy padają pytania na przykład o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, prezydent Donald Trump odpowiada: macie tam świetnego prezydenta, to mój przyjaciel, postawiłem na niego, wygrał. To są takie opowieści.
0: No tak, ale to jest oczywiście. Prezydent Trump ma słabą zdolność poznawczą, to znaczy on nie bardzo wie, co. Na przykład dzisiaj mówił, że słyszałem w radio, że Ameryka pojechała walczyć do Iraku z kalifatem. Tam nie było kalifatu, tam była partia socjalistyczna u władzy. Co chodziło o socjalizm arabski Saddama Husajna. Także on nie ma w ogóle pojęcia o tym, jak to jest w Polsce, kim jest Nawrocki. Nawrocki, jak wiadomo, o tym doskonale będzie przekonywać się coraz więcej Polaków. Jest politycznym pasożytem, który szkodzi temu rządowi, bo trzeba powiedzieć, jaka jest definicja pasożyta, prawda? Taka podręcznikowa. Pasożytyzm to jest taka antagonistyczna relacja współżycia pomiędzy dwoma organizmami, z których jeden żeruje na drugim i szkodzi temu drugiemu. I premier Nawrocki wszedł w rolę takiego politycznego, prezydent Nawrocki wszedł w rolę takiego politycznego pasożyta, który szkodzi temu rządowi, ale w ten sposób szkodzi także Polsce.
1: Bo przecież... No nie, ale prezydent mówi, że on pisze dobre prawo, bo rząd tego nie potrafi, że gdyby rząd konsultował z nim wszystko na etapie wstępnym, że gdyby rząd uzgodnił kandydaturę na szefa SOP-u, Służby Ochrony Państwa, to prezydent by się zgodził.
0: Niech prezydent trzyma się konstytucji. Już sam gdyby fakt, że on wychodzi poza konstytucję po to, żeby szkodzić rządowi i uwydatnia jego rolę pasożyta politycznego w stosunku do pozostałych, powiedziałbym, organów czy instytucji życia politycznego w Polsce. I to jest dramat Polski, dlatego że w ten sposób prezydent będzie być wartością dodaną, gdyby działał zgodnie z konstytucją, jest wartością odjętą w polskim życiu politycznym, że ja jestem przekonany, że oni to rozumieją, bo tam nie brakuje ludzi inteligentnych. Owszem, oni są głupi, ale nie to, głupi, a inteligentni to są dwie różne rzeczy. Także oni doskonale wiedzą, że oni szkodzą, wychodząc poza konstytucję, działając niezgodnie z konstytucją, że oni w ten sposób szkodzą Polsce i polskiemu rządowi. Natomiast taki jest sens tej misji do wyborów w przyszłym roku, żeby maksymalnie obniżyć zdolność obecnej koalicji, Koalicji Demokratycznej, do wygrania wyborów w przyszłym roku, ale myślę, że Polacy do tej pory już zdadzą sobie sprawę z tej roli, jaką odgrywa, tej roli pasożyta politycznego, jaką odgrywa prezydent Nawrocki w życiu politycznym Polski, tylko będzie tak, jak Donald Trump zwiększa swoją aktywnością szansę demokratów na zwycięstwo w wyborach połówkowych, to prezydent Nawrocki i jego ludzie, tak działając wobec koalicji demokratycznej rządu Donalda Tuska, będzie zwiększał szansę rządu Tuska na zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach.
1: Panie profesorze, Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20 grudniowy w Miami. I w Polsce
0: błąd. Bo dlatego to jest broniarz międzynarodowy. Ja wiem, że Stany Zjednoczone mają w pogardzie prawo międzynarodowe, prawo w ogóle. Donald Trump ma w pogardzie prawo
1: Ale
0: w ogóle.
1: Leci tam nasz prezydent.
0: Proszę?
1: Leci tam prezydent.
0: No leci prezydent, ponieważ jest gościem tego szczytu. My nie jesteśmy członkiem G20, żeby to była jasność, tak, prawda? Ale państwo gospodarz zawsze ma prawo doprosić i pewnie tam jeszcze będą inni, nie tylko prezydent Nawrocki, nie tylko prezydent Polski, będzie gościem tego szczytu. Tak zawsze

0: zawsze jest co roku. Tym razem, ponieważ jest prezydent Trump gospodarzem, zaprosił Karola Nawrockiego. No to jest pewien kłopot protokolarny i powiedziałbym taki. Ja nie sądzę, żeby prezydent Nawrocki odczuwał jakikolwiek dyskomfort moralny, bo ja nie podejrzewam o instynkt moralny prezydenta Nawrockiego, biorąc pod uwagę to, jak, w jaki sposób działa w ostatnich, jak to, co widzimy. Ale to jest kłopot polityczny oczywiście w sensie takim wizerunkowym. Nic na to nie poradzimy.
1: A czy to nie może być okazja, tak jak niektórzy mówią, do spotkania z prezydentem Zełenskim?
0: Prezydenta Nawrockiego?
1: Putina.
0: Putina? Może
1: pod
0: być, ale nie sądzę, nie sądzę.
1: Nie
0: oni nie potrzebują okazji. Oni nie potrzebują okazji. Tych szans spotkania się i takiego poważnej rozmowy było wiele, to znaczy Zełenski o to występuje nieustannie. Gdyby była wola polityczna i gdyby prezydent Trump rzeczywiście przycisnął Putina w tej sprawie, to do takiego spotkania już dawno by doszło. Tylko takie spotkanie oznaczałoby, co? Przełom w wojnie. A Putin bynajmniej tego nie chce. Putin kontynuuje wojnę, ponieważ uważa, że on w tej wojnie może położyć Ukrainę na łopatki. Dlatego unika spotkania, które znaczy negocjacje i mogłoby dojść do zamrożenia konfliktu, rozmów pokojowych.
1: Gościem jest profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomata, były doradca do spraw międzynarodowych prezydenta Bronisława Komorowskiego. Proszę z nami zostać na radiowym YouTubie.
2: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie siódmej, to jest Polskie Radio, program pierwszy. Gramy tylko po polsku, obiecana Zalia.

0: 26 po siódmej.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No i proszę się, szanowni państwo, spieszyć, zaangażować, bo skojarzenia ekstra jeszcze tylko w tym tygodniu. Trzy słowa od ojca prowadzącego na dziś. Myśl, piórko, uśmiech. Myśl, piórko, uśmiech. 72, 151. Państwo wiedzą, co z tym zrobić. Myśl, piórko, uśmiech.

0: gdzie...
1: No i w pewnym momencie naszego życia takich problemów jest więcej. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. No i niestety wielu seniorów na co dzień boryka się z takim problemem pod tytułem właśnie tor przeszkód. Ich własne mieszkania stają się dla nich torami przeszkód, zupełnie niedostosowanymi do ich potrzeb ruchowych. No i pytanie, czy można, bo wiemy, że można, tylko właśnie ile to kosztować może taka likwidacja barier?
2: Łazienka, ubikacja i kawałek kuchni. Na ile wystarczyło funduszy. Łazienka, było wszystko robione. Hydraulika, umywalka, prysznic. Boją się remontu, bałaganu, boją się, że oni sobie nie poradzą.
3: Jeśli mówimy na przykład o remoncie generalnym łazienki, jest to około 30 tysięcy złotych z wymianą instalacji, przygotowaniem. Na ten koszt bym się nastawiała.
1: Ale pytanie, czy da się zrobić, właśnie zlikwidować te bariery przy niewielkim, no właśnie... No właśnie, da się czy się nie da się?
4: No i chyba ciężko.
1: Chyba ciężko. Chyba ciężko. A z remontem jest jeszcze gorzej niż, proszę pana, z wykończeniem łazienki. Jak pan ma nową łazienkę, no to tam każdy majster wejdzie, bo on tam, jego tam nic nie zaskoczy, on widzi, co ma. Natomiast jak wchodzi do łazienki, którą trzeba rozebrać, skuć płytki i tak dalej, no to rzeczywiście te koszty mogą wynieść nawet i 30 tysięcy.
4: A te instalacje też mogą mieć różne kwiatki po drodze. Więc to nigdy nie wiadomo, na co się trafi.
1: A pan pakuły czy taśma?
4: Anielskie włosy.
1: Tak. 7:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
5: Śledczy zaskarżą decyzję w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego dla polityka PiS i to mimo negatywnej opinii prokuratury.
6: W postępowaniu przygotowawczym gospodarzem jest prokurator.
5: Minister Sprawiedliwości ostrzega, że w tej sprawie zachodzi obawa matactwa.
7: Osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy.
5: Wracają też pytania o pryncypała Romanowskiego, czyli Zbigniewa Ziobrę. Był minister Sprawiedliwości rządu PiS przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Profesor Roman Kuźnia z Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził w jedynce, że Waszyngton nie będzie skory do ekstradycji tego polityka.
8: Prezydent Trump i jego administracja, jego ludzie dają parasol. Ziobrze doskonale wiedzą, z jaką kreaturą mają do czynienia. Także to jest, uważam, gest ze strony administracji Trumpa nieprzyjazny wobec Polski.
5: Współpraca z prezydentem jest trudna, a często nie ma jej wcale, tak mówią rządzący po kolejnych decyzjach Karola Nawrockiego. Nie ma zgody na powołanie nowego szefa Służby Ochrony Państwa i skrócenie kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
9: Za każdym razem, kiedy może podłożyć nogę, to podkłada.
10: Prezydent Nawrocki stosuje taką kulturę sabotażu.
5: Nie teraz, ale dopiero w listopadzie rozpoczną się pierwsze zasadnicze prace przy budowie portu Polska. O opóźnieniu informuje pełnomocnik rządu Piotr Malepszak.
11: Jak wszedłem w rolę pełnomocnika rządu, od razu ta informacja była korygowana, że to będzie listopad.
5: Inwestycja nie otrzymała jeszcze pozwolenia na budowę. Dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Gaudeamus Igitur zabrzmi dziś w murach

0: Prawie 350 uczelni w całej Polsce. Rozpoczyna się nowy rok akademicki, rok rekordowy, bo studia rozpoczyna tak zwany podwójny rocznik.
1: Emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia.
2: Jesteśmy chyba

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I cztery pory roku. Myśl, piórko, uśmiech. Takie trzy słowa dzisiaj wymyśliłam dla Państwa, żeby ułożyli Państwo zdanie, które będzie przepustką do udziału w skojarzeniach ekstra. No i zdaje się, że ta twórczość Państwu wychodzi bardzo dobrze. Nawet widzę, że bardzo dobrze. Pan Andrzej z miejscowości Zawada. Dobrze mówię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zawady.
1: Zawady. Zawada. Czyli pan Andrzej z Zawady. Panie Andrzeju, zasady szybciutko przypomnę. 30 sekund na odpowiedź. Wcześniej maszyna wylosuje zestaw skojarzeń. Jeżeli pan nie będzie wiedział, to co pan mówi?
2: Dalej
1: albo nie wiem, tak jest. Proszę
2: albo
1: tylko
2: nie wiem.
1: Tak jest. Proszę tylko ściszyć radio, bardzo proszę, żeby nie było przydźwięków. I jeszcze tylko zapytam, czy pan wie, o co pan gra?
2: Tak, wiem. O pobyt w Ostródzie.
1: O pobyt dwudniowy w Ostródzie,
2: dwudniowy,
1: tak jest.
2: Tak.
1: W pięknym hotelu z pięknym widokiem. Bardzo dziękujemy za tę nagrodę.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villaport w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: A pana zdanie, które pan ułożył, wyraziło pewną nadzieję, prawda?
2: Tak, nadzieję, że zostanę wytypowany.
1: To proszę przytoczyć całe zdanie, jeśli mogę prosić.
2: Proszę bardzo. Myśl tak lekka, jak takie piórko, że zostanę dorosowany w kończących się skojarzeniach sprawiło, że na twarzy pojawił mi się uśmiech.
1: Ja bym chciała ten uśmiech też usłyszeć w pana głosie, bo mam wrażenie, że troszkę się pan denerwuje, a zupełnie niepotrzebnie. Proszę się zrelaksować.
2: No, tak.
1: I ja cały czas siebie słyszę. Mam takie wrażenie, że pan jednak ma radio rozkręcone.
2: Nie, nie. Ja jestem na zewnątrz. Nie mam radia ogłoszonego.
1: No dobrze. W razie czego to... A może ma pan aparat w trybie głośnomówiącym?
2: Nie, też nie.
1: No dobrze, dobrze, to zostawmy to. Jeżeli będą jakieś nieporozumienia, to już kwestia techniczna w takim razie. Losujemy. Piosenkowy to jest zestaw. Agnieszka Osiecka czy Jacek Cygan? Czyli pytanie, kto napisał tekst znanej piosenki? Ja mówię tytuł, a pan mówi czy Cygan, czy Osiecka. Gdybym powiedziała wypijmy za błędy...
2: To będzie Cygan.
1: Tak jest. A niech żyje bal?
2: Agnieszka Osiecka.
1: Właśnie. No i tak proszę odpowiadać, pamiętając o magicznym dalej albo nie wiem. Uwaga. 3, 2, 1, start. Łatwopalni.
2: Osiecka.
1: To nie ja.
2: Cygan.
1: Małgośka.
2: Osiecka.
1: Mały elf.
2: Cygan.
1: Damą być.
2: Osiecka.
1: Okularnicy.
2: Osiecka.
1: Baw mnie.
2: Cygan.
1: Uciekaj moje serce.
2: Osiecka.
1: Stan pogody.
2: Cygan.
1: Mój pierwszy bal.
2: Osiecka.
1: Sing, sing.
2: Osiecka.
1: Dobrze, na sing, sing, na bęk gongu zabrzmiało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć dobrych skojarzeń. Łatwopalni to tekst Jacka Cygana. To tutaj
2: Jacka
1: tylko
2: Cygana.
1: Się panu
2: tak.
1: omsknęło. 10 punktów to nie jest zły wynik, panie Andrzeju. Trzymam kciuki, zobaczymy, jak będą wyglądać skojarzenia ekstra odsłona numer 2. A już za chwilę będziemy ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić? Niekoniecznie. Będziemy rozmawiać o nazwach ptaków.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, 4 pory roku, za 18 minut, godzina 10 i Małgośka nam wybrzmiewa, Maryli Rodowicz. Dzisiaj, przypomnę, świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i gramy tylko po polsku w programie Pierwszym Polskiego Radia. A w studiu nasz pierwszy gość, Witold Muchowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z wykształcenia fizyk, zawodowo zajmuje się turystyką przyrodniczą, a z zamiłowania ptasiarz w przepięknej koszulce z napisem Keep Birding. Zazdroszczę koszulki, już to panu mówiłam. I można powiedzieć, że jest pan też birdwatcherem po angielsku, czyli słowem zapalonym badaczem, obserwatorem ptaków, ale też badaczem nazw ptasich. I teraz szybkie pytanie, szybka odpowiedź, panie Witku. Pana ulubiona nazwa ptaka to?
1: Żuraw.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że jest to nazwa bardzo stara, też taka nieoczywista, bo kiedy powiemy żuraw i dodamy do tego informację, że jest to nazwa dźwiękonaśladowcza, to jest to trudno połączyć ze sobą, a to właśnie wynika z tego, że jest to bardzo stara nazwa, która też relatywnie niedawno, bo w latach 30. XX wieku zmieniła swoją ortografię, kiedy do tego 36. roku pisało się żurawia przez oskresko, obecnie przez uzwykłe. I to pokazuje też, że te zmiany właśnie zacierają nieraz związki etymologii słowa z jego dzisiejszym brzmieniem. Także myślę, że to jest jedna z moich ulubionych, albo Jerzyk z kolei. No.

0: Właśnie, Jerzyk taką... to taki Jerzy z błędem ortograficznym.
1: Tak, znaczy jedna z w ogóle z koncepcji językowych, etymologicznych jest taka, że ten Jerzyk to jednak powinien być pisany przez rzecz z kropką i że ma związki z Jerzem takie, że piskle Jerzyka jest takim małym Jerzykiem. Natomiast mi najbliższa jest koncepcja taka, że ma to związek z Jerzym, ze świętym Jerzym. Mhm. Dzień świętego Jerzego przypada na 23 kwietnia.
0: Kiedy one przylatują.
1: Kiedy one przylatują, chociaż wielu ornitologów zaznacza, że one przylatują jednak średnio później. Mhm. Ale jak się zerknie do wieloletnich badań prowadzonych nad średnią datą przylotu Jerzyków do Małopolski, nie do Warszawy, tylko właśnie tam na południu, one przylatują z południa, to jest dzień 24 kwietnia, czyli raptem dzień później po dniu świętego Jerzego. No i tutaj to jest bardzo sugestywne, żeby się zgodzić właśnie, że jednak ze świętym Jerzym ma to związek.
0: Przed chwileczką słyszeliśmy Jerzyki. Ja tak bardzo tęsknię za tym odgłosem. Dla mnie to już jest koniec lata, kiedy one odlatują, a odlatują dość wcześnie w tym roku, w jakoś połowie sierpnia. Moje Jerzyki, jak je nazywam, odleciały. Ale przejdźmy do nazw. Zaintrygował mnie ten żuraw, bo powiedział pan, że to jest nazwa dźwiękonaśladowcza. Każdy, kto słyszał żurawia, wie, że one nie robią żuraw, żuraw, żuraw.
1: One, można powiedzieć, krzyczą, albo to jest skojarzenie z kolei z językiem angielskim, gdzie ten żuraw nazywa się crane i ma związek bliższy językowy czasownikiem cry. W Polsce te związki z jakimiś innymi współczesnymi słowami się zatarły, co nie zmienia faktu, że to jest dobrze udokumentowane, że jest to nazwa dźwiękonaśladowcza. My mamy nawet takie określenie, niewiele gatunków ptaków ma słowo w języku polskim na głos, a głos żurawia nazywamy klangorem. I to też ma związek językowy z krzykiem. Natomiast my nie jesteśmy w stanie naśladować większości głosów ptaków. Mm-hmm. I nawet mistrzowie Polski w naśladowaniu głosów ptaków, które się to mistrzostwo odbywają co roku od kilku lat, nie są w stanie większości gatunków ptaków wiernie naśladować. I tym bardziej nazwy dźwiękonaśladowcze nie możemy od nich oczekiwać, że one mają bardzo bezpośredni związek z głosem.
0: Wiele nazw, w których jest zawarta, wiele jest takich nazw, w których zawarta jest cecha ptaka albo nazwa odgłosu właśnie, jaki ten ptak wydaje, ale jeśli chodzi o cechy, no to wiadomo. Rudzik, zapraszamy do nas na chwilę Rudzika, bo ma taki, o, rozmarzyłam się, bo ma taki piękny rudy śliniak, prawda? Grubodziób, no bo ma gruby dziób. Modraszka, bo ma modry, niebieski łebek, a i w ogóle ubarwienie takie niebieskawe. Rudzik, czy jest z nami Rudzik? Już był Rudzik,
1: był,
0: no właśnie,
1: chwilę,
0: Rudzik.
1: Tak. Ale właśnie. Rudzik, co ciekawe, no dla obserwatora wyposażonego w lornetkę, rzeczywiście ma tę rudą pierś i to jest taka cecha, no czasami też gołym okiem rzucająca się w oczy, ale wcześniej miał w języku polskim nazwę dźwiękonaśladowczą raszka i jak sięgniemy do źródeł XIX-wiecznych, to się okaże, że więcej gatunków ptaków niż dzisiaj miało nazwy dźwiękonaśladowcze, bo te nazwy powstawały w dobie nieuzbrojonego oka, nie było zdjęć, nie było lornetek, lunet. I w odróżnieniu od nazewnictwa współczesnego, nawet modraszka jest dobrym przykładem, bo ona się nazywa sikorą modrą. Mhm. Ta nazwa została sprowadzona do nazwy jednowyrazowej. A już słowo sikora jest wyrazem dźwiękonaśladowczym pochodzącym od syku. A modraszka, owszem, od barwy upierzenia, ale jak spojrzymy na modraszkę pod światło, gdzieś wysoko w koronie drzewa, to możemy tego koloru modrego nie zauważyć.
0: A taki na przykład pierwiosnek. Jest taki kwiat pierwiosnek, to z tym go kojarzymy, tę nazwę kojarzymy, ale jest też taki ptak pierwiosnek.
1: Tak, i one mają związki językowe, i ten kwiat i ptak. Oczywiście nazwa pochodzi od tego, że kwiat pierwiosnek wczesną wiosną kwitnie. Ptak pierwiosnek też jest z pewnej grupy ptaków. Świstunek, jednym z pierwszych przylatujących do nas. Natomiast związek mają taki, że one obydwa kiedyś występowały w języku polskim w rodzaju żeńskim. Pierwiosnka.
0: Ta pierwiosnka.
1: Tak. I uważa się, mówi się tak, że Adam Mickiewicz, szukając rymów do swojej ballady o tym samym tytule, pierwiosnek, zmienił rodzaj tego rzeczownika. On miał na myśli kwiat, ale ta zmiana objęła również nazwę ptaka, bo ta nazwa ptaka, pierwiosnka, rodzaju żeńskiego, była uzgodniona z rodzajem grupy ptaków, do której pierwiosnek należy, czyli świstunek. To była świstunka pierwiosnka. No a dzisiaj i kwiat, i
0: jest rodzaju
1: i ptak
0: męskiego.
1: Jest rodzaju męskiego.
0: No i teraz zaprosimy do nas chyba najmniejszego ptaszka w ogóle w Polsce.

0: który jest, nie, jeśli nie w Europie, o pięknej nazwie, aczkolwiek intrygującej i trochę dziwnej, bo jak można takie cudne maleństwo z żółtym paseczkiem na główce nazwać mysi królikiem?
1: No on jest mysi z koloru, jest też może mysi, bo jest mały, także myślę, że to jest pochodzenie tej części nazwy, natomiast królik jest od takiej złocistej korony na głowie, takiego czubka.
0: Czyli nie od gryzonia, tylko od korony.
1: Tak. I myślę, że to nie musi być koniecznie oryginalnie polski językowy wymysł, dlatego że łacińska naukowa nazwa mysi królika, regulus regulus, to znaczy właśnie mały król. I również w innych językach ta nazwa związana z tą złotą koroną, z takim żółtym czubkiem. I tak sądzę, że Polacy mogli po prostu dokonać kalki językowej z innych języków, a nie sami wymyślić tego mysi królika. Także ten mysi element my tutaj dodaliśmy, taki w gruncie rzeczy mały, szary ptaszek, ale z taką złocistą, żółtą koroną, jaskrawą.
0: Mam rację, że on jest w Europie najmniejszym ptakiem?
1: Tak, tak. Wspólnie ze zniczkiem, blisko spokrewnionym z mysi królikiem, są najmniejszymi ptakami Europy.
0: O ile łatwo się jest domyślić pochodzenia takich nazw, jak na przykład nazwa tego ptaka, którego zaraz usłyszymy, no bo kukułka, kuka, te sprawy, to trudniej nam przychodzi chyba wytłumaczenie na przykład, dlaczego gęś to gęś. Tutaj jeden z naszych słuchaczy się tak troszeczkę obruszył i powiedział, proszę nie zapominać o ptakach przydomowych, czyli o gęsiach, o kurach, o indykach, więc dlaczego gęś to gęś?
1: Gęsi są dzikie i domowe, także no właśnie, to nie jest tylko przydomowy ptak. Gęś również, to tutaj gęś językowo to jest ta taka wspólna rodzina z żurawiem wcześniej wspomnianym, jest nazwą dźwiękonaśladowczą, gęś gęga. Gęś jest nazwą bardzo starą, więc ponownie nie możemy się spodziewać, że to będzie bardzo bliski związek dźwięku gęsi z tą dzisiejszą nazwą. Uważa się tę nazwę za odnowioną dźwiękonaśladowczą i to jest takie ciekawe spostrzeżenie, dlatego że głoska G na początku wyrazu, czyli w nagłosie, w bardzo wielu wyrazach języka polskiego i słowiańszczyzny przechodziła regularnie w Z. I tak naprawdę, gdyby ten wyraz podlegał prawom fonetyki języka polskiego, powinniśmy mieć zęś. I są dwie koncepcje, dlaczego ta gęś jest jednak gęsią. To może być wtórne oddziaływanie głosu gęsi, że jednak uważamy, że gęsi gęgają, a być może wpływ wyrazów z języków zachodnich, gans czy gus, z języka niemieckiego czy angielskiego, utrwaliły u nas tę głoskę G.
0: Fascynujący jest temat ptasich nazw, przyznają państwo. Oczywiście go nie wyczerpaliśmy, ale będziemy do niego wracać. Mam nadzieję, że pan zechce przyjąć ponowne zaproszenie do nas. Życzę cudownych dni, europejskich dni ptaków. Rozumiem, że wybiera się pan na birdwatching.
1: Tak, ja mam koszulkę z napisem birding i tutaj mogę takie rozróżnienie zrobić też językowe, tego w języku polskim nie ma. Ptasiarz to jest ktoś, kto interesuje się ptakami nie tylko latającymi na niebie, ale też w literaturze, w kulturze. Także tak, ja jestem cały czas na ptakach.
0: Ptasiarz Witold Muchowski był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy.
17: Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Patryk Bedliński, zapraszam. Ruch jest spowolniony na autostradzie A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Strzelce Opolskie. Niełatwo też między węzłem Gdańsk Południe a węzłem Lipce na S7 w kierunku Elbląga. Kierowcy zwalniają także dojeżdżając do Wrocławia 8 od strony centrum kraju.
19: Na S8 na 27 km na wjeździe do Wrocławia jest zwężenie do jednego pasa, korek na parę kilometrów, a na tym zwężeniu nie dzieje się nic, a ono ma łącznie może z 50 metrów.
18: Dziękujemy za obserwację, a pochodzi ona z aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców.

Czekamy także na wiadomości od Państwa pod numerem telefonu 22 513 11 11. A propos S8, problemy możliwe są także w Warszawie między Modlińską a Wisłostradą, gdzie dziś rano zdarzyły się 4 pojazdy osobowe. Na 15 km stołecznego odcinka drogi S8 zablokowany został jeden z pasów w kierunku Poznania. Do poważnego wypadku doszło między Szczekocinami a Jędrzejowem na trasie 78 niedaleko Jaronowic. Na 177 km dachował pojazd osobowy. Na wypadek śmiertelny niestety zginęła w nim jedna osoba. Służby kierują ruchem naprzemiennie. Na S6 tymczasem problemy w okolicach węzła Gdańsk Południe, czyli między węzłem Kowale a Rusocinem. Na 343 km drogi ekspresowej zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowały jeden z pasów dla tych, którzy jadą do centrum kraju, czyli w kierunku między innymi Łodzi. Na 11 problemy między Kórnikiem a Środą Wielkopolską. Nie da się przejechać przez Trzebisławki. To 304 kilometr. Tam pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Objazd na przykład przez Jarosławiec i przez Środę Wielkopolską.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Teraz aktualności i Katarzyna Senek. Zapraszam. Poważne wątpliwości co do decyzji sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Koszty stworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce będą wysokie, ale alternatywa jest znacznie gorsza, mówił wiceminister rozwoju Michał Baranowski. Linie Fly Dubai zawieszają połączenia do Izraela. To po tym, jak jeden z pilotów prawdopodobnie próbował rozbić maszynę. Trudno sobie wyobrazić, że Marcin Romanowski nie będzie odpowiadał za swoje działania. Tak wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skomentował w programie Trzecim Polskiego Radia decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego byłemu wicepremierowi, wiceministrowi sprawiedliwości. Postanowienie jest nieprawomocne, prokuratura będzie je zaskarżać.
1: Gdyby chciał wykorzystać inną drogę, to zgodziłby się na status świadka koronnego. Powiedział, że ma to i to na sumieniu. Wsypał wszystkich, którzy pomagali mu albo brali udział z nim w tych przekrętach. Pokazałby, że chce być rzeczywiście czysty. Nie słyszałem nigdy o tym, żeby Romanowski występował o status świadka koronnego. Nie wyobrażam sobie, że będziemy mieli sytuację, w której Romanowski nie będzie przesłuchiwany i nie będzie też odpowiadał. To się wydarzy na pewno. Wcześniej czy później. Ale jeżeli chodzi o list żelazny, to poczekam na drugą instancję. Wtedy będzie można to komentować.
0: List żelazny to szansa, że odbędzie się proces polityka. Tak z kolei w programie Pierwszym Polskiego Radia mówiła szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.
2: Mamy do wyboru. Albo po prostu pan Romanowski będzie sobie dalej siedział tam, gdzie siedzi, nic się z tym nie zrobi i nie będzie można przeprowadzić postępowania sądowego i go skazać. Więc jeżeli jest taka możliwość, taka szansa, to ja uważam, że należy z niej skorzystać. Ja stoję po stronie decyzji sądu w tym momencie.
0: Nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości, za którym wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Koszty stworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce będą wysokie, ale alternatywa jest znacznie gorsza. Tak plany budowy stałej bazy wojskowej USA w naszym kraju skomentował wiceminister rozwoju i technologii z Polski 2050 Michał Baranowski. W polskim Radiu 24 wskazał, że obecność żołnierzy amerykańskich będzie ważnym elementem bezpieczeństwa Polski.
3: Baza amerykańska będzie bardzo ważnym elementem tego bezpieczeństwa. Amerykanie w tym momencie zmieniają architekturę swojej obecności również w Europie, no to jest szansa, aby tą obecność w Polsce zwiększyć i zmienić ją z obecności rotacyjnej w obecność stałą.
0: Stała baza ma mieścić około 5000 żołnierzy. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. Służba kontrwywiadu wojskowego i żandarmeria wojskowa badają sprawę incydentu, do którego doszło w Nowej Dębie. Wczoraj do placówki trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia w kopercie, wewnątrz której znajdowała się widokówka. Po otwarciu listu osoby, które stały w pobliżu, źle się poczuły. Incydent został potraktowany z należytą powagą, mówił w TVP Info minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Mają badania, trzeba precyzyjnie ustalić w laboratorium, czy znajdowała się jakaś szkodliwa substancja i na pewno sama żandarmeria we współpracy ze służbami.

0: osobami, będzie tutaj informowała, co się działo. Trzeba poważnie takie incydenty traktować.
1: Po otwarciu koperty trzy osoby, dwóch żołnierzy żandarmerii i pracownik cywilny, doznały podrażnienia skóry twarzy, rąk i dróg oddechowych. Poszkodowani już wyszli ze szpitala.
2: To są aktualności jedynki.
1: Linie Fly Dubai podjęły decyzję o zawieszeniu regularnych połączeń do Izraela. Ma to związek z incydentem, do którego doszło wczoraj na pokładzie samolotu. Jeden z pilotów prawdopodobnie próbował rozbić maszynę, którą leciało prawie 180 pasażerów. O szczegółach Aleksander Przoniak.
3: Przedstawiciele linii podkreślają, że bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pasażerów, załogi i personelu pokładowego pozostaje priorytetem. To tymczasowe zawieszenie pozwoli odpowiednim organom kontynuować pracę i ustalić wszystkie fakty związane z incydentem. Linie deklarują, że są w pełni zaangażowane we wspieranie trwającego dochodzenia i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w całej sieci. Przewoźnik przeprosił pasażerów i zapowiedział, że będzie współpracował z organami rządowymi, a decyzja o zawieszeniu połączeń może być cofnięta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Ostrzeżenie o zakazie wstępu na plaże w okolicach Ustki wciąż obowiązuje. Do końca tygodnia potrwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji wyrzuconej na brzeg. Piasek metr po metrze przeczesują pracownicy Urzędu Morskiego. Substancja jest silnie brudząca, ale nie niebezpieczna dla ludzi, mówi kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce Robert Budziuch.
4: Prawdopodobnie jest to substancja znana, jest to mazut, można pobrudzić buty, ubrania, co jest ciężkie później do zmycia, do wyprania. Jeśli ktoś by zauważył, to jeszcze na jakichś odcinkach, gdzie może zostały ominięte, a być może, bo jeszcze nie w pełni sprawdziliśmy cały odcinek w tych miejscach, gdzie było sprzątane, prosimy o informację do Urzędu Morskiego w Słupsku.
1: Bryłki smolistej substancji zauważono w miniony weekend na odcinku między Rowami w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem. Trwa dochodzenie, które ma ustalić, skąd ropopochodne zanieczyszczenie wzięło się na plaży. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przed nami kolejny słoneczny dzień. Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 20 na Mazowszu i Pomorzu Zachodnim, 23 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, do 25 miejscami na ziemi lubuskiej. Wiatr chwilami porywisty, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1019 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy Polskiego Radia.

Perfekt i kołysanka dla nieznajomej. Ten utwór rozpoczął drugą godzinę naszego spotkania, ale my, proszę Państwa, nie śpimy. Jeszcze przed nami tyle różnych ciekawych tematów i wątków. 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry mówię tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli i bardzo dziękuję za wszystkie komentarze w sprawie naszego ptasiego wątku. Pani Asia napisała: dziękuję za arcyciekawą audycję. Rudzik, który podśpiewuje sobie cichutko nawet jesienią. Kos, nadzieja na wiosnę, jeżyki, lato, żurawie, cudny, nostalgiczny klangor. Pani Krystyna wnosi tutaj postulat, że kaczka powinna nazywać się kwaczka, a nie kaczka. I jeszcze głos pana Krzysztofa. Moim ptasim faworytem jest pliszka żółta, zimorodka. Mimo usilnych starań nie udało mi się spotkać. No to trzymam kciuki, żeby się udało. Mnie się udało, ale właśnie o wspomnianym przez nas w rozmowie z Witoldem Muchowskim mysi króliku myślę sobie jak o ptaszku, na którego bardzo czekam, bo nigdy mi się nie udało mysi królika zobaczyć. I jeszcze jeden słuchacz, który się nie podpisał w SMS-ie, dziwi się: kopciuszek? To jest nazwa ptaszka? Jest taki ptak, który się tak nazywa, z pięknym takim rudawym ogonkiem, którym rusza rytmicznie i odzywa się tak, jak kiedyś mój znajomy powiedział, jakby coś się smażyło na patelni. No, trudno się nie zgodzić chyba.

0: cztery pory roku.
1: A co w tej godzinie? No będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o tym, jak to zrobić, żeby nie marnować jedzenia. Bo że marnujemy, to jest pewne. Są statystyki, zatrważające statystyki. Ile jedzenia trafia do kosza, choć wcale tam trafić nie powinno. Będziemy o tym mówić, jak sobie radzić z takim problemem. Co robić, żeby się nie dać złapać w pułapkę nadmiarowości, także jeśli chodzi o jedzenie. Ale oczywiście będzie też druga odsłona skojarzeń ekstra, tymczasem na naszym liczniku pan Andrzej z Zawady z 10 punktami. Jak to się będzie rozgrywało dalej, to zobaczymy. Przypominam, trzy słowa: myśl, piórko, uśmiech. Wysyłają państwo zdanie albo zdania pod 72 151. Yeah.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i jak to nie kochać państwa, słuchaczy Polskiego Radia? Pan Wojciech przed chwileczką przysłał mi zdjęcie, przecudne zdjęcie przecudnego mysi królika z tym żółtym irokezem na łebku i napisał: zapraszam do mnie mysi królików i zniczków mam pod dostatkiem. Proszę państwa, właśnie, a przy okazji, czy państwo mają w swojej okolicy jakieś takie miejsca do obserwacji ptaków albo takie miejsca, które państwo odwiedzają, bo wiedzą, że tam będą na przykład raniuszki albo mysi króliki, albo żurawie. Jeśli tak, to proszę dać znać. Podzielimy się, proszę się podzielić tą informacją z innymi ptasiarzami. A teraz przed nami kolejna odsłona Skojarzeń Ekstra. Przypominam, że walczą państwo o voucher weekendowy na dwie doby ze śniadaniem dla dwóch osób w hotelu w Ostródzie, w hotelu Villa Port, pokój premium, piękny widok, no i cała masa atrakcji temu towarzyszących.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Villa Port w Ostródzie na Mazurach. www.villaport.pl.
1: I basen też mają, podpowiada nasz realizator Filip. No mają i saunę mają. No tak, tak, tak. Warto się tam wybrać, żeby się zrelaksować przed jesiennymi chłodami albo w czasie jesiennych chłodów. A tymczasem pan Marcin z Włodzisławia Śląskiego przy naszym telefonie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie Marcinie, no i jakie pan zdanie wymyślił z tymi trzema słowami? Jestem ogromnie ciekawa.
3: Kiedy rano córkę budzę, piórkiem na jej twarzy uśmiech gości. Ale myśli są wśród gości, bo to dzień bez starości, czyli po naszemu pośląsku zmartwień.
1: Właśnie się zmartwiłam się trochę tą starością. Mówię, dlaczego pan tu o starości? A tymczasem to po śląsku zmartwienie, starość. Mam starość, czyli mam zmartwienie. No mam nadzieję, że pan nie będzie miał starości, jak maszyna wylosuje panu zestaw skojarzeń. Maszyno, losuj, że... No mam nadzieję, że nie. Krzysztof Krawczyk czy Zbigniew Wodecki? Takie dwa znakomite nazwiska do wyboru. Ja podaję tytuł piosenki, a pan musi dopasować ją do wykonawcy. Mówię Parostatek, a pan mówi?
3: Krawczyk.
1: A mówię Izolda.
3: Wodecki.
1: Tak jest. I wystarczy samo nazwisko. Tak proszę trzymać i proszę pamiętać o magicznym nie wiem albo dalej. Możemy?
3: Dobre. Tak.
1: 3, 2, 1, start, bo jesteś ty.
3: Krawczyk.
1: Jak minął dzień?
3: Wodecki.
1: Chwytaj dzień.
3: Krawczyk.
1: Byle było tak.
3: Krawczyk.
1: Chałupy, welcome to.
3: Wodecki.
1: Rysunek na szkle.
3: Wodecki.
1: To, co dał nam świat.

0: Krawczyk.
1: Zacznij od Bacha.
0: Wodecki.
1: Opowiadaj mi.
0: Wodecki.
1: Pszczółka Maja.
0: Wodecki.
1: Mój przyjacielu.
0: Krawczyk.
1: Chciałem być.
0: Krawczyk.
1: Trudno tak.
0: Wodecki.
1: Krawczyk. Krzysztof Krawczyk w duecie z Edytą Bartosiewicz. Co to było nie tak? Rysunek na szkle to też Krzysztof Krawczyk. Chwytaj dzień to Zbigniew Wodecki. I jak minął dzień to taka mała zmyłeczka. Krzysztof Krawczyk. Ile ma pan na koncie? 9 punktów, czyli... No o jeden mniej, tak, od pana Andrzeja, ale bardzo dziękuję za udział w skojarzeniach ekstra.
0: Dziękuję bardzo.
1: A czy jeszcze zanim pana pożegnam, to proszę powiedzieć, czy w pana okolicy są jakieś miejsca, w których można obserwować ptaki?
0: No jest trochę takich... pola są i lasy, aha, także można spokojnie. Rano jak biegam gdzieś tam koło 7, to dużo ptaszków słyszymy.
1: A wie pan, jakie pan słyszy? Rozpoznaje pan ptasie głosy?
0: Nie, niestety.
1: Zbliżają się Europejskie Dni Ptaków, więc to jest dobra okazja, żeby się troszkę podszkolić i mieć przyjemność nie tylko z obserwacji, ale także z rozpoznawania ptasich głosów. Gorąco polecam i dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Pozdrawiam.

0: ważne i takie polskie, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. Włączamy się w tę akcję propagującą naszą rodzimą twórczość. 24 minuty po godzinie 10. Teraz proszę sobie wyobraźmy taką sytuację. Idziemy po zakupy spożywcze. No i pojawia się pytanie, czy kupujemy zawsze tyle, ile potrzebujemy tak naprawdę? No niestety nie, bo kupujemy na zapas, bo kuszą nas promocje, albo kupujemy, kiedy jesteśmy bardzo, bardzo głodni. Za dużo. Zapytaliśmy, co najczęściej niestety się w naszych spiżarniach marnuje i jak sobie radzić z gospodarowaniem kupionym jedzeniem.
1: Chleby. Przynajmniej u mnie w domu nikt nie je chleba, ale zawsze się kupuje.
2: Czy spójrzmy na przykład na sklepy. Ile sklepów wywala codziennie produkty? W domu nas chleb. Chleb. Tak, zbyt często czerstwieje. Za szybko.
3: Może pieczywa? Najczęściej się przeterminowuje, prawda?
4: No, produktów, co mają właśnie krótką datę ważności. Zazwyczaj są jakieś takie mięsa może, coś w tym stylu, co ludzie na przykład, nie wiem, kupią więcej, bo było w promocji, a to się okaże, że teraz jest zepsute, a nie zdążą zjeść.
3: Ewentualnie warzyw, jak się kupi więcej, a później się zapomni o nich.
5: Najczęściej myślę, że jakieś makarony, często z zup czy czegoś takiego. Bardzo często się wędliny marnują, no bo jednak często nie dojadamy kanapek, pieczywo się też bardzo często marnuje, no bo jednak nie zdążymy zjeść czerstwego chleba.
6: Pana sposoby na niemarnowanie żywności.
7: Nie kupować za dużo. To tylko tyle.
6: To moja rada, żeby nie kupować, jak się jest głodnym.
7: Właśnie jak człowiek jest głodny, no to ma potrzebę coś kupić. Więc to jest pewien problem.
6: Widzę, że pani ma duży wózek na zakupy, ale na razie pusty.
8: Czy nie, przez... jest trochę, ale bardzo dokładnie planuję zakupy. To robię małe codziennie albo co drugi dzień, a to są większe. No czasami zamrożę mięso. Jak kupię na parę dni.
1: Chleb, jeśli chodzi o właśnie pieczywo, to mamy rodzinę na wsi, więc oddajemy je koniom. Mam worek tego pieczywa zeschniętego, bo one to lubią, nie wiem o co chodzi, ale nie wiem też, czy to jest dla nich zdrowe nawet.
2: Zamrażamy
1: i potem
2: plus
1: w ciągu roku.
2: Kupujemy mniejsze zakupy niż kupić raz za dużo, a później wyrzucić.
0: No, taka prawda, jeśli chodzi o suchy chleb, to przychodzi na myśl od razu słynna postać Jaremy Stępowskiego w serialu Wojna Domowa, który pukał do drzwi z pytaniem, czy jest suchy chleb dla konia. Z przechodniami na ulicach Warszawy rozmawiał Maciej Walecki, a po 10.30, czyli już za kilka minut, nasz gość, dr Sylwia Łaba, opowie o projekcie Smart Food. Mniej marnowania, więcej dobrych wyborów.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał Pan, czego sobie życzę.
10: Życz sobie tego, co

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
11: Rozmowy, analizy i opinie.
10: I dużo muzyki.
11: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
10: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
11: Od godziny 16.
10: Zapraszamy Karolina Rożej
11: i Michał Strzałkowski.
9: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Informacje sportowe. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Spieszę z informacją, że piłkarska reprezentacja Polski pięknie gra w piłkę.
1: No właśnie mi pan zepsuł po prostu, bo chciałam tak ładnie zacytować, tu idzie młodość.
2: Młodość. No.
1: I że w młodości nadzieja.
2: No tak, tylko że w tej młodości to zawsze mamy nadzieję, a później ci młodsi się stają starsi.

0: Sisters w programie pierwszym Polskiego Radia w Dniu Polskiej Muzyki. Za 22 minuty południe Marcin Wojciechowski.
1: Dzień dobry.
0: Rozbujany w rytmie tego przeboju.
1: Tak, bo tak, dzisiaj gramy bardzo różnorodnie, tak żeby każdy, żeby wielu z Państwa znalazło swój element, klimat, ulubioną piosenkę, ulubiony nastrój w tej audycji. Akurat Sisters przypomniało mi się, bo to jeden z ich popularniejszych utworów już przed 20 lat ponad.
0: To prawda. A ten utwór, o którym będziesz opowiadał dzisiaj, to jest utwór super popularny. Ja powiedziałam przed godziną, że o nim też można, tak jak o piosence Czesława Niemena Dziwny jest ten świat, powiedzieć, że to jest piosenka pomnik.
1: Tak, absolutnie. Piosenka pomnik, która trochę goniła autora, czyli Franka Sinatra. My Way. Od razu poważniejemy, bo to jest ta piosenka, tak jak ona się zaczyna już. No, Frank Sinatra, absolutnie. I aż trudno uwierzyć, że to nie Frank Sinatra napisał ten utwór i z czasem nie przepadał za jej śpiewaniem, co deklarował. Historia zaczęła się nie w Nowym Jorku wyjątkowo, a w Las Vegas, i nie w Las Vegas, a we Francji. Mhm. Rok 67. Claude François nagrywa piosenkę, Comme d'habitude. Mam nadzieję, że dobrze zapowiedziałem. Nie znam francuskiego.
0: Ale akcent
1: masz, to twój. Melodia jest taka sama, ten sens był zupełnie inny, bo piosenka była o związku, który nie wypalił. O relacji działającej już tylko tak zwaną siłą przyzwyczajenia, można powiedzieć. No i wtedy melodię słyszy Paul Anka. No i spotyka Sinatra. Ten mówi mu, że ma już dość show biznesu, że jeszcze jedna płyta i koniec. Anka wraca do Nowego Jorku, pisze zupełnie nowy angielski tekst. Podobno zajmuje mu to około 5 godzin. Jak zwykle w przypadku genialnych piosenek najczęściej wszystko dzieje się szybko. Pisze go dla Sinatry, dla człowieka, który patrzy wstecz, liczy sukcesy, ale też błędy, porażki, rozlicza się z życiem. No i mówi, może nie wszystko dobrze zrobiłem, ale przynajmniej zrobiłem to po swojemu. Zrobiłem to w swój własny sposób. My Way właśnie. I nagrywa to My Way pod koniec 68 roku. Co ciekawe, ma z tą piosenką pewną skomplikowaną relację, o której właśnie mówił. Uważa, że tekst jest zbyt, jak to cytuję, samochwalczy, zbyt pompatyczny. Na koncertach żartuje nawet, że ma już dość My Way, ale publiczność mu w to nie wierzy i oczywiście domaga się, żeby to śpiewał. W Wielkiej Brytanii nagranie spędza na liście singli aż, uwaga, 122 tygodnie.
0: Ho, ho, ho.
1: To jest, wyobrażają, to jest

0: dwa lata, tak?
1: No właśnie.
0: Ponad, tak. Tylko oczywiście gdzieś w końcówce to już później było. No i teraz przenosimy się do Polski, bo dzisiaj robimy... Musimy...
1: Ale zanim się przeniesiemy, to jeszcze chcę powiedzieć, że po ten utwór sięgało wielu artystów zachodnich.
0: Oczywiście.
1: Elvis Presley to śpiewał też. Sid Vicious z Sex Pistols
0: tak,
1: też.
0: Tak, w bardzo różnych wersjach i różnych interpretacjach.
1: Po polsku śpiewał to też Michał Bajor, ale my nie o tej wersji.
0: Mamy inną wersję. Antoni Libera pisze polski tekst.
1: Przepiękny.
0: Tak. Utwór Bądź wierny sobie. Do projektu dołącza Piotr Baron. Za mikrofonem ma stanąć Andrzej Dąbrowski, który początkowo również mówi nie. Miała wtedy 83 lata. Uważa, że nagrywanie nowych polskich piosenek właściwie się już zakończyło. Znajomo brzmi, prawda?
1: Tak.
0: Przekonuje go dopiero tekst Libery. No i w nagraniu towarzyszy mu właśnie ten kwintet Piotra Barona. No i chyba trudno byłoby znaleźć, myślę, innego, lepszego wykonawcę do tej polskiej wersji niż Andrzej Dąbrowski. Jako jazzowy perkusista, wokalista, ale też fotograf, dziennikarz, nawet kierowca rajdowy.
1: Tak?
0: Nawet kierowca rajdowy swego czasu. Przeszedł kilka bardzo różnych dróg. I to My Way w jego wersji zabrzmi dzisiaj. A to dlatego, że w tym tygodniu postanowiłem zmieniać wersje językowe piosenek, jak państwo zauważyli. Mieliśmy już Stinga po francusku. Nie, Michaela Jacksona po francusku, Stinga po portugalsku. Dzisiaj mamy, no powiedzmy, Franka Sinatra po polsku, a jutro kolejna odsłona. Więc z okazji Dnia Polskiej Muzyki dzisiaj piękny utwór w polskiej wersji. Trzymamy się konsekwentnie tego, co sobie postanowiliśmy.
1: Tekstem.
0: Z pięknym tekstem. A ja osobiście bardzo dziękuję tobie, Agnieszko, bo miałem spory problem, żeby znaleźć piosenkę zagraniczną z polskim tekstem i bardzo mi pomogłaś swoimi propozycjami, więc dziękuję.
1: Przydały się nasze wieczorne konsultacje.
0: To prawda.
1: Ja też ci bardzo dziękuję, Marcin Wojciechowski. Zostawiamy państwa z Andrzejem Dąbrowskim i jego wersją piosenki My Way. Bądź wierny sobie.
2: A więc, gdy jestem już daleko hen u kresu drogi i mam na butach kurz,

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i tak powoli kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w czterech porach roku. Ptasio dziś u nas był.

bardzo się cieszę za tak liczny Państwa udział w tej naszej ptasiej audycji, za wszystkie wpisy. Dzień dobry, klekot, boćka czy stukot dzięcioła to cudowne dźwięki, pisze pani Beata, ale ja uwielbiam poranne śpiewy ptaków latem i gruchanie gołębi w mieście i huhu, sowy. Pan Paweł, wszystkie ptaki pięknie śpiewają, wiem to jako mieszkaniec Ptaszkowej, choć o tej porze roku jakby mniej tego śpiewu, bo chyba część ptaków odleciała. Pan Marcin, odpowiadając na pytanie, zamieszczam film z zeszłego tygodnia z Polesia. Zachęcam Państwa do zajrzenia na facebookowy profil programu pierwszego. Tam rzeczywiście ten filmik jest. I na tym filmie są ptaki, które przemierzają podniebne szlaki. Nie wiem, czy to gęsi, czy to żurawie, bo z daleka jest to ujęcie. Pan Marcin pewnie uściśli, a pan Przemysław pisze i też zamieszcza filmik. Odwiedził nas kiedyś Dudek. Moim marzeniem jest spotkać na żywo zimorodka. Muszę przyznać, że do zimorodków mam większe szczęście niż do raniuszków i do tych maleństw z żółtym paseczkiem na główce, czyli do mysi królików, ale nie tracę nadziei. Państwo też niech nie tracą nadziei. Polecamy ptasie obserwacje. Weekend się zbliża. Bardzo gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tych darmowych ptasich obserwacjach i spacerach ornitologicznych i zachęcam także do pozostania z radiową jedynką oraz do tego, żeby Państwo zechcieli jutro posłuchać Czterech Pór Roku. Jutro duet Dagmara Kowalska i Roman Czejarek, a hasłem przewodnim jutrzejszego wydania będzie Życie zaczyna się, uwaga, po 90, czyli o długowieczności i aktywności w każdym wieku będzie. I o ruchu, i o zainteresowaniach, czyli o pasji, celu w życiu też. Zachęcam do pozostania z radiową jedynką, tak jak mówiłam, Agnieszka Kunikowska. Do usłyszenia, pięknego październikowego dnia Państwu życzę.

0: promocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Telespresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sam.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Euro wjechało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Boję się.
16: Nie mam już siły.
15: Dlaczego?
16: Kiedy to się skończy?
15: Co teraz będzie?
16: Nie chcę już.
17: Potrzebuję pomocy.
15: Nikt mnie nie rozumie.
18: Nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić.
15: Udawali.
16: Nie wiem, co zrobić.
18: Co się ze mną dzieje?
15: Smutno mi.
19: Każdego dnia kilka tysięcy dzieci dzwoni do telefonu zaufania 116-111. Nie dla wszystkich wystarcza wolnych linii. Nie pozwól, by zostały same. Pomóż otworzyć kolejne linie. Wejdź na stronę www.fdn.pl.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
20: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Już natężenie ruchu zdecydowanie jest mniejsze niż to miało miejsce w porannym szczycie komunikacyjnym, ale niestety są takie miejsca, gdzie są duże spowolnienia i duże utrudnienia. Tak jest na śląskim odcinku A4 na trasie między Katowicami a Wrocławiem, między węzłami Kleszczów-Łany na wysokości Pławniowic. Nie ma przejazdu w stronę Wrocławia. Jezdnia została zablokowana na skutek zdarzenia drogowego. Tu samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym. Jedna osoba została poszkodowana i w związku z tym służby zamknęły jezdnię w stronę Wrocławia, szacują, że na 3 godziny. To, co możemy zalecić, to zjazd z A4 węzłem Kleszczów, albo nawet wcześniej Zabrze Północ tym węzłem. Tu na wysokości tegoż węzła można wjechać na 94, tak żeby ominąć blokadę na A4. 94 na trasie między Katowicami a Wrocławiem jest równoległa do A4, a więc można z łatwością ominąć blokadę jezdni w stronę Wrocławia. S7, tu kłopoty z przejazdem mamy na południu kraju, węzeł Kraków-Przewóz. Na wschodniej obwodnicy Krakowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarowego i mamy zablokowany jeden pas w stronę Krakowa. Tutaj też jest korek, ale nie aż tak bardzo duży i już powoli powinno dobiegać końca to utrudnienie. 78 trasa Szczekociny-Jędrzejów w pobliżu miejscowości Jarnowice. Tu cały czas ruch kierowców obowiązuje na zmianę jednym pasem.
14: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12 po sygnale Kraków i hejnał zwierzy mariackiej.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po 12:00, Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Przesyłka, która mogła spowodować zatrucie trzech osób w jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie.

0: została nadana z Niemiec. Sprawę badają Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria i Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak przekazał, że z koperty nie wysypał się żaden proszek, a wyjęta z niej widokówka nie była niczym nasączona. Teraz przesyłka będzie poddana szczegółowym badaniom kryminalistycznym.
1: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym. Pobierana zostanie próbki materiału biologicznego, zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Sprawdzimy, czy te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek.
0: Po otwarciu koperty trzy osoby nagle poczuły się źle, doznały podrażnienia skóry twarzy, rąk i dróg oddechowych. Wyszły już ze szpitala. Za nami uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za dwie godziny oficjalne uroczystości na Uniwersytecie Warszawskim. Na najstarszej polskiej uczelni był wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Tam rozpoczął się 663 rok akademicki. Więcej o powrocie studentów z wakacji i studenckich problemach w magazynie Samo Południe. Zgoda sądu na list żelazny dla Marcina Romanowskiego to wygrana obrońców byłego wiceministra. Tak były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski skomentował wczorajszą decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie. W rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreślił, że sam list żelazny nie daje gwarancji, że polityk wróci do Polski.
2: Jeżeli dostanie list żelazny, to powinien wrócić, no bo sam wnioskował o wystawienie takiego listu żelaznego, ale nie ma przymusu w tym sensie, że bezwzględnie będzie musiał wrócić.
0: Decyzja sądu jest nieprawomocna. List żelazny nie może być wydany wbrew zgodzie prokuratora, a takiej nie było. Tak mówił z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i zapowiedział zaskarżenie decyzji sądu.
3: To są aktualności jedynki.
0: Jest wniosek o wpisanie kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Potwierdził to Polskiemu Radiu Katowice pomysłodawca inicjatywy, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk. Wniosek obejmuje trzy zabrzańskie kompleksy górnicze: kopalnię Królową Luizę, główną kluczową sztolnię dziedziczną i kopalnię Guido. To jedyne w skali kraju tak kompletnie zachowane zabytkowe zespoły wyrobisk węgla kamiennego z parkiem maszynowym. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś dużo słońca i błękitnego nieba. Trochę więcej chmur na zachodzie, ale i tam nie powinno padać. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 17 w Warszawie i Gdańsku do 20 we Wrocławiu. Ciśnienie nie zmienia się. Na barometrach w Warszawie 1019 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Lublinie i na Górnym Śląsku. Poza tym na zachodzie dobra, a na wschodzie bardzo dobra. Można normalnie korzystać z prądu. Ponad połowę energii w sieci krajowej produkują aktualnie źródła odnawialne.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 minut po godzinie 12.
3: W samo południe.
4: Studenci wracają na uczelnie, rozpoczyna się nowy rok akademicki, dla niektórych pierwszy w życiu.
5: Zaczynam finanse i rachunkowość po angielsku, pierwszy rok na UW.
6: Ja idę na ekonomię, przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia.
7: Poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
4: Polityczne spory po tym, jak sąd przyznał list żelazny zbiegłemu za granicę byłemu wiceministrowi sprawiedliwości.
8: Jeżeli pan Romanowski uważa, że jest niewinny, to po co ucieka, po co się ukrywa tyle lat? Wcześniej czy później stanie przed polskim sądem.
9: Dzięki temu prokuratura, dzięki temu sąd będą mogli tę sprawę prowadzić. No to jest chyba sytuacja win-win.
4: Rosja zagroziła NATO bronią jądrową, szef sojuszu jednak uspokaja. This is all happening. Wszystko to dzieje się dlatego, że Putin nie radzi sobie na Ukrainie, chce nas podzielić i sprawić, byśmy przestali zajmować się Ukrainą i przestali wspierać ją pomocą wojskową.

0: Jednocześnie Rosja wzmaga swoje działania w internecie i o tym też porozmawiamy. To jest magazyn Samopołudnie, Michał Strzałkowski. Zapraszam. I na początek wspomniani już studenci, którzy wracają po wakacyjnej przerwie na uczelnię. Dziś rozpoczyna się nowy rok akademicki. Dla części młodych ludzi będzie to pierwszy rok studiów. Od rana na polskich uczelniach w całym kraju trwają uroczyste inauguracje. Na Politechnice Warszawskiej, najlepszej technicznej uczelni w kraju, jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak wielu studentów rozpoczyna ten kolejny nowy rok akademicki?
1: No, sama nauka wraca do ponad 300 polskich uczelni w całym kraju. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały rekordowe wyniki. Ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów, co z kolei jest efektem reformy edukacji sprzed 12 lat, kiedy naukę w szkołach rozpoczęły zarówno 7, jak i 6-latki. Dokładnie nie wiadomo jeszcze, ilu studentów rozpocznie ten rok na uczelniach, no bo te liczby będą znane około listopada, ale rok temu było to około 450 tysięcy studentów. Wiadomo, że teraz będzie ich znacznie więcej. Z kolei ostatnie dane GUS sprzed 2 lat wskazywały, że na uczelniach w Polsce studiowało ponad 1 280 000 osób. No, średnio 2 na 3 uczyło się w uczelniach publicznych. Tu, na Politechnice Warszawskiej, tylko tutaj studiuje 21 tysięcy studentów. No i tu ta inauguracja jubileuszowa, bo wypadająca w roku 200-lecia uczelni, zgromadziła przedstawicieli rządu z ministrem nauki Marcinem Kulaskiem. Wszystko przebiega wyjątkowo uroczyście, zgodnie z protokołem.
2: Drodzy studenci, korzystajcie z tego czasu jak najlepiej. Bądźcie ciekawi świata, otwarci na ludzi, na nowe doświadczenia i rozwój. Pytajcie, sprawdzajcie, szukajcie odpowiedzi.
3: Ślubuję strzec godności akademickiej i dobrego imienia Politechniki Warszawskiej. Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności oraz stale je pogłębiać i doskonalić. Ślubujecie?
1: A w auli głównej Politechniki Warszawskiej są też oczywiście studenci. Oni są dumni, że rozpoczynają studia właśnie tutaj, jeszcze raz to podkreślę, na najlepszej uczelni technicznej w kraju. No i czekają na to, co przyniosą najbliższe dni, najbliższe miesiące. A jest ekscytacja, oczywiście trochę stresu, no i zaciekawienie tym, co nowe.
4: Zobaczyć, co się z czym je i jak to wszystko wygląda i raczej tak spokojnie, żeby trochę wdrożyć się w ten tok.
5: Mamy nadzieję, że będzie ciekawy rok.
1: Jak nastrój, jak nastawienie?
5: Raczej dobrze, wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
6: Cieszę się, że w końcu skończyła się ta przerwa między nauką i w końcu jest czas, żeby poznać nowe osoby.
5: Wydaje się, że będzie dobrze.
7: Jakieś imprezy, nie imprezy, takie różne rzeczy.
8: Zdobyć trochę wiedzy, tak jak najwięcej ludzi poznać, na parę imprez pójść.
9: No przede wszystkim jakoś to przeżyć, zdać ten pierwszy rok, bo to chyba najtrudniejszy rok.
10: Kolegów już poznaliśmy, no zdać ten pierwszy rok, a potem to się zobaczy.
1: No, przed nimi, studentami, teraz czas nauki, czas zabawy, no i poznawania nowych ludzi, czas rozwijania swoich pasji, no i zdobywania wiedzy, która przyda im się w kolejnym etapie życia, już po studiach, czyli w pracy.
0: No i kiedy już pewnie będzie mniej czasu na to, żeby poimprezować, jak to jest w czasach studenckich. Martyna Szymczakowska, bardzo ci dziękujemy.
1: Dziękuję.
11: Polskie Radio. Jedynka.
0: Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Śledczy zapowiadają jednak złożenie zażalenia. Obrona zapewnia, że w przypadku uprawomocnienia się decyzji sądu ich klient pojawi się w Polsce. Dla ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka, problemem jest jednak to, że postanowienie wydał tak zwany neosędzia. No i ta decyzja wywołała polityczną burzę. W Sejmie jest Sylwia Białek.
12: Dzień dobry.
0: Witaj. Powiedz proszę, co to oznacza i czy jest szansa na to, że Marcin Romanowski dzięki temu postanowieniu w Polsce się w końcu pojawi.
12: Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, tłumaczyła wczoraj, że sąd uznał, że lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu i wyjaśnienie sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. I te metody to między innymi europejski nakaz aresztowania. Ale prokuratura rzeczywiście zapowiedziała złożenie skargi. W ocenie prokuratury jest kilka

0: aspektów, które przemawiają przeciwko wydaniu listu żelaznego. Jednym z tych aspektów jest na przykład to, że pan Romanowski posługuje się fałszywą tożsamością, co zresztą przyznał we wniosku składanym do sądu. Po drugie, dotychczasowa postawa podejrzanego, który po pierwsze, wykorzystując chorobę, uciekł z Polski, a później konsekwentnie ukrywał się najpierw na Węgrzech, a potem, jak twierdzi, na terenie Naddniestrza. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek krytycznie ocenił decyzję sądu. Podkreślił, że sędzia, który przewodniczył posiedzeniu sądu w sprawie listu żelaznego, był nagradzany przez Zbigniewa Ziobrę.
1: Ta osoba na dodatek podpisała listę poparcia do neo-KRS-u. A wiemy, że tylko niektóre osoby podpisywały takie listy, które były dla ministra Ziobry jakimiś osobami zaufanymi. Dostała też ta osoba funkcję komisarza wyborczego w czasach ministra Ziobry, a wiemy, że to były swego rodzaju nagrody, bo taki komisarz wyborczy dostawał wysokie dodatkowe wynagrodzenie. Więc gdyby taki sędzia był poddany tak zwanemu testowi niezawisłości, być może by tego testu nie przeszedł.
0: Zdaniem ministra błędem było niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego. Poza tym minister uważa, że Marcin Romanowski nie pojawi się w Polsce, nawet gdyby list żelazny się uprawomocnił. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że decyzja o wydaniu listu żelaznego została podjęta z naruszeniem prawa. W ocenie polityka sędzia powinien ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną. Dariusz Joński wątpi, by Marcin Romanowski z listem żelaznym w Polsce się w ogóle pojawił.
2: No nie wierzę i myślę, że chyba nikt nie wierzy, bo każdy widział, jak uciekał z kraju do kraju, z miejsca do miejsca. Nikt nie ucieka, gdy niewinny. Każdy by chciał walczyć o swoje dobre imię, a ktoś, kto ucieka z kraju do kraju, jeszcze zmienia tożsamość, no to wiadomo, że musi mieć dużo za paznokciami i, no i tyle. I myślę, że w PiS-ie też to wiedzą i mają z tym ogromny problem. Natomiast, no cóż, wobec takich trzeba bardzo zdecydowanie działać i w żadnym wypadku nagrody w postaci listu żelaznych nie powinny funkcjonować.
0: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że sąd podjął bardzo dobrą decyzję. Wątpi jednak, by ta procedura została doprowadzona do końca.
3: Jeżeli rządzącym zależy na tym, żeby rzeczywiście pan minister Romanowski został osądzony, no powinno im zależeć na tym, żeby jak najszybciej dopełnił ten obowiązek zeznań. No i żeby prokuratura skierowała sprawę do sądu, który o jego winie rozstrzygnie. No, bez jego obecności te sprawy nie będą posuwały się do przodu, więc ten wywód jest logiczny. Natomiast agresja, z jaką wczoraj wypowiedział się minister Żurek o tym rozstrzygnięciu, świadczy o tym, że stanie na głowie, żeby w drugiej instancji ten wyrok obalić.
0: Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją i ze wszystkimi przepisami prawa międzynarodowego.
4: Jeżeli prokuratura nie wyrażała zainteresowania listem żelaznym dla niego, to zgodnie z przepisami prawa, które mamy uchwalone zresztą przez naszych poprzedników, takiego listu żelaznego nie powinien w żaden sposób otrzymywać. Jeżeli nie chce współpracować z wymiarem sprawiedliwości, to nie rozumiem, dlaczego miałby taki list żelazny dostać. To dotyczy tych, którzy chcą z wymiarem sprawiedliwości jednak współpracować. Romanowski pokazał, że współpracować nie chce, że ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, że uważa, że jest ponad prawem i absolutnie powinien być traktowany jak każdy inny obywatel.
0: Prokuratura w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości zarzuca Marcinowi Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Nie wiadomo, gdzie teraz jest były wiceminister sprawiedliwości, za którym wydano wcześniej nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania za rządu Viktora Orbana. Marcin Romanowski został objęty azylem politycznym na Węgrzech, a później po zmianie na Węgrzech władzy uciekł i miał przebywać w Naddniestrzu.
5: O czym z Sejmu mówiła Sylwia Białek. Bardzo ci dziękujemy. I teraz o tym, co dzieje się na świecie. Rosja próbuje straszyć NATO. W liście, jaki do sojuszu wysłano z Moskwy, zagrożono m.in. użyciem broni nuklearnej, jeśli dalej kraje zachodnie będą wspierać Ukrainę w wysiłku obronnym przed rosyjską inwazją. Ale sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte na konferencji w Brukseli uspokajał, twierdząc, że to tylko takie strachy na lachy, bo Rosji coraz mniej udaje się realizować swoje cele na Ukrainie, więc trzeba jakoś temat zmienić i uwagę odwrócić. Z nami Maciej Jastrzębski, nasz wieloletni korespondent w Moskwie. Witaj, Maćku.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: No ty znasz myślenie rosyjskich przywódców, obserwowałeś przez wiele lat Rosję od środka i jak ty to wszystko interpretujesz?
6: Powiedziałbym tak, nie tylko

0: trochę na Lachę, ale także i na Bałtów, i na Finów, i jeszcze kilka innych nacji zamieszkujących wokół Federacji Rosyjskiej, bo najpierw było straszenie manewrami, rozmieszczaniem głowic na terytorium Białorusi, wprowadzaniem nowych, zaostrzonych doktryn obronnych, a teraz są groźby wprost. Oświadczenie rosyjskiej ambasady w Irlandii i list do szefostwa NATO. W ocenie rosyjskiego politologa niezależnego Aleksandra Morozowa to jest taki nowy etap wojny hybrydowej, bardzo ostrej, prowadzonej przez Kreml. Ten krok, na który zdecydowała się Rosja, wysyłając do NATO oficjalny dokument wskazujący na głęboką konfrontację, jest wydarzeniem o dużym znaczeniu. Rosja doskonale widzi, że kontynuowanie wojny przeciwko Ukrainie i inne agresywne działania prowadzą do tego, że Bałtyk może okazać się dla Rosji niedostępny, że rosyjskie porty na Bałtyku zostaną zablokowane i że Rosja okaże się w nowej sytuacji gospodarczej. Oczywiście Kreml też widzi, że w 2026 roku europejskie państwa przyjmują nowe środki, aby bronić się przed Rosją, przede wszystkim dla ochrony terytoriów krajów bałtyckich, Polski i Finlandii. I te kroki są odpowiedzią na wojskową aktywność Rosji rejestrowaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy. No dobrze, ta aktywność jest. My o niej państwu opowiadamy. Były dyrektor Biura Informacyjnego NATO w Moskwie Robert Pszczel podkreśla, że państwa NATO muszą być gotowe na każdy scenariusz, ale nie powinny używać w dyskusji z Rosją takich argumentów, jakich używa Rosja, czyli terrorystyczny reżim.
1: Absolutnie musimy reagować. Nie, że tak powiem, oko za oko, ząb za ząb, tak jak powiedziałem, sabotaże, wybuchy i tak dalej. Polityka odstraszania to nie jest tylko termin wojskowy. To jest też termin niejako polityczny i to się zawsze zaczyna w głowie. Musimy stawić czoła tej rzeczywistości, jaką tworzy Rosja, bo ona jest po prostu groźnym drapieżnikiem. Nawet jeśli na dłuższą metę tej dżungli, którą sama tworzy, sukcesu nie odniesie.
0: Podobnego zdania jest rosyjski politolog niezależny Greg Amnuel.
2: Dopóki
0: trend rozwoju rosyjskiego państwa, niezależnie od nazwy, hymnu i flagi, będzie nastawiony na imperializm, na to, że jesteśmy wielcy i wybrani przez Boga, to z Rosją zawsze będą problemy. Trzeba zrozumieć, że obecne państwo rosyjskie i wcześniejsze, w tym sowieckie, to wróg, bardzo niebezpieczny wróg.
2: To wróg.
0: Czy Rosja zdecyduje się na wojskowe uderzenie w NATO lub użycie broni nuklearnej, jest oczywiście nie do przewidzenia, dlatego należy być przygotowanym na najgorszy scenariusz. Inna sprawa, że w Moskwie dochodzi do pęknięć w otoczeniu Putina i to jest o tyle niebezpieczne, że mogą tam ścierać się siły, nad którymi nie panuje nawet Putin.
3: A jeśli chodzi o działania dezinformacyjne, bo takie prowadzi Rosja wobec wielu krajów zachodnich, no i kilka z nich alarmuje w ostatnim czasie, że widzi ich nasilenie.
0: No jest nasilenie różnego rodzaju działań takich hybrydowych. Jednym z nich jest ten element, o którym rozmawialiśmy, czyli straszenie nas bronią nuklearną. Nawet jeżeli się nie ma zamiaru jej użycia, to skutkuje tym, że my się zaczynamy denerwować, zbroić, a obywatele naszych krajów zaczynają myśleć, gdzie by tu uciec i się schować i jak się zabezpieczyć przed tym wszystkim. Więc zamieszanie jest. Zamiast chodzić dzieci spokojnie do szkoły, a rodzice do pracy i wieczorem na przykład do teatru i posłuchać opery, to będą prowadzili dyskusję o tym, co się dzieje wokół nas i czy to jest dla nas groźne, czy nie. Inny element to jest wojna historyczna. Ja przed momentem, zanim zacząłem z tobą rozmawiać, wysłuchałem rosyjsko-białoruskiego blogera, właściwie blogerki, która opowiadała o tym, jak to słusznie się stało w 17 września 1939 roku, że Stalin wydał rozkaz przekroczenia granic ówczesnej Rzeczypospolitej po to, żeby zabezpieczyć Związek Sowiecki przed Niemcami i ochronić tamtejszą ludność, a więc wraca retoryka ta historyczna sowiecka i ona jest też swego rodzaju straszakiem dla nas, bo przypomina nam, że Rosja ciągle zagraża naszemu państwu i jednocześnie daje nam do zrozumienia, co może się stać, skoro Rosja już raz to zrobiła, to zrobi i drugi.
3: Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Bardzo ci, Maćku, dziękujemy. O dezinformacji jeszcze będziemy rozmawiać. Bo moim i państwa gościem jest Filip Głowacz, ekspert do spraw zagrożeń zewnętrznych w Ośrodku Analizy Dezinformacji NASK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: No właśnie, czy widać też w Polsce wzrost takich działań dezinformacyjnych Rosji? Mniej więcej za rok o tej porze będziemy w apogeum wyborczym. Francja wybory będzie miała szybciej, prezydenckie. Wiosną przyszłego roku jeden z tamtejszych ośrodków wyliczyła, wczoraj informowała o tym wieczorem telewizja France 24, że już

0: teraz się obserwuje wzrost takich działań dezinformacyjnych rosyjskich o 850%. Bardzo dużo.
1: Bardzo dużo, tak. Czy w Polsce się obserwuje? Oczywiście obserwujemy cały czas wzrost tych działań dezinformacyjnych. Co prawda jeszcze one nie są związane z wyborami, póki co. Jeszcze wydaje mi się, że termin jest odległy, ale im więcej mamy incydentów z dronami, z śmigłowcami i tak dalej, one są wykorzystywane przez stronę rosyjską właśnie do wprowadzania różnych narracji, kreowania strachu wśród naszych obywateli i właśnie straszenia ich tą możliwą interwencją Rosji tutaj.
0: A jeśli chodzi o działania dezinformacyjne polegające na przykład na podszywaniu się pod różne media, bo tego dotyczył ten raport francuski, od którego zacząłem, tam zwrócono uwagę na to, że Rosjanie coraz częściej i to dosyć sprawnie podrabiają różnego rodzaju strony internetowe, czasem chodzi tylko o zrzut ekranu z jakimś rzekomym artykułem i to podrabiają właściwie media, nawet te największe na świecie.
1: Tak, kampanie doppelganger zdarzają się też w Polsce, ale nie są one u nas tak akurat popularne. U nas jednak bardziej wykorzystuje się boty, CIB, konta fałszywych ekspertów w ten sposób.
0: Czyli po prostu raczej próbuje się wpływać na opinię publiczną poprzez udawanie innych użytkowników internetu, czyli mniej oficjalnymi kanałami, bardziej takie, my tu mamy jakieś informacje, to pamiętamy to z początku wojny na Ukrainie, te wszystkie posty, że sąsiad, kuzyna, brata mojego szwagra to pracuje gdzieś tam i on ma tajne informacje, że coś się wydarzy straszliwego za miesiąc czy dwa.
1: Może nie tyle, że teraz jest tak przedstawiane sąsiad, kuzyna, tylko teraz każdy w internecie jakby pozuje trochę na eksperta od wszystkiego i bardzo często ludzie, Rosjanie wprowadzają do dyskursu jakieś możliwe scenariusze wygodne dla nich, żeby nas straszyć poprzez właśnie jakby konta prowadzą też. Zresztą no, mamy w polskiej infosferze, w polskich social mediach dużo kont prowadzonych bądź zafiliowanych, realizujących rosyjską agendę.
0: Jak to wygląda w praktyce? Znaczy, jakie tematy się najczęściej pojawiają? Takiej dezinformacji.
1: Główne tematy ze strony Rosji to jest właśnie kreowanie zagrożenia wśród polskich obywateli, czy to zagrożenia ze strony Rosji, czy też zagrożenia ze strony Ukrainy przede wszystkim. Budowanie tego bardzo negatywnego sentymentu pomiędzy Polakami a Ukraińcami, podburzanie tych antyukraińskich sentymentów w Polsce, to są główne tematy, ale też uderzanie w jedność NATO z NATO i UE, czyli dyskredytacja tych czy Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy
0: takie hasła, oni nie przyjdą, nie pomogą, nie wesprą, oni nas, jak to było kiedyś w historii, zostawią samych sobie, tak?
1: Tak, dokładnie. Jak drony wpadły do polskiej przestrzeni powietrznej, no to było przecież, NATO nie zareagowało, nie zestrzelili tych dronów, prawda? Oni nam nie pomogą nawet w przypadku większego konfliktu, to już w ogóle, to dopiero te drony były i nic nie zrobili, to dlaczego mieliby pomóc później, tak? I takiego typu retoryka się pojawia.
0: Mimo, że na przykład sekretarz generalny NATO, już dzisiaj cytowaliśmy jego konferencję prasową w Brukseli właśnie w odpowiedzi na różne działania i groźby rosyjskie, gdzie on wprost powiedział i to kilkakrotnie, że NATO nie zostawi żadnego ze swoich członków, że będzie broniony każdy centymetr natowskiego terytorium, co zresztą jest zapisane w natowskich dokumentach, tylko jedno to dokumenty, a drugie to takie emocjonalne wpisy, które właśnie trochę inaczej działają, znaczy one mają zadziałać też na emocje nasze.
1: Tak, dokładnie. Takie wpisy mają typowo zadziałać na emocje w danej chwili i jakby człowiek jak jest pod wpływem emocji, to jednak nie myśli do końca racjonalnie. I się zdenerwuje z powodu takiego wpisu, no nie będzie tam tego analizował wnikliwie, no przecież tak, no dokument podpisaliśmy na to, zobowiązany jesteśmy prawnie. No nie, no wtedy są właśnie, to wykorzystują rosyjskie działania informacyjne. Ten moment jakby tych emocji w Polsce, dlatego grają głównie na negatywnych emocjach, właśnie na negatywnym stosunku do Ukrainy, do obywateli Ukrainy, czy na strachu. Na strach to już w ogóle jest jakby taką bardzo silną emocją, no jednak potrzeba bezpieczeństwa jest najważniejsza dla nas ludzi jako istot, więc zaburzanie jej poprzez kreowanie strachu to już w ogóle powoduje, że przestajemy myśleć dość trzeźwo.
0: To jak się przed tym wszystkim bronić? Przede wszystkim rozumiem zachować spokój, nawet jeśli coś jest sensacyjnego, oburzającego, to zanim zareagujemy, dokładnie, zanim pomyślimy, tak, zanim je podamy dalej, to jednak chwilę odczekać.
1: Chwilę odczekać przede wszystkim i weryfikować wszystkie informacje. No należy pamiętać, że komentarze ludzi w internecie to nie są rzetelne źródła informacji, prawda? To nie są agencje prasowe, to nie są poważne, no nie możemy brać tego, co ludzie piszą, to może być opinia ewentualnie któraś, no, która też może być szkodliwa, no ale ludzie często przyjmują jednak te opinie z internetu jako newsy, jako rzetelne informacje. To są jednak

0: to nie są fakty, prawda?
1: I
0: więc jednak powinniśmy mieć ten nawyk weryfikowania, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach to naprawdę przeglądając internet, czy w komórce, czy w telefon, na komputerze, jesteśmy w stanie zaznaczyć fragment tekstu, który nam nie pasuje, kliknąć prawym i wyszukaj w Google i wtedy sprawdzić, czy jest to są dwa kliknięcia, czy inne rzetelne media pisały coś w tym temacie.
1: Czy im bliżej będzie tych przyszłorocznych wyborów w Polsce, tym więcej możemy się spodziewać takich dezinformacyjnych działań zewnętrznych, no na przykład rosyjskich. No na to zwracają uwagę Francuzi właśnie, że im bliżej do wiosennych wyborów we Francji, tym więcej oni tego zauważają u siebie.
0: Tak, na pewno możemy spodziewać się dużo więcej różnej ingerencji rosyjskiej. Ona zawsze była w czasie wyborów w Polsce zwiększona. Może podczas ostatnich wyborów prezydenckich nie aż tak bardzo, bo wtedy bardziej walczyli tu o Mołdawię, o Węgry, gdzie jednak mieli większe jakby szanse. Teraz myślę, że skupią się bardzo na Polsce, tym bardziej, że w sumie w zasadzie Polska nie będzie jedyna, bo w przyszłym roku jeszcze oprócz Francji ma Finlandia bodajże i Estonia wybory, czyli dwa kraje też graniczące z Rosją. Gdzieś tam, więc będzie na pewno intensywnie. Możemy spodziewać się kontentu przez fałszywych influencerów, AI, dużo wykorzystania, podejrzewam, bardzo dużo różnych kampanii i prawdopodobnie ruszy to po nowym roku, bo to nie jest też tak, że to ruszy na samym końcu, tylko jednak będzie przygotowanie infrastruktury pod to wszystko.
1: No tak, to są działania, które są prowadzone przez Rosjan zwykle długofalowo i dobrze niestety rozpisane, także warto być ostrożnym. Filip Głowacz, ekspert do spraw zagrożeń zewnętrznych w Ośrodku Analizy Dezinformacji NASK. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: No to teraz o tym, w jaki sposób seniorzy mogą rozpoznać fake newsa. Co powinni wiedzieć, aby nie dać się oszukać przez telefon, podczas zakupów czy w internecie? I gdzie mogą szukać wiarygodnych informacji? O tym, ale także o emeryturach, rentach i przysługujących im prawach seniorzy będą mogli porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w ZUS. Akcja pod hasłem Senior mówi sprawdzam, świadomy senior w świecie dezinformacji, rusza już dziś i będzie trwała przez cały październik na terenie całej Polski. I więcej o tym. Daria Kania.
2: Sprawdzam to.
3: Metoda na wnuczka, pracownika banku albo zakładu ubezpieczeń społecznych. Seniorzy narażeni są na różnego rodzaju oszustwa i dezinformacje. Dlatego ZUS w tegorocznej akcji zwraca się do seniorów z takim przesłaniem. Sprawdź, zanim uwierzysz. Rzeczniczka ZUS Anna Kalita jest już w Zduńskiej Woli, gdzie rozpoczyna się akcja.
4: Dla osób starszych czasem zalew informacji, trudność w odcedzeniu tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, może powodować, że czują się zdezorientowani. Niebezpiecznie się mogą czuć w związku z tym. Dlatego właśnie chcemy wyposażyć ich w te narzędzia, no żeby właśnie nie padali ofiarą czy dezinformacji, czy czasem wręcz cyberprzestępców.
3: Anna Kalita dodaje, że mówimy między innymi o dezinformacji, która bezpośrednio dotyczy ZUS.
4: Proszę Państwa, żaden pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będzie do Państwa dzwonił, nie będzie pukał do drzwi, nie będzie namawiał, o tutaj jest taki wniosek, ja pomogę złożyć wniosek, oświadczenie na przykład wspierające. Mówię teraz o rodzinach z osobą z niepełnosprawnością, ale trzeba za to zapłacić. No nie ma takich sytuacji, ale dezinformacji jest oczywiście ogromnie dużo. Cyberprzestępcy chcą zabrać nam pieniądze. Ktoś nagle wysyła link, mówi kliknij, bo twoje pieniądze są zagrożone, albo dzwoni, podaje się za pracownika banku i mówi nagle, o tutaj jest łamanie na twoje konto, musisz natychmiast zwracać pieniądze, szybko je przelej.
3: Przez cały październik w całej Polsce seniorzy będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, panelach dyskusyjnych i indywidualnych konsultacjach. Odbywać się one będą m.in. w placówkach ZUS, domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, urzędach miast i gmin. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie ZUS w zakładce Dni Seniora 2026. Daria Kania, do usłyszenia.
1: W magazynie W Samopołudnie w Radiowej Jedynce teraz o tym, że od dziś spadają ceny paliw. Niestety nie w Polsce, ale w kilku krajach europejskich. W Polsce trwa polityczny impas w tej sprawie. Natomiast między innymi w Niemczech, w Czechach czy we Włoszech zdecydowano się na obniżkę cen na stacjach. No a w Polsce zamiast tych obniżek tak zwane mały i duży pałac przerzucają się w tej sprawie odpowiedzialnością. To gdzie w Europie spadają dziś ceny paliw i jaka jest sytuacja w Polsce? To sprawdzała Dagmara Kędzior.
5: Decyzja dotycząca obniżenia cen paliw na stacjach zapadła już w krajach graniczących z Polską. Na taki ruch zdecydowały się choćby Czechy i Słowacja, chociaż rządy zastosowały tam różne rozwiązania. Na przykład Słowacja.

Akcja wyznaczyła maksymalną marżę detaliczną na benzynę i olej napędowy. Ponadto o połowę obniżono ceny biletów na przejazdy pociągami dotowanymi przez państwo. W Czechach zaś o maksymalnych cenach

0: było odpowiedzią na presję migracyjną inspirowaną przez Białoruś. W tym czasie skontrolowano ponad 4,5 miliona osób i ponad 2 miliony pojazdów. Od momentu przywrócenia kontroli na granicy z Litwą odmówiono wjazdu do Polski prawie 1300 osobom, a na granicy z Niemcami 1200.
1: To są aktualności jedynki.
0: Rosja zwiększa wydatki na wojsko i służby specjalne. W projekcie budżetu złożonym przez rząd wskazano 3-letni deficyt na łącznym poziomie ponad 16 bilionów rubli. Z dokumentu wynika, że obywatele muszą przygotować się na podwyżki opłat komunalnych. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
2: Kremlowski reżim chce mieć pieniądze na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Wydatki budżetowe na obronność to przede wszystkim pieniądze dla żołnierzy, firm zbrojeniowych i na zakup amunicji. Kwoty ukryte pod hasłem bezpieczeństwo to rezerwa dla wojska i finansowe wzmocnienie instytucji utrzymujących kontrolę nad obywatelami. Tym ostatnim już zapowiedziano podwyżki opłat za usługi komunalne, wprowadzenie nowych podatków i uszczelnienie systemu pobierania opłat publicznych oraz ściąganie dodatkowej daniny z firm paliwowych. Niezależni ekonomiści są zdania, że sytuacja gospodarcza Rosji jest coraz trudniejsza. Ubywa rezerw walutowych i złota, a sankcje związane z handlem i nowoczesnymi technologiami hamują rozwój rosyjskiego przemysłu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Za godzinę uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Za nami oficjalne uroczystości m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na najstarszej polskiej uczelni był wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Tam rozpoczął się 663 rok akademicki.
3: To jednak jest część jakiejś tradycji, czy się taką częścią wspólnoty, może tak to nazwać.
4: Chcemy zobaczyć, jak wygląda cały pochód profesorów, no i poczuć ten klimat życia studenckiego.
5: Na inauguracji pierwszy raz, ale generalnie ostatni rok studiów. No już chyba nie będzie okazji przyjść na inaugurację, więc trzeba skorzystać.
4: Jesteśmy pełni zapału do nauki.
5: Myślę, że jeszcze październik przejdzie jakoś w miarę gorzej będzie później, jak przyjdzie sesja.
0: Na warszawskiej uczelni będzie minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Pogodnie i słonecznie i tak będzie do końca dnia. Na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, 18 w centrum, do 22 na południowym zachodzie. Wiatr chwilami porywisty, a ciśnienie bez zmian. Na warszawskich barometrach 1019 hektopaskali. Teraz mam dla Państwa komunikat hydrologiczny Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wody wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 76 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Szczucinie 68, ubyło 4. W Zawichoście 164, ubyło 1. W Puławach 70 cm, tam bez zmian. W Warszawie 104, w ciągu ostatniej doby ubyło 1 cm wody. W Kępie Polskiej 157, ubyło 1, w Toruniu 92, przybyło 9, w Tczewie 222, ubyło 1, na Sanie w Przemyślu 76, ubyło 2, na Narwi w Ostrołęce 68, przybyło 2, na Bugu we Włodawie 53 cm, tam w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 117 cm, tam bez zmian. U Uściany Sykłockiej 271, ubyło 3 cm. W Malczycach 125, przybyło 21 cm. W Połęcku 35, ubyło 2. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 124 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło tam 2 cm wody. W Gorzowie Wielkopolskim 169, tam bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne znajdą Państwo pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską.
8: Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu żyć

0: szczęścia i zdrowia.
1: Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
12: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
11: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
12: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
13: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i do domu te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
11: Mecz Polska-Rumunia już jutro o 20:45.
12: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasy rozpocznie nasze studio.
11: Tomasz Kowalczyk
12: i Filip Jastrzębski.
1: Jedynka. To jest radio.

0: tylko szczerze.
1: Prawie 17 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. Dziś będzie o kierowcach, choć przepraszam, poprawię się, nie tylko o kierowcach. Będzie o użytkownikach dróg, czyli o kierowcach, o osobach jeżdżących na hulajnogach, rowerach, o motocyklistach, o wszystkich, których teraz obowiązuje limit 0,2 promila, jeżeli chodzi o alkohol we krwi. Pojawiły się takie pomysły, żeby być może ten limit co nieco zmienić. Niedawno Wirtualna Polska przeprowadziła taką ankietę. 44% badanych chciałoby całkowitego zakazu prowadzenia po alkoholu, czyli limit równy zero. Jeżeli chodzi o inne wskazania, to były również pomysły. 13% wskazało zmniejszenie tego limitu do 0,1 promila, czyli no, rozwiązanie pośrednie. Co ciekawe, 6% badanych chciałoby natomiast wprowadzenia zerowego limitu wyłącznie dla młodych kierowców, pozostawiając obecne zasady pozostałym. Czyli młodzi kierowcy, którzy zdawaliby na prawo jazdy, jak gdyby wchodzili na ten rynek motoryzacyjny, ich obowiązywałby już limit zero, natomiast wszystkich starszych, wcześniejszych nadal by obowiązywał ten limit 0,2. No, pomysł ciekawy, choć właściwie pytanie, dlaczego jedni mieliby mieć 0, a drudzy 0,2. Nieważne. Dziś pytamy o to, czy rzeczywiście ten limit powinien być zmniejszony do zera, albo inaczej powinien zostać wprowadzony zerowy limit, jeżeli chodzi o dopuszczalny poziom alkoholu we krwi u kierowców i innych osób poruszających się po polskich drogach. Czy to jest dobry pomysł? No i czy to jest sposób na to, żeby rzeczywiście na naszych drogach było jeszcze bezpieczniej? 22 645 22 66. Na dobry początek głosy z naszej ulicznej sondy.
2: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że tak powinno być w każdym kraju, bo jednak alkohol jest bardzo niebezpieczny podczas jazdy i nikt nie powinien po alkoholu wsiadać.
3: Ma być 0,0. Daje postulat. Jeżeli się ktoś jedzie, to ma mieć 0,0.

0: we krwi. Nie ma tam, że wypije jedno piwko, czy tam, nie wiem, pół kieliszka wódki. Nie można. Jeżeli wsiada do samochodu, to powinien mieć we krwi 0,0. I każdy samochód powinien mieć alkomat.
1: Wydaje mi się, że 0,0, tak? Niedaleko jest, żeby ten limit w zasadzie przekroczyć, tak?
2: Jak wielu ryzykuje.
1: No ryzykuje oczywiście, że tak, no bo granica jest cienka i nie należy tej granicy przekraczać.
3: O, to nie wolno jeździć po żadnym tam procencie, no.
2: Czyli na zero, tak?
3: Na zero. Ewentualnie jeden to tam może być, bo to organizm też wydziela alkohol.
4: Absolutnie nie można prowadzić pojazdu po jakimkolwiek środku psychoaktywnym.
2: Po prostu schodzimy do zera, tak?
4: Tak.
2: I to nieważne, czy młody kierowca, czy już z doświadczeniem.
4: Nieważne.
5: No i proszę bardzo, dosyć kategoryczne głosy. Czy limit alkoholu we krwi u kierowców powinien zostać zmniejszony do zera? Jedna uwaga, ja wspomniałem o tym pomyśle, żeby ten obecny limit 0,2 obniżyć do poziomu 0,1. No i tu był taki głos mówiący o tym, że to by uwzględniało fakt, że niewielkie ilości alkoholu mogą się pojawić w organizmie z zupełnie innych przyczyn niż celowe spożywanie alkoholu. Podobno jest tak, że u niektórych nawet zjedzenie dwóch jabłek może skutkować właśnie tym, że ten limit delikatnie skoczy w górę. Tak czy nie? Limit zero, czy też pozostajemy przy 0,2, tak jak to wam wygląda w tej chwili. Czekam na państwa głosy 22 645 22 66. Na dobry początek pani Beata, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. No ja się nie będę odróżniała od tych, którzy brali udział w sądzie. Absolutny zakaz, 0%. Każde auto zamontowany alkomat, dodatkowo testy antyalkoholowe. Proszę sobie zauważyć, że byłam, wyobrazić, że ja byłam kiedyś organizatorem kursu dla osób, które pojechały pod wpływem, miały zabrane prawo jazdy. Jest taki obowiązkowy kurs i te osoby wychodziły i wsiadały do auta. Nie wiem, jak to było możliwe, ale tak się zdarzało. Więc ci ludzie nie uczą się tego na swoich własnych błędach. Kategorycznie zakaz. To jest moje zdanie.
5: No i to jest bardzo mocny i zdecydowany głos na początku naszej dyskusji. Bardzo dziękuję. To była pani Beata, to teraz pan Robert. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, 25 lat pracuję w branży alkoholowej i powiem jedno. Piję, nie jadę, nie jadę. Jadę, nie piję.
5: No w sumie proste, zakaz, prawda?
7: Tak, bezwzględny zakaz. Alkohol, trzeba powiedzieć sobie jasno, alkohol wpływa na percepcję, wpływa na umysł ludzki i nie ma szans na poprawną ocenę sytuacji na drodze. Nawet przy 0,2 może się coś zadziać takiego, że skutki będą opłakane. Bezwzględny zakaz wsiadania po jakimkolwiek alkoholu.
5: Bardzo dziękuję. To pan Robert. No, na razie można powiedzieć, mamy zdecydowaną przewagę po jednej stronie. Jak to będzie wyglądało za chwilę? Przekonamy się. Pan Mateusz, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, prawdę mówiąc, niektórzy na trzeźwo nie umieją jeździć, a to dopiero po alkoholu.
5: No to jest argument, się, takie, przyznaję.
8: Takie są realia, ale jeżeli chodzi o alkohol, też uważam, nie powinno być żadnej furtki i biorąc pod uwagę to, co było na początku programu, że tam ktoś się wypowiadał, że zwiększyć, zmniejszyć, że dla młodych kierowców...
5: No,
8: ja,
5: tak, przytaczałem wyniki sądy. Mhm.
8: Bez sensu. W ogóle nie mam, nie wiem, kto się o to opierał, o jakie dane, czy o alkohol. To jest kierownica, to jest, może być zabójstwem, może być śmiercionośną bronią tak naprawdę. Bo ktoś nierozważnie, jadąc po trzeźwemu, zabija, a to dopiero po alkoholu.
5: No dobrze, to stosując terminologię sportową, czy też piłkarską, w tym meczu jak na razie jest 3-0. Bardzo dziękuję, to był pan Mateusz. No to pan Dariusz, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Pewnie stanę na pozycji przegranej, ponieważ ja mam troszkę odmienne zdanie. Na Zachodzie, w wielu krajach dopuszczalna jest większa norma, z tym, że są sprawdzane cechy motoryczne kierowcy. Policja podczas kontroli psychomotoryczne sprawdza możliwości kierowcy jazdy. Ja jeżdżę często na Litwę. Tam kilka lat temu wprowadzono właśnie 0,0, po czym po roku to zniesiono. I uważam, że oczywiście, jeżeli ktoś się szykuje do drogi, to absolutnie 0 alkoholu, ale ten limit 0,2 dopuszczalny, bo te policyjne statystyki notują o wiele więcej tych kierowców tak zwanych wczorajszych, późniejszych niż tych rzeczywiście, co spożywają alkohol. Wiem, że to nie jest zdanie zbyt popularne, ale uważam, że nadmierne restrykcje w stosunku do kierowców i tak już są one dosyć duże. Każdy odpowiedzialny człowiek myślę, że sam się zastanowi zanim i będzie wiedział, kiedy może ruszyć w drogę. Natomiast nie zmieniałbym żadnych limitów.
5: Pan Dariusz, 3-1. To będę jak na razie tę terminologię konsekwentnie stosować. To jeszcze jeden słuchacz, pan Łukasz. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam państwa. Ja mam takie zdanie do dyskusji.

0: wydaje mi się, i to jest moja opinia, że źle patrzymy na ten problem i zasadniczym problemem nie jest tu różnica, czy dopuszczalne jest 0,0 promila, czy 0,2, tylko problemem jest egzekucja przepisów, to jak sądy później pilnują wykonawstwa tych przepisów.
1: No, rozumiem, że przepraszam za stwierdzenie, pije pan na przykład do tych kierowców, którym zabrano 3, 4, 5 razy prawo jazdy, a oni dalej wsiadają.
0: I łapiemy ich ponownie są wypuszczani, bądź dostają jakieś wyroki zupełnie nieadekwatne do przewin, to jest moja opinia. I brakuje tutaj strachu przed nieuniknięciem kary, przed tym, żeby wyjeżdżać po raz kolejny po kieliszku na drogi. I to jest, wydaje mi się, klucz tego problemu. Gdyby tacy kierowcy mieli świadomość nieunikalności takiej kary, wydaje mi się, że ten problem byłby mniejszy na naszych drogach.
1: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję, bo to jest bardzo ważny trop w naszej rozmowie, bo rzeczywiście chyba jest tak, że jeżeli mi zabrali trzy razy prawo jazdy, to właściwie jak mi zabiorą czwarty raz, to cóż to zmieni? A jak zabiorą piąty raz, tym bardziej to niczego nie zmieni. Więc myślę, że o tym aspekcie też warto będzie porozmawiać. Czekam na kolejne głosy 22 645 22 66. A tym wszystkim wypowiedziom przysłuchuje się pan Marcin Koczyba, dziennikarz motoryzacyjny, ekspert BRD. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Marcinie.
2: Się i jeśli mogę na początek, bo proszę tu padł wątek więzienia, to ja od razu zachęcam Państwa do tego, żeby posłuchać podcastu Polskiego Radia przygotowany przeze mnie i przez Maję Wasilewską w zakładzie karnym. Rozmowy ze sprawcami śmiertelnych wypadków, którzy prowadzili po alkoholu czy też narkotykach. I to, co tam oni mówią, po pierwsze, to mają takie czasami skłonności do tego, żeby się wybielać, ale gdzieś w tle jest cały czas ten żal, smutek, bo życie złamane. I to jest ważne, żeby rzeczywiście ta kara była adekwatna i żeby, bo to co pokazują też badania prowadzone w Europie, ofiary wypadków, to czego najbardziej im brakuje po wypadku czy rodzinom zabitych, to poczucia sprawiedliwości. I w tym całym jeszcze, w tej całej naszej dyskusji ten wątek też warto zaznaczyć. Zero, zero. Moim zdaniem absolutnie. I to co powiedział słuchacz, to, że tam wczorajsi, a że tam może po jabłku to też padło tutaj. Nie ma, to na krwi potem wyjdzie, więc jeżeli policja stwierdzi, tam dmuchniemy w tą świeczkę tak zwaną i wyjdzie 0,1 czy 0,2, bo zjedliśmy jabłko, jedziemy na krew i w krwi już nie ma takich historii, więc to 0,0
1: no
2: oczywiście
1: to,
2: dotyczy...
1: To ten argument jest obalony, przyznaję.
2: No i to dotyczy tych wczorajszych przede wszystkim, więc dzień przed nie pijemy, bez względu na wszystko. Jest taka zasada, że wybieramy Krzysia na każdej imprezie, tak zwanego Krzysia. I ta osoba rozwozi wszystkich, którzy imprezują, a sam nie pije. Wielokrotnie byłem w tej roli i przyznaję, naprawdę to jest sympatyczne i fajne, ja to nawet lubię. Więc to jest też jeden ze sposobów. Kolejna rzecz, edukacja, tak. Edukacja jest bardzo ważna, musimy ludzi edukować, wtedy nie będziemy musieli ich zatrzymywać. Ale jak widać, no troszkę tej edukacji już jest, bo to, co wynika z tej sądy i to, co mówili słuchacze w sądzie ulicznej, to jednak większość z nas jest za tym, żeby było 0,0.
1: Ja się z tego ogromnie cieszę. I to dość kategorycznie nawet.
2: Tak, ogromnie się z tego cieszę. Uważam, że to też świadczy o tym, że dojrzewamy do bezpieczeństwa ruchu drogowego, co wcale nie było takie proste, bo jeszcze parę lat temu mieliśmy 5,5 tysiąca ofiar rocznie na drogach. To małe miasteczko, 5,5 tysiąca. Co roku traciliśmy takie miasteczko i tak bezrefleksyjnie, no cóż, no tak się dzieje. Teraz mamy 1800, myślę, że ten rok zamknie się jeszcze lepszymi statystykami, ale to wciąż jest mnóstwo ludzi zabitych. Więc musimy iść w tym kierunku, jest podpisana przez Polskę deklaracja Unii Europejskiej, że 2050 rok będzie rokiem bez ofiar śmiertelnych, ale nie jedynym. To będzie pierwszy z każdego następnego roku, ze wszystkich następnych lat, rok bez ofiar śmiertelnych. Idziemy dobrze, trzymajmy się tego.
1: To panie Marcinie, proszę z nami pozostać. Za chwilę kolejne głosy, kolejni słuchacze i kolejne słuchaczki. 22 645 22 66. Cierpliwie czeka pan Przemysław. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja jestem kierowcą zawodowym i uważam, że 0,0 to jest absolutna konieczność. Jakby tutaj ten. Chciałbym dodać, że u nas w pracy przy pobieraniu auta każdy pracownik bezwzględnie dmucha przed wyjazdem. Także absolutnie zero to jest bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: I zero wątpliwości.
3: I zero wątpliwości, jak najbardziej. My na szkoleniach też mieliśmy takie alkogogle i naprawdę...

0: widać wtedy, co się z człowiekiem dzieje i jaka jest reakcja.
1: Panie Przemysławie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Czy dla kierowców limit alkoholu we krwi powinien zostać zmniejszony dla naszego bezpieczeństwa do zera? To jest pytanie na dziś. Wracamy za chwilę.

0: szczerze. Za 28 minut godzina 14, w Tylko Szczerze pytamy o tym, czy rzeczywiście 0 promila to powinien być nowy limit obowiązujący dla wszystkich polskich kierowców. To trochę pokłosie sondażu, który pojawił się na stronach Wirtualnej Polski. Prawie połowa pytanych kategorycznie stwierdziła, że ten limit powinien właśnie wynosić 0, czyli 0 promila. Kilka innych jeszcze odpowiedzi, być może 0,1, ale obrońców obecnego rozwiązania była zaledwie 1/3. Czy rzeczywiście powinniśmy podążać w tę stronę, jeżeli chodzi o słuchaczy i słuchaczki, to jak na razie w tym pojedynku jest 4-1 z jednym głosem, który trudno podsumować, bo pan Łukasz wspomniał o trochę innych problemach i innych wyzwaniach, jakie przed nami stoją. Mam nadzieję, że do tego też powrócimy. No a teraz już czas na kolejnych słuchaczy i kolejne słuchaczki. 22 645 22 66. Pan Krystian, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Jestem osobą, która została potrącona na przejściu dla pieszych na zielonym świetle. W 2007 rok bodajże, nie pamiętam, w lutym z żoną sprawca uciekł. Do tej pory go nie znaleziono. Moja żona uległa wypadkowi, połamana noga, rzepka, twarzu czaszki.

0: uszy, nos. Dramat, naprawdę. I kierowcy nie znaleziono do dzisiaj. Policja umyła ręce w ogóle. Dostałem zaświadczenie, że z tytułu niewykrycia sprawcy sprawa została umorzona. Coś strasznego. Taka jedna bardzo ważna prośba dla tych wszystkich ludzi, którzy nie myślą, wsiadając za kierownicę po kielichu, no to tak trzeba nazwać. Liczcie się z tym, że ktoś kiedyś was złapie i traficie za kraty. A ja bym był bardziej restrykcyjny i dla tych wszystkich ludzi, którym zabrano prawo jazdy raz, drugi, piąty, dziesiąty, utworzył kolonie karne. I stworzył nieuchronność wyroków w każdym możliwym sposobie.
1: Oj, panie Krystianie, z tą nieuchronnością wyroków to doskonale wiemy, jak wygląda rzeczywistość. I rzeczywistość daleko odbiega tak od tego, jak powinno to wyglądać.
0: Ale jednego, drugiego, piątego zamknięto w takiej kolonii, dano im popalić tak naprawdę za to, co zrobili, to może by do tej głowy coś wreszcie trafiło.
1: No dobrze, panie Krystianie, radykalna propozycja, przyznaję, ale od tego jest tylko szczerze. 22 645 22 66. Pani Katarzyna, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem 00, sama nie piję, mąż zawsze ma prywatnego kierowcę, rozwożę kogo mogę. Natomiast uważam, że wszyscy ci, którzy tak ochoczo wsiadają po kielichu za tą kierownicę, powodują wypadki czy śmiertelne, czy potrącenia. Nie chroni nas innych to, że im się zabierze prawo jazdy, czy wsadzi do więzienia, gdzie my też z własnych podatków musimy ich utrzymywać. Powinni dostawać kary w postaci wypłacania dożywotniej renty, na przykład za zmarłych rodziców wypadków. Dla dzieci, albo takiego zasiłku rehabilitacyjnego dla osoby, która została potrącona, bo czują się bezkarni, a może to by ich trochę zastanowiło, że z tej pensji swojej, na którą muszą zapracować, będą utrzymywać kolejne dzieci, które zostały sierotami na przykład, tak?
1: Czyli nie jakieś tam kary w zawieszeniu, zabieranie prawa jazdy?
2: Nie,
1: bicie po kieszeni.
2: Jej tego nie widać, to nie działa, więc muszą być dotkliwe kary finansowe.
1: No.

0: to totalna, jak można w ogóle myśleć coś takiego. I sama osobiście takim kierowcom za złapanie kierowcy po alkoholu wysyłałbym na taki kurs, na którym przedstawiane byłyby filmiki, na których pokazywane są ofiary, ich konsekwencje tego, co robią ludzie po alkoholu.
1: Ale nawet tych złapanych tam, nie wiem, z 0,2, z 0,3, z 0,1, jeżeli byśmy zmienili przepisy, wszystkich. Nie ma rozróżnienia.
0: Nie. Mhm. I dla mnie osobiście osoba, która spowoduje wypadek śmiertelny bez pardonu, powinna odpowiadać za zabójstwo. Więc to jest dla mnie wezle, tak. Wsiadasz za kierownicę, jesteś potencjalnym zabójcą. Zabijasz, idziesz siedzieć jak za zabójstwo. To jest dla mnie aż tak.
1: No, krótka piłka, można by było powiedzieć. Pani Kingo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo zdecydowany głos. 22 645 22 66. Pan Adam, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja tak już mówiłem przez wszystko, poszedłbym troszeczkę pod prąd tym i zrobiłbym 0-0, jak najbardziej.
1: Ale?
2: Natomiast rozróżniłbym karanie tak zwanych wczorajszych od tych, którzy usiedli dopiero. Jeżeli ktoś, nie wiem, może to jest taka moja myśl chwilowa. Jeżeli ktoś ma tam te 0,1, bo mówię o takim, nie mówię o takim, że będzie miał, nie wiem, 1,5, zapytać się, będzie miał tam 1,4, tak? No bo to
1: czyli rozumiem, stawiamy różne progi. 0,1, 0,2 to jest już przewinienie, przestępstwo,
2: nie. Inaczej bym karał osoby, gdzie ta tendencja byłaby gdzieś tam minimalnie, ale spadkowa, tak? Mhm. Że on mógł być wczorajszy, że po prostu wsiadł, nie wiedział, nie wiem, wypił 12 godzin temu. Ja wiem, że to jest takie tłumaczenie, kurczę, alkohol to jest alkohol, nie? To tak jak pan gdzieś tam redaktor, który tam się przed chwilą wypowiadał,
1: że tak rozmawiał z tymi... Trochę mam problem, bo panie Adamie, właściwie co za różnica, czy te 0,2 to jest świeże, czy 0,2 jest z wczoraj wieczorem? No, 0,2 to 0,2.
2: Rozgraniczyłbym tylko może nieświadomość gdzieś tam człowieka, tak?
1: Zaraz, jak siadamy, pijemy, a potem siadamy do samochodu, no to musimy mieć świadomość, że podejmujemy pewne ryzyko.
2: Tak, ale jak pan wydmucha te 0,1, no to pan może się czuć świetnie i nic nie wiedzieć, że coś się dzieje.
1: Ale przecież wiem, że piłem, prawda?
2: No tak, ale to mogło być 12 godzin temu, nie?
1: No dobrze, panie Adamie, ja się nie chcę...
2: No mówię, tutaj tak troszeczkę kontrowersyjnie, aczkolwiek na tym mi się skupił. Oczywiście, 0,0 jak najbardziej, tak? Natomiast pomyślałbym nad rozgraniczeniem tego, jak już jest naprawdę na tym takim progu, tam powyżej zera, bardzo delikatnie, tak? I jeszcze spada.
1: No dobrze. Tak? Panie Adamie, wybił gong, pędzimy dalej. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze do tej propozycji z pana strony powrócić. Teraz pani Maria, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Ja uważam, że zero tolerancji na alkohol za kierownicą. Zaraz będzie nadużycie. A pani władzo, ja tylko 0,1 promil przekroczyłem, a cukierka ssałem na pewno z alkoholem, a krople na jakieś, a nalewkę wypiłem jakąś zdrowotną.
1: No mogłoby
3: coś takiego
1: tak być.
3: Będzie. 0,0,0. Zresztą, czy alkohol daje zdrowie? A przede wszystkim za kierownicą?
1: No za kierownicą raczej nie.
3: 0,0,0. Zero, ja tak uważam, bo nieszczęścia naprawdę są i najwięcej jest nieszczęść właśnie przez kierowców, no alkoholików, którzy niestety zażywają alkohol. Także, a jest wolna sobota, niedziela, proszę bardzo, niech se wypije, ale zero tolerancji dla kierowców za alkohol.
1: Pani Mario, przyjmuję w takim razie, no ewidentnie, powtarzam to, ewidentnie przewaga jest po stronie zwolenników, no jednak tego bardziej drastycznego, rygorystycznego podejścia do kwestii alkoholu. 22 645 22 0... Jeszcze raz, 645, 22, 66, a 0 to owszem, 0 się pojawia w naszym haśle i w naszym pytaniu, czyli 0 promila, czy to powinien być nowy obowiązujący limit. Słuchając państwa głosów, zdecydowanie tak. To wracamy do naszego gościa, pan Marcin Koczyba. Panie Marcinie, kilka kwestii, które się pojawiły wśród tych głosów, czyli tak, rozgraniczenie, czyli ci, którzy są rzeczywiście, no być może wczorajszymi kierowcami, tam mają jakieś tam 0,1, zakładając, że wprowadzamy limit 0,0, no być może byliby traktowani trochę bardziej ulgowo. Ja nie jestem przekonany. Druga rzecz, która się pojawiła i ona już wybrzmiała chyba nawet w sądzie, to jest kwestia montowania alkomatów w samochodach, że coś takiego powinno zostać wprowadzone. Ja pamiętam, że takie przymiarki to już chyba były z 10 albo 12 lat temu.

0: No, to wszystko jest skomplikowane, bo to wymaga całej jakby procedury wprowadzonej do produkcji samochodu, czyli albo takie urządzenie zewnętrzne, bo o tym też się mówiło. Ale nie wydaje mi się, żeby to było bardzo szybko osiągalne. Wiem, że robi się tak w przypadku recydywistów, którzy gdzieś tam zostali zatrzymani po alkoholu i instaluje im się sąd, może nakazać zainstalowanie czegoś takiego. W przepisach była mowa, że rzeczywiście samochody, które będą produkowane, tylko nie pamiętam już od którego roku.
1: Od 2004 roku, które są homologowane w Unii Europejskiej, powinny mieć już 24 oczywiście, powinny mieć już takie miejsce przystosowane do montażu alkomatu.
0: No właśnie, miejsce, czyli teraz trzeba by było ten alkomat dokupić pewnie, albo jakoś tak, jeżeli oczywiście byłby taki przepis, to kierowcy musieliby to robić. No jest to jeden ze sposobów, zresztą Tutaj też bardzo dużo było mowy o tym, że nieuchronność kary i że kary są zbyt niskie. To jest zadanie dla prawników. Oni też powinni się nad tym zastanowić, co możemy z tym zrobić, bo być może rzeczywiście tak jest.
1: No i trochę jeszcze też dla sądów, które cały czas pobłażliwie patrzą na tych, którzy po raz trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty są łapani na tym, że jeżdżą bez prawa jazdy.
0: Ale już muszę powiedzieć, że ja to dostrzegam, że sądy nieco zaostrzyły formy walki z piratami drogowymi w ogóle i z tymi po alkoholu również, bo to widać w wyrokach, które w ostatnim czasie zapadają, więc to jest jakiś ruch w tym kierunku. I druga rzecz, to jeszcze o czym tam słuchacz wspominał, o alkogogla. Alkogogle to jest rzeczywiście to, co pokazuje nasz stan psychofizyczny, co my widzimy. Ale druga rzecz to jest to, że alkohol powoduje u nas taką euforię i brak poczucia lęku. W związku z tym wydaje nam się, że wiele możemy, że to wszystko się wydarzy. Więźniowie, z którymi rozmawiałem, osadzeni, którzy odsiadywali wyroki, mówią, że oni nie wiedzą, co się stało. No po prostu jechałem i nagle o... I to jest właśnie to, że my się nie spodziewamy, że nie myślimy o tym, jakie będą następstwa naszego działania. Tam jeden z tych zatrzymanych, o których już mówiłem, mówi, że pozwoliłem sobie jechać trochę szybciej w terenie zabudowanym 220. Więc
1: trochę szybciej 220.
0: Tak. I to jeszcze użył zwrotu pozwoliłem sobie. Więc no i teraz odsiaduje wyrok, młody chłopak, no parę lat więzienia, bo zabił człowieka. I to musimy wszystko zważyć i zastanowić się, dlatego ja uważam, że 0-0, bo jeżeli wprowadzimy 0-1, to będzie tak, dobra, jest 19, mogę jeszcze kieliszek, czy nie, czy to już koniec, czy a nie, dobra, jeszcze jeden, do rana zejdzie. Jak będziemy wiedzieli, że jest 0-0, to nie będziemy liczyli, czy mogę, czy nie mogę, tylko nie. Nie, koniec, nie piję. Jadę jutro rano, wsiadam za kierownicę, mowy nie ma. No tak trzeba robić po prostu, innego wyjścia nie ma moim zdaniem.
1: No to jest trochę to, o czym mówiła ostatnia słuchaczka, że jakikolwiek limit, nawet jeżeli on będzie bardzo niski, będzie nas prowokował do tego, żeby kombinować, zastanawiać się, tłumaczyć się kroplami żołądkowymi, cukierkiem z alkoholem i tak dalej. A tu rzeczywiście tego typu dyskusje po prostu zdecydowanie ucinamy. Pan Marcin Koczyba, dziennikarz motoryzacyjny, ekspert BRD. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.
1: 22 645 22 66. Ja cały czas czekam na Państwa komentarze i Państwa głosy w tej sprawie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 13 minut godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, Krzysztof Grzybowski. No i temat dotyczący tego, jaki poziom promili powinien obowiązywać polskich kierowców. Przypomnijmy, w tej chwili to jest 0,2, ale znów wraca taka dyskusja, czy ten limit jednak nie powinien zostać sprowadzony do zera dla naszego bezpieczeństwa. Czy to rzeczywiście dobry kierunek? To jest pytanie do Państwa. No to żeby już nie marnować czasu. Pan Dominik, dzień dobry.
2: Dzień dobry. No ja idę jednak pod prąd. Jestem za podwyższeniem nawet limitu do 0,5, tak jak to jest we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii. A utrzymanie obecnego limitu tylko dla młodych kierowców do trzeciego roku...
1: Dobrze, to dlaczego w górę to powinno iść pana zdaniem?
2: Bo uważam, że jeżeli nawet zrobimy 0, ci pijani kierowcy, którzy teraz i tak wsiadają jako pijani, to i tak będą pić i tak będą wsiadać. Ich nie przekona, że to będzie 0, on nie wypije. To nie wierzę w takie coś. A są jednak ludzie, którzy, nie oszukujmy się, no uważam, że lampka wina do obiadu nie jest niczym złym. I uważam, że to powinno być takie, że...
1: No tak, ale lampka wina to chyba nie jest pół promila, czy jest?
2: No, nie zależy od organizmu. Mhm. To też nie można mówić, że dana ilość alkoholu to będzie od razu na tą osobę działać tak samo jak na inną, nie? No ale... Bo każdy chce Unia, Europa... Zachód, tak? Zawsze na niego patrzymy. To patrzmy też w takie rzeczy.
1: No dobrze, ale to
2: 0,5.
1: No dobrze, nie, to nie jest tak, że jest 0,5, panie Dominiku, bo jest bardzo, bardzo różnie, bo jest nawet 0,8 w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem Szkocji. 0,5 rzeczywiście, tak jak pan powiedział, też obowiązuje w kilku krajach. 0,2 też obowiązuje nie tylko w Polsce, natomiast 0,0, no spoglądając na mapę, jest chyba najszerzej przyjętym rozwiązaniem z tego, co widzę, więc bardzo różnie, jeżeli chodzi o te rozwiązania, gdy spojrzymy na Europę czy Unię Europejską. No to w takim razie już chyba na koniec. Ostatni głos, pan Damian. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja jestem ogółem za tym, żeby obniżyć, czy tam całkowicie zlikwidować limit 0.
1: Ale bo już się spodziewam, że będzie ale...
3: Chciałbym postawić pytanie, ponieważ żeby tak się naprawdę obiektywnie wypowiedzieć w temacie, to... Pytanie moje brzmi, czy są w ogóle prowadzone statystyki dotyczące tego, jaka jest skala wypadków, ale z udziałem kierowców, którzy mieszczą się w tym limicie dozwolonym w Polsce, czyli od 0 do 0,2, bo może w ogóle nie ma problemu. No bo jeśli jest znikomy promil tych wypadków z udziałem takich kierowców, no to może problemu nie ma. Ale jeśli rzeczywiście w przedziale od 0 do 0,2 tych wypadków jest dużo, ale ich się nie nagłaśnia, bo statystycznie czy tam prawnie może, prawnie to nie są wypadki pod wpływem alkoholu, tak więc ich się nie nagłaśnia, o tym się nie mówi. Tak więc pytanie, czy społeczeństwo ma świadomość tego, czy tutaj jest naprawdę jakiś duży problem.
1: Spoglądając na różnego rodzaju statystyki, rzeczywiście to wszystko jest sumowane razem i trudno znaleźć aż tak dokładne i tak precyzyjne rozróżnienia. I panie Damianie, to jest ciekawa uwaga i to jest ciekawy kierunek, o którym rzeczywiście też powinniśmy przy tego typu dyskusjach pamiętać. To był pan Damian, tak jak mówiłem, ostatni ze słuchaczy, którzy mieli szansę wypowiedzieć się w naszym programie. Tym samym kończymy dzisiejsze Tylko Szczerze. Zgaduję, że do tego tematu, tematu alkoholu, tematu bezpieczeństwa na naszych drogach zapewne będziemy jeszcze powracać. Więc za dziś bardzo dziękuję. No i oczywiście zapraszam Państwa do tego, aby pozostali przy jedynce. Szczególnie, albo inaczej, powód jest bardzo konkretny. Już za chwilę program, który zawsze z przyjemnością zapowiadamy. Ula Kaczyńska obok mnie.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. A Marcin Wojciechowski w miejscu, gdzie świętuje się Dzień Polskiej Muzyki.
1: Czyli będzie.
4: Oczywiście. Będzie. Tylko w samym sercu, tak jak mówię, w samym sercu tam,

0: gdzie bije serce polskiej muzyki. W Warszawie dzisiaj odbywa się konferencja na temat polskiej muzyki, na temat Dnia Święta Polskiej Muzyki, no i na temat artystów, artystek, które tworzą polską muzykę. Będzie dużo gwiazd, będzie też Patrycja Markowska i opowiemy o nowym serialu, który się nazywa Zmora. I w tym serialu jedną z ról gra Piotr Głowacki. To on pojawi się w studiu po 15. Zapraszam.
1: Zapraszamy. Folder ulubione po godzinie 14.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie.

0: i na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Duże utrudnienia mamy na śląskim odcinku A4. W dwóch miejscach kierowcy niestety, ale wjeżdżają w korek. Pierwsze miejsce to okolice miejscowości Kozłów. A4 korkuje się tu z powodu zdarzenia drogowego, do którego doszło na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Węzeł Ostropa to ten, którym ewentualnie można zjechać z A4, tak żeby nie stać w korku, ale niestety ten węzeł również się korkuje. Na Śląsku kłopoty z przejazdem. Jedne się zakończyły na wysokości miejscowości Pławniowice. To jest węzeł Kleszczów, węzeł Łany. Jezdnia w stronę Wrocławia była zupełnie zablokowana, ale ponownie mamy blokadę jezdni w stronę Wrocławia na tym samym odcinku A4 między węzłami Kleszczów, Łany, ale na wysokości miejscowości Rachowice na 299 km. Tu z kolei samochód ciężarowy uderzył w bariery i w związku z tym ta blokada cały czas występuje. Obowiązuje więc wciąż objazd. Z A4 można zjechać węzłem Kleszczów, tak żeby ominąć te blokady, które potrwać ma tu około 2 godzin, tak szacują służby. Kłopoty z przejazdem pojawiły się też na dolnośląskim odcinku A4 między Legnicą a Wrocławiem. Tutaj kierowcy zwalniają w okolicach węzła Kąty Wrocławskie, bo na 135 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i w związku z tym zajęty jest jeden pas w stronę Legnicy. Korkuje się jednak nie tylko trasa w stronę Legnicy, ale również ta w kierunku Wrocławia i tutaj za Kostomłotami już kierowcy wjeżdżają w spore spowolnienie i jadą w nim po miejsca zdarzenia drogowego, czyli 135 km A4. W przeciwnym kierunku przed Kątami Wrocławskimi również jest korek w stronę Legnicy.
6: Jest 14:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Lawina politycznych komentarzy po decyzji w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prawie 8 miliardów euro otrzymała dziś Polska z Krajowego Planu Odbudowy. To piąta transza wypłat. Jeszcze dziś może zostać otwarta plaża w Ustce. Urząd Morski w Słupsku kończy sprawdzanie, czy na brzegu zostały jeszcze jakieś zanieczyszczenia. Prokuratura zaskarży decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego wobec Marcina Romanowskiego. Śledczy uważają, że były wiceminister sprawiedliwości powinien trafić do aresztu, bo istnieje obawa matactwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w której jest podejrzanym. Mecenas Tymoteusz Paprocki broni decyzji sądu. To jego zdaniem pozwoli na rozpoczęcie procesu.
7: Zakończy pewną sagę związaną z kwestią zatrzymania Marcina Romanowskiego w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
6: Obrona Romanowskiego deklaruje, że jeśli wyrok się uprawomocni, to były wiceminister sprawiedliwości wróci do kraju i będzie odpowiadał z wolnej stopy. List żelazny nie gwarantuje, że podejrzany będzie współpracował z wymiarem sprawiedliwości, tłumaczy z kolei sędzia Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Justicja. W takiej sytuacji może zostać cofnięty nawet po uprawomocnieniu się wyroku.
8: Gdyby podejrzany nie stawił się przed organami ścigania w Polsce, to później może dojść do ponownego aresztowania wskutek uchylenia listu żelaznego.
6: Istnieje też

0: ryzyko, że ktoś, kto ma złe intencje, może wykorzystać listy żelazne do przemieszczenia się do innego kraju. Wątpliwości budzi też status sędziego, który zdecydował o liście żelaznym. Szef resortu sprawiedliwości wyjaśnia, że orzeczenie wydał tzw. neosędzia z nadania ekipy Zbigniewa Ziobry. Prawie 8 miliardów euro otrzymała dziś Polska z Krajowego Planu Odbudowy, czyli równowartość 35 miliardów złotych. W październik wchodzimy z przytupem, napisał na portalu X wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. To piąta transza z KPO. Komisja Europejska mogła przelać pieniądze na polskie konta, bo przed miesiącem zgodę dały unijne kraje, o czym jako pierwsza informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
1: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko poinformował, że do Polski wpłynęły pieniądze na schrony, tory kolejowe, żłobki czy sprzęt onkologiczny. A Komisja Europejska dodała, że pieniądze mają być przeznaczone m.in. na zakup 88 nowych tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Z informacji Komisji wynika, że Polska otrzymała już 77% wszystkich przyznanych jej w ramach KPO funduszy. Cała pula dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego 25 miliardów euro to bezzwrotne granty, reszta tanie pożyczki. Pulę dotacyjną, jak informowałam przed miesiącem, Polska wykorzysta w całości. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Minister edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. To odpowiedź na prezydenckie weto ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Pełnomocnikiem został Mikołaj Wolanin, który ma zajmować się także problemami pojawiającymi się w szkołach. Barbara Nowacka mówi, że w ten sposób realizuje swoje plany mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Zaraz po tym, kiedy prezydent kompletnie niezrozumiałych powodów zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, obiecałam, że swoich zobowiązań absolutnie zamierzamy dotrzymać. Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra.
0: Nowy pełnomocnik będzie też tworzył statuty szkolne.
3: To są aktualności jedynki.
0: Stan zdrowia i chora M nadal nie pozwala na jego przesłuchanie. Podejrzany jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu otrzymała opinię dwóch biegłych psychiatrów. Jak przekazała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, mężczyzna wciąż wykazuje objawy psychotyczne. Nie można więc przedstawić mu zarzutów.
4: Stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę. W tej sytuacji będziemy po upływie znowu jakiegoś czasu kolejny raz powoływać biegłych psychiatrów.
0: 31-latek w miniony czwartek zaatakował nożem 5 osób. Zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, a 4 kolejne osoby zostały ciężko ranne. 2 wciąż przebywają w szpitalu. Jeszcze dziś może zostać otwarta plaża w Ustce. Urząd Morski w Słupsku kończy sprawdzanie, czy na brzegu zostały jeszcze jakieś zanieczyszczenia. W miniony weekend morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną, ciemną substancję, najprawdopodobniej mazut.
5: Największe skupiska zanieczyszczeń znajdowały się w Ustce, na wschód od głównej plaży w stronę Orzechowa. To miejsce zostało posprzątane w pierwszej kolejności, mówi Robert Budzik z Referatu Ochrony Wybrzeża w Ustce.
6: Teoretycznie jest czysto, ale jeszcze przed gruntownym sprawdzeniem odcinka nie będziemy zdejmować znaków ograniczających wejście na plażę.
5: To sprawdzanie właśnie teraz trwa. Czystość plaży na własne oczy chcą zobaczyć też turyści, którzy zakazy wstępu nagminnie ignorują.
7: No jak widzi pani, jest czyściutka, prawda? Świeże powietrze. Musimy korzystać z wakacji. Niepotrzebnie zamknęli całe plaże. Można było ograniczyć, a po drugie posprzątać, no i badać, nie?
5: Dziś Urząd Morski ma cofnąć zakaz wstępu na plażę w mieście, jutro w gminie Ustka. Nadal toczy się dochodzenie, skąd zanieczyszczenia wzięły się na wybrzeżu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Pogoda.
0: W całym kraju pogodnie i słonecznie, trochę więcej chmur na zachodzie, ale bez deszczu. Od 16 stopni w Elblągu, 19 w Lublinie, do 24 w Legnicy. Wiatr okresami porywisty, a na barometrach w Warszawie wciąż 1019 hektarów.

0: hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
17: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Ląduję.

zaczęły się romanse, obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek, złe idzie i zimne.

0: Gdyby tylko był obok mnie, mogłabym śmiało powiedzieć, oto październikowy facet i dziewczyna listopad. Ale jest w miejscu, w którym dziś naprawdę sporo się dzieje. Dlatego dziś nasza audycja, audycja Folder Ulubione, poświęcona w całości polskiej muzyce, będzie odbywała się z dwóch miejsc. Tam, gdzie trwa konferencja poświęcona polskiej muzyce, bo dziś dzień polskiej muzyki właśnie, oraz tutaj w studiu radiowym, gdzie odwiedzą nas i fantastyczni artyści, i fantastyczne artystki, no i przede wszystkim będzie dużo polskiego grania, bo tak właśnie jest. Dziś gramy po polsku i mamy szansę docenić albo przypomnieć sobie, jak piękna jest polska muzyka.
1: Folder ulubione.
0: To jeszcze szybko odpowiem, skąd ten październikowy facet. To utwór Pablo Pavo, w którym gościnnie wystąpiła Ania Iwanek. Ta sama Ania Iwanek, która wygrała kiedyś The Voice of Poland. Czy ty słyszysz, jak ja tęsknię? Z tym pytaniem zwracam się do kierownika muzycznego programu Pierwszego Polskiego Radia i mojego serdecznego kolegę z fotela obok, Marcina Wojciechowskiego. Gratuluję i dzień dobry.
2: Dzień dobry, Ula. Dziękuję za gratulacje. Dzień dobry Państwu. No tak, szkoda, że dzisiaj na odległość, ale łączy nas dzisiaj wszystkich polska muzyka, więc czujmy się, jakbyśmy byli blisko. Tak, jestem na warszawskiej Pradze. Akurat w tym momencie mamy przerwę w panelach, więc nie słyszą Państwo tego, co dzieje się w tle. Panele polegają na dyskusji, co dalej z polską muzyką, a Związek Producentów Audio-Wideo, który organizuje to wydarzenie, w swoich kolejnych raportach donosi, że coraz lepiej z polską muzyką, że słuchamy coraz więcej polskiej muzyki, że rządzą rap i hip-hop. Oczywiście muzyka pop też ma się dobrze i na przykład 10 utworów na 10 słuchanych najpopularniejszych w streamingach to właśnie polskie piosenki. To jest taki czarno-biały dowód na to, że polska muzyka w dobrej formie. No ja tutaj jestem, mamy strefy Polskiego Radia, bardzo aktywne, jedynka. Są tutaj i muzycy, i ci, którzy

0: muzykami chcieliby zostać, dziennikarze i ci, którzy starają się zdobyć wiedzę, jak dotrzeć na przykład na anteny radiowe. Więc będę Państwu dzisiaj stąd relacjonował, będę się z moją wspaniałą Ulą łączył i odwiedzą nas również artyści. Zapraszam.
1: W Hali Labo, gdzie odbywa się całe wydarzenie, pojawi się także Daria ze Śląska. Daria ze Śląska także u nas w audycji Folder Ulubione. To będzie przepiękna interpretacja utworu z repertuaru Edyty Geppert, przepraszam, Szukaj Mnie, tak się nazywa ten utwór. A za chwilę Poszukaj Mnie tutaj w studiu artystka, która Dzień Polskiej Muzyki postanowiła uczcić w wyjątkowy sposób, a mianowicie postanowiła wydać piękną polską płytę. To będzie Patrycja Markowska, a teraz Daria ze Śląska, Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Zapraszamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przygotowując dzisiejszy plan działania na Dzień Polskiej Muzyki, pomyśleliśmy z Marcinem, że jest taka jedna dziewczyna, która idealnie nam się w to święto wpisuje. Bo po pierwsze, jeśli zobaczymy na jej repertuar, to w tym repertuarze głównie polskie kompozycje. Poza tym pochodzi z takiego domu, w którym kochało się polską muzykę i polską muzykę się uprawiało. A po trzecie, chyba najważniejsze w tej sytuacji, to jest dziewczyna, która 1 października postanowiła wydać swój album. Dwupłytowy album, na którym pokazuje nam się trochę bez filtra, bo akustycznie, ale pokazuje nam się także z pazurem, bo elektrycznie. A ta dziewczyna to oczywiście Patrycja Markowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Piękne przywitanie. Wszystko się zgadza.

0: bez banalnych słów, bez tych takich określeń, że serce rośnie i że to jest najpiękniejsze, co mamy. Czym dla ciebie są polskie piosenki? Dlaczego śpiewasz po polsku? Dlaczego właśnie w tym kierunku postanowiłaś się rozwijać swoją karierę? Przecież mogłabyś też śpiewać po angielsku, mogłabyś też próbować zaistnieć na innych rynkach.
1: Powiem ci, że to było dla mnie oczywiste. Mhm. Tak się komunikowałam. Ja jestem jeszcze też, to trzeba podkreślić, z tego pokolenia, kiedy ja na pierwszych lekcjach miałam rosyjski, nie angielski.
0: To samo co u mnie.
1: Więc mój syn tym językiem angielskim włada dużo płynniej niż ja, mimo że ja też się umiem porozumieć. Ale kiedy chcę przekazać w tekstach, a piszę je w większości sama, niuanse, to jest tak jak rozmowa z ukochanym mężczyzną. Ciężko by mi było, tak się kiedyś nad tym zastanawiałam, zakochać się w obcokrajowcu, jeżeli nie mówiłabym na tym samym poziomie języka, co on. Te niuanse językowe, to przekazywanie emocji jest dla mnie najbardziej strzewi, kiedy to jest po polsku. I powiem ci, że ja w ogóle unikam śpiewania po angielsku. Czasami się to zdarza, jak jest jakaś okazja, ale zawsze mam do tego taki, wiesz, respekt i szacunek. Chociaż, wiesz, słyszałam, że jak Polacy śpiewają po angielsku, to się podoba za granicą, że to jest tak jak Ania Jopek kiedyś opowiadała, że Pat Metheny, że to było piękne, że ten akcent, który ona miała, sprawiał, że ludzie mówi, o, inaczej, tak słowiańsko, inaczej, coś jest w akcencie. Więc mi się wydaje, że w ogóle to może mieć swój urok, ale tak jak mówię, jak autorka tekstów, pierwszym odruchem jest jednak zapisywanie tych myśli tak jak myślę, czyli w języku polskim.
0: Patrzę na 21 piosenek, które pojawiły się na twojej płycie. Patrycja Markowska, 25 lat. Nie ma tu żadnego zagranicznego utworu.
1: Nie ma.
0: Wszystkie po polsku, tak. I wszystkie twoje.
1: Choć duet z Rayem Wilsonem, to jest utwór, który ma część po polsku tekst, który napisałam, i Ray zaczyna po angielsku, a potem śpiewa po polsku, co było też dla mnie niewiarygodne, bo Ray Wilson, który się zgodził zaśpiewać refren po polsku, mówił, ale wam ciężko się śpiewa w tym języku. Po angielsku dużo łatwiej.
0: Jest bardziej śpiewnie, prawda?
1: Bardziej śpiewnie. No to jest płyta koncertowa, które Polskie Radio, bardzo za to też dziękuję, zdecydowało się wydać na moje 25-lecie. To jest koncert zarejestrowany przez polską telewizję. Można ten koncert obejrzeć na VOD. Wyjątkowy dla mnie bardzo, bo bardzo długo się zastanawialiśmy nad doborem piosenek. Że największe przeboje, ale też, że te utwory, które są mniej oczywiste, jak duet z Leszkiem Możdżerem, który nie jest aż tak znany. Właśnie duet z Rayem Wilsonem, z Dawidem Karpiukiem, z Andrzej Krzywy, Kamil Bednarek, więc bardzo dużo takich ważnych momentów mojego życia.
0: A ja, trzymając w ręku tę płytę, pięknie wydaną zresztą, dwupłytowy album z bardzo zmysłowymi zdjęciami i na okładce, i wewnątrz, zdjęciami artystki oczywiście, myślę sobie, że patrzę na płytę dziewczyny, która przez 25 lat musiała udowodnić dużo więcej i dużo bardziej niż inne artystki.
1: Tak, ale wiesz, ostatnio, ja opowiadałam to gdzieś, ale ja pomyślałam sobie, że część ludzi, która za mną poszła i ze mną jest i przychodzi na moje koncerty i wspiera mnie od lat, to jest ta ekipa, która jest dla mnie najważniejsza. Dla części ludzi zawsze będę tylko córką mojego taty i teraz gdybym ja patrzyła tylko na tę stronę, to bym nie dała rady w tym zawodzie wytrzymać 25 lat, bo co jest niesamowite, dla niektórych tata mi załatwił, było po roku jak śpiewałam i po 25 latach, czyli 10 wydanych albumach, 1000 koncertów. Nadal tak jest, więc to jest tak jakby walczyć z wiatrakami, nie da się. I myślę sobie, że taka jest po prostu moja droga w tym wcieleniu.
0: Proszę, opowiedz mi historię piosenki Halo Halo, którą za chwilę usłyszymy.
1: Akurat tej?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: Bo ją wybrałam, bo mi się bardzo podoba w tej aranżacji.
1: Tak, bo tam jest fajnie akustycznie. Ja to podpatrzyłam u Sheryl Crow, która zaczynała koncert. Naprawdę? Tak sobie pomyślałaś?
0: No tak.
1: Jezu, to, słuchajcie, to jest rozmawianie z ludźmi, którzy kochają muzykę. To jest zawsze, za każdym razem mnie to zaskakuje tak samo, wiesz? Bo zobaczyłam jej koncert, ona zaczynała z dżembe koncerty i wydawało mi się to tak pięknie, prawdziwe, tak akustyczne, tak fajne. Zawsze się nią inspirowałam, czy Alanis Morissette, zawsze te wokalistki jakoś były głęboko w moim sercu i szukałam piosenki, która będzie radosna, ale nietrywialna, która będzie wprowadzała na koncercie na przywitanie takie światło. I gramy ją zazwyczaj właśnie jako drugi, trzeci utwór. Witam się tą piosenką. No i też pamiętam, miałam taki moment, kiedy pisałam ten tekst, że

0: mam powiedzieć, że w zasadzie nie żałuję niczego w życiu. Że pewne chwile bym oczywiście poprawiła czy zmieniła, ale jak nie muszę, to też nie muszę. I że doceniam, co mam.
1: Jeśli zajrzą Państwo na nasze media społecznościowe, to zobaczą Państwo to piękne wydawnictwo. Patrycja Markowska, 25 lat i akustycznie, i elektrycznie, ale my zaczynamy przesłuchanie od części akustycznej. Utwór Halo Halo albo Hello Hello,
0: to można jak i tak,
1: kto
0: i tak
1: woli, w wersji na żywo 2026 rok. Patrycja Markowska, posłuchajmy.
2: Bardzo chcielibyśmy się teraz z Wami przywitać. To jest taka piosenka, która zawsze przełamuje lody.

0: Hello.
1: A teraz wy?
2: Hello.
1: O to chodziło. Witajcie, kochani. Sama w to nie wierzę. Naprawdę, sama w to nie wierzę, że to już 25 lat. Wiecie, że dzisiaj tutaj są najważniejsi ludzie dla mnie. Naprawdę. Bardzo tak. Wam dziękuję. Idźmy dzisiaj na całość.
3: Tak właśnie rozpoczął się koncert, który został zarejestrowany i dziś wydany. Dziś w Dniu Polskiej Muzyki na dwóch płytach. Akustycznie Patrycja Markowska 25 lat i elektrycznie Patrycja Markowska 25 lat. Czy ja ci się mogę zwierzyć? Ale
1: bardzo
3: to nie będą miłe
1: chciała.
3: Słowa, jak sądzę. Wiesz co? Bo ja tu
1: przyjmę.
3: Mam tak. Byłaś dla mnie przez długi czas dziewczyną z komercyjnych stacji radiowych, z komercyjnymi przebojami, dziewczyną o potężnych zasięgach, od kolorowych telewizji. Byłaś artystką, ale taką, która nie była w zasięgu moich zainteresowań. Posłuchałam najpierw twojej ostatniej płyty. Teraz sięgnęłam po ten album, żeby zobaczyć, kim tak naprawdę jest Patrycja Markowska. Wydaje mi się, że koncerty artystów dużo są w stanie o nich powiedzieć.
1: Wszystko.
3: I chcę ci powiedzieć, że jesteś bardzo spoko i bardzo fajna. I że
1: ciekawa byłam, jaka będzie.

0: gdzie puenta.
1: I że chyba sporo musiałaś zmienić w swoim życiu, żeby dotrzeć do tego punktu.
0: Tak, bo wiesz co, jak zaczynałam, to myśl, że jestem córką mojego taty, ja to nawet może było bardziej podświadome. Bardzo chciałam zaistnieć utworami w stacjach radiowych. A żeby tak było, szłam na szereg kompromisów, jeżeli chodzi o brzmienia, wybór piosenek. W zasadzie nic nie miałam do powiedzenia. Mm-hmm. Ale zrobiłam to, żeby być. Wiesz, trzeba podkreślić, że to były czasy, kiedy nie było social mediów. I teraz przy ostatnich płytach, jak już poszłam w inną stronę, mniej komercyjną, to wiedziałam, że jak mnie stacje radiowe nie zagrają, z czym się liczyłam, to że mam swoje sociale. I to się udało, bo na przykład pojechałam w trasę z płytą Obłęd i te koncerty się wyprzedały, jeszcze dorobiliśmy 5 dodatkowych. Ale rzeczywiście dla części ludzi też w głowie, widzisz, ty wykonałaś tę pracę, że posłuchałaś tego koncertu, posłuchałaś płyty Obłęd i wiesz już, w jakim miejscu jestem. Ale dla ludzi, którzy może nie posłuchali, nadal pewnie jestem tą Patrycją od kilku popowych przebojów.
1: W czym oczywiście nie ma w tym nic złego, bo dobry pop też jest na wagę złota. Natomiast mówię o swojej perspektywie i swojej percepcji patrzenia na scenę muzyczną.
0: Ale bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo ja to dzisiaj mojemu mężowi przekażę, bo Tomek, który tutaj zresztą przecież był u ciebie i u Marcina, on powiedział, że pamiętam to jak dziś. Ja mówię, chciałabym taką płytę nagrać i rozmawialiśmy o tym jak Obłęd. Trochę depeszową, niszową, klawiszową, długie piosenki, żeby nie liczyć czasu. A on do mnie powiedział, to zrób to. A ja mówię, wiesz, tylko to jest niekomercyjna muzyka. To trudno, rób to, co czujesz. I wiesz, to się wydaje trywialne, ale kiedy nie usłyszysz od odpowiednich osób w odpowiednim momencie takiego wsparcia, to najnormalniej w świecie się można bać tego kroku.
1: Poza tym, wiesz, ja mam taką teorię i ona chyba nie jest, szczególnie nie odstaje od stanu faktycznego, że jeżeli jesteś na świeczniku, jeżeli płyta za płytą, nagrywasz przeboje, jesteś kochanym artystą, masz publiczność, wiernych fanów, to człowiek też się przyzwyczaja do takiego stanu rzeczy, że cały czas jest
0: utarte
1: na
0: ścieżki,
1: szczycie.
0: Wygodne. To prawda i to wiesz co, każdy się też z tego cieszy, bo wtedy ten producent płyt, ten menadżer, ktoś, wszyscy są wtedy,
1: budżet,
0: wiesz, zaopiekowani.
1: Na nagrywanie albumów.
0: To prawda, to się zmieniło. Ale wiesz, ja myślę, że taka bezpieczna, w ogóle ciepła droga typu kapci i kanapa, to nie do końca dla mnie. Dlatego ten rozwój mnie po prostu bardzo cieszy. Ja nawet pamiętam, jak tata się trochę bał i mówił, no słuchaj.
1: Czyli mówił, że może być, możesz się zaskoczyć.
0: Wiesz, jak on posłał płyty Obłęd, to taka cisza. No bardzo dobra płyta taka dla trudnej młodzieży, wiesz, i mówi tak, wszystkie riffy, klawisze wymieniłbym na gitarowe, wiesz, więc też musiałam to wziąć na klatę, ale jestem już w tym wieku, że chcę robić muzykę, którą ja czuję w sercu i żadne potrzeby z zewnątrz mi tego nie, wiesz, nie popsują. Ale co się sprawdza? Naprawdę to, co powiedziałaś, sprawdza się zawsze frekwencja na koncertach. To jest dla mnie największa nagroda. I jeżeli mogę skorzystać z okazji, bo 10 listopada zagramy w najpiękniejszej sali chyba w Polsce, czyli Witolda Lutosławskiego. Koncert z okazji tego...
1: Czyżby po sąsiedzku?
0: Tak, tak.
1: Studio Polskiego Radia.
0: Studio Polskiego Radia, przepiękne, całe w drewnie, z piękną akustyką, przesiąknięte miejsce muzyką. No i zagramy koncert jubileuszowy w pełnej krasie, czyli wiesz, naprawdę wysmakowane aranżacje, wszystkie piosenki przygotowane. Zapraszam Państwa serdecznie. To będzie cała trasa po Polsce, ale tutaj w tym miejscu dzisiaj musiałam powiedzieć o tym koncercie.
1: O tym koncercie na pewno dużo będziemy mówić. Ja tylko muszę zwrócić się z pytaniem do bazy. Czy Marcin jest z nami? Marcin jest z nami. O, jesteś, Marcinie. Bo ja w sumie pomyślałam, że to jest doskonały moment, żeby przekazać Patrycji tę dobrą wiadomość. Co ty na to?
2: Z ogromną przyjemnością.
1: To co? Poddaję ci głos po prostu.
0: Cześć,
2: ja mam
0: Marcin.
2: Powiedzieć? Patrycjo, cześć Patrycja.
0: Cześć,
2: jestem na Dniu Polskiej Muzyki.
0: Miałam nadzieję, wiem, że powącham, jak zwykle pięknie pachniesz, twoje perfumy. I gdzie ty jesteś?
2: Jestem na Pradze, na Dniu Polskiej Muzyki, na konferencji, gdzie właśnie Daria Zaśląska, Alicja Szemplińska i Paula Roma opowiadają o tym, jak zbudować karierę od zera, bo dziewczyny zaczynały rzeczywiście, wiesz, od samego początku.
0: Tak.
2: Więc o tym teraz opowiadają. Mam nadzieję, że jedna z nich co najmniej odwiedzi nas w naszym studiu za chwilę, ale przysłuchuję się waszej rozmowie, w ogóle niesamowite, świetne, bo Ula naprawdę słucha trochę innej muzyki i jak tak mówi, to ja wiem, że to ją ruszyło i ekstra, bardzo fajnie.
0: Miło jest z wami
2: gratuluję płytę, Patrycjo, powiedz mi jeszcze, czy jest jakaś piosenka polska, której komuś zazdrościsz, że to nie ty zaśpiewałaś?
0: Kilka jest takich utworów. No.

0: Przytulić to do serca. Myślę, że...
1: A co się takiego stało, że do tego nagle wracasz i odkrywasz te piosenki na nowo?
0: Ja w pewnym sensie tak, odkrywam je na nowo, ale dzięki moim fanom, którzy są uparci, pamiętają wszystko, wypomną ci każdą sytuację i to oni pierwsi od jakichś kilkunastu lat zaczęli mi przypominać o jubileuszach. Wiesz, że 20, płyta, 25, okay. 30. Ja mówię, kurczę, może to już pora, żeby faktycznie odwiedzić ten czas i przyjrzeć się samej sobie bliżej z tamtego okresu, zobaczyć, kim byłam, co we mnie zostało z tamtej dziewczyny i co tak naprawdę ja zawdzięczam jej, tej sobie samej sprzed lat i okazuje się, że bardzo wiele.
1: Dowiemy się tego na trasie koncertowej?
0: Dokładnie. Wyruszamy w trasę już wkrótce i będziemy wracać do tych piosenek. Do piosenek z płyty wszystko się może zdarzyć, ale w odświętnej bardzo formule, w aranżacjach poszerzonych o smyki i o sekcję dętą, więc będzie bardzo uroczyście, odświętnie i wyjątkowo.
1: Trasa pod patronatem Polskiego Radia, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Droga Anito, teraz, to co teraz robisz, to nagrałaś nową wersję Wszystko się może zdarzyć, czyli polskiej, tak, bardzo popularnej piosenki. Jeszcze krótko, jakie masz plany najbliższe? Co dalej, po trasie?
0: Co dalej? Oczywiście w przyszłym roku będę już myślała o nowej płycie.
1: Po polsku.
0: Po polsku oczywiście. Już nawet nie mam ciągot do tego, żeby po angielsku śpiewać. Może dlatego,
1: mimo, że masz angielskiego męża, amerykańskiego męża.
0: Słuchaj, mam angielskiego męża i on niestety po 11 latach spędzonych w Polsce nadal nie mówi w naszym języku.
1: A próbujecie?
0: Próbujemy, ale kończy się to zawsze tak, że ja I switch to English w efekcie. Więc może od tego właśnie, że cały czas muszę się koncentrować i mówić po angielsku w domu, wolę śpiewać po polsku.
1: A czy jest jakaś piosenka, której słuchałaś sprzed lat polskiej i zastanawiasz się, Boże, dlaczego tego nie odkryłam wcześniej?
0: Aha, Polska.
1: Tak, coś ci takiego wpadło, wpada, coś zaskakuje. Masz coś takiego, wracasz, wróciłaś?
0: To chyba przede mną. To znaczy jest sporo polskiej muzyki teraz, pięknej.
1: O, to ciekawe. To,
0: myślę, że teraz jest więcej. Naprawdę, może tutaj powiem coś zaskakującego, ale ja uważam, że dziś jest o wiele więcej fajnej polskiej muzyki niż było jej w czasach, kiedy ja startowałam.
1: Ula Kaczyńska, która jest w studiu w Warszawie, na pewno, ja nie widzę jej twarzy teraz i głowy, ale założę się, że przytakuje, że jest dużo
0: Oczywiście.
1: Więcej polskiej muzyki. Jest,
0: dzisiaj mamy nieograniczone możliwości. Ludzie nagrywają płyty w domu. To jest nieprawdopodobne. W dawnym czasie byliśmy jednak ograniczeni przez wiele aspektów, które nie pozwalały tak na szeroką skalę wszystkim, kto tam miał talent, sobie coś podłubać i ponagrywać. Dzisiaj na szczęście tak jest i ja uważam, że polska muzyka jest we wspaniałej kondycji.
1: Doskonała puenta. Anita Lipnicka, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Miłego dnia i do zobaczenia niebawem w studiu.
0: Do zobaczenia.
2: My z Anitą jeszcze dziś spotkamy się na Święcie Polskiej Muzyki. Jeśli mają Państwo ochotę, są w Warszawie, to rzeczywiście dziś o godzinie 17 rozpocznie się jeszcze jedna debata poświęcona 35-leciu polskiego rynku muzycznego. Co się zmieniało? Jaka jest dziś wartość złotej płyty? O tym dziś będą rozmawiać zaproszeni goście, w tym m.in. Anita Lipnicka. Za 18 minut będzie godzina 16. To co? Może czas? No dobra, to nie jest ten czas, ale niechaj będzie. Piosenka księżycowa.

0: Nie, w żaden sposób nie zachęcamy Państwa do spania. To jeszcze naprawdę nie jest ta pora, zwłaszcza, że do godziny 16 brakuje 16-14 minut. No a po 16 to się zacznie dziać. Karolina Rożej jest już razem z nami i będzie Ekspres Jedynki.
1: I ja zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście gramy po polsku cały czas. Gramy pięknie, dlatego mam zadyszkę, bo biegłam, bo zasłuchałam się w różnych polskich piosenkach, bardzo różnorodnych, bardzo pięknych. Będziemy też liczyć, ile tak naprawdę kosztuje studiowanie. To teoretycznie bezpłatne.
0: A
1: studiowanie.
0: Jako no więc mama właśnie. Studenta, mogę powiedzieć, studenta studiów dziennych, bezpłatnych, to nigdy nie jest tak,
1: no
0: że
1: więc właśnie. Oczywiście sky is the limit, natomiast takie średnie wydatki na studenta w 2026 roku sobie podliczymy. No i będziemy też mówić o tym, że właśnie ostatni amerykańscy żołnierze wycofali się z Iraku. Porozmawiam o tym z naszymi dziennikarzami, którzy w Iraku byli wtedy w 2003, 4, 5, 6 roku, czyli Wojtkiem Cegielskim i Tomkiem Sajewiczem. To po 17.
0: A jakbyś miała wybrać swój jeden, jedyny ulubiony polski utwór, to byłoby to?
1: A ty wybrałaś taki jeden? Przepraszam, że odbijam pytanie, bo to jest pytanie niemożliwe.
0: Babcia mówiła, że nie odpowiada się pytaniem na pytanie.
1: No i babcia miała rację, ale nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlatego myślałam, że tak się wykpię tym.
0: Karolina Rożej po 16 już teraz zaprasza Państwa. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski, Agnieszka Ciecierska i Krzysztof Sagan. Pięknie dziękujemy. A teraz Kaśka Sochacka i Cortez, jak my.

0: Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję pięknie. Wielki zaszczyt. Dziękuję bardzo.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
4: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
3: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
4: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
5: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
3: Mecz Polska-Rumunia już jutro o 20:45.
4: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
3: Tomasz Kowalczyk
4: i Filip Jastrzębski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
17: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bardzo dużo korków, ale nie ma zgłoszeń od służb, tylko te dobre. O końcu utrudnień. I tak też nie ma kłopotów z przejazdem na trasie między Katowicami a Wrocławiem. Między węzłami Kleszczów, Łany na wysokości Rachowic. W stronę Wrocławia była blokada jezdni i w związku z tym utworzył się spory korek. Na 299 km mieliśmy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. Teraz już aut nie ma, ale niestety korek został. Jest za węzłem Łany, ale też dlatego, że tu prowadzone są prace drogowe na jezdni w stronę Wrocławia. Korków należy spodziewać się też na Śląsku. Tu są bardzo duże. Pojawił się zator na węźle Murckowska i na 86, czyli trasie, która sprowadza ruch węzłem Murckowska na 86 i później w stronę Katowic jest korek i za Katowicami korkuje się też bardzo S86 aż po sam Sosnowiec. Korek też na węźle Murckowska na A4 jest na jezdni w stronę Rudy Śląskiej. Tutaj A4 szczególnie się korkuje właśnie w stronę Rudy Śląskiej. Duży ruch też między Katowicami a Mysłowicami na jezdni w stronę Krakowa. Obwodnica Krakowa, też już bardzo duży ruch. Auta widać w okolicach węzła Kraków Południe w stronę Bramek w Balicach, czyli w stronę Katowic, ale też spory ruch jest od Bramek w Balicach w stronę Rzeszowa. Na Dolnym Śląsku utrudnień nie ma już, jak donoszą służby, między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, czyli na trasie między Legnicą a Wrocławiem. Kłopoty z przejazdem były w stronę Legnicy. Zablokowany był jeden pas, ale niestety Czysty korek w okolicach węzła Kąty Wrocławskie pozostał i utrzymuje się zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Tutaj kierowcy zwalniają już za węzłem Kostomłoty i właściwie po sam Wrocław jadą w spowolnieniu.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Olaf Warzyński. Piąta transza 35 miliardów złotych. Polska otrzymała kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Uwaga, infekcje. Rozpoczyna się sezon chorobowy, a najbardziej podatne są dzieci.
2: Niestety potem przekłada się na zachorowania wśród dorosłych.
1: Francuski rząd zwołuje naradę kryzysową. To w związku z zamieszkami, w które przerodziły się protesty licealistów.
0: Październik, wchodzimy z przytupem.
1: Tak napisał w serwisie X wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko.
0: Polska otrzymała dziś bowiem z Krajowego Planu Odbudowy prawie 8 miliardów euro, czyli 35 miliardów złotych.
1: To piąta transza z KPO. Na co głównie będą przeznaczone te pieniądze?
3: Na schrony, tory kolejowe, żłobki czy sprzęt onkologiczny. A Komisja Europejska dodała, że pieniądze mają być przeznaczone m.in. na zakup 88 nowych tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Z informacji Komisji wynika, że Polska otrzymała już 77% wszystkich przyznanych jej w ramach KPO funduszy. Cała pula dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego 25 miliardów euro to bezzwrotne granty, reszta tanie pożyczki. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Jedenaście osób z zarzutami w sprawie Collegium Humanum. Sześć osób trafiło tymczasowo do aresztu.
1: Podejrzani, zdaniem śledczych, wydawali nieprawdziwe dyplomy ukończenia studiów i zaświadczenia o przebiegu studiów i przyjmowali za to pieniądze. Łącznie 850 tysięcy złotych.
0: Zatrzymani ułatwiali również pobyt cudzoziemcom w Polsce, w szczególności obywatelom Rosji, Białorusi i Ukrainy. Za to przyjęli łącznie 22,5 miliona złotych.
1: Do tej pory prokuratura przedstawiła w tej sprawie ponad 880 zarzutów 97 podejrzanym.
0: 55 osób ma już akty oskarżenia, a 6 usłyszało nieprawomocny wyrok.
1: COVID i grypa znów w natarciu.
0: Rozpoczyna się sezon infekcyjny, a choruje coraz więcej osób.
1: Najczęściej dzieci, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
2: Dzieci stanowią ten pierwszy próg, który wirus musi pokonać. Dużo zachorowań wśród dzieci niestety potem przekłada się na zachorowania wśród dorosłych. Ale wskaźniki ogólnokrajowe jeszcze są wciąż dosyć, można powiedzieć, niskie. Między 1,5 a 2 tysiące przypadków tygodniowo.
0: Najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia.
1: W ciągu miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób.
0: Od 2 tygodni są też dostępne bezpłatne szczepionki przeciw COVID-owi.
1: Do punktów szczepień i aptek trafiło już 120 tysięcy dawek tych preparatów.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Francja, gdzie narastają zamieszki związane z protestami licealistów.
1: Trwają już od kilku dni. W wielu miastach antyrządowe akcje uczniów doprowadziły do poważnych aktów wandalizmu i przemocy.
0: Francuski rząd uznał, że sytuacja wymyka się spod kontroli i zwołał naradę kryzysową.
5: Blokowane są setki liceów, a od dziś także około 30 uniwersytetów przy wsparciu polityków lewicy. W wielu miastach, m.in. w Paryżu,

0: Paryżu, Bordeaux, Toulouse czy Rennes protestująca młodzież starła się z policją i podpaliła barykady na ulicach. Czasami trzeba użyć przemocy, żeby zostać usłyszanym, powiedziała mi jedna z uczestniczek protestu w Lyonie. To polityczne, antyrządowe demonstracje, ale główną motywacją jest sytuacja w liceach, dodała, wskazując na pogarszające się warunki nauki. W Lyonie rano podpalono liceum, w innych miastach ogień strawił całe budynki szkolne, m.in. w Nantes i Rouen. W Marsylii oblano nauczyciela benzyną. Podczas specjalnej narady poświęconej kryzysowi premier Sébastien Lecornu ogłosił odwołanie wszelkich podróży ministrów do poniedziałku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: U nas w kraju, w Poznaniu, też zaroiło się od młodych ludzi.
2: Na ulicę miasta wyszli uczniowie szkół muzycznych. Jednak nie po to, by protestować, ale świętować.
1: Roztańczoną i rozśpiewaną paradą uczcili przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki.
3: Bardzo nam dobrze się tutaj gra. Pogoda jest świetna.
4: Muzyka pomaga się skoncentrować, uskrzydla oraz pomaga rozwinąć swoje ambicje.
5: Nigdy jeszcze nie miałam okazji tutaj dotrzeć i jestem pod wrażeniem.
6: Pogoda dopisuje, humory też.
2: Uczniowie zagrali, zatańczyli i zaśpiewali na Starym Rynku.
1: A na zakończenie dali koncert w Starym Browarze.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz w radiowej jedynce sport. Kacper Merk, zapraszam. I niestety już bez Magdy Linet w tenisowym turnieju w Pekinie. Poznanianka w pierwszej rundzie przegrała z Czeszką Kateriną Siniakową 4-6-3-6. Dla Polki to już piąta porażka z rzędu. Ostatnie spotkanie wygrała blisko dwa miesiące temu, na początku sierpnia, jeszcze w Toronto. Co na to trener Linet Mark Gellert? Dziś różnica między wygraną a porażką to kilka punktów, a Magda nie potrafi ostatnio wykorzystać nadarzających się okazji. Podobnie było w zeszłym tygodniu. Mieliśmy kilka piłek meczowych i nie udało nam się doprowadzić meczu do końca. Dalej w Pekinie gra natomiast Hubert Hurkacz i tu są powody do większego zadowolenia, bo wrocławianin wyeliminował dziś znacznie wyżej notowanego Amerykanina Lernera Tina po trzysetowym pojedynku. Tin przed rokiem doszedł w Pekinie aż do finału. Nowa siódemka w piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Po tym jak ze zgrupowania wyjechał obrażony Cristiano Ronaldo, koszulkę z siódemką na plecach przejmuje Rafael Leao. Portugalia wieczorem zagra w Kopenhadze z Danią. To oczywiście Liga Narodów. Ronaldo opuścił Danię prywatnym samolotem po tym jak wcześniej przeciwko Norwegii nie dostał szansy na grę, przesiedział 90 minut na ławce rezerwowych. Teraz jeszcze coraz szersze drzwi do powrotu do sportu dla Rosji. Po tym jak MK Ol otworzył Rosjanom możliwość walki w kwalifikacjach do igrzysk w Los Angeles, dziś to samo dzieje się z igrzyskami europejskimi. Rosjanie wystąpią w przyszłym roku w Stambule. Przypomnę, że poprzednie igrzyska organizowaliśmy my i tam Rosja wstępu nie miała.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Pogoda. W całym kraju pogodnie, w regionach centralnych i wschodnich nawet słonecznie. Tak upływa popołudnie i taki będzie też wieczór. Na termometrach od 17 stopni w Elblągu, 20 w Warszawie, 22 w Opolu i Wrocławiu, najcieplej w Słubicach, 25. Wiatr słaby, na północy okresami porywisty, w Sudetach może też silnie powiać. Ciśnienie w stolicy 1018 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpowiedz.

0: zacznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 10 minut po godzinie 16. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w czwartek. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I zaczyna się też październik, zaczyna się rok akademicki.
2: Zaczynam finanse i rachunkowość.
3: Ja idę na ekonomię. Przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia.
0: Obstawiam, że emocje idą też pewnie w koszty tej przeprowadzki, bo bezpłatne studia wcale nie są takie bezpłatne. Rosną koszty życia w miastach akademickich, więc i studenci, i ich rodzice trzymają się mocno za kieszenie. Policzymy dokładnie już za chwilę, ile kosztuje bycie studentem. Świętujemy też dziś Dzień Polskiej Muzyki.
4: Piosenka jest dobra.

0: aby tak długo polska muzyka jest piękna, jest różnorodna, jest przede wszystkim nasza.
1: Żadna angielska czy francuska piosenka nie opisze nam lata na Helu czy jesieni na Żoliborzu.
0: Albo truskawek w Milanówku, albo kawki na wynos, albo szklanej pogody.

0: To Lombard w Radiowej Jedynce, która, przypomnę, dzisiaj gra tylko po polsku, bo mamy Dzień Polskiej Muzyki, o którym będziemy mówić już za kilka minut, ale też tak myślę sobie o tym pytaniu, które przed 16 zadała mi Ula Kaczyńska, czyli ta jedna ulubiona polska piosenka i przyszła mi jedna do głowy. To jest piosenka wykonywana przez Ewę Demarczyk, Groszki i Róże. Ciekawe, czy państwo umieją taką jedną ulubioną piosenkę wybrać. Jeśli tak, to polecamy zajrzeć na jedynkowy Facebook. Można też zadzwonić 22 139 22 02. To jest telefon do nas. Natomiast w popołudniówce teraz o tym, że trzeba się trzymać mocno za kieszenie, zwłaszcza jeśli chce się studiować, no bo rusza rok akademicki, więc z jednej strony oczywiście egzaminy i imprezy to dla studentów, a dla rodziców, no z jednej strony duma, a z drugiej bardzo duży wydatek, bo tak jak mówimy, bezpłatne studia wcale nie są takie bezpłatne. Z nami jest teraz Martyna Szymczakowska, która od samego rana rozmawiała ze studentami, no i uczestniczy w inauguracjach roku akademickiego. Witaj, Martyno.
1: Dzień dobry.
0: No to jak wygląda to studiowanie w 2026 i ile kosztuje?
1: A faktycznie, od rana na polskich uczelniach w całym kraju trwają te uroczyste inauguracje. Na Politechnice Warszawskiej, najlepszej uczelni technicznej w kraju, no było dzisiaj wyjątkowo uroczyście, choćby dlatego, że to jubileuszowa 200. inauguracja, no bo w tym roku uczelnia obchodzi 200-lecie powołania. Były tam więc gronostaje, zatem dostojnie byli znakomici goście. Wśród nich nie kto inny jak minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, od którego chciałabym zacząć, bo on zwrócił się do studentów, no, zachęcając ich do poszerzania swoich horyzontów, do przekraczania granic.
2: Drodzy studenci, za kilka lat weźmiecie odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju. Wierzę w was i w to, że będziecie na to gotowi. Korzystajcie z tego czasu jak najlepiej. Bądźcie ciekawi świata, otwarci na ludzi, na nowe doświadczenia i rozwój. Pytajcie, sprawdzajcie, szukajcie odpowiedzi. Bo właśnie od ciekawości i odwagi, by myśleć inaczej, zaczyna się nauka i postęp.
1: No i brzmi to pięknie, pod warunkiem, że studentów jest zwyczajnie stać na studiowanie. I tu przechodzę, Karolino, do twojego pytania. Rozmawiałam naprawdę z wieloma młodymi ludźmi. Ci, którzy przyjechali spoza Warszawy, no, mogą studiować dzięki rodzicom. Dostali się na najlepsze uczelnie w kraju, jak Uniwersytet Warszawski, jak Politechnika czy SGH. No a koszt wynajmu kawalerki właśnie w stolicy to około 3000 zł. Mieszkania dwupokojowego około 4500. Dlatego młodzi studenci chcą jak najszybciej poczuć się pewnie na uczelni, no a później będą szukać pracy.
3: Na początku same studia, żeby potocznie powiem, nie przegiąć na początku, ale chciałabym potem udzielać korków albo znaleźć jakąś pracę. Ja pod Warszawą mieszkam.
1: Czyli będziesz dojeżdżać?
3: Tak, będę dojeżdżać. No, dojazd jest dość ciężki. Zależy też w jakich godzinach, no ale tak sobie ułożyłam plan, aby mi było lżej z tym.
4: No ja właśnie taka trochę praca dorywcza, bo korków udzielam.
5: Ja jestem zatrudniony na umowę na zlecenie i jakoś to będę godził weekendami.
6: Prywatny akademik, bo z uczelni nie dostałem. U mnie 1000 zł miesięcznie.
1: No a próbowałeś akademik uczelniany i co, nie ma szans? Dużo chętnych?
6: W pierwszej turze nie dostałem w ogóle. W drugiej na liście rezerwowej byłem tam 300 któryś. Wynająć pokój na przykład w mieszkaniu z innymi ludźmi, no to tak po 1500, po 2000, żeby wynająć mieszkanie, to od 3000 się głównie zaczynają.
1: No to, że rosną wydatki studentów na życie, wynika też z raportu Związku Banków Polskich. Najwięcej kosztuje dach nad głową, no czyli akademik, mieszkanie czy pokój. No, akademik jest najbardziej ekonomicznym wyborem,

0: ale tu miejsc brakuje. Słyszeliśmy studenta z Elbląga, pamiętam właśnie, że był z Elbląga, no on był na liście rezerwowej, na tej liście do przydziału akademików, ale był na niemal 400. miejscu. No, po mieszkaniu największe wydatki to jedzenie. No i w przypadku studentów studiów zaocznych czesne. W sumie przeciętne miesięcznie wydatki na utrzymanie studentów zaocznych przekraczają 4000 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o niemal 70 zł, ale już osoba, która zaczęła studia 5 lat temu, wydawała wtedy około 1300 zł mniej. Przemysław Barbich ze Związku Banków Polskich powiedział, że nieco mniej na utrzymanie wydają studenci studiów dziennych.
1: Tam nie ma czesnego, ale tam jest inny problem. Szczególnie na tych trudnych kierunkach politechnicznych, Akademii Medycznej, bardzo ciężko jest dorobić, a szczególnie na pierwszym, drugim roku. Co prawda wydatków jest mniej, ale niestety możliwości dorobienia jest też mniej. W związku z tym tu najlepsze rozwiązanie, jakie jest, to dla tych, którzy już studiują, to układać dobrze relacje z rodziną.
0: No, z rodziną, czyli z potencjalnymi sponsorami. Stereotyp imprezujących studentów odchodzi więc do lamusa. Teraz student musi myśleć nie tylko o nauce, ale i też jeszcze w trakcie nauki o pracy.
2: Jak to dobrze, że studiowałyśmy Martyna 20 lat temu, więc na imprezy miejsce było. Studiowałyśmy dziennikarstwo. Martyna, nasz słuchacz, pan Marcin, pisze, że jesteśmy bardzo w temacie. Wczoraj podrzuciłem syna do akademika, opłata 1000 co miesiąc. Dobrze, że chociaż remont zrobili przez wakacje, bo był tam późny gierek. A co było w twoim akademiku?
0: Tak, ja też mieszkałam przez 2 lata w akademiku i tam było taniej, zdecydowanie. No to właśnie 20 lat temu, jeszcze po jakimś dofinansowaniu, to był koszt rzędu niecałych 200 zł z groszami. Ale a propos remontu, ja pamiętam, że też zaczęłam pierwszy rok studiów w kompletnie niewyremontowanym akademiku. Proszę, uwierzcie mi, ja chodziłam pod prysznic bez okularów. Dlaczego? Żeby nie widzieć karaluchów pod prysznicem.
2: No i mamy nadzieję, że standardy troszeczkę się zmieniły w akademikach. Martyna Szymczakowska, pięknie ci dziękuję za te wszystkie informacje.
0: Dziękuję.
2: To jest Ekspres Jedynki. Oczywiście trzymamy kciuki za wszystkie egzaminy i dobre imprezy w tym nowym roku akademickim.

To Paweł Domagała w programie Pierwszym Polskiego Radia, bo dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, także w Ekspresie Jedynki, więc gramy po polsku. Króluje ta polska muzyka, mamy nadzieję, nie tylko w stacjach radiowych, nie tylko w serwisach streamingowych, ale w sercach przede wszystkim. Przeniesiemy się teraz do miejsca, w którym muzyka odmieniana jest przez wszystkie przypadki. W Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbywa się właśnie teraz konferencja

0: poświęcona polskiej branży muzycznej. Na tej konferencji jest Ania Zakrzewska. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz proszę, o czym dyskutują uczestnicy tej konferencji, co uważają za największe wyzwanie, jeśli chodzi o polską muzykę?
1: Rozmawiają o tym, w jakiej kondycji jest dziś polska branża muzyczna, ale także z jakimi bolączkami musi się mierzyć. Tu w Hali Labo w jednym miejscu zgromadzili się przedstawiciele rynku muzycznego, zarówno artyści, producenci, menadżerowie oraz przedstawiciele wytwórni muzycznych i wspólnie zastanawiają się podczas różnych paneli między innymi nad tym, jak wspierać polską twórczość i zwiększać jej obecność w przestrzeni publicznej. Jedną z takich bolączek, z którymi mierzą się dziś artyści, jest czas antenowy, jaki oddaje się polskiej twórczości, no bo zgodnie z przepisami nadawcy programów radiowych przeznaczają nieco ponad 30% miesięcznego czasu nadawania w programie właśnie polskim utworom i to według lidera Big Cys Krzysztofa Skiby powinno się zmienić.
2: We Francji jest takie rozwiązanie, że tam jest chyba ponad 50% muzyki francuskiej musi być grana, ale w godzinie audycji. Ja oczywiście nie chcę nikomu wpychać na siłę tej muzyki, czy jakoś tak narzekać, bo Polacy często lubią narzekać i nie chcę, żeby teraz też branża muzyczna nagle wyszła na taką, co narzeka, ale pamiętajmy o tym, że po pierwsze to jest nasz ojczysty język i to jest też obrona polskiego języka, to jest też coś, co opisuje naszą rzeczywistość. Żadna angielska czy francuska piosenka nie opisze nam lata na Helu czy jesieni na Żoliborzu.
1: Inną kwestią, która spędza sens powiek wielu artystom, jest sztuczna inteligencja, która wręcz z przytupem wkroczyła w świat także polskiej muzyki. I o ile oczywiście artyści, z którymi tutaj rozmawiam, mówią, że wykorzystanie AI jako narzędzia do skrócenia pewnych takich edycyjnych rzeczy jest jeszcze okej, o tyle już zastępowanie nią twórczości jako takiej nie jest niczym dobrym. I jak mówi kompozytor i autor tekstów Tomek Makowiecki, trzeba po prostu te kwestie uporządkować.
3: Korzystanie AI jako narzędzia do skrócenia sobie niektórych pewnych edycyjnych rzeczy, to wiadomo, że te narzędzia są, pojawiają się. Jeżeli chodzi o pisanie promptów i wypluwanie muzyki przez sztuczną inteligencję, nie uważam, że to jest w ogóle jakikolwiek proces twórczy w ogóle dla muzyka. Dla mnie osobiście jest to wstyd korzystaniem z takich narzędzi. Mam nadzieję, że to jest jakieś takie zachłysnięcie się po prostu dzisiaj ludzi.
1: Chwilowe
3: i że naprawdę będziemy doceniać wartość prawdziwego rzemiosła i prawdziwych emocji.
1: To głos artystów, którzy na rynku są już jakiś czas, ale tutaj oddaje się także głos tym, którzy dopiero debiutują i oni, jak mówią, dla nich, dla tych młodych artystów, wyzwaniem jest przede wszystkim wielozadaniowość, z jaką muszą się dziś mierzyć, bo żeby się wypromować i zaistnieć na rynku, nie wystarczy sama muzyka, podkreśla wokalistka Ania Sama, która dopiero rozkręca swoją muzyczną karierę.
4: Trzeba jednak w tym momencie, będąc na rynku, ogarniać naprawdę wiele czynności i w wielu rolach występować. Nie jest to proste, nie każdy temu podoła. Trudnością, czyli obecnością w social mediach, to jest teraz chyba największe wyzwanie, no bo presja, żeby być na tym Instagramie czy TikToku i nagrywać codziennie, żeby mieć te liczby, które nam pozwolą albo dotrzeć do nowych osób, albo pozwolić się podpisać z wytwórnią, jest duża.
1: Nie wystarczy sama muzyka.
4: Nie wystarczy sama muzyka i to nie jest prawda, że dobra muzyka sama się obroni. Absolutnie to nie jest prawda.
1: No i oczywiście swoją cegiełkę też mogą dołożyć fani, kupując chociażby bilety na koncerty czy płyty swoich ulubionych artystów. Panele dyskusyjne jeszcze trwają. O 17:00 będzie rozmowa na temat tego, jak budować relacje ze swoimi fanami. Pierwszy dzień będzie powoli dobiegał końca konferencji, ale jeszcze jutro o tej polskiej muzyce tutaj w Hali Labo będzie rozmowa.
0: O tym wszystkim mówiła Ania Zakrzewska w popołudniówce. Aniu, bardzo ci dziękuję. A propos kupowania polskich płyt i chodzenia na polskie koncerty, to dzisiaj właśnie na to wszystko zniżki z okazji Dnia Polskiej Muzyki.
5: Polskie Radio. Jedynka.
0: I kolejna polska piosenka, bardzo dobrze państwu znana, myślę, Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność, a w Ekspresie Jedynki już za kilka minut. Rozmowa dnia.

0: Czwartkowe popołudnie i program Pierwszy Polskiego Radia minęła 16:30.
1: Skrót aktualności. Olaf Ważyński. Prokuratura przedstawiła zarzuty 11 osobom w sprawie Collegium Humanum. Miały wydawać nieprawdziwe dyplomy ukończenia studiów i zaświadczenia o przebiegu studiów i przyjmować za to pieniądze.
2: Wobec 6 osób prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
1: Wśród zatrzymanych są nauczyciele akademiccy oraz osoby, które zarządzały filią uczelni za granicą. Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce i rozmowy o przyszłości sojuszu. Szef polityki Departamentu Obrony USA przygotowuje spotkanie tzw. grupy Bergen w naszym kraju. W rozmowach mają uczestniczyć m.in. Polska, Niemcy, Holandia oraz państwa nordyckie. Plaże w Ustce posprzątane. W weekend morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Plaże są otwarte, jednak służby wciąż apelują o ostrożność.
3: Mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży, które będą brudziły odzież i obuwie.
1: Cały czas trwa analiza substancji, którą wyrzuciło morze. Wyniki mają być znane w tym tygodniu. Co najmniej 15 osób zginęło po zejściu lawiny w Nepalu. To pracownicy obozu, którzy przygotowywali namioty dla zagranicznych wspinaczy. Lawina zasypała bazę pod szczytem Himlung Himal. Ratownicy wciąż poszukują jednej osoby. Lotnisko Chopina w Warszawie zakończyło budowę nowej płyty postojowej. Zmieści się na niej 6 samolotów średniodystansowych albo 4 dalekiego zasięgu. To konieczne, bo port się rozwija, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Więcej przewoźników, większy ruch, więcej połączeń, więcej pasażerów.
1: W porcie trwają też przygotowania do rozbudowy terminala pasażerskiego. Zapraszam na pełne aktualności o 17:00.
0: To jest Ekspres Jedynki. W studiu pojawiła się już Agata Kondzińska. Dzień dobry, Agato.
5: Dzień dobry.
0: To oznacza, że już za chwilę rozmowa dnia. W popołudniówce twoim gościem będzie
5: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Izby Adwokackiej.
0: A pytania o Trybunał, czy o list żelazny?
5: No, pytania będą o list żelazny, bo słuchaj, dzisiaj rozmawiałam nieoficjalnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej, koalicji rządzącej. I okazuje się, że chyba nikogo ta decyzja sądu nie cieszy. Ciekawe, czy też samego Romanowskiego. I snują się tutaj różne scenariusze i chciałabym, żeby te scenariusze prawnik nam wyjaśnił.
0: No i to już za 3 minuty w Radiowej Jedynce.

0: Stanach i Daria Zawiałow i Eldorado w radiowej jedynce na 23 minuty przed godziną 17. A już teraz Agata Kondzińska w popołudniówce i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A z nami połączony jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie mecenasie, w swojej karierze miał pan klienta z listem żelaznym?
3: Tak, tak, tak. Kilka lat temu taka sytuacja miała miejsce.
2: I kto dostaje taki list żelazny? Jakiś poważny gangster, skruszony gangster? Kto to dostaje?
3: Procedura karna nie dokonuje takiej klasyfikacji, takiego rozróżnienia, takiej oceny. Dokładnie. To znaczy, jeżeli spełnione są przesłanki i sąd tak postanowi, bo to jest najważniejsze. Mówiąc sąd tak postanowi, mam też na myśli, że jest tam element takiego luzu decyzyjnego. Czyli sąd musi ocenić wszystkie okoliczności, wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy, tą podstawową kwestię, jaką jest przebywanie poza granicami Polski oraz oświadczenie podejrzanego czy oskarżonego w zależności od etapu postępowania, że stawi się na każde wezwanie i nie będzie utrudniał postępowania karnego i musi podjąć decyzję. I musi zawsze zważyć, czy list żelazny jest tym adresem,

0: Ten list żelazny, proszę pamiętać, jest tylko środkiem umożliwiającym pociągnięcie tej osoby do odpowiedzialności karnej, czyli innymi słowy de facto stwarzającym szansę osądzenia tej osoby, jeżeli będzie właśnie stosowała się do tych rygorów, o które pani pyta. Te rygory to przede wszystkim zakaz utrudniania postępowania, obowiązek pozostawania do...
1: Ale czy może... Sekunda, bo ja chcę dopytać. Panie mecenasie, czy na przykład, jeśli pan Romanowski powie, że... Bo teraz przejdziemy już do meritum, czyli do byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który ma taki list żelazny, jeszcze nieprawomocny, bo prokurator będzie apelował. I jeśli on powie, że będzie się stawiał, tak, bo taki jest wymóg, jak rozumiem, ale czy on może odmówić na przykład składania wyjaśnień i powie...
0: Panie redaktor, może, dlatego że proszę pamiętać o tych rygorach.
1: I to nie jest utrudnianie.
0: Obowiązek to nie jest utrudnianie, bo to jest realizacja prawa do obrony. To znaczy każdy ma prawo do obrony, niezależnie od tego, czy mówimy o panu Romanowskim, i Ksińskim, i Grekowskim. Każdy ma prawo do obrony, jeżeli w stosunku do niego sformułowano albo zarzuty, albo skierowano do oskarżenia do sądu. To jest prawo konstytucyjne.
1: To ja jeszcze raz dopytam, politycznie teraz. Wiem, że pan nie od polityki, ale jednak ja sobie potrafię taką sytuację wyobrazić i chciałabym wiedzieć, czy ona prawnie jest możliwa. Pan Romanowski stawia się na każde wezwanie prokuratora, zasłania się i mówi, że nie będzie odpowiadał na, składał wyjaśnień, ale wychodzi i organizuje różne konferencje prasowe i opowiada, że na przykład jest niewinny, opowiada różne swoje wersje o politycznych śledztwach i tak dalej. To będzie możliwe, gdyby taki list się utrzymał?
0: Będzie możliwe. Oczywiście tak, dlatego że no, nikt nie zakaże nikomu wypowiadania własnych opinii, czy też własnej oceny sytuacji, w której się znalazł. I oczywiście jest to możliwe. Natomiast jakby porządkujmy jeszcze kwestię tego listu. Proszę pamiętać, to nie jest żadna licencja na bezkarność. To jest postanowienie sądu, które nakłada rygory. Właśnie ten obowiązek stawienia się na każde wezwanie organu procesowego, obowiązek pozostawania i zawiadamiania każdorazowo o zmianie miejsca pobytu w Polsce i zakaz utrudniania postępowania karnego, zakaz stworzenia fałszywych dowodów, niszczenia dowodów i tak dalej, i tak dalej. Nakłaniania kogoś do składania fałszywych zeznań.
1: A czy sąd może na przykład nałożyć dodatkowy taki rygor, no, w obawie, że jest matactwo, żeby na przykład taki ktoś nie spotykał się z innymi, którzy już mają procesy właśnie w tym śledztwie Funduszu Sprawiedliwości?
0: Przy wydaniu listu żelaznego nie, natomiast moim zdaniem nie ma przeszkód, żeby prokurator stosował takie środki zapobiegawcze, jakby oddzielnie, obok, po to, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Jest taki środek zakazujący kontaktu z określonymi osobami lub zakazujący przebywania w określonych miejscach. Takie środki są możliwe, ale nie w ramach listu żelaznego, tylko jakby obok w innej procedurze. Tak?
1: Panie mecenasie, jak sąd weryfikuje wiarygodność takiej osoby, która wnioskuje, podejrzewanego chyba jeszcze na tym etapie, czy podejrzanego już?
0: Podejrzanego, nie, tak.
1: Podejrzanego. Tak. Jak sąd weryfikuje wiarygodność? Czy on daje wiarę obrońcy i temu, co napisze podejrzany? Czy to się jakoś weryfikuje? Bo na przykład pan Romanowski może powiedzieć, że będzie mieszkał i są takie doniesienia medialne, jako adres stały wskazuje dom poselski, a tam nie ma pokoju poselskiego przyznanego. To co wtedy? Jak sąd to weryfikuje?
0: To znaczy tak, o dwóch rzeczach musimy powiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą wiarygodności oświadczeń, to sąd dzisiaj bazuje tylko i wyłącznie na pisemnym oświadczeniu i zapewnieniu obrońcy jako elementu uzupełniającego. I sąd musi zdecydować, czy daje temu wiarę, czy nie daje. W pewnym sensie to jest jakieś ryzyko, no bo może być różnie, tak? Ale to jest odpowiedzialność sędziego, który podejmuje taką, a nie inną decyzję. Jeżeli chodzi o kwestię miejsca zamieszkania, to tu jest sprawa bardzo prosta. To ma być miejsce, jak nazwa wskazuje, faktycznego pobytu. To znaczy, ono nie może być formalnie określone w jakimś miejscu, a w istocie nie będzie tam pan Romanowski czy ktokolwiek inny, kto otrzymuje list żelazny, przebywał. No bo to ma być miejsce, gdzie organy procesowe wiedzą, że pan Romanowski jest i będzie dostępny. Takie są reguły gry, jeżeli chodzi o list żelazny. I to jest jeden z warunków listu żelaznego, który musi być bezwzględnie przestrzegany pod rygorem odwołania listu żelaznego, bo tak się to nazywa w procesie karnym. No i proszę pamiętać, odwołanie listu żelaznego otwiera możliwość występowania z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, czyli stosowanie środków przymusu izolacyjnego też.
1: A odwołanie, rozumiem, że też jest za zgodą sądu, tak? Czyli ta cała procedura
0: sąd odwołuje list żelazny, tak jest. Zawsze ta decyzja, jeżeli chodzi o list żelazny, wydanie i odwołanie listu żelaznego jest zastrzeżona dla sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji.
1: To jeszcze jeden scenariusz. Wyobraźmy sobie, że utrzymuje się w mocy już prawomocnie ten list żelazny. Co się dzieje w rejestrach, gdzie są adnotacje, że pan Romanowski jest

0: europejskim nakazem aresztowania i że ma zatrzymane czy unieważnione paszporty. Co się wtedy dzieje?
1: Zasadą związaną z wydaniem listu żelaznego jest prawo odpowiadania z wolnej stopy, to znaczy bez stosowania środków przymusu polegających na pozbawieniu wolności. W związku z powyższym, jeżeli dojdzie do uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego, automatycznie dochodzi też do uchylenia tymczasowego aresztowania. To wynika wprost z przepisów. Uprawomocnienie się listu żelaznego, biorąc pod uwagę jego podstawowy cel, czyli prawo do odpowiadania z wolnej stopy, no powoduje też de facto konieczność uchylenia europejskiego nakazu aresztowania, no bo byłaby to instytucja sprzeczna z listem żelaznym. List żelazny to jest deklaracja wymiaru sprawiedliwości, że pod określonymi warunkami będzie mógł ten, kto otrzymuje list żelazny, odpowiadać z wolnej stopy, jeżeli chodzi o toczący się przeciwko niemu proces karny.
0: Ten paszport mnie interesuje. I pan Romanowski dostaje z powrotem paszport i co? I wcale nie musi jechać do Polski, tylko na przykład mógłby polecieć do Stanów Zjednoczonych. Czy to jest możliwe?
1: Panie redaktor, tu są możliwe wszelkie scenariusze. Łącznie z takim scenariuszem, że list żelazny zostanie instrumentalnie wykorzystany przez podejrzanego, na przykład do tego, żeby ukryć się, kontynuować jakąś ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Tutaj w tym zakresie nie ma możliwości, aby wymiar sprawiedliwości w jakiś sposób przeciwdziałał, zapobiegał takiej sytuacji. Z bardzo prostego powodu. Proszę pamiętać, że skorzystanie z listu żelaznego wymaga też oczywiście aktywności po stronie podejrzanego, który otrzymuje list żelazny. To znaczy, wydanie listu żelaznego, aby to formalnie zafunkcjonowało, faktycznie tak naprawdę, wymaga tego, żeby pan Romanowski wrócił do Polski. I wtedy zacznie działać list żelazny.
0: A jak
1: on równie dobrze może nie wrócić. No to nie wróci, nie skorzysta. I wtedy oczywiście, wtedy wchodzi w grę rozważenie przez prokuraturę i przez sąd tej procedury odwołania listu żelaznego. No bo on się staje bezprzedmiotowy, skoro ktoś nie korzysta. Państwo polskie nie może też liczyć, czekać, aż ktoś podda się rygorom listu żelaznego i przez pryzmat celów listu, bo celem jest to, aby on stanął przed wymiarem sprawiedliwości. To jest nadrzędny cel listu żelaznego.
0: Więc czy taki scenariusz
1: się nie zrealizuje,
0: właśnie,
1: to inny środek.
0: Czy taki scenariusz zamyka wtedy drogę do ponownego, na przykład, czy można ileś razy ubiegać się o taki list żelazny? Że teraz
1: panie
0: pokażę.
1: Teoretycznie wiem, o co chodzi. Teoretycznie załóżmy, że pan Romanowski nie chce skorzystać z tego listu żelaznego, no więc podstawowy ruch ze strony prokuratury powinien być wniosek o odwołanie listu żelaznego przez sąd. Załóżmy, do tego dochodzi i teraz prokurator musi znowu wystąpić o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd musi to rozpoznać. Jeżeli rozpozna i zastosuje, to wtedy wchodzi w grę europejski nakaz aresztowania, ekstradycja i tak dalej. No i znowu oczywiście może pojawić się taka sytuacja, jak ta, którą teraz obserwujemy, że nagle znowu pan Romanowski złoży wniosek o wydanie listu żelaznego. Złoży te oświadczenia, tylko wtedy proszę pamiętać,
0: i
1: że sąd będzie
0: musiał
1: mieć
0: też
1: tyłu głowy.
0: Nasz sąd do swojej sprawy?
1: Teoretycznie tak, ale trudno sobie wyobrazić, żeby sąd ponownie uwierzył w zapewnienia takiego podejrzanego, który raz już de facto oszukał wymiar sprawiedliwości,
0: skończymy,
1: nie korzystając.
0: I tu niestety, i tu niestety musimy kończyć, będziemy dalej to tej sprawie się przyglądać. Dziękuję bardzo. Gościem był Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: A z naszym gościem rozmawiała Agata Kondzińska. Agato, dzięki, pozwolisz, że list żelazny zamienimy na list miłosny teraz, bo
0: a
2: gramy
0: proszę
2: polską piękną muzykę dzisiaj z okazji jej święta. Perfekt, niewiele ci mogę dać.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I czwartkowa popołudniówka radiowej jedynki za 9 minut, godzina 17. Po 17 będziemy mówić o końcu pewnej epoki, tak to chyba można nazwać. Po 23 latach z Iraku wychodzą amerykańscy żołnierze, już ostatni. No i rzeczywiście na irackich ulicach wielkie świętowanie, czterodniowe świętowanie niepodległości, jak mówią sami Irakijczycy. A jak to wszystko wygląda z perspektywy dziennikarzy Polskiego Radia, którzy byli w Iraku w latach 2003, 2004, 2005, 2006, o tym właśnie po 17 w Ekspresie Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia już jutro o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej Jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok.
14: I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bardzo dużo korków, mamy też utrudnienia i to poważne na S7, na tym południowym fragmencie S7, jadąc od strony Warszawy, a w kierunku Krakowa. Nie ma przejazdu na wysokości Białobrzegów. Na trasie między węzłami Białobrzegi Północ, Białobrzegi Południe doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba została poszkodowana i jest zamknięta jezdnia w stronę Krakowa. S7 można zjechać ze S7 węzłem Białobrzegi Północ na wojewódzką 730. Jedynkę, tak żeby ominąć tę blokadę. Trwać ona ma około 3 godzin, ale ostrzegamy, że wojewódzka 731 też jest niestety dosyć mocno zakorkowana już w tej chwili właśnie na jezdni prowadzącej w stronę na południe. Kłopoty z przejazdem

Jazdę mamy też na S6, trasa między węzłami Koleczkowo-Luzino w pobliżu węzła Szemut. To już jest Pomorze na 19 kilometrze. Samochód osobowy uderzył w bariery i tutaj donoszą służby o blokadzie jezdni w stronę Szczecina. Jeśli chodzi o objazdy, to węzeł Koleczkowo jest tym, z którym ze S6 można zjechać tak, żeby ominąć blokadę na węźle Szemut na S6 na 19 kilometrze. Tutaj utrudnienia potrwać mają 2 godziny. 74, trasa węzeł Lublin-Sławinek. Lublin w pobliżu miejscowości Dąbrowica. Tu mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery i jest zwężenie w stronę Warszawy. Tutaj też widać spory korek. Skorkuje się też 74, Kielce-Opatów, miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Samochód ciężarowy zderzył się z 2 autami osobowymi i droga jest nieprzejezdna.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Olaf Warzyński. W sprawie cen paliw trwa polityczno-prawna przepychanka rządu z prezydentem, a kierowcy narzekają.
2: 6,50, a teraz 9, to już różnica robi sporą.
0: Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie Collegium Humanum.
3: Wobec 6 osób prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
1: Plaże w Ustce znów dostępne po wielkim sprzątaniu. Służby apelują o ostrożność. Ropopochodna substancja może jeszcze być pod piaskiem.
0: Czy będzie obniżka cen paliw?
1: To pytanie, które zadają kierowcy.
4: Bo ceny są straszne.
2: Prawie 700 zł, 80 litrów. 6,50, a teraz 9, to już różnica robi sporą.
0: Tymczasem rząd czeka na decyzję prezydenta. Opozycja twierdzi, że to rząd ma narzędzia do obniżenia cen na stacjach benzynowych.
1: Ważą się losy ustawy o podatku od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych.
0: Dokument leży na biurku prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że jak tylko prezydent ustawy podpisze, będzie kolejna wersja programu CPN, czyli ceny paliw niżej.
0: W grze jest plan A, czyli ustawa, którą raz już prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Jestem przekonany, że premier zastanawia się nad planem B, natomiast no, to wszystko też musi być zgodne z prawem. No, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jednak no, od tego są ustawy i te ustawy powinny być podpisywane.
1: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości jest zaskoczony, że rząd uzależnia obniżkę cen paliw od decyzji prezydenta.
6: Teraz nagle okazuje się, że do obniżek cen paliwa potrzebny jest jednak prezydent, a nie rząd. Wszystko w rękach pana premiera, no ale jakoś tym pociągnięciem nie jest zainteresowany.
0: A wrocławska Nowa Lewica apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy w sprawie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi miejski radny Dominik Kłosowski.
7: Żebyśmy mogli zabrać bogatym koncernom paliwowym, które zarabiają miliardy na tych tąpnięciach, po tej regulacji od 1,5 do 2 zł cena paliwa na stacjach benzynowych spadnie.
1: Rząd zakłada, że podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych przyniesie około 4 miliardów złotych.
0: A to pozwoliłoby na sfinansowanie kolejnych odsłon programu ceny paliwa niżej.
1: Wydłuża się lista osób z zarzutami w sprawie Collegium Humanum.
0: Dołączyło do niej 11 podejrzanych, 4 już trafiło do aresztu, są też wnioski wobec 2 kolejnych.
1: A co zarzucają im śledczym, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w zamian za korzyści majątkowe, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci dyplomów ukończenia uczelni wyższych, zaświadczenia o przebiegu studiów, a także zaświadczenia dotyczące uzyskania statusu studenta. Nieznana dotąd w tej sprawie grupa zarzutów związana z poświadczeniem nieprawdy na dokumentach, które umożliwiały legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
0: Wśród podejrzanych są nauczyciele akademiccy oraz osoby, które zarządzały filią uczelni za granicą.
1: Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce i rozmowy o przyszłości sojuszu.
0: Szef polityki Departamentu Obrony USA przygotowuje spotkanie tzw. grupy Bergen w naszym kraju.
1: W rozmowach mają uczestniczyć m.in. Polska, Niemcy, Holandia oraz państwa nordyckie.
0: Stany Zjednoczone nie zaprosiły kluczowych sojuszników jak Wielka Brytania i Francja czy krajów bałtyckich.
1: Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie chodzi o rozbijanie sojuszu.
8: Polska jest jednym z państw kluczowych dla bezpieczeństwa

0: sojuszu. To nie jest żadne rozbijanie NATO, to jest wzmacnianie i stawianie odpowiedzialności przed tymi państwami, które wkładają najwięcej, a polski wkład jest po prostu największy w budowę bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.
1: Na razie nie ma wyznaczonej daty spotkania grupy Bergen.
2: To są aktualności jedynki.
3: Plaże w Ustce posprzątane i ponownie otwarte.
1: W weekend morze wyrzuciło tam ropopochodną substancję na piach.
3: Wciąż apelujemy o ostrożność, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
4: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki z terenu plaży. Część jest już pod piachem. Prośba do gmin, aby mimo otwarcia zejść zostały umieszczone informacje, że mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży, które będą brudziły odzież i obuwie.
1: Cały czas trwa analiza ropopochodnej substancji, którą morze wyrzuciło na plażę.
3: Wyniki laboratoryjne mają być znane w tym tygodniu.
1: Kopalnie w Zabrzu mogą trafić na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
3: Wniosek o wpisanie kompleksu wydobycia węgla kamiennego złożyło Ministerstwo Kultury.
1: Jak mówi dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk, ostateczna decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa może zapaść nawet w ciągu 5 lat.
5: Około roku czasu na tą ocenę wstępną, czyli ci eksperci czytają te nasze wnioski, zadają pytania, jest wizyta tutaj na miejscu organizowana, no i potem jest rekomendacja. Potem idzie to na głosowanie. Jeśli tych wniosków jest dużo, no to trzeba się gdzieś tam ustawić w kolejce.
3: Kopalnie w Zabrzu to jedyne w skali kraju kompletnie zachowane zabytkowe zespoły wyrobisk węgla kamiennego z parkiem maszynowym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Pogoda.
3: Wieczór, tak jak popołudnie, będzie na ogół pogodny, tylko na zachodzie trochę więcej chmur, ale bez opadów. Na termometrach teraz od 17 stopni na północnym wschodzie, około 19 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr jest na ogół słaby, ale na Pogórzu Sudeckim może powiać silniej, a wysoko w Sudetach porywy mogą sięgnąć nawet 100 km na godzinę. Ciśnienie bez zmian w Warszawie wynosi 1018 hektopaskali.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
15: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. co tak naprawdę?

0: naprawdę się wydarzyło. Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: i 10 minut po godzinie 17. Karolina Rożej, dzień dobry ponownie w popołudniówce. Gramy dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I przed chwilą w aktualnościach mówiliśmy o cenach paliw, konkretnie o tym, że stał się to taki trochę gorący kartofel dla polityków. Tymczasem firmy transportowe ledwo zipią, kierowcy płacą i płaczą, a widoków na poprawę nie ma.
2: Nie oczekiwałbym, żeby w krótkim czasie jednak ta cena nam się zaczęła obniżać, a to za sprawą cały czas tych samych przyczyn, jakie już świetnie znamy, czyli problemów na Bliskim Wschodzie, problemów z dostępnością ropy.
0: Jak radzą sobie z tym inne kraje, w których ceny paliwa też poszybowały do góry, o tym jeszcze do godziny 18 w Ekspresie Jedynki. Natomiast a propos Bliskiego Wschodu, po 23 latach Irak opuszczają ostatni amerykańscy żołnierze. Co czeka zatem Irak, czy podobna droga jak Afganistan, ale też jak to wszystko wyglądało 23 lata temu i czy ta misja w ogóle miała sens? O tym już za chwilę.

0: Z polską perspektywą również Irakijczycy mówią, że dla ich kraju właśnie rozpoczyna się nowa era. Po 23 latach oficjalnie kończy się amerykańska operacja w Iraku. W tej misji, przypomnijmy, brali też udział polscy żołnierze, łącznie ponad 15 tysięcy. Byli także polscy dziennikarze. Polskiego Radia również. Studio Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku.
1: Dobry wieczór, witam cię, witam państwa.
0: A połączony z nami jest Wojciech Cygielski. Witaj, Wojtku.
2: Też dzień dobry i też dobry wieczór.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Panowie, spokojnie, jeszcze z tym dobry wieczór, dopiero po 17.
1: Wiesz, to tak czuć się po całym dniu pracy.
0: Na pewno, jeśli wcześniej się go zaczyna. Zacznę od ciebie, Tomku, bo ty w Iraku wylądowałeś w Wigilię 2003 roku.
1: Absolutnie i to jest takie doświadczenie, akurat ten specyficzny dzień, Wigilia, pierwszy raz w tej części świata, pierwszy raz oczywiście w bazie wojskowej i ten przejazd, wówczas jednak straszny przejazd przez cały Irak taksówką wynajętą, którą pomogli wynająć koledzy już będący na miejscu i wylądowanie w bazie, obozie Babilon, przy tym starożytnym Babilonie. No to oczywiście to są takie wspomnienia, których się nigdy nie zapomnę. Nie zapomnij, to są takie momenty, no, które mnie też dziennikarsko mocno ukształtowały, no bo to był ciężki czas.
0: Nie? Tym bardziej, że jak łatwo można sobie policzyć, byliście wtedy obaj bardzo młodymi mężczyznami, więc, tak. Więc to rzeczywiście musiało robić ogromne wrażenie.
2: Wojtek... Tomek był jeszcze młodszy, bo jest ode mnie młodszy o 2 lata, prawda?
1: Nie wiem, ale dziękuję, że tak mówisz, jeśli to prawda.
2: Bardzo proszę.
0: Tej wersji się trzymamy. Wojtek, przypomnij proszę, tu odwołuję się też do takiego twojego doświadczenia bardzo dużego, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Przypomnij, jaka w ogóle była atmosfera w 2003 roku, zanim ta inwazja na Irak się rozpoczęła. Pamiętasz tę gęstniejącą atmosferę właśnie i powody, dla których zdecydowałeś się na te operacje.
2: Tak, była bardzo duża nerwówka, bo nie do końca było wiadomo, co zrobią Amerykanie. Ta nerwówka między Amerykanami a Irakiem trwała już trochę, bo przypomnijmy, pustynna burza 91, potem jeszcze kolejne operacje już za czasów prezydenta Billa Clintona i 2001 rok, atak na World Trade Center, najpierw w odwecie atak na Afganistan, gdzie była Al-Kaida, która doprowadziła do zamachu, a potem już Ameryka się na tyle zmieniła i George Bush poszedł, nazwijmy to, na tyle do przodu, że potem się zaczęło z Irakiem. Potem się zaczęło mówienie o tym, że Irak ma broń masowego rażenia. Oczywiście wszyscy wtedy w to wierzyli. Dzisiaj wiemy, że nic z tych rzeczy, że o ile Saddam Hussein rzeczywiście był zbrodniarzem, no to powody, dla których wybrano tę interwencję, akurat może nie były tymi powodami, które były zgodne z rzeczywistością. I była nerwówka i jakby wszyscy wiedzieli, co się stało, co się stanie, tylko nikt nie wiedział kiedy, ale wszyscy się łudzili, że to nie nastąpi. Aż 19, czy też w nocy z 19 na 20 marca 2003 roku to nastąpiło. No i wtedy to nie my byliśmy forpocztą. Wcześniej jeszcze żołnierze, polscy żołnierze Gromu już tam byli, zresztą wyciągali Amerykanów. Kto z państwa pamięta film Operacja Samum, może on nie do końca odzwierciedla to, co się wtedy działo, ale mniej więcej tak to wtedy wyglądało.
0: A no właśnie, jeszcze wtedy nie zastanawialiście się też pewnie obaj, czy powody, dla których ta operacja się zaczyna, są prawdziwe, czy nie do końca. Tomku, kiedy pierwszy raz pomyślałeś sobie, będąc już w Iraku, że to jest wojna, że to nie jest jakaś sytuacja, którą mamy do czynienia oglądając film, tylko że naprawdę może być niebezpiecznie. Zresztą w tym czasie, w którym ty byłeś w Iraku, jeśli dobrze pamiętam, zginął właśnie Waldemar Milewicz.
1: Tak, i powiem ci, że ja dokładnie pamiętam ten moment i muszę, ja państwu opowiem pokrótce, jak to wyglądało. To była druga czy trzecia noc już w Bagdadzie, nie w bazie w Babilonie. I jadłem śniadanie i na wysokości pierwszego piętra, tam gdzie była restauracja hotelowa, zobaczyłem, że zbliża się śmigłowiec wojskowy. I on się zbliżał i zbliżał i prawie do tego hotelu podlatywał, tak prawie, że do szyb samych. I ja prawie, że wskoczyłem pod stolik i pytam się, czy to normalne. Oni mówią, tak, to normalne, bo takie są procedury dla śmigłowców, do których strzelano oczywiście żeby je strącić. I takie były procedury, żeby właśnie tuż przed budynkiem on podnosił się do góry. Wówczas do mnie dotarło, że to jest prawdziwa sytuacja. Ja nie miałem wtedy żadnego doświadczenia pracy w takich warunkach. Inna sytuacja to jest taka, że kiedy dochodziło do wybuchów bomb, pułapek, i to bardzo szybko, i to się też często działo, umieszczonych przy drogach w Bagdadzie, i wówczas dziennikarze mieszkający w jednym z hoteli, wszyscy zbiegali po usłyszeniu tego, że był huk wystrzału, no i bieganie, szukanie po mieście, gdzie, do jakiego wybuchu doszło, czy zginął, ile osób

0: zginęło, szukanie, wyjaśnianie tego wszystkiego. To był ciężki czas, ale to był taki też dla mnie bardzo ważny czas patrzenia, jak działa świat, jak, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Być może to są banały, ale naprawdę przy obecnej pracy dziennikarskiej, tego, żeby jak trudno jest w tej chwili zobaczyć w tych różnych odcieniach szarości czerń i biel, tam w tym Iraku była czerń i biel.
1: Bardzo dobrze, że to mówisz, dlatego że ja sięgnęłam do archiwum i to jest też popołudniówka. Też jest po 17. Prowadzi Roman Czejarek. To było 22 lata temu.
2: Z pierwszej ręki popołudniówka programu pierwszego, 10 minut po 17. W wywiadzie dla Sygnałów Dnia radiowej jedynki powiedział tak. Trochę mam teraz urlopu, kilka dni, ale mam nadzieję, że do Iraku wrócę, bo jest coś takiego, że jestem po prostu chory na Irak, na pracę stamtąd. Mam nadzieję, że z pożytkiem dla państwa, czyli dla słuchaczy programu pierwszego Polskiego Radia.
3: To ktoś musi robić. Ja sobie to tak tłumaczę, że są ludzie, którzy wierzą w to, co robią, pracując tam. Ta praca jest ważna. Dla mnie tam jest prawdziwe życie. I dla mnie tam warto być, jeśli to kogokolwiek zainteresuje, dwie, trzy osoby nawet, to warto jest stamtąd pracować. Ja mam takie przeświadczenie, że tak jest.
1: Tomku, ja wiem, że ciężko jest ciebie słuchać, ale mam poczucie, że aż tak wiele, jeśli o poczucie tej misyjności się nie zmieniło.
0: Nie zmieniło się poczucie misyjności. Zmieniły się miejsca. Bardzo dobrze, że jestem w Polskim Radio. Wszystkim dziękuję za to i sobie też, że mam jeszcze w tyle siły, że mogę pracować i zmieniły się miejsca, ale masz rację. To są bardzo ważne słowa o tyle, że dla nas wszystkich to jest naprawdę ważne mówić państwu o tym, jak świat wygląda, szczególnie tak daleko, bo przecież jesteśmy zajęci codziennymi sprawami, każdy z nas, a ta wielka polityka, bo zaczęło się od tego, że mówimy o tym, że Ameryka nie wyszli z Iraku, to jest ważna informacja i też będzie miała na nas wpływ.
1: I dlatego o tym mówimy w Radiowej Jedynce i w Popołudniówce, która miewa różne nazwy na przestrzeni lat. Wojtek, to ja muszę teraz ciebie zapytać, bo ty w Iraku byłeś kilkukrotnie, taki dłuższy pobyt był na przestrzeni 2005-2006 roku, byłeś wtedy pół roku w Iraku. No na pewno poza takimi momentami, w których no, czuje się jakiś strach, jest też taka zwykła, codzienna, dziennikarska praca. Jak taki zwykły dzień wyglądał?
4: Wstawało się rano,
1: późno się chodziło spać i siadało
4: się niespiesznie, ponieważ to nie była taka praca dziennikarza jak w Polsce czy na Zachodzie, gdzie jest wszystko szybko, szybko są konferencje prasowe, jest temat do zrobienia. Tam się żyło dużo, dużo spokojniej, bo też byliśmy w bazie wojskowej i trzeba było żyć tym tempem, które się tam żyło, a to było tempo niespieszne. Szło się na śniadanie, na tak zwany divak. Zresztą Karolina jest skromna, więc pewnie nie powie, więc ja to powiem. Wspomniany Roman Czejarek, Karolina i ja byliśmy też w Afganistanie w 2013 roku, właśnie w bardzo podobnej amerykańskiej bazie wojskowej z Latem z Radiem. Więc Karolina tam też zasmakowała tego życia.
1: Ale króciutko, dlatego się nie wychylam przy was.
4: Ale co to było? Kulki mocy tak zwane, tak? Czyli takie kropsiki, które podawano, które żołnierze nazywali kulkami mocy. Chyba były, jeśli dobrze pamiętam.
1: No przede wszystkim to było jedzenie, które musiało przetrwać koniec świata.
4: Tak, termin przydatności do spożycia tam był 2090 któryś mniej więcej, w związku z czym proszę sobie wyobrazić, ile tam było chemii, ale rzeczywiście jadło się śniadanie, potem się szło na obiad, potem się szło na kolację, a w międzyczasie, jeśli był jakiś materiał, to się robiło, pogadało się z żołnierzami, jak nie było, znaczy nie chcę powiedzieć, że myśmy tam nic nie robili, bo to wszystko bardzo zależało od tego, co się działo w Polsce, jakie było zapotrzebowanie. Czasami jest tak, że dziennikarz, nie tylko w Iraku, siedzi i czeka. No więc my też czasami siedzieliśmy i czekaliśmy.
1: To dużo zależało od Amerykanów, dużo zależało od żołnierzy. Ale ja muszę też zapytać, bo poza taką codziennością, która no brzmi tak, że czasem mogła być bardzo niemalże wakacyjna i niespieszna, ale na pewno nie zawsze tak to wyglądało. Muszę też was zapytać obu na koniec, no bo ty rzeczywiście tak jak powiedziałeś, Tomku, to jest bardzo ważne wydarzenie, że Amerykanie z tego Iraku wychodzą. Co prawda to było uzgodnione dwa lata temu, więc to nie jest taka sytuacja jak jeszcze parę lat temu w Afganistanie, gdzie żołnierze niemalże w popłochu z tego kraju wyjeżdżali. Co dalej? Co dalej?
0: Ja może zacznę, bo mniej się znam niż Wojtek. Powiem, miejmy nadzieję, że Irakijczycy zdołają udźwignąć no to, na co jednak do czego się powinni przygotowywać. Tak? To nie jest tak, wiemy, że zmienia się świat. Stany Zjednoczone nie chcą już być tym policjantem świata. Tak czy siak ktokolwiek liczy na to, że zawsze Stany Zjednoczone wyślą wojsko po to, żeby kogoś uratować. No, świat już w tej chwili zaczyna odchodzić od tego typu myślenia. Na pewno Bliski Wschód jest w innym momencie niż był 20 lat temu. Irakijczycy mieli czas, żeby się do tego przygotować.
1: Wojtek, to samo
4: powiedziałbym,
1: pytanie.
4: No. Powiedziałbym, że jest Bliski Wschód i Irak są w dużo gorszym momencie, bo mamy wojnę.

0: Stany Zjednoczone, Iran, a Irak to również wpływy irańskie, które Irak zawsze był, no od pewnego czasu był daleko w tyle za innymi i teraz jest jeszcze dalej, bo Amerykanie, co by nie mówić, jednak no fajnie jest powspominać, jak siedzieliśmy z żołnierzami w bazie wojskowej, ale ta misja, czy też ta eskapada amerykańsko-polsko-brytyjska bardzo mocno Irak nadszarpnęły. Tam jest po prostu bałagan, tam po prostu nikt niczego nie kontroluje w dalszym ciągu, a zamieszanie z Iranem, ta niepewność, osłabiony Iran, jakkolwiek możemy sobie myśleć o wpływach Iranu w Iraku, powoduje, że no jeszcze trudniej się jest Irakowi pozbierać, stanąć na nogi. Ja tylko przypomnę, że tam pierwsza misja amerykańska, również Polska 2003-2008, mieliśmy to szczęście, żeby być tam też na zamknięciu tej misji, to było jedno i to był ten pierwszy moment takiego no, totalnego chaosu, który tam zapanował, ale potem jeszcze w 2014 roku pojawił się, wskutek również zaniedbań Amerykanów, pojawił się ISIS. Więc Irak jest w naprawdę opłakanym stanie i nie wiem, co by musiało się stać, żeby to zaczęła być kraina mlekiem i miodem płynąca. A szkoda, bo Irakijczycy na to zasługują, jak chyba każdy zresztą.
1: Tym bardziej, że te podziały religijne i etniczne cały czas są. Państwo islamskie też nie zostało całkowicie pokonane, więc trudna przyszłość przed Irakiem, ale to wasza rola, panowie, żeby nam pięknie o świecie też dalej opowiadać. Tomek Sajewicz, Wojtek Cygielski.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.

0: Edyta Bartosiewicz i zegar 28 minut po 17.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I popołudniówka, w której teraz będziemy ostrzegać, żeby nie dać się oszukać na lalkę.
1: Sprawdzam to.
2: Kinowa premiera filmu Lalka odbyła się 30 września, a w sieci już pojawiają się strony oferujące obejrzenie filmu za darmo. Po kliknięciu odtwórz, filmu nie ma, a pojawia się formularz z prośbą o podanie danych w celu rozpoczęcia darmowego okresu próbnego.

0: Tego. O tym, jak wygląda to oszustwo, mówi Karol Bojke, ekspert zespołu NASK.
1: Pod pretekstem możliwości obejrzenia takiego filmu za darmo, czasem też przedpremierowo, przekierowują na specjalnie spreparowaną stronę phishingową, czyli stronę internetową, której głównym celem jest wyłudzenie naszych danych. Mogą to być dane osobowe, adresowe, albo na przykład dane karty płatniczej.
0: Jakie konsekwencje możemy ponieść, podając swoje dane?
1: Co prowadzi do wyczyszczenia konta w zakresie ustalonych przez nas limitów lub do dalszych oszustw, do których te dane mogą być wykorzystane.
0: O możliwość obejrzenia filmu Lalka zapytałem również samego reżysera, Macieja Kawalskiego.
2: Chciałbym rozwiać wątpliwości. Nasz film jest dostępny tylko i wyłącznie w kinach. Nie ma go nigdzie w internecie i przez bardzo długi czas nie będzie, na pewno nie w tym roku. Więc jeżeli spotkali się Państwo z informacją, że film Lalka jest w internecie, to jest to z pewnością fake news. Nasz film jest tylko i wyłącznie.
0: Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
3: Kolejny odcinek naszego cyklu Sprawdzam to jutro po godzinie 12 w Radiowej Jedynce oczywiście. Ja też ostrzegam, żeby się przy kasie biletowej nie dać nabrać, bo w tym samym czasie co Lalka, ta nasza polska, do kin wchodzi także Lalka. Horror, więc trzeba wyraźnie rozróżnić. 17.30 na zegarach.
4: Skrót aktualności. Olaf Ważyński. Zjednoczone Emiraty Arabskie wszczęły śledztwo w sprawie możliwych powiązań terrorystycznych pilota, który wczoraj o mało nie doprowadził do katastrofy samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Izraelscy politycy żądają ekstradycji pilota do Izraela, co jest jednak mało prawdopodobne. 78-latek z Ciechanowa podejrzewany o usiłowanie podpalenia samochodu na policyjnym parkingu. Pod autem znaleziono torby z paliwem i świeczkę. Seniora zatrzymano po sprawdzeniu monitoringu, ale zaprzeczył, że to on jest sprawcą. 6 osób w areszcie pod zarzutem nielegalnego pomagania cudzoziemcom w uzyskaniu prawa pobytu w Polsce. Do tego celu były wykorzystywane fikcyjnie zakładane spółki. Według śledczych organizatorami procederu mieli być obywatele Rosji oraz osoby z innych państw byłego Związku Radzieckiego. Przed nami kolejny sezon grzewczy i jedno z największych zagrożeń w domach i mieszkaniach – Czad. Straż Pożarna rozpoczęła kampanię Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Strażacy przypominają, że czujki tlenku, węgla i dymu mogą uratować życie.
5: W porę zostaniemy ostrzeżeni, w porę się ewakuujemy.
4: Od dziś osoby w wieku od 18 do 26 lat mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw HPV. Program będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Obejmie około 17 tysięcy osób. Dla dorosłych są przeznaczone szczepionki trzydawkowe. Zapraszam na pełne aktualności o 18.
3: No to jest jeszcze do 18 Ekspres Jedynki. Już za chwilę będziemy pytać, ile jeszcze tak dużo będziemy płacić tankując.

0: Niestety zdaje się, że to jest hymn wszystkich kierowców w ostatnim czasie. Boso, pójdę boso i Zakopower w Radiowej Jedynce.
1: Ekspres gospodarczy.
0: I w studiu Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Błażeju. Właściwie każdego dnia, kiedy rozmawiamy o cenach paliw, to te paliwa są wyższe i wyższe i wyższe. Mówiliśmy o tym w aktualnościach o 17, że ewentualne obniżanie cen paliw w Polsce to jest troszeczkę taki gorący kartofel politycznie. A jak sobie radzą inne kraje europejskie teraz
2: no,
0: z tym?
2: Kraje Europy starają się z tymi wysokimi cenami walczyć na swój sposób i tak na przykład od dziś w Niemczech przez 3 miesiące będzie obowiązywać niższa stawka podatku od paliw. W efekcie ceny spadły o 17 eurocentów za litr, choć też dodajmy, że mimo tej obniżki ceny po drugiej stronie Odry są nadal wyższe niż w Polsce. Z kolei na przykład w Czechach wprowadzono ceny maksymalne, a w Słowacji wprowadzono maksymalną marżę detaliczną na benzynę i olej napędowy. Ponadto, co ciekawe, Bratysława wprowadziła też dodatkowe ulgi na bilety kolejowe po to, aby zachęcić ludzi do tego, aby korzystać z tej formy transportu. Od dziś za tankowanie także mniej zapłacą Włosi. Tam 3 sieci paliwowe wprowadziły właśnie maksymalne ceny na poziomie 1,99 euro za benzynę i 2,19 za diesla.
0: My mieliśmy 2 odsłony programu ceny paliw niżej. A co dalej? Cały czas czekamy na decyzję prezydenta
2: w sprawie ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Być może tę decyzję poznamy już dziś, bo prezydent zapowiedział na godzinę 20 wygłoszenie orędzia. Gdyby Karol Nawrocki podpisał tę ustawę, to zgodnie z deklaracjami rządu powróciłby program CPN, a ceny mogłyby spaść nawet o ponad złotówkę na litrze. To dla kierowców pewnie byłaby niewątpliwie duża ulga, no bo obecnie, tak jak wspomniałaś, ceny paliw z tygodnia na tydzień są coraz wyższe, o czym mówi także analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
3: Benzyna i olej napędowy na dużej części stacji przekroczyły te psychologiczne poziomy, a więc 8 zł dla benzyny 95-oktanowej i 9 zł dla oleju napędowym. Średnio mówimy tutaj o poziomach około 8,10, 8,12 dla benzyny, 9,10 dla oleju napędowego. Ceny autogazu przekroczyły średni poziom 3,20 zł za litr. Więc widzimy, że rzeczywiście porównując tydzień do tygodnia, mówimy o wyższych poziomach cen.
2: No ale w tym wszystkim jest także dobra wiadomość, choć pewnie w obecnym kontekście będzie to informacja mało pocieszająca, a mianowicie wiele wskazuje na to, że ceny zaczynają się stabilizować, co oddala ryzyko dalszych podwyżek. Co więcej, jest nawet część stacji, która w ostatnich dniach skorygowała ceny w dół, a to jest efekt przede wszystkim niedawnych obniżek cen hurtowych, choć też, jak mówi dr Jakub Bogucki, analityk ePetrol, sytuacja jest

0: Będziemy nadal obserwować takie wahania cen hurtowych. Będą one wynikały zarówno z tego, co będzie działo się na światowych rynkach ropy i paliw, ale także z kursu złotego, a ostatnio nasza waluta nieco się osłabiła względem dolara, w którym to dokonywane są transakcje. Jednocześnie, jak dodaje Urszula Cieślak, w obecnych okolicznościach te wahania paradoksalnie mogą być dla kierowców dobrą informacją.
1: Taka sytuacja z punktu widzenia konsumenta i kierowcy, który tankuje paliwo na stacji, jest wbrew pozorom korzystna, ponieważ przeplatające się na zmianę podwyżki i obniżki często wpływają na stabilizację cen paliw na stacjach. Oczywiście mówimy tutaj dalej o stabilizacji cen na bardzo wysokich poziomach, niemniej jednak te obniżki, które hamują nam falę ostatnich wzrostów, powodują także, że to ryzyko wzrostu cen paliw na stacjach benzynowych jest trochę bardziej ograniczone, więc być może w najbliższych dniach nie będziemy obserwować kolejnych rekordów cenowych na stacjach.
0: Oczywiście tu podkreślmy to jeszcze raz, to wszystko mocno będzie uzależnione od tego, co będzie działo się na światowych rynkach i od tego, jakie informacje będą do nas docierały, chociażby w kontekście prób zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ostatnio do tego doszła jeszcze kwestia tego, co ostatecznie zrobią Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o zakaz eksportu diesla do Europy. Gdyby tak się stało, to jak mówi dr Bogucki, ceny, zwłaszcza oleju napędowego, automatycznie by na to zareagowały.
2: Takie działania, które sugerowane są przez administrację amerykańską, są czymś budzącym niepokój, tak to powiedzmy, jeśli chodzi o rynek europejski, ponieważ Europa jest w dużej mierze jednak importerem oleju napędowego. Stany Zjednoczone są ważnym dostawcą dla naszego kontynentu, więc wizja braku takiego paliwa ze strony Stanów Zjednoczonych wymusza na nas konieczność szukania go gdzie indziej, a to też nie jest takie proste. Także taka wizja na pewno byłaby dla nas niepokojąca.
0: I choć wprawdzie ostatnie doniesienia mówią o tym, że administracja amerykańska łagodzi trochę swoją retorykę w tej kwestii, no ale powiedzmy sobie to uczciwie, Donald Trump jest nieprzewidywalny i trudno dziś przewidzieć, w którą stronę to pójdzie. No ale gdyby ten czarny scenariusz się zmaterializował, to według ekspertów ceny diesla mogłyby przebić psychologiczną barierę 10 zł za litr.
3: Te komentarze zebrał Błażej Prośniewski. Dziękuję. Błażej, bardzo dziękuję. Ja wiem, że trudno nam w to uwierzyć, ale Polska cały czas jest w pierwszej piątce europejskich krajów, w których paliwo, diesel jest najtańszy, najtaniej jest na Malcie, najdrożej z kolei w Danii. Błażej Prośniewski, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Kto wie, może dowiemy się więcej dzisiaj wieczorem po 20 z orędzia prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast jutro może jeszcze więcej powie nam w sygnałach dnia po 8.15 minister energii Miłosz Motyka.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ewelina Flinta w radiowej jedynce w Dniu Polskiej Muzyki za kwadrans godzina 18 i teraz bliższe spojrzenie w popołudniówce na Fundację Wolne Miejsce, którą mam nadzieję znają już Państwo z tego, że organizuje Wielkanoce i Wigilię dla osób potrzebujących, pomaga też seniorom, pomaga także na całym świecie. Ma też ważny jubileusz, ma plany, ma niespodzianki i nawet 1000 wspaniałych. O tym wszystkim z Mikołajem Rykowskim, prezesem tej fundacji, rozmawiał Wojciech Urban.
1: Fundacja Wolne Miejsce pomaga seniorom, wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują, ale ostatnie dni to były dni świętowania, dni urodzin.
2: Zaczęło się od moich takich skromnych, można powiedzieć, ale potem 10 urodziny fundacji, a później 3 urodziny Społecznego Ministerstwa do Spraw Samotności.
1: Społeczne Ministerstwo do Spraw Samotności to instytucja działająca w Katowicach.
2: Jest to coś cudownego, coś co pomaga ludziom samotnym na co dzień, nie tylko święta, bo Wigilia, Wielkanoce to jest taki dla nas korn, od tego zaczęła się nasza działalność społeczna, ale dzisiaj już w ministerstwie, mając psychologów, terapeutów, mając różnego rodzaju spotkania tematyczne, mając też bistro na dole, gdzie przy posiłku jest zasada dosiadania się do stolika, tam jest życie.
1: I tam każdy z seniorów, nie tylko z Katowic, może się pojawić, może uzyskać pomoc, także psychologiczną, ale także, jeśli potrzebuje, po prostu czegoś do jedzenia.
2: Dokładnie tak. Wszystkie te spotkania są bezpłatne, posiłki są bardzo tanie, a nawet jeśli ktoś nie ma funduszy, może korzystać z tak zwanych zawieszonych obiadów, czy zawieszonych kaw, ciast. Także my nikogo nie zostawiamy bez pomocy, zawsze każdy u nas znajdzie swoje wolne miejsce.
1: Jak wyglądały te 10 urodziny? W jaki sposób specjalny je świętowaliście?
2: Zapraszaliśmy naszych beneficjentów, naszych wolontariuszy, przyjaciół, abyśmy razem się spotkali, pospominali opowieści o tym, co robimy i też o planach. Pierwsza edycja była w tym roku festiwalu Bez Samotności. To jest takie 3-dniowe wydarzenie właśnie w Dniu Walki z Samotnością 27 lipca i chcemy kontynuować te festiwale co roku, bo widzimy, że potrzeba jest ogromna, ale także mówiliśmy też o wielu pomocach i w Polsce, i za granicą humanitarnych podczas powodzi 2 lata temu. Podczas trzęsienia ziemi Turcji, teraz w Libanie, w Gazie, tam gdzie też jest potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi.
1: A także sklepy Spichlerz, które działają w kilku miejscach w Polsce i pomagają najbiedniejszym.
2: Tak, to jest bardzo piękna idea, sklepy socjalne, właśnie sieci Spichlerz. My wzięliśmy cały czas w Polsce od 5 lat, już staramy się uzyskać zgodę na zmianę przepisów, żeby się dostosować do tych europejskich. Jest cały czas obietnica i my żyjemy tą nadzieją, że to już niedługo się stanie. Wtedy sklepy będą powszechne w całej Polsce, wręcz w wielu miastach, w każdym dzielnicy.
1: Ale żeby móc pomagać, trzeba też mieć na to środki.
2: Warto przypomnieć wszystkim, że fundacje działają w Polsce na normalnym prawie rozrachunkowym, że nikt nam nie daje lokali za darmo, prąd musimy zapłacić, paliwo zapłacić na stacji benzynowej. Czasami myślą wszyscy, że fundacje mają i pomagają, tak, ale właśnie trzeba je troszkę dotankować. I my mamy taki trudny moment, prosimy Państwa o pomoc, szukamy 1000 wspaniałych osób, 1000 takich ludzi, których samotność jest ważnym problemem, z którym my walczymy, abyście Państwo zadeklarowali się taką wpłatami 40 zł miesięcznie. Ta kwota pozwoli nam żyć, funkcjonować, pomagać dalej. To jest bardzo ważne, szczególnie przy teraz już nadchodzącym czasie przedświątecznym, dla wielu ludzi samotnych, niestety bardzo trudnym czasie.
0: Co dobrego robi fundacja, a robi mnóstwo. O tym przeczytają Państwo na stronie wolnemiejsce.pl.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I popołudniówka, która właśnie dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Po 18 w muzycznej jedynce jeszcze więcej dobrej polskiej muzyki, bo dzisiaj jej święto. No a ja już za chwilę też będę ściskała kamyk zielony, bo ponownie usłyszymy się 20 października. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
2: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
3: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i do domu te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
1: Mecz Polska-Rumunia już jutro o 20:45.
2: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
1: Tomasz Kowalczyk
2: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Zaczynamy od trasy S2 w Warszawie. Dokładniej to odcinek od węzła Opacz do węzła Aleja Krakowska. 462 kilometr, gdzie jeszcze przed godziną 17 była kolizja samochodu osobowego z busem. Aktualnie zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola i tworzy się dość spory korek. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to też mamy naprawdę ciasno na trasie S7. Chodzi o odcinek od węzła Białobrzegi Północ do węzła Białobrzegi Południe, a dokładniej w pobliżu miejscowości Czekanówek. Na 3 kilometrze była kolizja 2 samochodów osobowych. Tam jedna osoba została ranna i zablokowana jest jezdnia w kierunku Radomia. Tak jak wspomniałam, tam już jest naprawdę bardzo długi korek, więc warto z S7 zjechać na trasy wojewódzkie. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 19:30. Jeżeli chodzi o drogi krajowe, to pojawiła się informacja z 53. Chodzi o Warmię i Mazury i o odcinek pasem Szczytno. Tam na 30 kilometrze jeszcze przed 18 samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Też jedna osoba w tym wypadku została ranna.

0: Anna. I droga jest całkowicie zablokowana. Służby są na miejscu i kierują ulicami miasta Jedwabno, właśnie na objazd. Jeżeli chodzi o trasy lokalne, drogi krajowe, to jeszcze jest wiadomość z Wielkopolski. Droga krajowa nr 15, Gniezno-Strzelno, a dokładniej w pobliżu miejscowości Trzemeszno, tam na 153 kilometrze, samochód osobowy potrącił pieszego. Droga została także całkowicie zablokowana i tam te utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez najbliższą godzinę. Tymczasem cały czas przypominamy numer do Radia Kierowców 22 513 11 11. Przez cały czas dostępna jest również nasza aplikacja mobilna.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Olaf Warzyński. Premier kolejny raz krytycznie o prezydenckich wetach.
3: Mamy do czynienia z metodą blokowania za wszelką cenę wszystkich dobrych zmian.
2: Nagranie szefa rządu w mediach społecznościowych pojawiło się na kilka godzin przed wieczornym orędziem prezydenta.
1: Czy unijne kraje zmniejszą liczbę wiz wydawanych Rosjanom? Ministrowie krajów 27 rozmawiali o tym w Luksemburgu.
2: Mogą uratować życie. Straż pożarna znów zachęca do instalowania czujek tlenku węgla i dymu.
4: W porę zostaniemy ostrzeżeni, w porę się ewakuujemy.
1: Za dwie godziny orędzie prezydenta Karola Nawrockiego.
2: O godzinie 20 wyemitujemy je na antenie radiowej jedynki.
1: Tymczasem premier Donald Tusk ocenia weta prezydenckie.
2: W nagraniu w mediach społecznościowych szef rządu powiedział, że prezydent korzysta z konstytucyjnego prawa weta, tu cytat, w sposób bezprecedensowy.
3: Mamy do czynienia ze strategią i z metodą. Metodą przemyślaną i konsekwentnie stosowaną. Metodą blokowania za wszelką cenę wszystkich dobrych zmian, które wymagają zmiany prawa. Ci, którzy pisali tę konstytucję, zakładali, że weto będzie jakby wyjątkowo takim rzadkim narzędziem, że prezydent będzie sięgał po możliwość blokowania ustaw tylko w wyjątkowych okolicznościach.
1: Rząd cały czas czeka na decyzję prezydenta w sprawie podatku od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych.
2: Już raz ustawę w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Premier zapowiedział, że jeśli prezydent tym razem ustawę podpisze, będzie kolejna wersja programu CPN, czyli ceny paliw niżej.
2: Unia Europejska zmienia ton w sprawie ograniczania wiz dla Rosjan.
1: Jest szansa, że ich liczba w przyszłym roku będzie spadać.
2: Ta sprawa była jednym z tematów unijnej narady ministerialnej w Luksemburgu.
5: Po dyskusji na ten temat wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk mówił tak.
6: Te państwa, które wydają dużo wiz i do tej pory trochę milczały w czasie takiej dyskusji, one dzisiaj dostrzegły problem.
5: W Unii najwięcej wiz Rosjanom wydają Francja, Hiszpania i Włochy. Polska, kraje bałtyckie prawie w ogóle. Polska od dłuższego czasu naciskała na ograniczenia wizowe dla Rosjan, podobnie jak Szwecja. Mówił o tym w Luksemburgu minister do spraw migracji tego kraju, Johan Forssell. To niedopuszczalne, że tak wielu rosyjskich turystów spędza luksusowe weekendy na zakupach w Europie, a nasi ukraińscy przyjaciele giną w schronach w swojej ojczyźnie na Ukrainie. Poza tym łatwy wjazd na teren Unii ułatwia Rosjanom także przeprowadzanie akcji sabotażowych. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego straci immunitet?
2: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie manipulowania składami orzekającymi przez Bogdana Święczkowskiego oraz uniemożliwiania pracy sędziom instytucji wybranym przez Sejm.
1: Jeśli będzie decyzja o zarzutach o uchyleniu immunitetu, zdecyduje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału. To jednak nie jest takie proste.
2: Pada bowiem pytanie, kto powinien zwołać zgromadzenie, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
7: Prezes Trybunału zwołuje zgromadzenie. To wynika z przepisów, ale też jest przepis, który stanowi o tym, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, którego wniosek dotyczy, nie może brać udziału w naradzie i głosowaniu.
1: Uchylenie immunitetu prezesa Bogdana Święczkowskiego może otworzyć drogę do zmian w kierownictwie Trybunału i przejęcia w nim kontroli przez nowo wybranych sędziów.
2: Obecnie praca Trybunału jest wręcz sparaliżowana. Na niektóre ze spraw czekają na rozpoznanie ponad 10 lat.
8: To są aktualności jedynki.
1: torby foliowe z paliwem i świeczka pod samochodem cywilnego pracownika policji.
2: Znaleziono je na parkingu przed komendą w Ciechanowie.
1: Nagranie z monitoringu ujawniło, że sprawcą jest starszy mężczyzna, znany już funkcjonariuszom.
2: 78-latek został zatrzymany za usiłowanie

0: Szkodzenia mienia poprzez podpalenie może mu grozić do 5 lat więzienia.
1: Senior zaprzeczył, że to on jest sprawcą. Zostanie teraz przesłuchany.
0: Czujka na straży twojego bezpieczeństwa.
1: Pod takim hasłem Straż Pożarna rozpoczęła kampanię, w której przypomina, że czujki tlenku węgla i dymu mogą uratować życie.
0: W trakcie sezonu grzewczego tlenek węgla staje się jednym z największych zagrożeń w domach i w mieszkaniach.
2: Tlenek węgla jest bezwonny, przez co człowiek nie jest w stanie go wyczuć, ale odpowiednie czujki mogą odnotować jego obecność w powietrzu. I jeśli tak się stanie, zaalarmują nas sygnałem, a to może uratować nam życie, tak mówi zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Paweł Frysztak.
3: To niewielkie urządzenie i da nam komfort, że w porę zostaniemy ostrzeżeni, się ewakuujemy.
2: Nadbrygadier dodał, że takie czujki warto również mieć w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych, nawet jeśli nie ma w nich urządzeń grzewczych.
3: Mamy takie doświadczenie, że tlenek węgla przedostał się przewodami wentylacyjnymi z mieszkania, w którym było jakieś urządzenie grzewcze, do mieszkania, w którym takiego urządzenia nie było.
2: Tylko w ubiegłym sezonie grzewczym wskutek zatrucia czadem zginęło prawie 70 osób. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Jutro o tej porze polscy piłkarze będą mieli już odprawę przedmeczową z trenerem Janem Urbanem. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzą się z Rumunami w trzecim meczu Ligi Narodów. Na razie mają zaledwie punkt za remis z Bośnią i Hercegowiną. Nasi rywale są w jeszcze gorszej sytuacji. Oni przegrywali zarówno z Bośniakami, jak i ze Szwedami. Pojawiają się głosy, że trener Urban może wkrótce stracić posadę. On jednak zapewnia, że zachowuje zimną krew.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast, no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią. Natomiast wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
4: Mecz z Rumunią jutro o 20:45. Po 20:00 rozpoczniemy piłkarskie studio z analizami, rozmowami i głosami kibiców. W Azji trwają turnieje tenisowe z udziałem Polaków. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy w Pekinie. Pokonał wyżej sklasyfikowanego Amerykanina Lernera Tina 5-7, 6-3, 6-4 i w kolejnym meczu spotka się z Francuzem Arturem Geą. W Pekinie trwa też prestiżowy turniej tenisistek. Magda Linet odpadła już w pierwszej rundzie, ulegając Czeszce Katarzynie Siniakowej. A jutro w Słowenii rozpoczną się Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Polski Związek Kolarski ogłosił skład kadry na tę imprezę. W wyścigu ze startu wspólnego elity kobiet pojedzie m.in. świeżo upieczona wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Fini. W rywalizacji elity panów ze startu wspólnego zobaczymy mistrza świata sprzed 12 lat Michała Kwiatkowskiego. Impreza w Lublanie potrwa do 7 października.
6: Pogoda.
0: Noc będzie na ogół pogodna, lokalnie na wschodzie pojawią się mgły, temperatura minimalna od 4 do 13 stopni, a jeszcze teraz ciepło od 16-18 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, 22 na Dolnym Śląsku, do 25 na krańcach zachodnich. Ciśnienie w Warszawie 1018 hektopaskali.
6: Klimat.
0: W kraju przeważa dobra jakość powietrza, miejscami w województwach lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim nawet bardzo dobra. Nieco ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna utrzymuje się w Polsce zachodniej, południowej, centralnej i wschodniej.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Już od 8 do 11 października. Pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Nowym w Poznaniu. Finał konkursu. Nagroda główna marszałka województwa wielkopolskiego. recital Wiktorii Wojtas, Sofinka i 4 dni wypełnione muzyką.

0: Sprawdź na teatrnowy.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
8: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
9: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

Tylko ty, Komety z albumu Noc z Kleopatrą niezmiennie. Bardzo polecam Państwu ten krążek, jak zwykle Lesław w znakomitej formie, tak muzycznej, jak i wokalnej, ale też tekstowej, jak zwykle sporo o uczuciach, ale też rozmaitych, pokomplikowanych nieco sytuacjach życiowych. Muzycznie Komety, ale poszerzone o bardzo ciekawe instrumentarium, sam Lesław także w niektórych utworach na klawiszach. Kawał dobrej polskiej muzyki na początek muzycznej jedynki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Marcin Kusy, kłaniam się Państwu, do 19 jesteśmy razem na antenie jedynki, a

A dziś okoliczność szczególna, Dzień Polskiej Muzyki, a z tej okazji gramy wyłącznie po polsku, więc do 19:00 trochę nowości, trochę wspomnień, płyta tygodnia dla Państwa, zapowiedź tego, co za chwilę, jeśli chodzi o audycję w jedynce. Także tak spędzimy razem czas. Proszę Państwa, Lesław w tym utworze Tylko Ty zaśpiewał Masz do przejścia następny róg, jak śpiewał słynny zespół. Czy Państwo wiedzą, z jakiej to piosenki?

0: Płyta tygodnia.
1: Wszystko, czego chciałem, tej płyty jako płyty tygodnia słuchamy w tym tygodniu w radiowej jedynce Mrozu w wybornej formie od lat z stałym zespołem, ze stałymi współpracownikami jako producentami, zresztą on także jako singer-songwriter. Cały czas się uczy, cały czas pogłębia tą swoją wiedzę, ale też cały czas poszukuje, cały czas wokół tego polskiego bluesa, rytm bluesa, funku krąży wokół tych brzmień i jednocześnie tworzy własny styl. Kolejna płyta najeżona wspaniałymi przebojami, jeden z nich już teraz, czyli Nie ma miejsca jak dom, a dla Państwa egzemplarze tejże płyty 71-151, hasło płyty i Państwa dane adresowe Mrozu w tym tygodniu króluje jako płyta tygodnia.

Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu, taka potężna dawka witaminy D mająca chronić nas przed nadchodzącym mrokiem zimy. Jak powiedział pewien pisarz, dobrze, że jest październik, bo nie zniósłby tego, że po wrześniu następowałby listopad. I coś w tym jest. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, Jednakowi to jest utwór Krzyśka Zalewskiego, nowy jego singiel. No i jak Państwo słyszą, podarunek dla Państwa na jesień. To teraz jeszcze powrót do tego, co ukazało się pod koniec ubiegłego roku. Do płyty Radio Edit to Kuba Badach i nagranie Dzisiaj.

Dzisiaj Kuba Badach i świetny przykład, jak można wykorzystać taki 80sowy syntezator do zupełnie współczesnej piosenki. Fragment albumu Radio Edit Kuby Badacha w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, a teraz sięgam po grubą księgę, naprawdę grubą księgę, bo aż 650 stron liczy drugie wydanie książki Marek Piekarczyk Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w krainie nielotów. Ileż tam treści, proszę Państwa, w stosunku do tego pierwszego wydania, 200 stron więcej, zdecydowanie uaktualniona ta biografia, uzupełniona. Całość tej rozmowy przeprowadza dziennikarz muzyczny, autor, współautor wielu przełomowych książek o polskiej muzyce rockowej, czyli Leszek Gnoiński. No a Marek snuje taką wyborną opowieść o swoim życiu, o sukcesach, życiowych wyborach, ale też cieniach sławy, porażkach, załamaniach. No i przedstawia także swoją filozofię życia opartą na z jednej strony ideach hipisowskich, ale także o swoim wegetarianizmie opowiada. No i przede wszystkim burzliwych latach 80. i 90., kiedy przyszło mu realizować swoje marzenia muzyczne. Jest też o animozjach w zespole TSA, jest trochę pikantnych szczegółów dotyczących musicalu Jesus Christ Superstar, ale także nawiązania do jego płyt solowych, no i przede wszystkim także przygód telewizyjnych. Barwna opowieść, 12 października ukaże się ta książka. Zdaje się, że można ją zamawiać już w przedsprzedaży, ale ważne jest to, że na pewno Marek i Leszek, odpowiednio Marek Piekarczyk i Leszek Gnoiński, już niebawem na antenie programu pierwszego opowiedzą o tej książce. To ja wybieram coś z repertuaru, no może nie Marka, ale Marek na pewno to śpiewa, to Jugopolis i Marek Piekarczyk.

Będzie dobrze. BNDK, czyli Gabor, czyli Janek, czyli syn, który po raz pierwszy nagrywa, a Jan, który jest znakomitym gitarzystą, kompozytorem, to oczywiście Jan Benedek, no legenda polskiej gitary, T-Love, Photones, ale także swoje działania solowe. Dużo rock'n'rolla, trochę glam rocka, dużo funk'u, no i oczywiście taki ukłon w stronę lat 60. i 70. Proszę Państwa, dziś 1 października, gramy wyłącznie po polsku, dzień

elektrycznych. Proszę Państwa, z tej płyty, a właściwie z dwóch płyt, bo wybieram i tę wersję elektryczną, i wersję akustyczną. Najpierw jeszcze raz, a potem już księżycowy.

Nowa płyta Patrycji Markowskiej, 25 lat na scenie, 10 albumów, setki koncertów, jubileusz swojej kariery to Patrycja Markowska i album, który ukazał się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Proszę Państwa, Muzyczna Jedynka dobiega końca, wyłącznie po polsku dzisiaj w programie Pierwszym Polskiego Radia Dzień Polskiej Muzyki. Na koniec piosenka bardzo zapomniana w sobotę, w złotych czasach radia, na którą to audycję po 14 już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Będzie właśnie o takich artystach, tylko z jednym przebojem, czyli to One Hit Wonder. I tu dzisiaj, zachęcając Państwa do tego spotkania sobotniego, Zbigniew Gniewaszewski, Być wszędzie, gdzie nas nie ma. A więcej oczywiście w programie Pierwszym Polskiego Radia w złotych czasach radia. Marcin Kusy, pięknie dziękuję i do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
1: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo. Tym

0: razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
1: Taka jest piłka i musimy iść dalej, nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
2: Mecz Polska-Rumunia już jutro o 20:45.
0: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
2: Tomasz Kowalczyk
0: i Filip Jastrzębski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: W Fundacji Braci Golec rozwijamy talenty i pasje muzyczne.
17: Poznajemy nasze korzenie i tradycje.
16: Uczymy się otwartości i pracy w grupie.
17: Wspólnie muzykujemy i uczymy się gwary.
16: Dzięki temu wiemy, jak dbać o naszą małą ojczyznę.
18: Działamy od 2003 roku i zależy nam, aby każde dziecko w małej górskiej miejscowości miało równe szanse na rozwój. Możesz nam w tym pomóc. Szczegóły na www.fundacjabracigolec.pl oraz na profilu facebookowym Fundacji Braci Golec.
15: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
19: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport, a zaczynamy od informacji od naszego słuchacza.
20: Na drodze S17 obwodnica Garwolina w kierunku Lublina. Stoi na zapasie awaryjnym uszkodzona ciężarówka. Tam jest olej rozlany, korek do tego jest ponad 5 km. No dobre pół godziny stania.
19: Dziękujemy za wiadomość, chociaż ta informacja dotarła do nas niecałą godzinę temu i teraz na mapach raczej na wysokości Garwolina nie powinno być już większych problemów z przejazdem. Najwięcej samochodów jednak o tej porze cały czas ustawia się na ekspresowej siódemce na Mazowszu, Białobrzegi. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Do zdarzenia doszło jeszcze przed 17:00. Na miejscu pojawiła się też karetka, ponieważ jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. Na ten moment służby już jednak odblokowały jeden pas w trasie do Radomia. Tam mimo wszystko właśnie korek ma jeszcze ponad 8 km. Cały czas się rozluźnia, ale przez najbliższy czas radzimy jeszcze jednak zjechać na drogi wojewódzkie, na przykład 728. Można to zrobić za Grójcem, a od wschodniej strony kierowcy mogą przejechać też drogą wojewódzką numer 730 i w Kozienicach krajową 48 dojechać z powrotem do ekspresówki. Mamy też wiadomość odnośnie trasy S6. Tam dokładniej na wysokości węzła Szemut na 19 km w województwie pomorskim zderzyły się cztery samochody osobowe. Niestety to też jest wypadek. Jedna osoba została poszkodowana i zablokowany jest na ten moment jeden pas w kierunku Gdańska. Tam też rzeczywiście cały czas widzimy dość spore utrudnienia, jeżeli chodzi o przejazd do Trójmiasta. Kolejna wiadomość, trasa S7. Został odblokowany odcinek właśnie na wysokości węzła Białobrzegi Północ na, przypomnę jeszcze raz, trasie S7. Mimo że jest odblokowany ten jeden pas, to cały czas są jeszcze utrudnienia w trasie do Radomia. I jeszcze trasa S2. Tam pojawiły się dobre wiadomości od węzła Opacz do węzła Aleja Krakowska, gdzie była wcześniej kolizja samochodu osobowego z busem. Tam już przejezd.

0: Kolejny jest odcinek w kierunku Terespola.
1: Minęła 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. 7 śledczych bierze się do pracy. W prokuraturze krajowej zaczyna działać zespół do spraw zonda krypto. Będą bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla młodych dorosłych od 19 do 26 roku życia.
2: Słyszeliśmy takie postulaty, żeby podwyższyć wiek bezpłatnych szczepień.
1: Co piąty amerykański generał i admirał idzie w odstawkę. Pentagon zmniejsza liczbę najwyższych oficerów w armii. Zespół do spraw afery zonda krypto zaczyna działać. Śledztwo prowadzi specjalna grupa prokuratorów w prokuraturze krajowej. Powołał ją w poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził śląski PZ. Postępowanie w sprawie zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. O jaką kwotę chodzi dokładnie, nie mówi wprost nawet prokuratura, bo do śledczych wciąż zgłaszają się kolejni poszkodowani. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób. To aresztowany na 3 miesiące prezes PKOL Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. W ramach połączonego postępowania śledczy badają, co stało się z mężczyzną. Na współpracę z prokuraturą zdecydował się prezes zondy Przemysław Kral. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Jest akt oskarżenia wobec kobiety, której 4-letnia córka spadła z balkonu na 5 piętrze w Łomży. Chodzi o zdarzenie z 9 sierpnia. Dziewczynka przeżyła, bo została na dole złapana w rozciągnięty koc. Prokuratura zarzuciła matce narażenie zdrowia i życia dziecka. Według ustaleń policji podczas zdarzenia 27-latka spała w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ojciec dziecka był wtedy za granicą. Matka nie przyznała się do winy. Już nie tylko dzieci i młodzież, ale także młodzi dorośli. Będą bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla osób w wieku od 19 do 26 lat. Resort zdrowia rozszerza grupę uprawnioną, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
2: Słyszeliśmy takie postulaty, żeby podwyższyć wiek bezpłatnych szczepień, bo w Polsce do 18 roku życia szczepionka Cervarix była dotychczas bezpłatna w ramach tej listy szczepień dla dzieci i młodzieży bezpłatnych, natomiast już w momencie dorosłości, kiedy te osoby mogły same podjąć decyzję o szczepieniu, musiałyby za szczepienie zapłacić.
1: Szczepienia będą realizowane przez przychodnie i punkty szczepień. Pilotaż potrwa 9 miesięcy, do końca maja przyszłego roku. Szczepienie przeciw HPV chroni przed rakiem szyjki macicy i narządów płciowych oraz przed nowotworami głowy i szyi. Zmiany w zarządzie PKP Cargo. Prezes Zbigniew Prus oraz pozostali członkowie zarządu Michał Łotoszyński i Paweł Miłek złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Od jutra do końca roku obowiązki prezesa będzie pełnić Monika Starecka, członek Rady Nadzorczej. Decyzja o rezygnacji zarządu wiąże się z postanowieniem sądu. We wtorek cofnął on zezwolenie na kierowanie całością przedsiębiorstwa PKP Cargo przez członków zarządu.
4: To są aktualności jedynki.
1: Pentagon tnie liczbę generałów i admirałów aż o 20%. Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth tłumaczy to walką z biurokracją w wojsku, ale krytycy mówią o próbie upolitycznienia armii.
5: Hegseth powiedział, że 10% generałów i admirałów już zwolniono, a teraz likwiduje kolejne 10% etatów. Dodał, że media nazywają to czystką, a on nazywa to odpowiedzialnością, na którą dawno był czas. Zapowiedział też koniec parytetów różnorodności. Hegseth określa swoją politykę hasłem mniej generałów, więcej szeregowych. Jednak demokratyczny senator Mark Kelly ostrzegł, że Stany Zjednoczone tracą w ten sposób znaczną część całego pokolenia dowódców. Pete Hegseth zwalniał już wcześniej wysokich oficerów, w tym przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów i szefa Sztabu Wojsk Lądowych. W sierpniu z powodu konfliktu z nim ustąpił sekretarz Wojsk Lądowych. Stany Zjednoczone mają dziś około 850 generałów i admirałów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Reprezentacyjne salony, sale bankietowe, marmurowe łazienki, garderoby, kuchnie, windy. Tak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla PRL-owskich władz i ich gości na Zamku Królewskim w Warszawie. Przedstawia to nowa wystawa w Królewskiej Rezydencji.

0: sekretne komnaty władzy ludowej. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku, mówi dyrektorka zamku Małgorzata Omilanowska.
1: Dokumenty, które znaleźliśmy, prac związanych z tworzeniem tej przestrzeni władzy, wszystkie zaopatrzone są w słowo poufne. Dbano o to, żeby społeczeństwo polskie nie dowiedziało się, że te z ofiarą zbierane środki w skarbonce na placu zamkowym i tony makulatury zanoszone przez dzieci szkolne z myślą o zbiórkach na rzecz zamku, tak naprawdę zostaną przejęte w znacznym stopniu przez ludzi władzy.
0: Wystawa będzie dostępna od jutra do 17 stycznia przyszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. Noc będzie na ogół pogodna, lokalnie na wschodzie pojawią się mgły. Temperatura minimalna od 4 do 13 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: Ci panowie z Media Expert.
9: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
12: Cztery pory roku.
13: Życie zaczyna się po 90. Tak twierdzi Sobiesław Zasada, który w piątkowej audycji zdradzi swój sposób na długowieczność. Sprawdzimy też, jakie codzienne nawyki mogą pomóc dożyć długich lat w dobrym zdrowiu. Pasja, ruch, dieta, a może geny?
14: Cztery pory roku. Zapraszamy jutro od 9:00. Dagmara Kowalska,
15: Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
16: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zadłużpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. Nie milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich, nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
17: We pray to you, Lord.
18: Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować

0: i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła. I w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Vatican News.
1: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
0: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Górda.
2: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojciem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
1: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
3: A jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych, i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Zgodnie z tradycją w czwartkowej audycji będzie sporo informacji o badaniach i innowacjach w medycynie. I tak, dowiemy się, jakie mamy postępy w hematologii, a jeżeli, proszę Państwa, udało się na zmianę kwalifikacji choroby ze śmiertelnej na przewlekłą, to naprawdę mamy sukces. Opowiem o badaniach prowadzonych na świecie w celu ustalenia przyczyny choroby Alzheimera i już za chwilę poznamy to, co zmieniło się w transplantologii wątroby. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę

0: To jest radio.
1: Przedstawiam Państwu pana doktora nauk medycznych Piotra Remiszewskiego, który reprezentuje Klinikę Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. To jest Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Kiedy decydują się Państwo na przeszczepienie wątroby, ale z zachowaniem wątroby pacjenta?
2: Tylko w wybranych sytuacjach i mają miejsce, kiedy nie jesteśmy w stanie usunąć choroby z wątroby techniką taką klasyczną z jakichś powodów. Najczęściej są to powody takiej technicznej natury, to dotyczy pacjentów onkologicznych. Guz jest na tyle duży i zajmuje taką lokalizację w wątrobie, nacieka na struktury naczyniowe, na drogi żółciowe w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie go chirurgicznie usunąć taką klasyczną

0: operacją i przy założeniu, że wątroba własna poza tym guzem jest zdrowa, czyli możemy liczyć na jej szybką regenerację.
1: A jeżeli na przykład zatrujemy się muchomorem sromatnikowym albo ktoś ma skłonności do lekomanii i też bardzo obciąża wątrobę i zniszczy sobie tę wątrobę, to w ogóle wątroba ma zdolności regeneracyjne, co mówi o tym najnowsza nauka. No i czy wtedy też można zastosować taką metodę, że zostawia się część albo całą wątrobę pacjenta, żeby ona się regenerowała, a jej funkcję przejmuje na ten czas, tego czasu naprawczego, ta przeszczepiona wątroba?
0: Tak, stosuje się takie techniki. Do niedawna ostra niewydolność wątroby, o czym właśnie pan redaktor mówi, czyli w wyniku zatrucia muchomorem sromotnikowym albo zatruciem lekami, najczęściej jest to paracetamol, który jest bardzo toksyczny dla wątroby. Do niedawna, jeżeli doszło do takiego zatrucia, to pacjent miał nieodwracalną niewydolność wątroby i bez przeszczepienia w ciągu kilku dni umierał. Natomiast ostatnie takie próby kliniczne, doniesienia, okazało się, no to, o czym wiedzieliśmy, że wątroba ma pewne zdolności regeneracyjne, natomiast najtrudniejszy taki okres to jest kilka dni po takim zatruciu, kiedy te zdolności regeneracyjne wątroby są bardzo niskie i jest to bezpośrednie zagrożenie życia dla pacjenta. I dlatego wówczas taką transplantację należy wykonać. Natomiast nie zawsze jest to możliwe. Nie zawsze mamy do dyspozycji narząd, który możemy pacjentowi przeszczepić. Czasami pacjent jest w tak ciężkiej niewydolności, tak zwanej wielonarządowej, nie tylko wątroby, ale układu krążenia oddechowego, układu nerkowego, że wiemy, że ta operacja jest bardzo ryzykowna i nawet udana operacja przeszczepienia wątroby czasami niestety nie skutkuje odwróceniem tego całego procesu i skutkuje zgonem pacjenta. Natomiast licząc właśnie na ten potencjał regeneracyjny wątroby, stosujemy takie techniki przeszczepienia fragmentu wątroby pobranego od dawcy zmarłego jako taki przeszczep wspomagający, który ma zapewnić przeżycie pacjentowi w ciągu tych kilkunastu dni tej ostrej niewydolności wątroby własnej. Takich pacjentów kilkukrotnie już leczyliśmy tą metodą i w naszych obserwacjach po kilkunastu dniach, kiedy powróciła funkcja wątroby własnej, ona uległa regeneracji, mogliśmy usunąć ten fragment wątroby przeszczepionej od dawcy zmarłego i pacjent pozostawał z własną wątrobą w pełną wydolnością, nie wymagał leczenia immunosupresyjnego do końca życia, jak to ma miejsce przy przeszczepieniu wątroby od dawcy zmarłego.
1: Panie doktorze, a ile w transplantologii, myślę tu o transplantologii wątroby, znajdziemy nowych technologii, najnowszej wiedzy?
0: Ostatni okres kilku lat widzimy tutaj duży postęp, zwłaszcza w technikach chirurgicznych i sprzętowych. O ile w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie widzieliśmy jakiegoś istotnego postępu w leczeniu immunosupresyjnym, które leży też u podstaw transplantologii i mamy ustabilizowane, znane leki, które od wielu, wielu lat mamy do dyspozycji i tutaj na tym polu w zasadzie mamy stagnację. Natomiast w ciągu ostatnich kilku lat mamy gwałtowny rozwój technik wspomagających to przeszczepienie wątroby. Głównie chodzi tutaj o różnego rodzaju urządzenia, które służą nam do perfuzji wątroby. Dzięki temu...
1: Perfuzji, czyli?
0: Płukania narządu. Kiedy pobierzemy taką wątrobę od dawcy zmarłego, wówczas do niedawna schładzaliśmy ją, przechowywaliśmy w cudzysłowie w lodówce, ale też ten czas nie mógł być przekraczany powyżej 11-12 godzin do przywrócenia krążenia. Czyli w ciągu tych 11-12 godzin maksymalnie musieliśmy taki narząd przeszczepić pacjentowi. Natomiast w tej chwili mamy szereg urządzeń, które ten czas umożliwiają nam znacznie wydłużyć, nawet do ponad doby. I są to urządzenia do tak zwanej perfuzji w hipotermii, kiedy narząd jest perfundowany oczywiście specjalnymi płynami przystosowanymi do tego celu i jest jednocześnie schładzany. Oraz drugie urządzenie, do którego też mamy dostęp, czyli do perfuzji w tak zwanej normotermii. I to jest urządzenie już bardziej zaawansowane technologicznie, bo wątrobę poza organizmem człowieka perfundujemy krwią w normalnej temperaturze ciała 36-37 stopni i ta wątroba niejako poza organizmem

0: Organizmem człowieka już funkcjonuje, my możemy zrobić badania biochemiczne, czy ta wątroba, takie jak każdemu pacjentowi pobieramy badania krwi, to tak tutaj z próbek z tej wątroby perfundowanej w tym układzie normotermii też pobieramy krew, oznaczamy, czy ta wątroba prawidłowo funkcjonuje i przez ocenę kilkugodzinną, kilkunastogodzinną jesteśmy w stanie ocenić, czy ta wątroba nadaje się do przeszczepienia, a też możemy zaplanować taką operację na czas późniejszy, kilka godzin później.
1: Bardzo wiele rzeczy daje się wydrukować w drukarkach 3D. Czy idą próby w tym kierunku, aby stworzyć sztuczną wątrobę?
0: Te próby są od wielu, wielu lat. Tutaj mamy polski wkład, jeden z profesorów, no, w tej chwili już na emeryturze, ale zajmował się tym w Stanach Zjednoczonych, natomiast wywodził się z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, także on też miał swój wkład w taki rozwój sztucznej wątroby. Natomiast wątroba wątroba jest tak skomplikowanym narządem, odpowiedzialnym za tyle funkcji fizjologicznych, że na chwilę obecną, owszem, trwają jakieś próby, może one kiedyś zostaną zrealizowane, ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stworzyć sztucznego narządu, czy też bioaktywnego narządu na jakichś matrycach sztucznych drukowanych 3D, ale zawierającego komórki naturalne, hepatocyty, narządu, który by w 100% zapewniał nam wszystkie funkcje wątroby. Mamy dostęp do różnego rodzaju postaci dializ, które częściowo przynajmniej część funkcji wątroby zastępują, ale to są wszystko metody zastępcze, które pozwalają pacjentowi przeżyć dosłownie 2-3 doby. Natomiast nie ma takiego systemu, jak w przypadku chociażby niewydolności serca, gdzie mamy sztuczne komory i pacjenci mogą przez wiele miesięcy żyć. Natomiast w przypadku wątroby nie ma na chwilę obecną żadnego takiego urządzenia, które zapewniałoby długotrwałe przeżycie bez własnej wątroby.
1: A no właśnie, tym bardziej, że warto pamiętać, że wątroba to takie nasze wielkie laboratorium chemiczne. Dokładnie. I bez wątroby żyć się nie da, prawda?
0: Dokładnie tak jest, bo jeszcze raz powtórzę, no ktoś obliczył, że wątroba jest odpowiedzialna za ponad 300 funkcji fizjologicznych w organizmie. To jest nie tylko oczyszczanie krwi z toksyn, ale też funkcja syntetyczna wielu substancji niezbędnych do życia, funkcje termoregulacyjne, funkcje hormonalne. Także to jest bardzo, bardzo złożony narząd.
1: Proszę Państwa, naszym gościem i ekspertem w Eurece był pan doktor nauk medycznych Piotr Remiszewski. Pan reprezentuje Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Klinikę Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: A co dzieje się w laboratoriach naukowych, aby poznać przyczyny choroby Alzheimera? Opowiem Państwu już za chwilę.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj o chorobie Alzheimera. Badania nad chorobą Alzheimera trwają, bo właściwie do dzisiaj mamy problem z ustaleniem, co jest powodem choroby Alzheimera i o tym porozmawiamy, a naszą ekspertką dzisiaj w Eurece jest pani doktor habilitowana nauk medycznych Agnieszka Gorzkowska. Pani jest profesorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Badania, które zostały opublikowane w Science, dotyczyły zdiagnozowania pewnego obszaru w mózgu, w którym odkryto, trochę już o tym wiedzieliśmy, takie specjalne białka, a mianowicie chodzi tutaj o peptyd beta-amyloid, który kumuluje się w określonych obszarach mózgu. No i zaczynają się procesy degeneracyjne, dlatego że to białko niszczy nam dendryty połączenia pomiędzy komórkami. Czy to jest dobra droga do ustalenia przyczyny Alzheimera, pani profesor?
2: Z pewnością dziś wiemy, że tych przyczyn choroby Alzheimera jest wiele. Że to jest za mało, żebyśmy się koncentrowali tylko na jednym mechanizmie. Niewątpliwie jednak obecność patologicznego białka beta-amyloidu, bo tutaj o nim mówimy, jest jednym z elementów tego procesu chorobowego. Mamy gromadzenie beta-amyloidu w nadmiarze w mózgu, ponieważ u osób starszych zaobserwowano, że gromadzi się beta-amyloid, ale u pewnych osób przekracza granicę, taką nawet dopuszczalną w wieku starszym. I implikuje to niestety później gromadzenie kolejnego patologicznego białka, białka tau, co, tak jak pan redaktor powiedział, prowadzi do uszkadzania komórek, uszkadzania neuronów, ich złej pracy, ich obumierania. Ale zanim te mechanizmy się zaczną jeszcze, to trwają inne procesy, na przykład procesy neurozapalne. I te procesy neurozapalne później przez mechanizmy związane też z patologicznymi białkami są podtrzymywane i trwają dalej.
0: A no właśnie, jeden tor badań naukowych stara się wyjaśnić i zbadać, jak zakażenia bakteryjne mogą też implikować właśnie chorobę Alzheimera i tworzenia się tych białek, które są zabójcze dla komórek nerwowych. Żeby te białka mogły się jakoś przemieszczać w tych określonych strukturach mózgu, okazuje się, i to się udało też stwierdzić, dzięki bardzo zaawansowanej aparaturze, są takie specjalne kanały nanonurek tunelowych. I jeden z rodzajów tych nanonurek tunelowych ma specjalną budowę wewnętrzną, która rzeczywiście predysponuje do tego, że białka płyną doskonale, no i robią tę złą robotę. To też kolejny krok do tego, żeby doskonale poznać chorobę Alzheimera. Na razie to jest model myśli.
2: No właśnie, tutaj jedną bardzo ważną rzecz pan redaktor jeszcze powiedział, to znaczy zakażenia, czyli procesy zapalne, które są w różny sposób indukowane, w różny sposób powodowane w naszym organizmie, czy to będą bakterie, czy to będą wirusy, czy to będzie nasz układ immunologiczny, który może działać w określonym czasie nieprawidłowo, czy to będzie jelito ze swoimi też czynnikami, możliwymi czynnikami prozapalnymi. To niestety wszystko może przekładać się na funkcjonowanie mózgu i na uruchamianie tych procesów właśnie związanych z patologicznymi białkami i ich możliwościami nieprawidłowej akumulacji. Od tych modeli mysich do modelu ludzkiego mózgu to też jest pewna jeszcze długa droga. Natomiast tak, na pewno te badania są dla nas istotne, na pewno inspirują nasze myślenie o mózgu człowieka i na pewno próbujemy je przekładać na to, co dzieje się u osób chorujących.
0: Ja jeszcze przytoczę też bardzo ciekawe

0: Ciekawe badania, które z kolei zostały opublikowane w Nature, a mianowicie badania naukowców z Harvardu, gdzie oni badali wpływ niedoboru litu na poziom tych białek. To też badania na modelu zwierzęcym, ale udało im się przebadać też ilość mózgów, no oczywiście osób, które już odeszły i zmarły. No i okazało się, że w tych mózgach stwierdzono zdecydowanie niski poziom litu. Czyli można by wnioskować, pani profesor, że jak tego litu nam brakuje, tego mikroelementu, no to najlepsza droga do tego, żebyśmy szli po chorobę Alzheimera. Nie wiem, czy ja dobrze myślę.
1: To jest troszkę taki skrót myślowy pana redaktora, ponieważ no, my nie mamy jeszcze udowodnionych mechanizmów takich właśnie w mózgach ludzkich, że rzeczywiście ten niedobór, czy tutaj leczenie zastosowane z użyciem litu może przynieść korzyści, a ten niedobór może rzeczywiście być takim mechanizmem spustowym w mózgu człowieka. Natomiast rzeczywiście czasami było tak, że zaczynało się od tych badań na modelach zwierzęcych. Tak było na przykład z modelami też związanymi z depresją. I my widzimy, że depresja, która się wielokrotnie powtarza w ciągu życia, takie epizody depresyjne wielokrotnie nawracające, powtarzające się, też mogą być czynnikiem ryzyka rozwoju w późniejszym okresie choroby Alzheimera. Właśnie sobie tutaj pozwolę troszkę przejść od tych modeli zwierzęcych, które nas niewątpliwie fascynują i na pewno patrzymy na nie w przyszłość. Jakie przełożenie może być tutaj w tym aspekcie klinicznym wynikające z tych modeli.
0: Zresztą bez badań podstawowych nie ma badań klinicznych, nie mamy nowych leków, nie mamy w ogóle postępu.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak, ale to pozwolę sobie zrobić ten pomost z tym, co udało się z tymi badaniami i z badaniami też epidemiologicznymi zrobić w ostatnim czasie. No, udało się między innymi zidentyfikować takie modyfikowalne czynniki ryzyka, które działając w różnych okresach naszego życia mogą przyczyniać się do rozwoju chorób otępiennych w ogóle i my dzisiaj mamy na nie wpływ, czyli nie jesteśmy tacy bezbronni wobec tego procesu. Potrafimy to ryzyko naszej choroby modyfikować przez kontrolę tych czynników, takich jak właśnie tutaj zaczęłam od depresji, ale także nadciśnienie tętnicze, czy takie proste rzeczy do skorygowania jak niedosłuch, osłabienie widzenia, no czy to, co już robimy z kardiologami od dawna, czyli regulowanie poziomu glikemii i tutaj właśnie cukrzyca jako taki element związany z patologią alzheimerowską, czy poziomu lipidów.
0: No proszę, czyli mamy kolejną jednostkę chorobową, która podobnie jak choroba otyłościowa otwiera prawie 200 drzwi do zupełnie nowych chorób, to tutaj może się okazać, że furtek do chorób Alzheimera też jest ogromnie dużo i możemy odsunąć zachorowanie na chorobę Alzheimera. Proszę Państwa, o chorobie Alzheimera i o badaniach w tym kierunku opowiedziała nam dzisiaj pani doktor habilitowana nauk medycznych Agnieszka Gorzkowska, która jest profesorką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani profesor.
1: Bardzo dziękuję.

0: temu. Cokolwiek byśmy nie robili, to właściwie nie potrafiliśmy tej choroby kontrolować. Albo kontrola była krótkotrwała. I właściwie z tamtych leków, poza przeszczepieniem autologicznym, to nie zostało już zupełnie, ale to zupełnie nic. Obecnie weszliśmy już jakiś czas temu w erę terapii mniej lub bardziej celowanych. To są przeciwciała monoklonalne, które jak gdyby dotykają tylko, czy atakują tylko komórkę nowotworową i nie robią nic innego. To jest immunoterapia zaawansowana, przeciwciała dwuswoiste oraz terapia CAR-T, która no, jest technologią fenomenalną i jak gdyby no, fascynuje, mimo że już stosujemy ją tam od tych 5 czy 6 lat, ona cały czas jest w mojej głowie i rezonuje jako coś nieprawdopodobnego, a to się dzieje i to jest terapia, która daje szansę nawet w szpiczaku potencjalnie wyleczyć chorobę.
1: Panie profesorze, to zapytam o te nowoczesne leki, jak one działają, kiedy je też stosujemy, bo z tego co wiem, to blokują angiogenezę, czyli no, krótko mówiąc tworzenie takich naczyń krwionośnych wokół guza. Guz wtedy nie jest odżywiany, no i krótko mówiąc umiera.
0: Takie leki też są, to są leki immunomodulujące, one wpływają na angiogenezę i one też są podstawą terapii stosowanych w nowotworach krwi, czy właśnie w szpiczaku plazmocytowym, ale ten największy postęp dotyczy immunoterapii, która polega na tym, że wykorzystuje się własne limfocyty pacjenta pośrednio bądź bezpośrednio do zabijania nowotworu. I to są przeciwciała dwuswoiste, których działanie polega na tym, że wprowadzone do człowieka generują, no, to się nazywa synapsa, czyli połączenie między limfocytem. Limfocyt to jest komórka, która potrafi zabijać. Ona zabija bakterie, wirusy, grzyby, ale także nowotwór.
1: To jest takie nasze wojsko, które dokładnie nas broni przed tym, co złe.
0: Tak. Był taki serial animowany, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, było sobie życie. I te limfocyty to były te takie postacie, które latały takimi, no nie wiem, jak to, takimi samolocikami, prawda? To była ta najwyższa hierarchia tych właśnie żołnierzy, policji, wojska, czy jak to tam nazwać. I to są te najinteligentniejsze komórki. To my te komórki jak gdyby uczymy zabijać nowotwór. Więc przeciwciała dwuswoiste to one działają w ten sposób, że łączą tę komórkę, tą komórkę limfocyta z komórką nowotworową i mówią zabijaj. Ale jeszcze lepszą technologią jest terapia CAR-T, która polega na tym, że te komórki, czyli te limfocyty, tak, wyciąga się z człowieka, pobiera się je, modyfikuje się w ten sposób, że na ich powierzchni pojawia się cząsteczka, która jako receptor potrafi rozpoznać wybrany antygen, wybrany przez nas, który jest obecny na komórce nowotworowej. I to jest zabijaj do kwadratu.
1: A no właśnie, i to są te postępy w hematologii, które gwarantują już zmianę zaszeregowania tej choroby z choroby śmiertelnej na chorobę przewlekłą. Oczywiście nie wszyscy mogą być zakwalifikowani do leczenia tą metodą CAR-T chociażby. Czy w ogóle daje jakieś powikłania?
0: Tak, to znaczy no, każda terapia ma swoje powikłania i terapia CAR-T również ma. Ja zawsze mówię, że każda terapia ma swoje podbrzusza, tak? No bo to nie ma nic za darmo.
1: Tak samo jak nie ma idealnego leku,
0: nie
1: prawda?
0: Nie ma idealnego leku, bo każdy lek takie powikłania, czy jakieś powikłania może generować. Faktycznie powikłania są i jakkolwiek one są w pewnych aspektach trochę demonizowane, to są takie powikłania wczesnoimmunologiczne, to znaczy chodzi mi o to, że bo wspominam o tym, że my aktywujemy układ odpornościowy pacjenta do zabijania nowotworu i czasami ten układ odpornościowy jak gdyby jest nadreaktywny. Ja to troszkę porównuję do takiej sytuacji, wyobraźmy sobie, że mamy las, mamy polanę w środku ognisko, my chcemy to ognisko tylko zapalić, ale zdarza się, że ten ogień się rozprzestrzenia na polanę, w związku z tym to trzeba wygasić. To się nazywa zespół uwalniania cytokin, powikłania również neurologiczne się zdarzają takie wczesne, ale my zasadniczo potrafimy już to opanować, zapobiegać i leczyć i ja nie uważam, żeby to było powikłanie, które powinno limitować dostęp do tych leków. Są późne powikłania neurologiczne, zdarzają się w szpiczaku plazmocytowym, dotyczy to 2% pacjentów, głównie mężczyzn i to stanowić może swego rodzaju problem, ale również my już trochę nauczyliśmy się, jak zapobiegać tym powikłaniom. I to są moim przekonaniem najpoważniejsze powikłania, które jednak nie powinny stanowić przeciwwskazania do tego, żeby tą terapię zastosować, bo w wielu nowotworach krwi, w chłoniakach, w ostrych białaczkach limfoblastycznych. My te terapie stosujemy z powodzeniem i u wielu chorych udaje nam się uzyskać remisję i nawet wyleczenie. To są terapie refundowane, tam w chłoniakach, w ostrych białaczkach limfoblastycznych. W szpiczaku ta terapia niestety nie jest refundowana. Są dwa preparaty, no nie mamy do nich dostępności, poza badaniami klinicznymi i podawaniem takim komercyjnym. Mam nadzieję, że to się zmieni.
1: A jaki związek z chorobami nowotworowymi krwi ma kontrola szpiku kostnego, przeszczep szpiku kostnego.
0: Znaczy tak, no, transplantacja komórek krwiotwórczych jest metodą terapii, którą stosujemy w różnych aspektach, autologicznie, allogenicznie, w różnych

0: I własne albo cudze.
1: Albo własne, albo cudze, w różnych chorobach, przy czym to nie są jak gdyby terapie zastępowalne, to byśmy naprawdę godzinami mogli na ten temat rozmawiać. W kontekście szpiczaka plazmozytowego podstawową metodą ciągle pozostaje transplantacja autologiczna u młodszych pacjentów. Młodszych to znaczy takich, którzy tą relatywnie ciężką terapię są bezpiecznie w stanie przejść. I jest to standard terapii, ale mówię tutaj z trzema kropeczkami, dlatego że prowadzone jest badanie, niestety nie w Polsce, ale w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, o tych kartach, gdzie kary są porównywane do transplantacji autologicznej. Ja nie znam wyników tego badania, bo jeszcze tych wyników opublikowanych nie ma, ale znowuż intuicyjnie czuję i wiem, że prawie na pewno ta transplantacja autologiczna zostanie przez tę terapię CAR-T wyeliminowana po prostu z rynku, można powiedzieć.
0: Proszę Państwa, o postępach w hematologii dzisiaj opowiedział nam profesor doktor habilitowany nauk medycznych Dominik Dittfeld, który reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Jest Pan prezesem Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie Państwu.
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji Artur Wolski. Bardzo dziękuję za spotkanie, a jutro Eurekę poprowadzi Katarzyna Kobylecka i dla tych z Państwa, którzy interesują się archeologią, będzie wiele ciekawych informacji. A więc do usłyszenia.

Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radio.

0: Kiedyś ktoś mnie spytał, pracujesz w hospicjum dziecięcym, no to sukcesów to ty nie masz.
1: Doktor Dariusz Kuć, lekarz domowego hospicjum dla dzieci Fundacji Pomóż Im.
0: Ja pomyślałam, to jest bardzo ciekawe. Gdyby pracować w miejscu, które nigdy nie daje sukcesu, to właściwie bardzo szybko doszłoby do wypalenia zawodowego i właściwie człowiek by szybko zdał sobie sprawę z tego, że ta praca jest bezsensowna zupełnie, prawda? Skoro nie można odnieść żadnego sukcesu. Moim sukcesem nie jest wyleczenie pacjenta. Moim sukcesem jest sprawienie, żeby temu dziecku było lepiej. Studentom, dla których mam wykłady, mówię, że ideą hospicjum jest stworzenie miejsca lepszego odchodzenia z tego świata, lepszego umierania. Nie dobrej śmierci, nie wyleczenia, tylko lepszego. Lepszego, a nie gorszego.
1: Fundacja, prowadząc domowe hospicjum dla dzieci, organizuje specjalistyczną opiekę medyczną i psychologiczną, ale wnosi też ciepło, troskę i nadzieję w trudną sytuację życiową rodziny.
0: Można żyć i umierać w bólu. Można żyć i umierać wśród objawów niepożądanych, przykrych, które są bardzo nieprzyjemne dla pacjenta. Duszności można, no nie muszę mówić, bo wszyscy wiedzą, jak może wyglądać taka gorsza, złe odchodzenie. Moim sukcesem jest to, że to dziecko, które spędziło ostatni czas swojego życia w domu, spędziło go w dobrych warunkach, w jako takim komforcie, który mogliśmy mu zapewnić i że to było lepsze, a nie gorsze umieranie. I to jest sukces. To jest sukces.
2: To jest nie tylko pomoc medyczna, czyli lekarzy i pielęgniarek, czy rehabilitantów dla ciężko chorych dzieci, ale to jest też wsparcie całych rodzin.
1: Joanna Czupryńska-Kwiatkowska, wiceprezes zarządu fundacji.
2: Począwszy od mamy, która najczęściej rezygnuje z pracy zawodowej, żeby się zaopiekować ciężko chorym dzieckiem, poprzez tatę, dla tatusiów prowadzimy również spotkania i grupy wsparcia, ale także poprzez rodzeństwo, którego potrzeby stają się mniej ważne wobec choroby dziecka. Dlatego to rodzeństwo jest mniej zaopiekowane, jego potrzeby są mniejszym priorytetem dla rodziców, dlatego to rodzeństwo trzeba również wspierać i pomagać w tym, żeby mogło poczuć swoją wartość, żeby mogło realizować swoje marzenia.
1: Fundacja Pomóż Im na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi i hospicjum dla dzieci jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie pomozimorg.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogi. Korkuje się cały czas trasa S6 w Pomorskiem, w Juszkowie i Wrotmance. Jest cały czas dość ciasno. Tam wcześniej było zderzenie kilku samochodów osobowych i w najbliższym czasie warto zjechać jednak w Rusocinie na węźle na drogę krajową numer 91. Na wysokości węzła Gdańsk-Lipce można z powrotem wrócić właśnie na trasę S7 w trasie do Gdańska czy na przykład do Gdyni. Po kilku godzinach w końcu polepszyła się sytuacja na S7 na trasie z Warszawy do Radomia w Białobrzegach. Wcześniej ustawiał się nawet 13-kilometrowy korek. Problemy tam się już skończyły, także S7 można jechać bez problemów w kierunku południowym. W Lechowie, w Świętokrzyskiem od 4 godzin drogowcy usuwają szkody po kolizji samochodu ciężarowego z dwoma samochodami osobowymi. To droga krajowa numer 74, odcinek między Kielcami i Opatowem. Ale pojawiły się też dwie dobre informacje. Pierwsza z trasy S8 to województwo łódzkie między węzłem Żgów i węzłem Łódź Południe. Tam na 228 kilometrze był pożar samochodu dostawczego i zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy, ale teraz już właśnie tych utrudnień nie ma. Kolejna dobra wiadomość jest z drogi krajowej numer 15. Tym razem to województwo wielkopolskie, odcinek Gniezno-Strzelno. Dokładniej w miejscowości Trzemeszno na 153 kilometrze. Jeszcze przed 17 samochód osobowy potrącił pieszego i tam droga była całkowicie zablokowana przez ostatnie godziny. Jeżeli chodzi o prace drogowe, takie jeszcze trwają na S1 Bielsko-Biała, województwo śląskie, gdzie trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Kolejne prace drogowe są też na trasie S3, to węzeł Skwierzyna Zachód do węzła Międzyrzec Północ i te prace potrwają jeszcze do jutra, do godziny 7.

0: Minęła 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Teraz wysłuchamy orędzia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego dotyczące kwestii o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz finansów publicznych.
1: Szanowni Państwo, drodzy rodacy. Na progu jesieni w polskich domach pojawia się pytanie, czy damy radę? Czy zapłacimy wszystkie rachunki? Czy będzie nas stać, żeby zatankować samochód? Czy wystarczy na prąd, czy zimą wystarczy na gaz, na węgiel, na pelet? Takie pytania zadaje sobie wielu obywateli. Pracownik jadący do pracy i właściciel firmy transportowej, który musi zatankować samochód. Zadaje je mama odwożąca dzieci do szkoły i rolnik, który jest w trakcie jesiennych prac polowych. Państwo nie może odpowiadać na te pytania kolejną polityczną awanturą, bo od tego paliwo nigdy nie stanie się tańsze, a żaden rachunek nie zrobi się niższy. Dzisiaj ceny paliw są najwyższe, odkąd pamiętamy. Na stacjach cena benzyny przekracza 8 zł za litr, a olej napędowy przebił już 9 zł. Cena paliw wpływa na wszystko. Jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Dlatego od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają prowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Wszyscy pamiętamy te kampanijne obietnice. Tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19. Obecny premier przekonywał, że wie, jak to zrobić i że to jest jedna prosta decyzja. Że wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji jakoś nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą. Gdy trzeba było zorganizować nielegalne zaprzysiężenie wobec marszałka do kolumny, zaciągać miliardowe zobowiązania na pokolenia, czy wprowadzać przywileje podatkowe dla par jednopłciowych, to nie byłem rządzącym do niczego potrzebny. Teraz sytuacja się zmieniła i trwa festiwal przerzucania odpowiedzialności, który jest wyłącznie politycznym spektaklem rządzących. Pierwszą rządową ustawę dotyczącą nowego podatku paliwowego skierowałem do kontroli konstytucyjnej. Oczekiwałem opamiętania się rządu i przedstawienia poważnego projektu, który realnie

rozwiązuje problem. W kolejnym kroku, widząc, że rządzący nie chcą wdrożyć planu obniżki cen paliw, zaproponowałem rozwiązanie, które byłoby dobre dla budżetu i skuteczne w obniżaniu cen. Przedstawiłem ustawę obniżającą marże, czyli zyski koncernów paliwowych. Taki mechanizm oznaczałby natychmiastowy spadek ceny paliwa o ponad 2 zł na litrze. Marszałek Sejmu jednak mrozi ten projekt. Zamiast obniżania cen, rząd woli zarabiać na podatkach od paliw, bo olej napędowy po 9 zł to więcej pieniędzy w budżecie z VAT-u i większy zysk dla Orlenu, który potem wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Te dodatkowe dochody budżetu to rzeczywisty powód zwlekania z wprowadzeniem pakietu obniżki cen, bo przecież rząd mógłby dzisiaj, bez nowych przepisów ustawowych, obniżyć ceny na stacjach tak, jak zrobił to w sierpniu i wcześniej wiosną. Zamiast tego przysłali na moje biurko ustawę, która nie zawiera mechanizmów przekazania środków z nowego podatku na obniżki cen paliw. Drodzy Państwo, realizowana polityka gospodarcza rządu to główny powód, dla którego zdecydowałem się zwrócić do Państwa właśnie w tej formie. Polska dochodzi dziś do finansowej ściany. Ostatnia agencja Moody's obniżyła Polsce rating, czyli ocenę naszej wiarygodności, na którą pracowaliśmy przez 35 lat. Efekty tej decyzji będą bolesne, bo oznaczają droższe pożyczanie pieniędzy przez państwo i niebezpieczeństwo dla wielu inwestycji. Polski cud gospodarczy zaczyna być podważany i w obliczu decyzji obecnego rządu staje się poważnie zagrożony. W ciągu ostatnich 3 lat zbliżyliśmy się do wszystkich progów ostrożnościowych, a niektóre już wprost przekraczamy. Ostrzega przed tym nawet powołana przez większość rządową Rada Fiskalna. Dochody z podatków są niższe od zakładanych, a dziura budżetowa po sierpniu to ponad 150 miliardów złotych. Po dobrym czasie, gdy były środki na inwestycje samorządowe, na ochronę zdrowia, na wsparcie dla rodzin i seniorów, zbliżamy się do momentu, kiedy zaczyna brakować na wszystko. Dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali. A jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności. Ten rząd w ciągu 4 lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad 1 bln zł. To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka. Na pracownika, na emeryta, na rolnika i na przedsiębiorcę. Także na dziecko, które urodziło się dzisiaj w polskiej rodzinie i jeszcze nie zdążyło wypowiedzieć słowa mama. A obecny rząd już dopisał mu dług na 26 tysięcy. Niestety to nie wszystko. Spodziewam się, że w najbliższym czasie na moje biurko trafią kolejne propozycje podwyższenia nawet kilkunastu podatków. To niebezpieczna seria. Obywatel nie może być zakładnikiem i bankomatem rządzących, a ja nie pozwolę na zasypywanie katastrofy finansowej rządu środkami wprost z kieszeni obywateli. Szanowni Państwo, każda moja decyzja jest zapisana w tym zdaniu. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Nie patrzę na prawne kruczki i polityczne kalkulacje, tylko na efekty, jakie dane rozwiązanie przynosi Polakom. Gdy w grudniu zeszłego roku rząd wziął na zakładników pacjentów i oczekiwał 3 miliardów złotych z prezydenckiego funduszu, to nie wahałem się ani chwili, żeby przekazać środki do NFZ. Teraz przy okazji paliw rząd premiera Tuska po raz kolejny stosuje szantaż. Nie, nie wobec mnie. Stosuje go wobec wszystkich tych, którzy zmagają się z wysokimi cenami paliw i rosnącymi kosztami życia polskich rodzin, rolników czy firm transportowych. To polityczny plan premiera i jego ekipy. Liczą, że ustawa przepadnie, a oni dalej będą mogli zarabiać na podatkach i marżach od paliw. Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.

0: W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc. Nie po następnej politycznej awanturze. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz. A wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego będę w imieniu Polaków pilnował. Środki muszą trafić także bezpośrednio do polskich rolników. Wiem, jak ogromnym obciążeniem dla polskiej wsi są wysokie ceny paliw. Dlatego oczekuję zwiększenia zwrotu za paliwo rolnicze do poziomu pozwalającego przywrócić opłacalność produkcji. Oczekuję także od Sejmu rozpoczęcia prac nad moim projektem ustawy, który doprowadzi do rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Zamiast nieudanej protezy, musi powstać system gwarantujący niższe ceny na stacjach. Szanowni Państwo, chcę również jasno powiedzieć, że podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje. Rząd ma prawo proponować swoją politykę. Prezydent ma prawo ją oceniać. Ale rachunku za polityczne błędy nie można po prostu położyć na stole polskiej rodziny i powiedzieć: teraz wypłacicie. Szanowni Państwo, obok kontekstu ekonomicznego tego wystąpienia chcę krótko odnieść się także do sytuacji międzynarodowej, naszej troski o bezpieczeństwo. Chcę przestrzec, że nie wolno pomylić trudnego czasu ze słabą Polską. Odpowiedzialność za Polskę nie może wiązać się z dystrybucją strachu, z której cieszą się nasi wrogowie, ale musi się wiązać z konsekwentnym i codziennym budowaniem odporności naszej ojczyzny. Polityka wzbudzania obaw nie może być narzędziem tłumaczenia i usprawiedliwiania braku działania w sprawach dla Polaków ważnych. Drodzy rodacy, nie chcę Polski nieustannej wojny politycznej. Nie chcę kraju, w którym każda trudność staje się pretekstem do następnej awantury. Nie interesuje mnie polityczny szach. Interesuje mnie polski dom i to, czy jutro Polak zapłaci mniej za paliwo. Interesuje mnie człowiek, który o 6 rano wsiada do samochodu i jedzie do swojej pracy. Przed nami jesień i zima, ale musimy pamiętać, że po każdej zimie przychodzi wiosna. Jestem przekonany, że Polska może wyjść z obecnych trudności jeszcze silniejsza. Będzie to możliwe szybko, jeżeli rząd przestanie zajmować się polityczną wojną, a ponownie zajmie się tym, do czego został powołany. Jutro musi być lepsze.
1: Wysłuchaliśmy orędzia prezydenta Karola Nawrockiego. 11 minut po 20. Patryk Lachowski. Zapraszam teraz na aktualności jedynki. Tajemnicza przesyłka w jednostce wojskowej nie była skażona chemicznie i biologicznie. List wysłany z Niemiec trafił w środę do oddziału żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jego otwarciu 3 osoby poczuły się źle. Po badaniach w szpitalu zostały wypuszczone do domów. Głos w tej sprawie zabrał minister obrony narodowej.
2: Koperta ze stemplem z Niemiec nie była groźna, zapewnił minister obrony. Władysław Kośniak-Kamysz przekazał, że w liście nie wykryto żadnych substancji niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że przesyłka nie jest badana. Skrupulatnie zajmują się nią teraz specjaliści ze służby kontrwywiadu wojskowego.
3: SKW teraz ma ode mnie zadanie sprawdzenia, czy to była akcja sabotażowa, prowokacja. Zagrożenia nie było, ale takie sytuacje wymagają pełnego wyjaśnienia.
2: Szef resortu obrony oczekuje w tej sprawie szybkiego raportu. Do tej pory ustalono, że w przesyłce nadanej z Niemiec nie było płynu ani substancji. Nic się również z koperty nie wysypało. Była za to kartka z podpisem "Pozdrawiam, Złota". Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z zarzutami. Jarosław S. miał dopuścić się 5 przestępstw, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.

0: Te czyny dotyczą zarówno zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności, jak również usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej osoby pokrzywdzonej oraz usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania.
1: Jarosławowi S. za gwałt grozi do 15 lat więzienia. Pozostałe czyny są zagrożone karą 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura ze względu na dobro pokrzywdzonych nie informuje szerzej o tej sprawie. Słowackim lekarzom nie udało się uratować życia dziewczynki ranionej nożem przez ucznia szkoły podstawowej na północy kraju. 13-latka jest drugą ofiarą śmiertelną wtorkowego ataku. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka, a inna została ranna. Walka o życie uczennicy trwała 2 dni. Z powodu dużej utraty krwi lekarze od początku określali jej stan jako krytyczny. O śmierci 13-letniej Neli poinformował podczas obrad parlamentu jego przewodniczący Richard Rashi, składając kondolencje bliskim ofiary. Posłowie uczcili pamięć dziewczynki. Minutą ciszy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek informacja, która zaskoczyła dziś wiele osób. Otóż Polski Związek Narciarski oznajmił, że Kamil Stok zostanie doradcą zarządu. 3-krotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich ma objąć funkcję łącznika między kadrami narodowymi a działaczami. W rozmowie z mediami społecznościowymi PZN Stok nie ukrywa ekscytacji nowym wyzwaniem.
3: Została mi zaoferowana funkcja doradcza w Polskim Związku Narciarskim i dla mnie to jest w porządku jak na początek. Cieszę się, że ktoś chce skorzystać z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy. Nie miałem zamiaru tego chować dla siebie, bo zdobywanie wiedzy i doświadczenia i później się dzielenie tym z innymi, żeby ktoś też mógł z tego skorzystać. Jestem wdzięczny, bo i czas, i stopień zaangażowania jest bardziej zależny ode mnie samego. Mam świadomość tego, że jak już w coś wchodzę, no to chcę po prostu dawać z siebie wszystko.
2: Wiosną tego roku do polskich skoków narciarskich oficjalnie wrócił Stefan Horngacher. Słynny trener objął stanowisko koordynatora systemu szkolenia, a trenerem kadry pozostał Maciej Maciusiak. I jeszcze informacja ten Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Polak wygrał z Amerykaninem Lernerem Tinem. Więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia o 22.40.
4: Pogoda.
1: Noc zapowiada się raczej chłodno, z temperaturą minimalną od 2 stopni na południowym wschodzie do 9-12 na zachodzie. Rano we wschodniej części Polski możliwe mgły ograniczające widoczność do 400 metrów, a wieczorem na granicach zachodnich może słabo popadać. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 20 do 23 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Program Pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka.

Maria Szabłowska, dobry wieczór. Seweryn Krajewski, Wielka Miłość to przebój filmowy kompozycji Krajewskiego sprzed lat, ale piosenka cały czas się podoba i jak słyszę w różnych stacjach radiowych też jest grana. No więc czasu nie mamy dzisiaj tak dużo, to wobec tego wróćmy po raz kolejny do kompozycji Seweryna Krajewskiego.

wczorajsza prezentacja tych najnowszych jego kompozycji, piosenek napisanych z Jackiem Cyganem, najnowszych, ale już sprzed lat kilku, też bardzo Państwa ucieszyła i dostałem wiele próśb, by powtórzyć, że nie znali Państwo tych dwóch utworów. One dzisiaj będą też, ale na zakończenie, że przecież pan Seweryn tak pięknie komponuje. No, pan Seweryn pięknie komponuje rzeczywiście, tyle, że ostatnio raczej rzadko mamy jego nowe utwory, mamy okazję prezentować. No dzisiaj ta audycja Tu jest muzyka, będzie należała do Seweryna Krajewskiego. Wielka miłość, przebój filmowy, tak jak mówiłam. A teraz jak tam jest? Piosenka sprzed lat, nie wiem. No jedna z nowszych, jeśli chodzi o kompozycję Seweryna, ale też już dobrych kilka lat minęło. A dziwiłam się, kiedy się pojawiła, że jakoś nie zauważyliśmy jej, czy znikła w natłoku innych piosenek, ale kompozycje Seweryna nie mają prawa znikać, więc będziemy teraz to naprawiać. Seweryn Krajewski, jak tam jest?

Seweryn Krajewski w roli głównej w dzisiejszej audycji, bo i jako kompozytor, i jako wokalista. I oczywiście to są wszystko nagrania już takie bliższe, o wiele bliższe współczesności, absolutnie nie z epoki, czy z ery czerwonych gitar, którą to erę Seweryn bardzo dobrze wspomina, bo

czerwone gitary, które miały taki slogan: gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce, no cieszyły się niegdyś jeszcze w PRL-u ogromną popularnością, a Seweryn mówił, że ten slogan reklamowy, że gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce, właśnie trochę go denerwuje, bo on woli piosenki kameralne i takie raczej stonowane, i takie dzisiaj u nas brzmią. Teraz Seweryn Krajewski, Ławeczka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Seweryn Krajewski śpiewa dla nas dzisiaj. Śpiewa własne kompozycje, piosenki z różnych epok. I teraz wrócimy do wczorajszej muzycznej jedynki. Prezentowałam Państwu także dwa nagrania Seweryna Krajewskiego, takie w miarę współczesne. To była płyta z lat 90. napisana wspólnie z Jackiem Cyganem, ale Jacek Cygan, od którego dostałam te nagrania, podejrzewa, że Seweryn nagrał ponownie te piosenki i że one trochę inaczej brzmią niż w oryginalnym nagraniu, ale brzmią świetnie, proszę posłuchać. No, wydaje mi się, że się podobały, bo wiele osób prosiło, zagraj Seweryna, zagraj Seweryna. No to gram.

Małe prośby. Proszę Państwa, dzisiaj jest ogólnopolski dzień polskiej muzyki, polskiej piosenki. No nic dziwnego, że brzmią teksty po polsku w naszej audycji, ale nasza audycja czwartkowa generalnie jest cała po polsku, ponieważ poświęcona jest tak w większej części, w bardzo dużej części poświęcona jest polskim autorom tekstów, których mamy znakomitych, a na ogół nie wie się, kto napisał tekst piosenki, prawda? I wykonawca, kompozytor ewentualnie, ale tekściarz to już niekoniecznie. Więc z okazji Dnia Polskiej Piosenki informuję Państwa, że Małe Prośby to tekst Jacka Cygana i teraz ten kolejny tekst, także autorstwa Jacka Cygana, Wolni, Seweryn.

Kołysanka dla okruszka z tekstem Agnieszki Osieckiej. I na zakończenie dzisiejszej audycji, którą wypełniły piosenki Sewerna Krajewskiego w jego wykonaniu, coś ze śpiewek na gitarę. Śpiewki na gitarę to była taka seria kompozycji Seweryna Krajewskiego z tekstem oczywiście Agnieszki Osieckiej. Co każdy chłopiec wiedzieć powinien. Seweryn Krajewski. Maria Szabłowska, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Życie zaczyna się po 90. Tak twierdzi Sobiesław Zasada, który w piątkowej audycji zdradzi swój sposób na długowieczność. Sprawdzimy też, jakie codzienne nawyki mogą pomóc dożyć długich lat w dobrym zdrowiu. Pasja, ruch, dieta, a może geny?
2: Cztery pory roku. Zapraszamy jutro od 9:00. Dagmara Kowalska,
3: Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Już od 8 do 11 października pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Nowym w Poznaniu. Finał konkursu. Nagroda główna Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Recital Wiktorii Wojtas, Sofinka i 4 dni wypełnione muzyką. Sprawdź na teatrnowy.pl.

0: Au!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Las lea folk e posto autizmy. Nie wszyscy rozumieją język duński, nie wszyscy rozumieją autyzm.
7: Autyzm nie jest chorobą psychiczną i nie jest spowodowany złym wychowywaniem. Autystyczne dzieci nie są niegrzeczne. Choroba utrudnia im komunikację z innymi i zaburza relacje ze światem. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Jest spory korek w centrum Warszawy. O czym nasz słuchacz?
10: Jeżeli chodzi o korek w kierunku Białegostoku na S8 w Warszawie, to mamy roboty drogowe na wysokości Pawłącek. Pozdrawiam.
9: Pozdrawiamy i dziękujemy za informację. Utrudnienia zaczynają się na Bemowie, a kończą przed skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego, czyli tak jak nasz słuchacz wspomniał, to trasa w kierunku Białegostoku. Tam korek ma mniej więcej 5 km. Od dłuższego czasu jest też przewężenie ekspresowej szóstki w Pomorskiem. Na utrudnienia właśnie czekają kierowcy w kierunku Gdyni, jeżeli chodzi o przejazd do Gdyni, a sam korek zaczyna się przed samym węzłem Gdańsk Południe. To teraz autostradowa czwórka przed węzłem Wrocław Południe. Cały czas jeszcze pracują służby. Na 149 kilometrze, chociaż tam już jadą Państwo spokojnie, po 19 była tam kolizja samochodu ciężarowego, osobowego i busa. Ale pozostając jeszcze na A4, na małopolskim odcinku jest spore zwężenie. Kierowcy zgłaszają również zdarzenie drogowe. Utrudnienia są za Targowiskiem i tam rzeczywiście są spore problemy z wjazdem do Krakowa od tej wschodniej strony. Są jeszcze prace na drogach krajowych. Chodzi o na przykład drogę krajową numer 53, województwo warmińsko-mazurskie, miejscowość Leleszki i 30 km. Tam po godzinie 17 samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Droga cały czas jest zablokowana. Służby są na miejscu i służby też wyznaczyły objazd ulicami miasta Jedwabno. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze do godziny 22. Przypominamy cały czas numer do Radia Kierowców 22 513 11 11. Czekamy na informacje od Państwa.

0: Minęła 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent chce, by rząd obniżył ceny paliw. Karol Nawrocki poinformował w orędziu o podpisaniu ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W przyszłym tygodniu rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu CPN, informuje minister finansów. W aktualnościach zajrzymy też do Wrocławia na oficjalne rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Prezydent podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki poinformował o tym w orędziu zaprezentowanym na antenie radiowej jedynki oraz w TVP1. Podkreślał, że choć podpisał ustawę, to będzie bacznie przyglądał się dalszym działaniom rządu i oczekuje wydania każdej złotówki na obniżenie cen paliw.
1: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz. A wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
0: Prezydent zarzucił rządzącym doprowadzenie Polski do złej sytuacji ekonomicznej, a także brak podjęć

0: podjęcia konkretnych kroków mających na celu doprowadzenie do obniżenia cen paliw na stacjach. Presja ma sens, tak decyzję prezydenta o podpisaniu ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych ocenił szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
1: Ta sytuacja pokazuje, że po 45 wetach wetomat się zasiął, przynajmniej w przypadku ustawy wpływającej na ceny paliw. I to jest bardzo dobra wiadomość, to znaczy, że kurs wybrany przez rząd i te napomnienia ze strony premiera przynoszą swój efekt.
0: Wcześniej w nagraniu udostępnionym w serwisie X premier Donald Tusk oskarżył Karola Nawrockiego o blokowanie inicjatyw rządu. Szef rządu powiedział, że prezydent wetowaniem kolejnych ustaw próbuje uzyskać władzę, której nie przewiduje konstytucja.
2: To strategia szkodzenia takim czasami podstawowym interesom państwa, byleby zaszkodzić rządowi i byleby budować pozycję prezydenta absolutnie w niezgodzie z tym, o czym mówi konstytucja. Bo stosowanie tego weta to jest próba uzyskania władzy, która nie przynależy prezydentowi zgodnie z konstytucją. I skoro prezydent nie może sprawować władzy, bo konstytucja daje władzę rządowi, to prezydent postanowił tak wykorzystać konstytucję, żeby wszyscy odczuli dość boleśnie tę jego właśnie aspirację, ambicje.
0: Prezydent Karol Nawrocki po podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych zapowiedział zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie podpisanej ustawy w trybie następczym. Oznacza to, że Trybunał zbada ustawę dopiero po jej podpisaniu, gdy przepisy będą już obowiązywać. Minister Andrzej Domański poinformował, że w przyszłym tygodniu rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu CPN. W rozmowie z TVP Info w Stanach Zjednoczonych minister finansów powiedział, że jest to efekt informacji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu wcześniej wspomnianej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O swojej decyzji poinformował w orędziu radiowo-telewizyjnym. A teraz przenosimy się do spraw podatków, mniej formalności i konieczności w kontakcie z Urzędem Skarbowym. W życie weszły właśnie ważne zmiany w ordynacji podatkowej.
3: Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą wszystkich podatników. Niemniej dla przedsiębiorców jedną z ważniejszych zmian jest to, że w przypadku nadpłaty do 10 tysięcy złotych nie trzeba składać żadnego wniosku, tłumaczy ekonomistka Joanna Łuksza.
4: Była czasochłonna, często przedsiębiorcy za pierwszym razem składając korektę deklaracji od razu nie wskazywali, o jaką nadpłatę, w jakiej kwocie wnioskują i to powodowało znaczne wydłużenie procesu tutaj związanego z obsługą takiej deklaracji.
3: Ekspert podatkowy dr Radosław Bulejak dodał również, że zmieniły się dwa limity kwotowe.
5: Z 5 do 10 tysięcy złotych podwyższono limit korekty deklaracji dokonywanej przez organ w ramach czynności sprawdzających. Natomiast z 1000 do 5 tysięcy złotych wzrosła kwota podatku, który może za podatnika zapłacić inny podmiot, inna osoba.
3: Limity nie obowiązują w sytuacji, kiedy opłacamy podatki za najbliższych członków rodziny. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: W nich jeszcze Wrocław. Ponad 110 tysięcy studentów rozpoczęło tam dziś nowy rok akademicki. Przez wrocławski rynek przeszedł orszak społeczności akademickiej.

0: We Wrocławiu funkcjonuje prawie 30 szkół wyższych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami chłodna noc na termometrach, tylko od 2 stopni na południowym wschodzie do 12 na zachodzie kraju. W ciągu dnia będzie oczywiście znacznie cieplej, ale nad ranem kierowcy we wschodniej części Polski powinni uważać na gęste mgły ograniczające widzialność na drodze. Termometry w najcieplejszym momencie piątku pokażą od 20 do 23 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest w większości dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Kielcach, Zamościu i Widuchowej stan powietrza jest umiarkowany, a w Borówcu dostateczny. Prawie 30% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W Polsce zachodniej, południowej, centralnej i wschodniej utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze mecze reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów.
12: Po remisie z Bośniakami biało-czerwoni musieli uznać wyższość Szwedów.
11: Pora więc powalczyć o pierwsze zwycięstwo.
12: Tym razem Polacy zmierzą się z Rumunami.
13: Taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, bo tego nie zmienimy. To boli i wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu, trzeba się skupić na tym najbliższym meczu i mam nadzieję, że dać wiele radości naszym kibicom.
11: Mecz Polska-Rumunia już jutro o 20:45.
12: Zapraszamy na transmisję w radiowej jedynce, a już po 20:00 prasę rozpocznie nasze studio.
11: Tomasz Kowalczyk
12: i Filip Jastrzębski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Spotkania w jedynce. Głosy kobiet.
1: Dobry wieczór, mówi Ludwika Włodek. Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet, a ze mną w studio są autorki bardzo ciekawych książek. Zaraz powiem, jakie to książki, natomiast najpierw powiem, że będziemy rozmawiać o Annie Iwaszkiewiczowej. Ja już od dawna chciałam zrobić tę audycję, ale no ponieważ jestem też osobiście z Anną Iwaszkiewiczową związana, ponieważ jest to moja osobista prababcia, to miałam jakieś opory. Zastanawiałam się, czy mi wypada, czy jestem najlepszą osobą, żeby o tej rozmowie, o tej osobie rozmawiać publicznie. Ale w sumie tak się złożyło, że właśnie teraz mamy co najmniej dwie, ale tak naprawdę dużo więcej książek, w których Anna jest ważną osobą, a w jednej jest nawet główną bohaterką. I tu przechodzę do szczegółowego przedstawienia moich gościń. A więc ta książka, której Anna jest główną bohaterką, to książka W stronę Anny, biografia Anny Iwaszkiewiczowej, a z nami jej autorka Sylwia Góra. Cześć Sylwia.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: Natomiast drugą moją gościnią jest Beata Izdebska-Zybała, która jest autorką książki Iwaszkiewicz, Przyjaciele i Wrogowie. Anna Iwaszkiewiczowa była Iwaszkiewicza po prostu żoną. Nie do końca mieści się w tych dwóch kategoriach, no ale siłą rzeczy w twojej książce też jest sporo, może nie tyle o samej Annie, co o małżeństwie Iwaszkiewiczów i takich też rozważań tego, czym ci dwoje dla siebie są, czasami snutych przez obce osoby.
2: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo miło, że obie znalazłyście czas. Może zacznę od tego, jak wy w ogóle widzicie tę osobę, czy ona, tak jakbyście miały ją w kilku zdaniach opisać, z czym się kojarzy Anna z domu Lil Pop, a po mężu Iwaszkiewiczowa.
2: No jeżeli chodzi o taki szeroki odbiór o kulturę, to ja powiem niestety, przede wszystkim jako żona Jarosława Iwaszkiewicza. I dlatego ja w tej książce, w swojej biografii Anny Iwaszkiewicz starałam się trochę te proporcje zmienić. I kiedy zabierałam się za pisanie, to pierwsze, co sobie postawiłam za cel, to żeby jak najpóźniej do książki wprowadzić postać samego Jarosława Iwaszkiewicza. Ale dla mnie i mam nadzieję też, że dla czytelniczek i czytelników tej książki, która już trochę jest na rynku, teraz Anna jest też kobietą twórczynią, czyli ona o sobie pewnie by tak nie powiedziała, gdy się uważnie przyjrzymy chociaż

0: chociażby dzienniką, które córki Iwaszkiewiczów tak naprawdę i Anny i Jarosława, te dzienniki zostały wydane bez cenzury, co ja zawsze podkreślam jako, no myślę, bardzo ważne, bo praca z rodziną, ze spadkobiercami, z tobą, no i wnukami też już potem głównie Anny i Jarosława, to jest taka trudna praca, bo często spadkobiercy, no martwią się, że może źle są przedstawieni w jakichś wspomnieniach. Tutaj, co myślę bardzo istotne, te dzienniki są, nie są cenzurowane i pokazują nam rzeczywiście, zwłaszcza Anny, taką Annę intymną, jest nam bliska i jakoś prawdziwa, no bo tu może jeszcze warto na marginesie dodać, że Jarosław Iwaszkiewicz wszystko, co pisał, mam poczucie i właściwie sam o tym mówił, pisał z myślą o wydaniu. Anna natomiast te swoje dzienniki pisała w formie takiego pamiętnika, dzieląc się prywatnymi bardzo odczuciami. I w dużej mierze ja w tej książce właśnie bazuję na tym, co sama Anna zostawiła, ale również na osobach, które jakoś ją wspominają. I myślę, że mimo wszystko jawi nam się tutaj jako szalenie inteligentna kobieta, twórczyni, tłumaczka i ja myślę, że spokojnie można powiedzieć pisarka, choć jak powiedziałam na początku, pewnie sama o sobie tak by nie powiedziała.
1: Tak, no jest autorką takiego słynnego fragmentu o tym, że kobiety są jakoś niestworzone do twórczości, że u kobiet zawsze przeważa ten instynkt macierzyński, że takimi prawdziwymi twórcami są mężczyźni, no co dzisiaj czyta się to dziwnie, przyznam, mnie samej, jako też osobie piszącej. A z drugiej strony właściwie to, co ona sama robiła, w pewnym sensie przeczy temu, co uważała, bo była autorką świetnych przykładów. Przekładała i Prusta, znaczące, ale przekładała...
0: I warto dodać, że była jedną z tych pierwszych osób, które pisały i to, co też mało osób pamięta dziś, czy może nawet wie, że miała kończyć tak naprawdę po śmierci Bojaty tłumaczenia, prawda?
2: Tylko nie podjęła się
0: tylko
2: tego.
0: Tylko się tego nie podjęła. Tak, no właśnie, właśnie z różnych ciekawych względów.
1: No właśnie, tu Beata też tobie trzeba dać powiedzieć. Jak ty patrzysz na Annę?
2: Anna rzeczywiście miała opory i trudności z nazywaniem siebie pisarką i trzeba to podkreślić, że za życia wydała tylko jedną książkę. To były Zwierzęta na stawisku.
1: Tak, z tym, że już wtedy była w tak złym stanie psychicznym, że najprawdopodobniej chyba nie do końca się
2: mogła cieszyć.
1: Tak, ale pisała
2: ją wcześniej.
1: Tak, tak, tak.
2: Po wydaniu oczywiście już nie mogła się z tego cieszyć, bo to był 78 rok, pisze o tym Iwaszkiewicz w dzienniku, więc był w niej ten opór. Natomiast pisać potrafiła i widać to właśnie w dziennikach, we wspomnieniach. Ja myślę, że, no bo mówimy, że funkcjonowała w przestrzeni jako żona pisarza. Gdybyśmy wzięli ten wątek biograficzny, czyli zaręczyny z Krzysztofem Radziwiłłem, byłaby żoną arystokraty i pewnie nigdy nie stałaby się osobą publiczną, ponieważ nie miałaby tych inspiracji pisarskich i ta sfera pisania pewnie zostałaby u niej tylko w marzeniach, czy takich zamierzeniach.
1: No ja myślę, że mogłaby pisać, tylko pewnie miałaby wokół siebie jeszcze mniej osób, które by ją dopingowały do tego, żeby jakoś pokazywać to.
2: Tak, ja myślę, że ważne jest środowisko. Byłaby w innym środowisku. Zresztą nie mówmy o tym, co by było. Dzięki Iwaszkiewiczowi jednak weszła w środowisko najpierw skamandrytów, potem środowisko pisarzy czy dziennikarzy publikujących w Wiadomościach Literackich i to ją na pewno bardzo inspirowało. I lektury i same Wiadomości Literackie, które z wielką uwagą zawsze czytała. To było dla niej te okoliczności bardzo sprzyjające, a na pewno była osobą bardzo twórczą.
1: Tak, i była też osobą, chociaż formalnie nie miała właściwie żadnego wyższego wykształcenia.
2: No, żadnego wykształcenia.
1: Nawet nie miała, matury
2: domowe,
1: przecież.
2: Tak, miała wykształcenie domowe, ale sądząc po lekturach, które pani Sylwia przywołuje w książce i ten dzienniczek u nas w stawisku jest, to jeśli czytała je wnikliwie, no to naprawdę szacunek.
1: No tak, poza tym widać było, no, ona pisała też eseje, pisała o prozie Konrada, pisała o tym swoim ukochanym Pruście.
0: O Manie.
1: Tak, dla mnie najbardziej takie chyba największe wrażenie na mnie zrobiło to, co ona pisze o muzyce, ponieważ ja się kompletnie nie znam na muzyce. I dla mnie to, że ktoś może tak żywo i tak jednocześnie zmysłowo opisywać w ogóle swój kontakt z muzyką, jej się potrafiły śnić jakieś utwory, ona piękne, właściwie w tym dzienniku są takie piękne recenzje różnych koncertów, na których ona bywała, różnych wykonań, które udawało jej się, które udawało jej się

0: słyszeć.
1: Tak, ja bym chciała tu jeszcze tylko dodać, mówimy tutaj stricte o takich humanistycznych kwestiach, jak literatura, jak muzyka. To coś, co na pewno łączyło też Jarosława i Annę jako małżeństwo. Jakby na tym poziomie intelektualnym tutaj mogli dzielić się wrażeniami, razem właśnie wychodzić na koncerty, na różne spotkania. Natomiast Anna była też mimo tego właśnie domowego wychowania, też bardzo ciekawa świata związanego z fizyką, z astronomią. To jest coś, co myślę, że ją trochę odróżniało i co podziwiał Jarosław, co też często pisał w dziennikach o tym.
2: Tak, te zainteresowania właśnie fizyką i astronomią ona dzieliła z taką swoją przyjaciółką Anielą Neufeld-Nowicką. I to jest bardzo ciekawa postać Aniela Neufeld, bo to była kobieta bardzo wyzwolona. Ona wyszła za mąż za właśnie Gabriela Neufelda i przez niego poznała środowisko skamandrytów. Ja się ostatnio zetknęłam z Jerzym Prokuratorskim, jej wnukiem, który pokazał mi książki, w których są dedykacje od Antoniego Słonimskiego z tych wczesnych lat skamandryckich. Więc to oznacza, że Aniela Nowicka też była w tym środowisku, a przecież wiemy, że z panią Anną ją wielka, prawda,
0: przyjaźń łączyła. Musimy...
2: Do końca. One do końca do siebie pisały, odwiedzały się i no to też pokazuje takie mocniejsze wejście w to środowisko niż tylko przez Jarosława Iwaszkiewicza.
0: Tak, tak.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja się nazywam Ludwika Włodek, a ze mną w studio są Beata Izdebska-Zybała i Sylwia Góra. Książki obu autorek wydało wydawnictwo Marginesy. Sylwia jest autorką książki W stronę Anny, a Beata jest autorką książki Iwia Szkiewicz, Przyjaciele i wrogowie. Również innych książek, ale dzisiaj spotykamy się po to, żeby mówić Annie Iwaszkiewiczowej, więc akurat te tytuły są z waszych publikacji najważniejsze. Przed przerwą mówiłyśmy o zainteresowaniach Anny Iwaszkiewiczowej, tak literackich, jak i też i innych dotyczących świata nauki. Może jeszcze na chwilę wróćmy do jej lektur. Beato, ty chciałaś coś dodać.
1: Tak, bo mówiłyśmy o tym, że pisarka. Tak, pisarka, ale jak gdybym tak miała Annę określić, to bym powiedziała, jednym słowem, to bym powiedziała, że to była czytelniczka idealna. Tak jak mówił o niej Paweł Herc. Czytelniczka idealna, czyli osoba, która te książki czyta na serio przeżywa. I właśnie wszystkie recenzje, które ona pisała, czy większość z nich, ona się nie siliła nigdzie na taką analizę literacką, bo nie miała kompetencji. Ale to, co miała, to właśnie te kompetencje takie moralne. To, tak bym to ogólnie nazwała. Czyli światopoglądowe. Ona świetnie wyczuwała różne tendencje, nastroje i potrafiła to zawsze ładnie uchwycić. I to była ta siła jej tekstów.
0: No była też wielką erudytką. Była, mimo że nie miała wykształcenia, ja zresztą się dowiedziałam, że najprawdopodobniej wynikało to, no w ogóle generalnie w tych czasach, Anna, przypominam, że urodziła się jeszcze w ostatnich latach XIX wieku, w tych czasach nie zawsze kształcono kobiety, natomiast otrzymała bardzo staranne wychowanie domowe, była osobą przeznaczoną trochę do bywania na salonach, ale miała znacznie lepsze wykształcenie niż taka, że tak powiem, pani z dobrego towarzystwa.
1: Znaczy ja myślę tak, że wtedy kobiety kształciły się, bo jej przyjaciółka wspomniana, Aniela Neufeld, studiowała fizykę.
0: No ale to była rzadkość.
1: Rzadkość, ale na przykład Wanda Telakowska, czy Irena Krzywicka, czy no nie wiem, te osoby z jej pokolenia, były jednak, czy Janina Konarska, one wszystkie szkoły
0: pokończyły. Telakowska chyba była młodsza jednak.
1: No, parę lat. W każdym razie ona dostała to wykształcenie domowe, ale wydaje mi się, że ona była bardzo ambitna i to ona jakby przerosła swoją rodzinę własnymi takimi osobistymi dążeniami.
2: To znaczy też pytanie o tą edukację domową, a edukację właśnie, gdzie kobiety już wtedy, zwłaszcza z takich domów chodziły, no to jest, myślę, że bardziej skomplikowane. Nie chcę też naszej rozmowy w tę stronę sprowadzać, natomiast w książce oczywiście zadaję takie pytanie, jak to się stało, bo znając listy matki Anny wymieniane z ciotką Anielą Pilawic, możemy tu różne wnioski wyciągać z tego, że Anna miała iść do szkoły i miała się uczyć. Dlaczego tak się nie stało? To może zachęcam do przeczytania tego wątku właśnie W stronę Anny, bo poświęcam mu całkiem sporo miejsca. Natomiast to jest coś, o czym Anna nigdy też nie pisała. To jej dziennik, jak już wspomniałam, był bardzo osobisty, traktowany jako coś, co pisze dla siebie, gdzie dzieliła się trudnymi kwestiami, ale pewne rzeczy się tam nie pojawiają. Na przykład właśnie relacja z matką, która wcześniej nie mieszkała już z małą Anią czy Hanią Lil Pop. Też nie chciałabym mówić, że ją opuściła, bo to też trochę chyba
0: skomplikowana historia. Może powiem, bo tak mówimy enigmatycznie, my we trzy wiemy, a słuchacze być może nie wszyscy. Chodziło o to, że matka Anny, kiedy ona była małą dziewczynką, zakochała się po prostu w innym mężczyźnie i no, chciała zostawić męża dla tego innego mężczyzny, dla pianisty niejakiego Śliwińskiego. I w tamtych czasach zupełnie naturalnym było to, że postawiono jej wybór. Odchodzisz od męża, ale to znaczy, że odchodzisz także od córki, dziecka. Od dziecka. I ona po prostu no, świadomie to wybrała, aczkolwiek ten wybór później na niej ciążył. Ona miała z tego powodu i wyrzuty sumienia, i ten stosunek córki do niej był bardzo skomplikowany, bo córka się czuła w jakimś sensie, no, słusznie, no, tak, opuszczona. Natomiast nie jest też prawdą, że ona się nie interesowała tym dzieckiem, czego dowodem są właśnie wspomniane

0: przez ciebie listy, ale no być może to osierocenie jej poniekąd, tak, przez matkę też miało wpływ na to,
1: jakim
0: człowiekiem była.
2: Ja myślę, że Aniela Pilowicowa miała duży udział w tym,
0: czyli jej ciotka.
2: Tak, jej ciotka, która się zajęła jej wychowaniem.
1: Siostra ojca.
2: Tak, młodsza siostra, żeby jednak Anna pozostała w domu. Też z obawy o jej zdrowie psychiczne, ja myślę. Wolała jakby zapobiec i uważała, że w domu będzie bardziej chroniona.
0: Bardziej bezpieczna.
1: Tak, ale Anna rzeczywiście o tym w dziennikach nie pisze. To znaczy ona nie utyskuje na to, że miała tą edukację domową, że to jej coś odebrało. Tak naprawdę to Jarosław Iwaszkiewicz w Książce Moich Wspomnień tak chyba najbardziej wprost i ostro potępiuje teścia i właśnie ciotkę Pilawic.
2: Uważa, że to była zbrodnia. Zbrodnia.
1: Że tak inteligentna kobieta nie miała tej
0: edukacji. Nie mówcie jednocześnie.
2: Może nawet nie tyle, co inteligentna, co taka chłonna i chcąca poznawać, taka, prawda, otwarta na wiedzę. I że jej jakby pozbawiono jej tego. Ale nie wiadomo, bo ostatecznie oceniamy ją bardzo pozytywnie i jej zainteresowania, wiedzę, wrażliwość, odczytanie tutaj podkreślamy, więc może to był dobry jednak wybór. Na pewno to potem wiązało się z kompleksem. Ona pewnych rzeczy nie robiła, może to pisanie właśnie było jakimś pokłosiem tego, że nie czuła się pewnie i to jakoś na pewno się odbiło na jej życiu, pewnie osłabiając ją.
0: Tak, ja słuchajcie, chciałabym wrócić jeszcze do tego wątku, który jest takim pewnie najważniejszym jakoś w postrzeganiu Anny, to znaczy do samej kwestii jej małżeństwa, przez pryzmat którego jest odbierana przez szersze grono.
1: Ja tu chętnie wrócę do tego, co wcześniej Beata powiedziała, to znaczy co by było, gdyby jednak te zaręczyny z księciem Radziwiłłem przerodziły się w ten ślub i dalsze wspólne życie. Ja myślę, że to nie zmieniłoby niczego w życiu Anny w tym sensie, że nadal byłaby tak samo zainteresowana literaturą, muzyką i innymi dziedzinami, dlatego że warto spojrzeć jednak na to, jak to wyglądało. Te dwukrotne zaręczyny z Krzysztofem Radziwiłłem świadczyły o jakimś ich wzajemnej sympatii.
0: No on też był dosyć wykształconym
1: człowiekiem. Ważnym. Tak. Natomiast był jakby stopień wyżej. To była ta arystokracja, której gdzieś tam ta Anna według matki Krzysztofa Radziwiłła nie nadawała się do tej rodziny. I ojciec Anny też w związku z tym nie był szczęśliwy, że jest postrzegany jako ktoś gorszy, kto ma wejść do lepszej rodziny. Więc po pierwsze tam jakoś funkcjonowała ta kwestia, ale przypomnijmy, że Anna z Jarosławem znali się bardzo krótko i tak naprawdę przez okres narzeczeństwa przybywali w różnych miejscach.
0: Przybywali zresztą z inicjatywy rodziny
1: Anny, która liczyła tak, że Annie przejdzie, ale chciałam podkreślić bardzo, że często opowiadamy o tym, że Anna Iwaszkiewicz nie miała takiego silnego charakteru, że właśnie często mówi się, zwłaszcza to Jarosław wykreował taką narrację, że to Aniela Pilawic zarządzała wszystkim, a Anna poddawała się jej woli. Ja bym chciała powiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, to poszukiwałam jednak innych trochę tropów i znów patrzymy na Annę oczami Jarosława, czego ja się starałam unikać, ale właśnie ten wybór Anny, że jej mężem zostanie, bo przypomnijmy, że to był jej wybór, zostanie Jarosław Iwaszkiewicz, jest po pierwsze jedną z takich najsilniejszych i najbardziej konsekwentnych decyzji, mimo właśnie sprzeciwu ojca i ciotki, ale też związaną z tym, że tutaj już nie miłość od pierwszego wejrzenia i te wszystkie kwestie odkładam na bok, tylko zwracam uwagę na to, że ona w pewien sposób powtórzyła gest swojej matki, czyli zrezygnowała z związku i życia z arystokratą, bo wybrała sztukę.
0: No tak, jej matka zrezygnowała z życia z bogatym człowiekiem.
1: I też wybrała sztukę. I to, co ona pisała o swoim drugim mężu Śliwińskim, jest czasami tożsame z tym, co Anna pisze też o roli sztuki, czy właśnie muzyki w swoich dziennikach.
0: Dobrze, po przerwie dam powiedzieć Beacie, bo będę chciała porozmawiać trochę o takim tle społecznym i tego małżeństwa, i też tego, jak to małżeństwo było postrzegane przez lata funkcjonowania tej pary, po prostu w środowisku, w którym ta para żyła.
3: Polskie Radio.

0: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ze mną w studio Sylwia Góra i Beata Izdebska-Zybała. Rozmawiamy o Annie Iwaszkiewiczowej. Teraz rozmawiamy o jej małżeństwie z Iwaszkiewiczem. Sylwia opowiedziała o tym, jak według niej to małżeństwo jest w pewnym sensie dowodem na jednak upór i taką, wbrew pozoru, dużą siłę psychiczną, jaką Anna, chociaż tak krucha, w sobie miała. Ja Ciebie, Beato, chciałabym zapytać o to, no jak to małżeństwo było postrzegane? To, że Iwaszkiewicz jest osobą homoseksualną, było oczywiste dla wszystkich jego znajomych i dla wielu osób w tym środowisku artystycznym. Był też osobą znacznie biedniejszą niż rodzina Anny, a dosłownie mówiąc po prostu nie miał nic, jak przyjechał z ogarniętej rewolucją Ukrainy.
1: To małżeństwo było zaskoczeniem dla przyjaciół. Złośliwy Lechoń powiedział, że jest to małżeństwo na 6 tygodni.
0: Sam A przypomnijmy, ile trwało?
1: 57 lat.
0: Tak.
1: No właśnie. Może to nie było łatwe życie, nie zawsze było przyjemne, nie zawsze szczęśliwe, ale wytrwali w tym związku 57 lat i rzeczywiście ja się z Sylwią zgadzam, że to Anna była taką siłą sprawczą. Iwaszkiewicz pisze bardzo szczerze, ale też boleśnie, że on sobie chciał po prostu życie urządzić. Mhm. Spodobała mu się piękna panna zamożna. No i się ożenił. I Anna, i w środowisku wszyscy wiedzieli, że Jarosław Iwaszkiewicz jest biseksualny. Ja z kolei w mojej książce, jeden z rozdziałów poświęcony jest właśnie

0: I nie udało nam się tego wygrać. To są właśnie te momenty. Różnica między zwycięstwem a porażką to zaledwie kilka punktów, a my po prostu nie potrafimy tego teraz wykorzystać, gdy stajemy w sytuacji, w której możemy wygrać.
1: Swoje inauguracyjne mecze w Pekinie w piątek rozegrają Maja Chwalińska z Dajaną Jastrzębską, Magdalena Fręk z Nikolą Bartunkową oraz Jan Zieliński i Mark Polmans w grze podwójnej panów. Iga Świątek do rywalizacji z zawodniczką gospodarzy Gao Xinyu stanie dopiero w sobotę.
2: Czekamy więc na kolejne dobre występy polskich tenisistów, a Polski Związek Narciarski poinformował, że trzykrotny mistrz olimpijski w skokach Kamil Stoch dołączy do federacji w roli doradcy zarządu. Wybitny sportowiec, który w marcu tego roku zakończył karierę, ma być łącznikiem pomiędzy zawodnikami i sztabami, a działaczami z prezesem PZN Apoloniuszem Tejnerem na czele. Panowie przeprowadzili już pierwsze rozmowy. Współpraca ma ruszyć pełną parą z początkiem 2027 roku. W rozmowie z mediami społecznościowymi PZN Stoch mówił, że jest podekscytowany nowym wyzwaniem.
3: Została mi zaoferowana funkcja doradcza w Polskim Związku Narciarskim i dla mnie to jest w porządku jak na początek. Cieszę się, że ktoś chce skorzystać z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy. Nie miałem zamiaru tego chować dla siebie, bo zdobywanie wiedzy i doświadczenia i później się dzielenie tym z innymi, żeby ktoś też mógł z tego skorzystać. Jestem wdzięczny, bo i czas, i stopień zaangażowania jest bardziej zależny ode mnie samego. Mam świadomość tego, że jak już w coś wchodzę, no to chcę po prostu dawać z siebie wszystko.
2: Mamy nadzieję, że ta współpraca przyniesie efekty w postaci sukcesów polskich skoczków. Liczymy też na rehabilitację naszych piłkarzy, którzy po dwóch meczach Ligi Narodów mają na koncie dopiero punkt. Jutro szansa na podreperowanie statystyk. Rywalem Rumunia, na razie najsłabsza w naszej grupie. O szczegółach Filip Jastrzębski.
4: Z każdym meczem atmosfera wokół reprezentacji Polski jest gorsza. Po porażce ze Szwecją coraz większa grupa krytyków domaga się dymisji selekcjonera Jana Urbana.
5: Za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje. Po prostu. Wydaje mi się, że bardzo dobra pierwsza połowa w meczu ze Szwecją. Ja mówiłem, że godzina do drugiej bramki. Był to mecz niesamowicie wyrównany. Straciliśmy bramki, w których mogliśmy się zachować inaczej. Przegraliśmy mecz z bardzo dobrym przeciwnikiem. Czeka nas kolejne spotkanie z Rumunią i myślimy tylko o Rumunii.
4: Trener zdaje sobie sprawę z tego, że ewentualna porażka na Stadionie Narodowym z 54. drużyną świata mogłaby już przelać czarę goryczy.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast, no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś, nie? A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry, jak się to mówi, i na tym tylko i wyłącznie się koncentrujemy.
4: Sprawy w swoje ręce powinni wziąć najbardziej doświadczeni zawodnicy. Robert Lewandowski po przylocie ze Stanów Zjednoczonych zdążył odpocząć i jutro powinien być gotowy do gry.
5: On wyglądał i na co dzień poza boiskiem, z dnia na dzień zdecydowanie lepiej, bardziej wyspany, bardziej zaadaptowany do nowego czy innego czasu. I na treningach jest podobnie. Widać chęci, widać taką chęć gry, bycia na boisku.
4: Ale są też gracze, którzy mimo niewielkiego doświadczenia potrafią odgrywać ważną rolę w tej kadrze. Jednym z największych pozytywów tych dwóch pierwszych spotkań jest postawa pomocnika Wiktora Nowaka.
6: Dzieje się to wszystko szybko i trzeba gdzieś zachować chłodną głowę przy tym wszystkim, ale jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko. Rumunia to też jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
4: Młody Nowak doskonale czuje się u boku doświadczonego Piotra Zielińskiego, który bez wątpienia wielkim piłkarzem jest.
6: Jeżeli dwóch dobrych zawodników się spotyka w środku pola, no to jest na pewno dużo łatwiej. Tutaj oczywiście tak mówiąc skromnie, tak. Ale no nie, no oczywiście wiadomo, że z Piotrkiem gra się super, jest świetnym zawodnikiem, po prostu oddać mu piłkę i niech się dzieje.
4: Jutrzejszy mecz wydaje się najłatwiejszym ze wszystkich sześciu, które reprezentacja Polski rozegra na zapleczu elity Ligi Narodów. Biało-czerwoni mają przynajmniej punkt, a rywale przegrali oba spotkania. Obu trenerów, Jana Urbana i Gorga Hadziego, łączy piękna piłkarska kariera i lata spędzone na hiszpańskich boiskach.
5: Dzika Hadzi był Maradoną Karpat, jak się

0: Nie mylę. To był znakomity zawodnik. Miałem okazję grać przeciwko niemu w Hiszpanii. W swoim czasie jeden z najlepszych zawodników w Europie i trudno się dziwić, że grał w takich klubach, w jakich grał, bo po prostu miał niesamowite umiejętności. Można było patrzeć na jego grę z wielką przyjemnością.
1: Obyśmy my z przyjemnością patrzyli jutro na grę naszych kadrowiczów. Początek spotkania o 20:45.
2: A znacznie wcześniej, bo tuż po 20:00 rozpoczniemy piłkarskie studio, w którym nie zabraknie analiz, rozmów i głosu kibiców. Ten mecz jutro, natomiast dziś już kilka za nami spotkań w Lidze Narodów na poziomie A. Dania-Portugalia 2-4. Grecja zremisowała 2-2 z Holandią. Niemcy pokonali Serbów 2-0 i Walia wygrała z Norwegią 2-1 na poziomie B. Irlandia, Austria 2-2, Izrael, Kosowo 0-0. W piłce ręcznej dziś w meczu otwierającym czwartą kolejkę Ekstraklasy piłkarek ręcznych Zagłębie Lubin wygrało w Gliwicach z Sośnicą 27-22, a reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych Igrzyskach Europejskich. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu Michał Dyktiaryw. Od 16 do 27 czerwca 2027 roku najlepsi europejscy sportowcy w 26 dyscyplinach będą rywalizować w Stambule.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: W ostatnich dniach coraz głośniej o nowym pomyśle na bicie sportowych rekordów. Mowa o strojach lekkoatletów, które mają ograniczyć opory powietrza i pomóc w poprawianiu wyników. Dyskusję wywołała brytyjska gwiazda biegów na 800 metrów, Helly Hutchinson, która podczas mityngu w Londynie wystąpiła ubrana od stóp do głów w czarny aerodynamiczny kostium. Już rok temu rekordzistka świata na 1500 metrów, Faith Kipyegon w Paryżu, uzyskała w podobnym kostiumie najlepszy w historii rezultat na mile. A zaczęło się w 2000 roku, kiedy to Cathy Freeman zdobyła w Sydney olimpijskie złoto na 400 metrów w żółto-biało-zielonym, pokrywającym całe ciało stroju. W tej imprezie wystąpiła Anna Jesień, która tak wspomina okoliczności towarzyszące startowi Freeman.
4: Był to sprzęt zarezerwowany dla tych najlepszych i jak ona w tym wystąpiła, to później każdy chciał to mieć. No bo na początku my wszyscy uważaliśmy, że rzeczywiście ten strój dużo pomoże, ale później te wyniki nie były dużo lepsze w tych strojach. Ten strój na pewno nie daje tam pół sekundy. To takie raczej może w tysięcznych, może do dziesiątej, bo to po prostu przylega do ciała. A opór i tak jest powierzchniowo praktycznie ten sam. Jedynie kwestia tego, z jakiego materiału to było zrobione. To tak naprawdę się nie przyjęło. Te stroje się nie sprawdziły. Teraz jest trend na to, że co chwilę coś musi być nowego, czymś trzeba zaskoczyć, to nie może być nudne, więc te firmy muszą coś fajnego wymyśleć.
2: Początek XXI wieku to czas wielkiej kostiumowej rewolucji w pływaniu. O innowacyjnych strojach z tamtej epoki opowiada mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak.
5: Na pewno zarewolucjonizowały, bo był rok 2009, kiedy weszły kostiumy poliuretanowe, to rekord świata za rekordem świata padał. 2 lata były te kostiumy. Chyba 8, no miały je tylko Phelps i Australia i były opracowane przez NASA wtedy. Mi się wydaje, że one były dziś 2 lata, no i potem zostały wycofane. Natomiast rekordy świata zostały utrzymane z tych kostiumów. No i dzisiaj powoli są bite, pomimo tego, że kostiumy są już inne. Nie każdy miał możliwość na początku 2008 roku te kostiumy mieć i próbować i tak dalej. Później już coraz większa była dostępność. Czy by to było potrzebne? Z perspektywy czasu było to fajne doświadczenie, no ale pokazało, że w sporcie nie chodzi o to, żeby sprzęt pomagał ci być szybszym, tylko żebyś ty robił, trenował ciężko i tak dalej, żeby być potem szybszym. Żeby sprzęt był dodatkiem, a nie punktem najważniejszym. No bo to wypacza potem trochę sport. Pierwszym takim zawodnikiem był Jan Thorp w 2000 roku, który miał taki kostium, który miał długie ręce, długie nogi, ale się uśmiechaliśmy, że Thorp jak wyszedł z tego kostiumu, to taki był misiaczek, a jak z niego się wcisnął, to był taki zbity i potężny do walki.
2: Czy dzisiejsze aerodynamiczne kostiumy lekkoatletów pomogą im bić rekordy? Joanna Jóźwik, medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów, która przed laty rywalizowała z Kelly Hutchinson, podkreśla, że sam strój wyniku nie zrobi.
6: Na pewno zwraca na siebie uwagę, przez to jest większe zainteresowanie, co to, kto to, co to w ogóle jest bieganie, a co to jest w ogóle lekkoatletyka, więc myślę, że to jest taka innowacja, która na pewno jest atrakcyjna. Czy to pomoże w szybszym bieganiu? Wątpię. Jednak nie jest to pływanie, gdzie ta aerodynamika jest tak istotna. Najważniejsze warto zwrócić uwagę na markę, zwrócić uwagę na to, co się na tej bieżni dzieje, no i na samą osobę, która to nosi. Kiedyś słuchałam podcastu, jak tutaj jeszcze sobie tak uszczknąć z wyniku, goląc nogi, goląc ręce,

0: robiąc fryzurę jakąś taką aerodynamiczną, żeby właśnie mieć kucyk z tyłu. Więc są jakieś takie triki i to się jakoś przelicza. Natomiast wydaje mi się, że bez przesady.
1: Bez przesady, ale z ciekawością patrzymy na przyszłość lekkoatletycznej rywalizacji, bo pozostało jeszcze wiele rekordów do pobicia. I w dzisiejszej kronice to już wszystko. Przypomnę, jutro po 20 rozpoczniemy piłkarskie studio, a po nim transmisja meczu Polska-Rumunia. Rafał Bała, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do

0: raczy drapaczy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatni dzisiejszy drogowy raport w radiowej jedynce. A chwilę przed 23 są spore utrudnienia w stolicy, zwłaszcza na tych głównych trasach.
3: W Warszawie na jezdni w kierunku Białegostoku drogowcy obecnie prowadzą prace naprawcze. Tam frezują asfalt i zamknęli całą jezdnię i na jednym z tych węzłów, nie wiem który to jest, bo nie znam dobrze Warszawy, przejeżdża się po prostu jednym pasem górą przez węzeł, przez skrzyżowanie. Cały ruch w stronę Białegostoku idzie przez to skrzyżowanie górą, więc to jest przyczyną tego korka. Pozdrawiam, życzę spokojnego wieczoru.
2: Dziękujemy naszemu słuchaczowi za wiadomość. Te problemy z przejazdem przez S8 są już od ostatnich ponad 2 godzin. To Aleja Obrońców Grodna i korek na ten moment ma kilka kilometrów w kierunku centrum właśnie, a zaczyna się na wysokości Bemowa. Kolejne zwężenie jest na południowej obwodnicy Warszawy. To trasa S2 na wysokości lotniska Chopina. Tam trwają prace drogowe, ale za węzłem Warszawa Lotnisko sytuacja się poprawia. To trasa w kierunku Siedlec i to akurat odcinek, na którym dzisiejszej nocy będą prowadzone prace drogowe. One potrwają do jutra, do godziny 4:00 i w tym czasie przejazd możliwy jest wyłącznie lewym pasem, prawy i środkowy jest zablokowany. Na kilku odcinkach trwają też prace drogowe. Tak od dłuższego czasu jest na trasie S1, gdzie kierowcy zwalniają w trasie od Żywca do Węgierskiej Górki, czyli w kierunku południowej granicy państwa. Poza tym o tej porze na wszystkich trasach jest już naprawdę spokojnie. Zakończyły się prace po kolizjach i wypadkach, o których informowała nas dzisiaj wieczorem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To wszystkie informacje na dzisiaj, a na kolejne zapraszamy już jutro, chwilę przed godziną 6:00. Oczywiście cały czas też czekamy na wiadomości od państwa. 22 513 11 11.
4: Minęła 23:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ceny paliw wkrótce będą niższe, zapewnia minister finansów. Andrzej Domański informuje, że w przyszłym tygodniu rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu Ceny Paliwa Niżej. Pozwala na to podpisanie przez prezydenta ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki o swojej decyzji poinformował w orędziu i dodał, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Przebywający w Stanach Zjednoczonych Andrzej Domański mówił, że niższe ceny na stacjach to kwestia kilku następnych dni.
5: Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce. Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
4: Premier wcześniej zapowiedział, że po podpisaniu ustawy przez Karola Nawrockiego rząd przywróci program osłonowy Ceny Paliwa Niżej. To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych w reakcji na decyzję prezydenta, która może wywołać niezadowolenie części wyborców prawicy, ale politycznie i tak jest korzystna, uważa politolog profesor Rafał Chwedoruk.
6: To, co się stało w tej chwili, może wśród części prawicy wywoływać niezadowolenie, także wśród części najbardziej zaangażowanych wyborców. No z drugiej strony Vox Populi w tej materii raczej zdecydowanie byłby po stronie inicjatywy rządu i także pewnie większość wyborców prawicy woli ulżenie cierpienia ekonomicznego.
4: Pieniądze na obniżki mają pochodzić z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych osiągniętych od marca 2026 do końca marca przyszłego roku. Producenci paliw oddadzą państwu 60% zysku ponad to, co zarobiliby przy zwykłej marży, a sprzedawcy, którzy paliw nie produkują, 50%. Wpływy z podatku mają sfinansować rządowy program Ceny Paliwa Niżej. W prokuraturze krajowej rozpoczęło się działanie zespołu do spraw Zonda Krypto. Specjalną grupę prokuratorów powołał w poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził śląski PZ. Postępowanie w sprawie Zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. O jaką kwotę chodzi dokładnie, nie mówi wprost nawet prokuratura, bo dość

0: śledczych w ciąży zgłaszają się kolejni poszkodowani. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób. To aresztowany na 3 miesiące prezes PKO Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. W ramach połączonego postępowania śledczy badają, co stało się z mężczyzną. Na współpracę z prokuraturą zdecydował się prezes Zondy Przemysław Kral. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Donald Trump nie zadeklarował jednoznacznie, czy powstanie baza wojsk amerykańskich w Polsce. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia prezydent USA powiedział, że mógł już podjąć taką decyzję, ale nie ujawnił, czy to zrobił.
3: Przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu Donald Trump powiedział, że przygląda się sprawie budowy bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zapytany przeze mnie, dlaczego nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, Trump odpowiedział: nie wiesz, czy podjąłem, czy nie. Mogłem już podjąć. Amerykański prezydent nie odpowiedział na moje pytanie, czy w takim razie decyzja została przez niego już podjęta. W ubiegłym miesiącu Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że poczyniono duży postęp w sprawie utworzenia bazy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prezydent USA poinformował, że jeśli taka decyzja zapadnie, to lokalizacja bazy zostanie ogłoszona bardzo szybko. W najnowszym dokumencie przesłanym do Kongresu Pentagon napisał jednak, że trwają analizy potencjalnego zbudowania takiej bazy w Polsce. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: A w aktualnościach powracamy jeszcze do kraju. Liczysz się tylko ty. To hasło wspólnej kampanii profilaktycznej Jagiellonii, Białystoki i Białostockiego Centrum Onkologii. Akcja ma na celu wspólną walkę o zdrowie kobiet. Do Białostockiego Centrum Onkologii trafia rocznie około 800 pacjentek z nowo rozpoznanym nowotworem. Mimo że badania są bezpłatne i dostępne bez kolejek, korzysta z nich zaledwie około 30% uprawnionych mieszkanek regionu. Dlatego wicedyrektor szpitala Elżbieta Potentas przypomina o tym, jak ważna jest profilaktyka.
4: Pamiętamy o wizycie u kosmetyczki, pamiętamy o dentyście, pamiętajmy też o mamografii. Zgłaszalność na te badania w naszym województwie jest cały czas zbyt mała. Regularne badanie pozwala wyłapać zmianę w bardzo wczesnym stadium. Daje to perspektywę krótszego leczenia, łagodniejszego leczenia i daje szansę na wyzdrowienie.
2: Informacje o badaniach będą pojawiać się podczas meczów Jagiellonii, a także na profilach klubu w mediach społecznościowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Przed nami raczej chłodna noc, tylko 2 stopnie na termometrach na południowym wschodzie Polski, ale już do 12 na krańcach zachodnich. Rano kierowcy powinni uważać na mgły ograniczające widzialność na drodze, mogące występować na wschodzie Polski. Później będzie już ciepło. Jutro przeważnie od 20 do 23 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
11: 4 pory roku. Życie zaczyna się po 90. Tak twierdzi Sobiesław Zasada, który w piątkowej audycji zdradzi swój sposób na długowieczność.

0: Sprawdzimy też, jakie codzienne nawyki mogą pomóc dożyć długich lat w dobrym zdrowiu. Pasja, ruch, dieta, a może geny?
1: Cztery pory roku. Zapraszamy jutro od 9:00. Dagmara Kowalska,
2: Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Magazyn bardzo filmowy.
4: Martyna Podolska, dobry wieczór w magazynie bardzo filmowym w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dzisiaj będziemy opowiadać o tym, co wydarzyło się w Gdyni podczas zamkniętego już 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Chciałabym Państwu zaprezentować rozmowę z Maciejem Sobieszczańskim, który stworzył Przez ściany, film, który zwyciężył tegoroczną Gdynię, otrzymał Złote Lwy. To wstrząsająca historia oparta na faktach. Maciek gościł u nas tydzień temu w magazynie bardzo filmowym, a dzisiaj porozmawiamy jeszcze głębiej, szerzej o tej wzruszającej, pięknej, czarno-białej i autentycznej opowieści o miłości. To za chwilę, bo najpierw rozpoczynamy od tego, co dzieje się w polskich kinach. No a dzieje się nic oprócz lalki. Dobrze to powiedziałam? Dobrze to powiedziałam. Króluje lalka. Od wczoraj w polskich kinach króluje lalka. Bardzo ciężko dostać się na nową adaptację w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pomysłodawcą tego projektu jest producent Radosław Drabik. A w tej lalce obsada marzeń, bo i Andrzej Seweryn, bo i Krystyna Janda, i Marcin Dorociński, i Agata Kulesza, i Borys Szyc, i Mateusz Damiński, i Kamila Urzędowska. Mogłabym tak wymieniać, bo tam także epizodycznie pojawiają się ci najwięksi. A oprócz tego znakomita scenografia Katarzyny Sobańskiej i Marcela Sławińskiego. Wspaniałe kostiumy, tu na czele Tomasz Osoliński, zdjęcia Piotr Sobociński junior i film, który może zachwycić swoim rozmachem, bo rzeczywiście na dużym ekranie widać ten budżet, który został włożony w tę opowieść. Dzięki temu myślę, że możemy przenieść się do czasów Bolesława Prusa. To jest dość wierna adaptacja prozy właśnie tego autora. Oczywiście niektóre wątki zostały poszerzone, nieco zmienione, ale tak naprawdę myślę, że możemy zachwycić się pięknym autentyzmem tej powieści. I już teraz o tej lalce, o tej przyjemności zagrania w tym wielkim dziele. Mam nadzieję, że pamiętamy przez kolejne pokolenia, opowiedzą nam aktorzy Agata Kulesza, Kamila Urzędowska, Marcin Dorociński, ale także Maja Komorowska.
5: Bardzo może być ciekawe w dzisiejszym świecie, takim trudnym świecie, zobaczenie takiej lalki, tych problemów, które wtedy były, bo myślę, że to jest trochę inny film niż serial.
4: To chyba musimy od tego zacząć, że chwilkę temu dosłownie Marcin Dorociński powiedział, że czuje się jak Stanisław Wokulski. Takie zamieszanie, ale pan sklepu dzisiaj nie otwiera, tylko ma premierę filmu.
6: Otwieramy film, tak, i jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy, bo wiem, że są wielkie oczekiwania wobec tego filmu. Mam nadzieję, że je spełniamy i że wszyscy, którzy będą wychodzić dzisiaj z premiery, będą przejęci, podekscytowani, coś przeżyją. I chciałbym stać na dole i pytać wszystkich ludzi, jak im się podobał film i co to dla nich znaczy. Co znaczy Wokulski, którego jest 100% Dorocińskiego w Wokulskim i mam wrażenie, że 100% Wokulskiego w Dorocińskim. Natomiast powiedziałem, że czuję się trochę jak Staszek, bo też nie pierwszy raz się spotykamy i mnie to zawsze onieśmiela taki premiera, bo najbardziej lubię pracę, najbardziej lubię pracować i najbardziej lubię rozmawiać po obejrzeniu filmu i lubię dyskusje z widzami, lubię zaskakujące pytania od widzów. Natomiast opowiadać o swojej pracy nie lubię, bo lubię ją wykonywać i lubię wpływać, być tym elementem bajkowym, tym łącznikiem między scenariuszem a widzami. A jednocześnie no przecież była wielka odpowiedzialność, no bo te lalki wszystkie.
4: Zagrał pan wiele znaczących ról, niemniej myślę, że Lalka to jest taki film, do którego kolejne pokolenia będą powracać. Czy czuje pan, że właśnie ten film będzie miał taki charakter ponadczasowy, tak jak i Lalka serial, tak jak i Lalka film sprzed już

0: no, wielu, wielu lat.
1: Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że widzowie, że sam jako widz będę chciał wracać do tego filmu i będę chciał go oglądać sam czasem, albo z rodziną, z żoną, z dzieciakami. Dzisiaj jest też moja mama, więc jestem bardzo ciekaw, co ona powie. Piękne jest to, że tak jak wcześniej powiedziałem, nie prosiłem o tyle, a będąc na planie, czasami patrzyłem, ja nie patrzę często w monitor po dublach, ale czasami patrzyłem w monitor i widziałem kadry, jakie robi Piotrek Sobociński i to, jak Maciek Kawalski reżyseruje ten film. I myślałem sobie, że to jest jak piękna, wielka, zagraniczna produkcja, że to jest jak marzenie, że też wszystkim aktorom życzyłbym spotkania w czymś takim, bo wtedy aktor czuje się jeszcze w kostiumie. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń i no, to jest wzruszenie, to jest coś niesamowite. Tak jak wcześniej mówiłem, pozostanie, nie wziąłem sobie nic z planu lalki, żadnego cylindra, laseczki, rękawiczek, niczego, natomiast mam ją całą lalkę i tego Stasia tak głęboko w sercu, że no, nie spodziewałem się, jestem bardzo, bardzo wzruszony, że mogę tu dzisiaj być i sam to obejrzeć też.
0: Wie pan, jak wyszłam z seansu lalki, to pomyślałam sobie, że jest to film zrealizowany z ogromnym rozmachem. Plejada aktorska, wspaniałe kostiumy, scenografia. Rzeczywiście dzięki temu możemy się przenieść do tego świata. Ale z drugiej strony pomyślałam, jaka to jest prosta opowieść o miłości i chyba w tym tkwi tak naprawdę siła i prozy Prusa i waszego filmu, że właśnie jest prostota, bo te uczucia, o których my marzymy i do których dążymy, tak naprawdę są proste, bo to miłość.
1: No i pięknie pani powiedziała i dziękuję. No i tak, jak się udało to przenieść. Ten film i ta książka, tyle lat minęło, ponad 100, jest niezwykle aktualna. To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o zarabianiu pieniędzy w czasie wojny, o pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, lepiej przeżyć nieszczęśliwą miłość niż nic nie przeżyć.
2: Po lekturze książki można by powiedzieć, że niewiele o niej wiemy. Wiemy troszeczkę, co przeżyła i wiemy też to, że Rzecki bardzo jej nie lubi. Żałuję tego wątku, że tutaj nie mieliśmy z Markiem takiej możliwości, żeby zagrać wspólną scenę. Ale twórcy zdecydowali się, żeby pani Meliton się troszeczkę rozrosła, dopisali pewne sceny. Pani Meliton myślę, że jest dość widoczna, mimo tego, że to jest drugoplanowa rola, ale czasami przyspiesza akcję, czasami ona właśnie tłumaczy, jak ten świat działa i ma poczucie humoru. Uważam, że też jest potrzebna, żeby pokazać, że Wokulski też ma poczucie humoru. Wokulski czuje się bardzo dobrze przy Wąsowskiej i przy pani Meliton i widać, że w tych momentach się rozluźnia. I myślę, że w budowaniu Wokulskiego Marcin to świetnie wykorzystał i że to było bardzo ważne, żeby nie budować tak, że on jest taki posągowy i taki w tej pułapce tej miłości. Tutaj widać w nim takiego człowieka, kiedy nagle czuje się swobodnie i bardzo to w tym lubię.
0: Jak wyszłam z seansu, to pomyślałam, że pani bohaterka jest taką współczesną PR menadżerką Wokulskiego, albo w ogóle menadżerką, która trochę mu mówi, co powinien robić, a czego nie powinien, no i przede wszystkim dba o jego komfort. To jest taka świetlista postać, jedna z nielicznych w pani aktorskim amplua. Rozumiem, że sprawiła pani wielką przyjemność właśnie zagranie też takiej postaci, trochę z przymrużeniem oka, czy z uśmiechem.
2: Znaczy rzeczywiście z reguły gram kobiety w udręce życia, rzadko gram komedię, ale też mi się wydaje, że komedia nie jest tak bardzo blisko mnie. Są tacy ludzie, którzy mają naturalnie. Mi się wydaje, że ja się muszę bardzo wysilić, żeby zagrać komediowo, chociaż niektórzy twierdzą, że to nieprawda. Bardzo się ucieszyłam, że była nieduża, że to w takim ważnym filmie. I później, kiedy oglądałam ten film, z reguły jestem krytyczna dla siebie, surowa i oglądam technicznie. A przy pani Meliton, to pani Meliton mnie uwiodła i właściwie siedziałam i się uśmiechałam do niej. Więc to tak naprawdę jest jakieś moje zwycięstwo i bardzo się cieszę z tej roli.
3: Nie wiem, czy jest coś ważniejszego w życiu niż przeżyta miłość, nawet jeśli nieszczęśliwa. Bez niej bylibyśmy tylko robotami. Więc myślę, że wracanie do lalki to jest wracanie do jakichś najsilniejszych emocji, jakie nam towarzyszą, do naszej najlepszej literatury. To jest ponadczasowe, cenne przeżycie, które raz na jakiś czas do niego trzeba wrócić, jak do wodopoju.
0: Czy wierzysz, że to się właśnie wydarza? Bo to jest taki moment, na który pewnie i widzowie, i ekipa, i wszyscy czekali. Wreszcie, premiera lalki.
3: No mam nadzieję.

0: Dla nas jest to zwieńczenie niespełna 3 lat pracy, bardzo, bardzo wielu ludzi i daliśmy z siebie wszystko, więc jest to taka wielka radość, że możemy to oddać widzom, że możemy się tym podzielić i mam nadzieję, że wielu widzów będzie miało dobre emocje w trakcie seansu.
1: Karolina, a czy udało się Tobie, Wam na planie przenieść w czasie dzięki tej scenografii, dzięki tym kostiumom, dzięki także i tej aurze, która panowała na planie?
2: Myślę, że trudno lepsze warunki do tego, żeby po prostu dać się zaczarować i przenieść do tamtego świata. Bo i Katarzyna Sobańska, i Marcel Sławiński, nasi cudowni, wspaniali, wybitni scenografowie, którzy po raz kolejny, bo to jest ich kolejny tak duży film, ale tutaj rzeczywiście mieli ogromne pole do popisu. I Katarzyna Lewińska, i Tomek Osoliński, którzy stworzyli dzieła sztuki, a nie kostiumy po prostu. No to to wszystko sprawiło i to, że było tylu statystów i ta Warszawa w tych scenografiach, no to wszystko sprawiło, że myśmy przychodzili na plan i właściwie nic nie trzeba było robić, tylko się temu oddać. I po prostu w tym być. No i to była magia, to jest jak spełnienie takich aktorskich marzeń, jak się przychodzi do szkoły teatralnej, w czym by się chciało zagrać, no to właśnie w takiej produkcji chce się grać.
3: I myślę sobie, że jak będę miała właśnie 80 lat, ale naprawdę, jak będę miała 80 lat, wyciągnę sobie zdjęcie i popatrzę na siebie, bo Boże, nigdy w życiu nie byłaś tak młoda i tak piękna, bo czuję się dzisiaj najpiękniej na świecie, naprawdę. I sobie myślę, Boże, Kama, naprawdę zagrałaś Izabelę Łęcką w ekranizacji i to się wydarzyło i założyłaś tę sukienkę, o której marzyłaś, która tak Ci się podobała. No ja nie mam słów, przysięgam, nikt mi tego nie odbierze, nikt mi tego nie odbierze, bo czuję się naprawdę wspaniale i naprawdę bardzo dumnie i zapraszam wszystkich do kina, bo to jest naprawdę super film.
4: Tak o lalce opowiadali reżyser Maciej Kawalski, Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Maja Komorowska. A o lalce będziemy na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia jeszcze dużo Państwu opowiadać, bo szykujemy dla Państwa weekend z lalką. W przyszłym tygodniu będziemy zabierać Państwa do miejsc związanych z tą unikatową powieścią. Opowiadać będziemy i o serialu stworzonym przez Pawła Maślone, Paweł mnie odwiedzi, w spotkaniu z, ale będziemy też powracać do tej filmowej adaptacji lalki. Także już teraz serdecznie Państwa zapraszam, a za chwilę w magazynie bardzo filmowym powrócimy do tego, co działo się w Gdyni, czyli do Złotych Lwów, które otrzymała wstrząsająca, poruszająca, bardzo dotkliwe struny czuła opowieść o miłości, czyli filmy Macieja Sobieszczańskiego Przez ścianę.

0: W jedynce trwa magazyny bardzo filmowy, a już teraz rozmowa z reżyserem, scenarzystą, pomysłodawcą filmu Przez ściany, który otrzymał Złote Lwy podczas zamkniętego już 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Chyba najmocniejsze pytanie, które mi przychodzi do głowy, to to, dlaczego powodujesz, że widzowie płaczą, że widzowie wzruszają się, że widzowie zastanawiają się, co się stało z miłością w dzisiejszym świecie, gdzie ona ma miejsce, gdzie ona się tli, gdzie ona się budzi. Opowiadasz historię rzeczywistą miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, która narodziła się w więzieniu na Rakowieckiej w czasach stalinowskich. Czy to właśnie po to powstał ten film, by nas gdzieś obudzić do myślenia o tym, jak miłość jest ważna, a może najważniejsza w ogóle w życiu?
2: Czasy są trudne i wymagające, więc postanowiłem wrócić do takich fundamentów, do tego, co nas broni, co nam daje jakąś nadzieję. Jest taki Kant, kiedyś powiedział takie bardzo piękne zdanie o tym, że człowieka definiują trzy rzeczy. To skąd pochodzi, dokąd się wybiera i co nam daje nadzieję. I ja na to pytanie, co nam daje nadzieję, kantowskie odpowiada miłość. Ta miłość jest dla mnie najważniejsza i to jest coś, co... I nie mówię tutaj o takiej miłości relacyjnej. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że jest dwoje ludzi, oni się spotykają i się zakochują. Ja myślę o takiej miłości, która jest taka, daje nam taką szansę na przetrwanie, taką, której, no tak jak jest kwiat potrzebuje słońca, żeby rosnąć, tak my ludzie potrzebujemy miłości, żeby rosnąć. I taka miłość mnie interesowała i o takiej miłości opowiadamy. Oczywiście to jest skontrowane z tymi strasznymi czasami, że to jest Polska Ludowa, to są czasy stalinowskie. Więc ten rodzaj takiej jasności, która idzie z tej miłości dwojga ludzi i tej decyzji, którą podejmują, kontra idzie z tej ciemności, naprawdę z takiego najgorszego czasu, do jakiego jeszcze moje pokolenie już nie, ale pokolenie moich rodziców doskonale to pamięta. To nie są odległe czasy.
0: To nie są odległe czasy, chociaż dla młodych widzów mogą wydawać się w ogóle nierealne. Tak myślę, ale z jednej strony jest to piękna, wzruszająca historia, którą można byłoby opowiedzieć dość i bezpośrednio. Jednak ty decydujesz się na niełatwą formę, niełatwy obraz, nieśpieszną opowieść, bardzo powoli wykluwającą się. Decydujesz się na to, by pokazać bardzo z bliska to, co sprawiło, że ta miłość się zrodziła, czyli to stukanie przez tę ścianę, ten kod Morsa, którym porozumiewali się główni bohaterowie. Czy nie obawiałeś się, że ktokolwiek, producenci, dystrybutorzy powiedzą ci, że takich filmów się dzisiaj nie robi, czy nie powinno się robić, no bo wszystko powinno być szybkie, ta akcja powinna bardzo szybko się zawiązać, a tu jeszcze do tego mamy czarno-biały obraz.
2: Myśmy się nie bali być tacy bardzo radykalni w tych artystycznych decyzjach. To było moje takie... No, pomyślałem sobie o tym, rozmawiałem o tym z Jolandą Leską, że zróbmy taki film, który chcielibyśmy bardzo zrobić. Nawet jeśli to będzie ostatni film, który zrobię, że już nikt nie pozwoli. Tym bardziej jeszcze, jeżeli mi już nikt nie pozwoli zrobić filmu, to zrobię taki... W końcu zrobię taki film, który chcę zrobić i chcę, żeby on wyglądał tak, jak ja to sobie wymarzyłem. A propos Jolidy Leskiej, ona

0: miała ma takie sformułowanie, które nam bardzo też jakby objaśniało tę sytuację, o której my opowiadamy. My żyjemy jakby w dwóch porządkach, my ludzie żyjemy w dwóch porządkach, nasi bohaterowie też. Jest jakiś porządek ludzki, jest porządek boski. I ten porządek ludzki jest takim porządkiem mętnym, takim pełnym sprzeczności, niedogodności, przeciwieństw. Ale jest ten wewnętrzny nasz porządek, ten taki porządek, który jest wieczny, do którego my się w gruncie rzeczy próbujemy tą historią dostać, którą chcemy opowiedzieć. Dlatego te dwie rzeczy, dlatego ten film jest taki spokojny, taki stonowany, ponieważ nas interesuje nie ten czas realny, ale ten czas wewnętrzny tych postaci, a co się z tym też wiąże, ten rodzaj harmonii, niezależnie od potworności tych czasów, ten rodzaj harmonii, do której dążą nasi bohaterowie i którym się udaje osiągnąć. To jest jakby sztuka. Te rzeczy nas determinowały w wyborze. Nie to, czy ludzie to wytrzymają, czy nie wytrzymają, czy producentowi się to spodoba, czy nie. Oczywiście miałem po drodze mnóstwo przeciwników, którzy mówili, że to się nie uda. Ale jak w momencie, kiedyśmy zrobili właściwie pierwsze zdjęcia próbne i pokazałem producentowi, jak ten film ma wyglądać, zrobiliśmy takie dwie sceny, no to po prostu to był czysty zachwyt, no bo my z Jolą Dleską, zresztą z moimi licznymi współpracownikami, z którymi robię już trzeci film, dobrze się rozumiemy i właściwie ten nasz film jest jakby też wynikiem tej naszej długoletniej współpracy, bo to nie jest tak, że ten film robię ja, to po prostu są ludzie, z którymi robię od lat i jakoś ja tym okrętem powoduję, ale wszystkie te talenty, które oni wnoszą na pokład, ja z tego mogę korzystać w sposób taki pełny, taki bardzo. Oni po prostu mi ufają bezgranicznie i to zaufanie jest też moje w stosunku do nich w drugą stronę tak samo duże.
1: Jak ważne było odzwierciedlenie rzeczywistości, czyli odzwierciedlenie tych konkretnych postaci, czyli Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego?
0: Wiesz, ja nie myślę o czymś takim, że wiesz, kino faktu mnie w ogóle nie interesuje. Kino takie, od tego są dokumenty, można o nich przeczytać książkę, bo jest świetna książka. Tam wszystkie te fakty można, mnie interesuje jakby taka w filmach, taki emocjonalny zapis tego czasu. Ja chciałbym jakby przez te postaci opowiedzieć o tym, co emocjonalnie ich stworzyło, żebyśmy poczuli tak naprawdę to, co oni czuli w tym momencie. I Andrzej Wajda miał takie bardzo dobre sformułowanie na ten temat, jeżeli coś się nie zgadzało, oprócz tego, że uwielbiał ten dowcip, żują dwie kozy taśmę filmową i mówią, książka była lepsza, to jeżeli się coś nie zgadza z faktami w filmie fabularnym, czyli w fikcji, tym gorzej dla faktów, ponieważ naszym obowiązkiem nie jest jakby przekazanie tej prawdy faktograficznej. Oczywiście do pewnego momentu. Nie mówię o tym, że jak Quentin Tarantino zabił Hitlera w kinie, tylko jakby jest jakaś oczywiście wiarygodność w ramach świata, w której się poruszamy. Ale myśmy na przykład, jest tam na pewno kilka scen, które się nie wydarzyły w życiu Wiesławy i Jerzego, ale które się wydarzyły w areszcie na Rakowieckiej, o których wiemy. Albo są sceny, które ja opowiadałem, które się wydarzyły Jerzemu, rzeczy, a ja przeniosłem te doświadczenia Jerzego na życie Wiesławy, ponieważ zdecydowaliśmy się opowiadać z jej perspektywy. Więc jakby takie rzeczy czysto fabularne uważam, że za konieczne. I to jest jakby ten rodzaj sposobu podejścia, który ja mam. Oczywiście mam ogromny szacunek, bo ten materiał researchowali latami. To nie było tak, że myśmy sobie usiedli i napisali ten scenariusz. Po prostu to było research, a potem trzeba było zapomnieć o tym wszystkim i iść za tymi postaciami, usiąść z nimi w tej celi i zacząć stukać tym kodem Morsa ich historię.
1: Czy zatem nieważna była, a może właśnie wręcz odwrotnie, ważna była akceptacja rodziny Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego?
0: Oni mieli jednego syna, Wojtka Śmiechowskiego. Urodziłbym się też kilka lat po wojnie. Syn, który zmarł w bardzo młodym wieku, on miał chyba 6 albo 7 lat. Jerzy zresztą też. Dla mnie to było, jak pokazywałem Wojtkowi Śmiechowskiego i jego dzieciom, czyli wnukom naszych bohaterów, ten film to był najważniejszy pokaz i pewnie już nie będzie.

0: będzie ważniejszego dla mnie, no bo to ja wziąłem ogromną odpowiedzialność na siebie jako twórca, jako autor, żeby opowiedzieć ludzki los, ale taki prawdziwy, nie ten taki sfabularyzowany, niewymyślony, ale taki ludzki. I to było naprawdę niezwykłe spotkanie, bo Wojtka Śmiechowskiego przekonywałem do tego dość długo, żeby on mi zaufał i żeby mi powierzył tę historię. Ale potem jak wyszedł z sali kinowej i powiedział, że wie pan, moi rodzice nigdy nie chcieli, żeby powstał film o nich, bo myśleli, że to będzie taki hollywoodzki film, taka ckliwa, sentymentalna historia, ale gdyby zobaczyli ten film, naprawdę byliby szczęśliwi. Płakał, kiedy to mówił, to było naprawdę bardzo, bardzo wzruszające. I podobnie wnuczka Wiesławy Jerzego, ona powiedziała, skąd pan wiedział, że moja babcia taka była? I to było dla mnie jakby największa taka, jakiś największy rodzaj takiej nagrody, że ja tej wieści jako autor nie wymyśliłem, ja po prostu ją odkryłem. Ja jakby z tych ułamków, które mieliśmy, takiej cudzej historii, bardzo osobistej, potrafiłem, jak się okazało, złożyć taką postać, w której ona odnalazła swoją babcię.
1: W jaki sposób pracowałeś nad tą rolą z Marią Dębską? Nad czym najbardziej się głowiliście?
0: Myślę, że Maria w ogóle jest idealna do tego filmu i do tej postaci, bo ona ma w sobie taki zadziorny charakter i ona jest taka twarda i zdecydowana, powiedziałbym, a z drugiej strony jest absolutnie delikatna, wrażliwa i jak się przebije się człowiek przez tą warstwę, którą ona ma taką wyrazistą, powiedziałbym, to nagle się okazuje, że to jest niezwykle delikatny człowiek i że to jest idealna, bo taka Wiesia była. Ona była taka właśnie, ona potrafiła się pobić z więźniarkami w celi, a z drugiej strony ona była z taką osobą niezwykle wrażliwą, delikatną, jakby potrafiła w sobie uruchomić taką wolę przetrwania. I tu na takim diapazonie, którym ja pamiętam takie zdjęcie, jak ona trafiła prawdziwa Wiesława trafiła na Rakowieckiej, to oni robili im zdjęcia, no, po prostu patrzyłem godzinami patrzyłem w tę twarz. Myślałem sobie o niej, jakby tam jest taka zima, taki rodzaj takiego zdecydowania. I Marsia to też ma. Ona ma rodzaj takiej determinacji, ona ma jakiegoś takiego, jak ja to nazywam, przetrwaniec, czyli jakby wrzuci takiego człowieka, że los w jakiejś okoliczności, to ona w każdych okolicznościach sobie poradzi, ponieważ no, oczywiście nie wyjdzie bez szwanku, ale przejdzie te trudne momenty i potrafi to, ona ma taki bardzo ten silny, przetrwalnikowy system i to mi się w niej bardzo podobało, bardzo nam się przydało do tej postaci. A takie rzeczy, które, takie fizyczne rzeczy były dla niej bardzo trudne, no bo przecież ona musiała zejść ze swojej wagi, bo ten film trwa, akcja tego filmu trwa około 6 lat. Więc nasza Wiesława musiała się, te warunki, w ramach których podróżowała i te warunki więzienne odbijały się na jej zdrowiu też, więc te rzeczy takie fizyczne były dla niej trudne. Ale też myślę, że w gruncie rzeczy ta izolacja, chociaż była trudna, to myśmy w pewnym momencie korzystali bardzo z tego, że jakby z tej przeciwności, bo w jakimś sensie ograniczenia nas, dają nam skrzydeł, ograniczenia nam pomagają jakby zrobić coś, więc myśmy korzystali z tego, że mamy tą jedną Marysię w tej celi i właściwie jak my musimy ją opowiedzieć. I ona też czuła, że ta kamera ją kocha i że ona jest w tej postaci. To było po paru dniach zdjęciowych, ja czułem już, że ja właściwie jej nie prowadzę, że nie muszę jej prowadzić. Ja tylko jej jakby opowiadam ten kolejne etapy i ustawiam jej sceny, a te wybory emocjonalne, diapazony postaci ona już sama dobiera.
1: Na koniec, z jaką myślą wysyłasz ten film w świat?
0: To była dla mnie najważniejsza rzecz, bo ja to pisałem w tej pandemii, jak powiedziałem, ale najważniejsza rzecz była taka, że jak bardzo my potrzebujemy drugiego człowieka, że ten rodzaj wydawało się nam jeszcze przed pandemią, że to jest taki bardzo, że my żyjemy w takim

0: bezpiecznym świecie, że właściwie drugi człowiek, co tam, ja jestem najważniejszy, ale okazało się, że tak nie jest, że przyszła wojna w Ukrainie, że przyszły te wszystkie straszne rzeczy i nagle otworzyły, oczy się nam bardzo mocno otworzyły na to, że jak bardzo my jesteśmy, po pierwsze zobaczyliśmy, jak bardzo jesteśmy samotni jako ludzie i że my w tej samotności mamy jakieś tam zakłócacze tego, ale ta potrzeba drugiego człowieka, kiedy go nie było, okazała się dla mnie tak bardzo dojmujące, że pomyślałem sobie, że my tego potrzebujemy. Zresztą to zawsze, bo parę dni temu oglądałem wywiad z Krzysztofem Kieślowskim, on powiedział taką rzecz, że my wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem i bardzo dojmujące. I to było koniec lat 90. był ten wywiad. I mi się wydaje, że to, co on powiedział te 20 parę lat temu, to jeszcze się wzmogło. Wydaje mi się, że my jeszcze bardziej niż wtedy potrzebujemy drugiego człowieka, że myśmy się jakoś pogubili jako ludzie, że my jesteśmy samotni, że my mamy ten, prawdopodobnie przez te media społecznościowe, że my się zamykamy w telefonach i jakby przestajemy ze sobą rozmawiać, funkcjonować, ale to nie oznacza, że my te nasze głębokie potrzeby, żeśmy odrzucili, one w nas są, one czekają, aż my zaczniemy z nimi rezonować, żeby zaczniemy z nimi rozmawiać.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Tak Maciej Sobieszczański opowiadał Państwu o filmie Przez ścianę. Ten film będzie można przedpremierowo zobaczyć już w przyszłym tygodniu podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Mówi się, że wejdzie do kin na początku przyszłego roku. A już teraz zamykamy magazyn bardzo filmowy na dzisiaj.

0: dyrektor organizacyjny festiwalu Marek Żurawski. Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. I oczywiście to, że tak zanegowałem trochę, że lalka nie ma duszy, to było z przekorą, bo zapraszam Państwa, żebyście się sami przekonali o tym. A jeszcze z obowiązku dodam, że padło tutaj o finansowaniu. Na szczęście nasz festiwal od 20 lat otrzymuje dotacje. Zawsze liczymy, że będzie znacznie więcej, ale fajnie, że w ogóle jest. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z funduszu ministra, jak również z Urzędu, z Wydziału Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Za to bardzo dziękujemy.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: To już wszystko na dzisiaj w tej kulturalnej godzinie. Martyna Podolska, słyszymy się w sobotę w audycji teatralnej Teatr to Lubię. Odwiedzi nas reżyser teatralny Michał Zadara. A po godzinie 23.30 w spotkaniu z, w niedzielę zaś, spotkanie z Juliuszem Machulskim.
2: Lektury jedynki.
3: To już będzie 10 fragment kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Czyta Filip Kosior.
4: Marek siedział zgarbiony na drewnianym krześle z łokciami wspartymi na kolanach i gapił się w podłogę. Przed nim paradowały w tej z powrotem nogawki z czerwonymi lampasami i czarne lakierki. Nie miał już nawet siły, aby podnieść wzrok i spojrzeć na twarze żandarmów. Leszek zajął miejsce kilka metrów dalej. Wybrał je dlatego, że znalazł tam gniazdko, do którego mógł podłączyć ładowarkę telefonu. Co chwila zerkał na ekran, by sprawdzić, czy Marta nie oddzwoniła. Kobiety jednak wciąż nie dawały znaku życia. Szczygieł i jego przyjaciel dotarli na posterunek przed godziną i nie udało się im jeszcze z nikim porozmawiać. Funkcjonariusz urzędujący przy wejściu kazał im usiąść i czekać. Markowi starczyło cierpliwości na kilka minut, potem zaczął się awanturować. Jego pretensje na niewiele się zdały, bo żandarm nie mówił po angielsku, a on nie rozumiał ani słowa po włosku. Efekt był taki, że obaj zaczęli na siebie jednocześnie wrzeszczeć i gdyby nie interwencja Piskura, mogłoby się to skończyć aresztowaniem Polaka. Ten ostatni opanował wreszcie emocje, a gdy sobie uświadomił, że bariera językowa stanowi problem nie do przełamania, postanowił sprawdzić stronę internetową komisariatu. Liczył, że znajdzie tam odpowiedni formularz w języku angielskim i z jego pomocą zgłosi zaginięcie żony i córki. Niestety, na oficjalnej stronie włoskiej policji znalazł druk zgłoszenia utraty dokumentów, zagubienia telefonu, a nawet wniosek o adopcję policyjnego konia przychodzącego na emeryturę. Ale formularza pozwalającego na zgłoszenie zaginięcia osoby nie było. Nie pozostawało więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać. Nagle przed jego oczyma przedefilowały sprężystym krokiem damskie pantofle. Powiódł wzrokiem w górę. Spodnie z czerwonymi lampasami były dobrze skrojone, podobnie jak marynarka munduru przepasana w wąskiej talii. Kobieta miała czarne jak heban włosy. Upięła je w kok i ukryła pod zgrabnym kapelusikiem przypominającym jeździecki toczek, będący częścią jej umundurowania. Stała teraz odwrócona tyłem do niego i rozmawiała z gburowatym funkcjonariuszem. Ten wychylił się zza jej zgrabnej postaci i wskazał ruchem głowy na Szczygła. Kobieta odwróciła się i podążyła za jego wzrokiem. Była młoda, rysy twarzy miała dziewczęce. Oliwkowa cera kontrastowała z kołnierzykiem śnieżnobiałej koszuli. Krawat i szeroka koalicyjka biegnąca spod ozdobnych epoletów do pasa dodawały jej szyku. Jestem kapral Carmela Librizzi. Przedstawiła się po angielsku z charakterystycznym dla Włochów zaśpiewem. W czym możemy panu pomóc?
3: Filip Kosior przeczytał 10 fragment kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
6: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela fundacji My Obywatele Unii Europejskiej.
7: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
5: Wywiad Żyta.
6: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O jej podpisaniu poinformował w orędziu radiowo-telewizyjnym prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. To nie zakończy sporu między prezydentem a rządem, obawia się politolog Andrzej Podraza. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że Karol Nawrocki prawdopodobnie będzie chciał rozliczać rząd z obniżek, na które pozwoli podpisana przez niego ustawa.
1: To dobra wiadomość, natomiast nie kończy to oczywiście festiwalu politycznego, dlatego że do tej pory mieliśmy jakby tą komunikację w jedną stronę, ze strony rządu w kierunku prezydenta, i on był winiony za wysokie ceny paliwa. Teraz prawdopodobnie będzie ta komunikacja szła w drugą stronę. Wszystko zależy od tego, jakie te ceny będą, i być może rząd będzie winiony, że jednak te obniżki nie są jednak aż tak duże.
0: Minister finansów Andrzej Domański zapowiada, że ceny na stacjach spadną już w ciągu kilku najbliższych dni. Mają na to pozwolić pieniądze uzyskane z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, osiągniętych od marca obecnego do końca marca przyszłego roku. Przesyłka w jednostce wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu nie była skażona chemicznie ani biologicznie. W środę po otwarciu listu w oddziale żandarmerii wojskowej 3 osoby trafiły do szpitala z powodu złego samopoczucia, ale szybko zostały wypisane do domu.
2: Koperta ze stemplem z Niemiec nie była groźna, zapewnił minister obrony. Władysław Kośniak-Kamysz przekazał, że w liście nie wykryto żadnych substancji niebezpiecznych. Nie oznacza to jednak, że przesyłka nie jest badana. Skrupulatnie zajmują się nią teraz specjaliści ze służby kontrwywiadu wojskowego.
3: SKW teraz ma ode mnie zadanie sprawdzenia, czy to była akcja sabotażowa, prowokacja. Zagrożenia nie było, ale takie sytuacje wymagają pełnego wyjaśnienia.
2: Szef resortu obrony oczekuje w tej sprawie szybkiego raportu. Do tej pory ustalono, że w przesyłce nadanej z Niemiec nie było płynu ani substancji. Nic się również z koperty nie wysypało. Była za to kartka z podpisem "Pozdrawiam, Złota". Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Kolejna grupa wiekowa będzie mogła skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Chodzi o osoby w wieku od 19 do 26 lat, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Słyszeliśmy takie postulaty, żeby podwyższyć wiek bezpłatnych szczepień, bo w Polsce do 18 roku życia szczepionka Cervarix była dotychczas bezpłatna w ramach tej listy szczepień dla dzieci i młodzieży bezpłatnych, natomiast już w momencie dorosłości, kiedy te osoby mogły same podjąć decyzję o szczepieniu, musiałyby za szczepienie zapłacić.
0: Szczepienia będą realizowały przychodnie i punkty szczepień. Pilotaż potrwa do końca maja przyszłego roku. Przypomnijmy, szczepienie przeciw HPV chroni przed rakiem szyjki macicy i narządów rodnych oraz przed nowotworami głowy i szyi.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz przykra informacja ze Słowacji. Lekarzom nie udało się uratować życia dziewczynki ranionej nożem przez ucznia szkoły podstawowej na północy kraju. 13-latka jest drugą ofiarą śmiertelną wtorkowego ataku. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka, a inna została ranna.
6: Walka o życie uczennicy trwała 2 dni. Z powodu dużej utraty krwi lekarze od początku określali jej stan jako krytyczny. O śmierci 13-letniej Neli poinformował podczas obrad parlamentu jego przewodniczący Richard Rashi, składając kondolencje bliskim ofiary. Posłowie uczcili pamięć dziewczynki minutą ciszy.
7: Poprosimy o minutę cicha.
6: Napastnik, uczeń 8 klasy, został zatrzymany przez policję i umieszczony na obserwacji psychiatrycznej. Ze względu na wiek 13-latek nie odpowie karnie za swój czyn. Według słowackich mediów zaatakował w szkole z zemsty. Wcześniej miał stworzyć zdjęcie przedstawiające obóz koncentracyjny z wizerunkami nauczycielek. O fotografii, która krążyła wśród uczniów, miała poinformować pedagogów właśnie Nela. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W aktualnościach powracamy do kraju. Piłkarze reprezentacji Polski przygotowują się do jutrzejszego meczu Ligi Narodów na PGE Narodowym z Rumunami. Stawka tego meczu jest bardzo wysoka, przyznał na konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban.
8: To jest

0: mecz życia i śmierci dla nas. No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
1: Na razie jednak do tego daleko. Polacy po remisie z Bośniakami i przegranej ze Szwedami zajmują trzecie miejsce w grupie H dywizji B Ligi Narodów. Początek starcia Polska-Rumunia jutro o 20:45. Transmisja na antenie radiowej Jedynki. Zapraszamy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc chłodna w większości regionów, na termometrach tylko od 2 stopni na południowym wschodzie i od około 9 do 12 na zachodzie. Rano we wschodniej połowie kraju możliwe mgły ograniczające widzialność na drogach, a przed nami kolejny ciepły dzień. Termometry pokażą jutro, a właściwie to już dziś, od 20 do 23 stopni. Wieczorem możliwe słabe opady deszczu na krańcach zachodnich.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy, dziś piątek, 2 października, 275 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6:38, a zajdzie o 18:11. Dzień potrwa 11 godzin i 33 minuty. Krótka kartka z kalendarza. 232 lata temu, podczas insurekcji kościuszkowskiej, wojska dowodzone przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego pokonały wojska pruskie w bitwie pod Bydgoszczą. 100 lat temu Józef Piłsudski objął funkcję premiera Rzeczypospolitej Polskiej. 87 lat temu rozpoczęła się bitwa pod Kockiem, ostatnie duże starcie regularnych wojsk Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej. 82 lata temu wożarowie, przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej, podpisali z Niemcami układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Tym samym zakończyło się Powstanie Warszawskie. 70 lat temu do Muzeum Narodowego w Warszawie wrócił zagrabiony przez Związek Sowiecki obraz Jana Matejki Stańczyk. Do Polski przywieziono wtedy ponad 12 tysięcy dzieł sztuki. 45 lat temu Lech Wałęsa został wybrany przewodniczącym NSZZ Solidarność. Imieniny obchodzą Antoni, Teofil i Aleksandra. Wszystkiego najlepszego od radiowej Jedynki.
2: Autopromocja. 4 pory roku.
3: Życie zaczyna się po 90. Tak twierdzi Sobiesław Zasada, który w piątkowej audycji zdradzi swój sposób na długowieczność. Sprawdzimy też, jakie codzienne nawyki mogą pomóc dożyć długich lat w dobrym zdrowiu. Pasja, ruch, dieta, a może geny?
4: 4 pory roku. Zapraszamy dziś od 9. Dagmara Kowalska,
5: Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reportaż w Jedynce.
6: Studio Reportażu Polskiego Radia i Instytut Pileckiego przedstawiają audioserial Martyny Wojtkowskiej Sala 600. Świadkowie Norymbergi.

0: trial which is now about to begin is unique in the history of the jurisprudence of the world, and it is of supreme importance to millions of people all over the globe.
1: To było tak silne wrażenie, znaleźć się na sali, gdzie się odbywa proces, pierwszy proces tego typu na świecie, pierwszy proces w dziejach cywilizacji, gdzie oskarżeni ludzie na najwyższych stanowiskach państwowych odpowiadają jak pospolici przestępcy.
2: We line them up against the wall and we shoot them. Good old Stalin.
3: They invited all the press people from all over the world. They really wanted to have the word spread and out there.

0: Firandole zostały zdjęte. Na drewnianym suficie zawisły rzędy przemysłowych lamp. Wypełniają wnętrze ostrym światłem. Teraz nic nie umknie oczom kamer. Sekunda po sekundzie rejestrują przebieg zdarzeń. Okna zasłonięto szczelnie grubymi zasłonami. Z obawy, że kiedy oskarżeni pojawią się na widoku, ktoś z ulicy wymierzy sprawiedliwość na własną rękę. Norymberga, 20 listopada 1945 roku. Przez masywne drewniane drzwi, osadzone w marmurowym portalu, wchodzą najwięksi przestępcy III Rzeszy.
1: Wilhelm Frick. Nicht schuldig.
2: Niewinny.
1: Julius Streicher. Nicht schuldig.
2: Jestem niewinny.
1: Walter Funk.
3: Ich bekenne mich nicht als schuldig.
2: W żaden sposób nie jestem winny.
4: Na ten proces przyszli ludzie, którzy chcieli zmienić bieg historii. I tacy, którym wydawało się, że mogą tylko patrzeć. Ale czasem wystarczy przynieść właściwy dokument. Albo przybić tablicę na drzwi.
2: Odcinek pierwszy. Tadeusz Cyprian, obserwator z Polski.
5: Cześć, nazywam się Sofia Brostern-Kaiser. Pracuję jako asystentka naukowa w Memorium Nuremberg Trials.
6: Czy mogłabyś opowiedzieć, jak wyglądało życie w Norymberdze w 1945 roku?
5: Cóż, przede wszystkim Śródmieście było kompletnie zniszczone. Całe miasto zostało zbombardowane, praktycznie nic już nie stało. Alianci, a zwłaszcza Amerykanie, szukali wtedy miejsca, które byłoby wystarczająco duże, by pomieścić cały proces. I znaleźli je właśnie tutaj, w Pałacu Sprawiedliwości. Była tu ogromna sala, sala numer 600.
6: Czy trudno było dostać się do środka z miasta?
5: Tak, bardzo. Obowiązywały wyjątkowo surowe środki bezpieczeństwa. Jeśli należało się do prasy, trzeba było mieć specjalne przepustki. Dostać się tutaj było naprawdę trudno. Na niektórych zdjęciach widać nawet czołgi. Stały tuż przed budynkiem. Były tam, bo krążyły pogłoski. Wciąż byli przecież naziści, którzy pozostali na wolności i nie wszyscy chcieli pogodzić się z tym, że wojna się skończyła. Istniał plan ataku na Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, dlatego właśnie wprowadzono tak ostre środki bezpieczeństwa.
4: Tak trudno dostać się do środka. Ale ktoś, kto miał zabawić tu tylko 10 dni, przemknął jak zwinna mysz i rozsiadł się w sali rozpraw na wiele miesięcy. Tadeusz Cyprian zostaje wysłany do Norymbergi jako jeden z czterech członków polskiej delegacji. Przyjeżdża z Londynu, gdzie współpracował z polskim rządem na uchodźstwie i zbierał dowody zbrodni do przyszłych procesów nazistów. Teraz do Norymbergi wysyła go już nowa władza w Warszawie. Mgła jest tak gęsta, że przez miesiąc stara wojskowa maszyna nie dostaje pozwolenia do lotu. Do Norymbergi Cyprian dociera 5 dni przed rozpoczęciem procesu.
7: Ja przyleciałam z Londynu po dłuższych perypetiach atmosferycznych. Moi koledzy przyjechali z Warszawy takim stałym Oplem, który trzymał się tylko na lakierze.

0: Mimo, że to wciąż listopad, temperatura spadła grubo poniżej zera. Cyprian. 47-letni, krótko przystrzyżony okularnik o łagodnych rysach. Taszczy dwa worki dokumentów. Wie, że jego delegacja nie została dopuszczona do udziału w procesie. Porządek po II wojnie światowej negocjowali wielcy. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i ZSRR. Nie ma cię w wykazie? Nie zasiadasz do stołu, przy którym powstaje porządek nowego świata. A Tadeusz Cyprian? To zwinna mysz przecież.
1: Dostaliśmy tymczasowe przepustki. Zaczęliśmy się rozglądać po gmachu. Myśmy byli właściwie taką delegacją, która nie miała oficjalnego statusu, bo oficjalny status miały tylko cztery mocarstwa. I nie było przewidziane tak zasadniczo, że my przyjdziemy. No, ale jakoś trafiliśmy tam. W gmachu sądu, który był na pół zburzony, wykombinowaliśmy jakieś dwa pokoje, mniej więcej będące w możliwym stanie. Wygrzebaliśmy gdzieś z jakiegoś rupiecia na strychu dwie stare maszyny do pisania, kilka połamanych mebli. Na drzwiach przybiliśmy wielką tablicę z napisem Polish Delegation i z tą chwilą zaczęliśmy, że tak powiem, urzędować, jak to się nazywa.
0: W wielkiej historii najpierw trzeba mieć krzesło, potem biurko, potem maszynę do pisania.
1: Nikt nas tam ani nie prosił, ani nie przyjął, ani nie umieścił, ani nie zakwaterował. Dopiero po jakimś czasie zjawił się szef administracji, amerykański pułkownik, wszedł do nas i mówił: co wy tu robicie? Skąd wyście ich tu wzięli? A on mówi: jak to skąd? Jesteśmy polska delegacja, jak pan widzi, tablica na drzwiach, pracujemy, dostarczamy materiałów, jesteśmy włączeni w ekipę oskarżycielską. Aha, no tak, ja was tu w wykazie nie mam. Mówi: no, panie pułkowniku, najprostsza rzecz, niech pan nas dopisze. No, machnął rękę, dopisał, że od tej chwili mieliśmy status oficjalny.
2: Następny przystanek, Aleje Marcinkowskiego.
3: Dobrze, to ja proszę o przedstawienie się.
4: Maciej Szymanowicz. Coś dalej?
3: Bardzo proszę, żeby powiedział pan na początku o związkach Tadeusza Cypriana z miejscem, w którym jesteśmy teraz, czyli z Poznaniem.
4: Dobra, to na początek. To jest akurat taka logika, narracja z wykładu, którą Cyprianie prowadzę, więc to proszę się tym nie przejmować. Na początek kilka takich obrazków pokazujących jego jako taki. On się bardzo lubi autoportrety sobie robić, tego jest bardzo dużo. To jest gdzieś tam około 1919, a tutaj jest czasów już II wojny światowej, 43, są ta różnica fizyczna u niego. Ale to jest taki wątek bardzo często przez niego robiony. To z kolei tuż powojenne. Tak się na łyso obciął i sobie porobił. Bardzo dużo on pisał, więc jest mnóstwo jego książek na temat fotografii. Tak? Ja bardzo lubię jako przedwojenną jego serię podręczników dla amatorów. Są bardzo pięknie przez niego ilustrowane, na przykład fotografia na śniegu, a też jest fotografia małoobrazkowa, to jest akurat tuż powojenna. Cyprian był jako osobą, która jak coś nowego wchodziła, to był pierwszym często polskim fotografem, który miał to w ręku. I to było takie dla niego bardzo, bardzo istotne. Bardzo charakterystyczne jest to, że kiedy przychodziła konieczność raz na jakiś czas podsumowania swoich osiągnięć życiowych, to zawsze pisał osobny życiorys fotograficzny i życiorys naukowy. W jednym obszarze jestem prawnikiem, a w drugim jestem artystą.
5: Albert Speer. Nicht schuldig. Konstantin von Norat.
0: W Norymberdze te dwa życiorysy siadają obok siebie na balkonie dla obserwatorów. Prawnik wie, czego szukać w aktach. Fotograf, że trzeba patrzeć uważnie.

0: So welcome to courtroom 600.
1: Witajcie w sali sądowej numer 600. To właśnie tutaj odbył się pierwszy międzynarodowy proces zbrodni wojennych. Sala może wydawać się mniejsza, niż się spodziewaliście. I rzeczywiście, dziś jest mniejsza. Podczas przygotowań do procesu armia amerykańska zburzyła tylną ścianę i znacznie wydłużyła pomieszczenie, żeby zmieścić więcej uczestników. Zbudowano też balkon w drugiej części sali, tak by zwiększyć liczbę miejsc dla publiczności. Większość widzów stanowili dziennikarze z całego świata. Nie jest zaskoczeniem, że najliczniejsza delegacja przyjechała ze Stanów Zjednoczonych.
0: Do you have any questions?
1: Czy macie jakieś pytania? Mała uwaga praktyczna. Widzę, że nasza grupa trochę się powiększyła. Nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś przysłuchuje się przez chwilę, ale proszę, nie przez całą trasę. To byłoby trochę nie fair wobec tych, którzy zapłacili.
2: A kto nie chciałby posłuchać o największych zbrodniarzach świata z pierwszej ręki? Rudolf Hess, trzecia najważniejsza persona III Rzeszy. Co miał do powiedzenia, kiedy u jego boku zabrakło Hitlera?
3: Oskarżeni na ławie wyglądali może niekoniecznie tak, jakby należało przypuszczać w takim dziejowym, wielkim procesie. To na przykład Hess, który udawał umysłowo chorego, był kilkakrotnie badany przez psychiatrów, przez pierwsze dni procesu w ogóle nie brał w nim udziału, oświadczył, że go to nic nie obchodzi, nie odpowiadał na żadne pytania i tylko czytał, jak widziałem, zobaczyłem przez lornetkę z odległości, czytał sobie jakiś romans kryminalny na ławie oskarżonych. Zupełnie się nie interesuje tym, co się dzieje. Tak trwało dobre parę dni. Wreszcie pewnego pięknego dnia nagle wstał przewodniczący Trybunału Anglik, sędzia Lawrence, zdumiony popatrzył na niego, zapytał, co on chce powiedzieć. On oświadczył, że jemu się już znudziło udawać wariata i że od tej chwili będzie brał udział w procesie.
2: Sensacja. Korespondenci zrywają się ze swoich miejsc i pędem kierują do kabin telefonicznych. Każda najmniejsza ciekawostka momentalnie dociera na drugą stronę oceanu. Każde słowo oskarżonych, sędziów, prokuratorów, świadków i obrońców natychmiast idzie w świat.
1: Jedyna dobra rzecz, jaka wynikła z faktu, że to Niemcy popełnili te zbrodnie, to nasza słabość do biurokracji. Lubimy wszystko zapisywać. Zawsze robimy kopię, a często nawet dwie, na wszelki wypadek. Nazistowscy urzędnicy sami bardzo dokładnie udokumentowali każdą ze swoich zbrodni. Mieli listy z nazwiskami, datami, z miejscami, z których ludzi deportowano i z miejscami, do których ich wysyłano. Robili zdjęcia w obozach koncentracyjnych.
4: This trial must form a milestone in the history of civilization. Not only bringing retribution to these guilty men, not only marking that right shall, in the end, triumph over evil, but also that the ordinary people of the world, and I make no distinction now between friend and foe.
0: They film movies.
1: Kręcili nawet filmy, bo nigdy nie przyszło im do głowy, że mogą przegrać wojnę. A kiedy wszystko skończyło się tak nagle, nie zdążyli już zniszczyć tych stosów dowodów. W ciągu zaledwie 6 miesięcy od zakończenia wojny w Europie do rozpoczęcia procesu odnaleziono 300 tysięcy stron dokumentów, które jasno potwierdzały popełnione zbrodnie wojenne. Tysiące rozkazów z podpisami tych samych 20 kilku ludzi.

0: ekipa o wątpliwym statusie dyplomatycznym. Stefan Kurowski, Stanisław Piotrowski, Jerzy Sawicki i Tadeusz Cyprian. Na zmianę przyglądają się procesowi z wysokiego balkonu. Dzień po dniu wpatrują się w drzwi, przez które wchodzą oskarżeni. Nad framugą wisi marmurowa głowa kobiety. Głowę zamiast włosów oplatają węże. To Meduza. Najmłodsza z sióstr Gorgon. Strażniczka prawdy. Każdy, kto wchodzi przez jej drzwi, wystawia się na konfrontację z własnym czynem. Meduza patrzy, a od jej spojrzenia nie da się uciec. Szkoda tylko, że oskarżeni siadają do niej tyłem. A czy Tadeusz Cyprian zerka na nią przez lornetkę? A może ośmiela się na coś więcej?
1: A jeżeli chodzi o sam proces, to myśmy właściwie byli tylko dołączeni do ekip czterech mocarstw i tak jakby od jednej do drugiej cyrkulowali z dokumentami, tłumaczeniami, jakimiś materiałami, no ale byli pożyteczni, bo okazało się, że podczas de facto oskarżenia norymberskim sprawy polskie zajmowały kilka stron, no to w protokole końcowym zajęło około 800 stron maszynowego pisma, a więc materiały te do tych 800 stron tośmy dostarczyli my. I dlatego okazało się, że to się można przydać.
2: Wśród oskarżonych był też niezwykły przypadek Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanej Polski. Miał dwa przydomki: rzeźnik Krakowa i bestia Polski. Schwytał go oddział amerykańskiej armii dzień przed tym, jak wyzwolili obóz koncentracyjny. Na salę wniósł zaskakujący dowód swojej obrony, swoje dzienniki. Przez całą karierę w III Rzeszy prowadził osobiste zapiski. Wszystko, co rozkazał, notował własnoręcznie, podpisując każdą stronę.
1: Jemu się wówczas wydawało, że te pamiętniki to będą czymś, co jego odciąży. No i położyło go doszczętnie. Zwrócili nam na to uwagę ktoś, nie wiem kto, czy Amerykanie, czy Anglicy, przeglądając te rzeczy, że jest ogromny plik związany sznurkiem, taki stos, i to wszystko jest napisane Hans Frank. Wtedy poleciał Piotrowski pierwszy, a my za nim. Kilka sal wypełnionych tymi papierami. No, 42 tomy są pamiętniki Franka. A jeżeli chodzi o opracowanie pamiętników, to jest zasługa przede wszystkim Piotrowskiego. On siadł na siedzeniu na czterech literach, siedział 4 czy 5 miesięcy i robił z tego wyciągi. Ja latałem między Amerykanami a Anglikami i zapychałem mi dokumenty, bo ja ich znałem wszystkich. U Anglosasów trzeba się znać osobiście. Tam żadne urzędowe pismo. To nic. Żadne pismo, i było tyle pieczęci, to położę. Ale jak mówi, hello, how are you? I od tej chwili zaczyna się, ja mam tutaj dokument, taki, taki, a dawaj. Ja latałem między Amerykanami a Anglikami i cyrkulowałem bez przerwy tam.

Wojna zabiera ludzi, wojna zabiera miasta, zabiera dzieła sztuki. Czasem wracają, tylko dlatego, że ktoś nie przestaje ich szukać.

0: Podczas niepewnej podróży z zamglonego Londynu towarzyszył mu Karol Estreicher, historyk sztuki z Krakowa. W czasie wojny Estreicher tropił dzieła sztuki zrabowane z Polski. Jego oczkiem w głowie stał się ołtarz mariacki, który Niemcy wywieźli w skrzyniach jesienią 1939 roku. Tropy doprowadziły Estreichera i Cypriana do jednej z piwnic Norymbergi.
1: Weszliśmy do środka, oświetlili to jakoś. Okazało się, że wszystkie rzeźby to przecież jest drzewo. I to drzewo dosyć zbutwiale, przeżarte przez kolniki, niezmiernie delikatne. Otóż wszystkie te drewniane rzeźby, i te z Lorenzkirche, i te nasze z Krakowa, były zwalone na kupę, tak jak drzewo na opał, w kącie olbrzymiej sali i częściowo polamane. Otóż zaczęliśmy pomaleńku próbować niektóre rzeczy wyjmować, figury poszczególne, ale strachem mówię, nie ruszajmy tego. Ja tu przyjdę z ekipą fachowców, my to odpowiednio ostrożnie wyjmiemy, powkładamy do skrzyń, bo inaczej to nam się rozleci w rękach. No jak wiemy, nasze rzeźby poszły na Wawel, przeszły tam bardzo staranną konserwację, były jakiś czas eksponowane na Wawelu, a teraz wróciło do kościoła mariackiego w Krakowie. Taki był los tych rzeźb w Norymberdze.
0: Małe rzeczy. Znaleźć pokój, przybić tablicę, przetłumaczyć stos dokumentów. Nie odpuścić.
2: A czy Tadeusz Cyprian robił zdjęcia w Norymberdze?
3: Muszę pani powiedzieć, że w żadnych jego tekstach dotyczących kwestii takich życiorysów fotograficznych czy na tych życiorysów z czasów norymberskich nie ma nic, żeby robił zdjęcia. Po 1945 roku jego fotografia jest dość specyficzna i nieco odmienna od tego, co było wcześniej, ponieważ ona jest całkowicie, można by powiedzieć, że związana z taką sferą prywatną, gdyż nie mając czasu już na fotografowanie takie pełnowymiarowe, ograniczył się bardzo mocno do fotografowania, powiedziałbym, czysto turystycznego, ale ta jego turystyka była niezwykła. Niezwykła z tego powodu, że miał taki zwyczaj od lat 50., że starał się podczas wakacji akademickich, one wiadomo są dość długie, spędzać czas na statkach handlowych. Wtedy można było wynająć sobie kajutę i Tadeusz Cyprian w ten sposób przemierzył w zasadzie cały świat, pływając na statkach handlowych. No i wykonał ogromną ilość fotografii. One często są takie, powiedziałbym, dość przypadkowe, robione na szybko, ale przynosiły ogromne, znaczy one były niezwykle interesujące w tym świecie, gdzie nie było przecież ani internetu, ani telewizji. Te zdjęcia przywożone z różnych wypraw niekiedy są znakomite, a niekiedy to są zwykłe notatki. Ale po II wojnie światowej Cyprian zrobił cały szereg wystaw, które najczęściej nosiły tytuł Szeroki Świat i były takimi relacjami z jego podróży. I jakkolwiek samemu wiedział o tym, że one nie dorównują jakością temu, co robił przed wojną, to jednak wiedział, że posiadają one bardzo istotne takie znaczenie kulturowe i te jego wystawy cieszyły się ogromną popularnością w Poznaniu. Najczęściej je organizował w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.
4: Ta wystawa została otwarta w 2001 roku. Dzień po otwarciu poprowadziłem tu swoją pierwszą wycieczkę. Po oprowadzaniu podszedł do mnie starszy mężczyzna. Przedstawił się jako syn Hansa Franka. Od razu pomyślałem, uważaj, bo niektóre dzieci tych ludzi, nie wszyscy, ale część, poszli śladami swoich ojców. Także ideologicznie. Oczywiście porozmawiałem z nim. W domu natychmiast sprawdziłem go w internecie. Ten człowiek nie miał w sobie żadnej nostalgii za ojcem. Wręcz przeciwnie. Do dziś odwiedza niemieckie szkoły, opowiada młodzieży o swojej rodzinie i o tym, czego jego ojciec się dopuścił. W trakcie rozmowy dodał jeszcze jedno zdanie. Cytuję. Ten idiota

0: Zapomniał, że w swoich dziennikach zapisał również własne zbrodnie wojenne. Koniec cytatu.
1: Meduza patrzy. Czasem z daleka. Z balkonu. Po 10 miesiącach proces dobiega końca.
2: Defendant Hermann Wilhelm Göring. On the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging.
1: 12 kar śmierci, w tym dla Hansa Franka.
2: Defendant Rudolf Hess. On the counts of the indictment.
1: 3 dożywocia. Hess, Funk, Rieder. 4 osoby skazane na wieloletnie więzienie. Fritzsche, Schacht i von Papen niewinni.
2: Defendant Joachim von Ribbentrop.
1: Oto z gór papierów rodzi się prawo, które ma już nigdy nie dopuścić do milczenia wobec zbrodni. Ludzie w ławach szepczą, że to nowy początek w dziejach ludzkości. Czy nie przesadzili?
3: Wprawdzie w praktyce to jeszcze, jak wiadomo, nie bardzo się wychodzi, nie bardzo ci agresorzy ulegają jakimś karom, ale każde prawo kształtuje się tak powoli, że z czasem i na to przyjdzie kolej. A już początek zrobiono. Wojna przestała być środkiem polityki, wojna stała się zbrodnią. Codziennie proces szedł na dwie zmiany, rano i po południu. Protokół obejmował dziennie jakieś najmniej 150 do 200 stron maszynopisu. To była znakomita organizacja, bo to trzeba było przez noc przepisać scenogram albo magnetofon, ewentualnie zrobić przekład na wszystkie języki i powiedzieć. Jednak to przez noc potrafiono zrobić. No i na tym się skończyła cała ta historia w Trybunale.
1: Nie. To dopiero początek tej opowieści. Bo Norymberga czuwa. Kto nie śpi w nocy? Jakie zna tajemnice?
4: W pewnej chwili zwróciłam się nie do stołu sędziowskiego, tylko zwróciłam głowę w prawo, w kierunku ławy oskarżonych. Powiedziałam, że chciałabym usłyszeć, tu właśnie w Norymberdze, chciałabym usłyszeć od oskarżonych odpowiedź w imieniu wszystkich matek, które utraciły dzieci w obozach koncentracyjnych, a zwłaszcza w tym obozie, który znam i o którym mówiłam. Chciałabym, żeby powiedzieli, gdzie są te dzieci.

600. Świadkowie Norymbergi. Autorką audioserialu jest Martyna Wojtkowska. Narracja Danuta Stenka. Muzyka Dobrawa Czocher. Producent kreatywny Bartosz Panek. Producentka wykonawcza Katarzyna Lesisz. Realizacja dźwięku Magdalena Czajkowska i Michał Czajkowski. Montaż Alicja Głów. Nagrania studyjne Agnieszka Szczepańczyk, Maciej Kubera. Lektorzy Agnieszka Drost, Janusz Deblesem, Maciej Gudowski. Oprawa graficzna Marta Wilk. W odcinku wykorzystano nagrania z Archiwum Polskiego Radia i Archiwum Radia Wolna Europa. Producentem audioserialu jest Studio Reportażu Polskiego Radia. Audycja powstała we

Muzyce nocą w Wschodnim Froncie w programie Pierwszym Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Maciej Szajkowski, audycję wydaje Izabela Żukowska i rozpoczęliśmy od comiesięcznej selekcji World Music Charts Europe. To wydanie październikowe, które to zaczyna od miejsca szóstego. Polska formacja Tuleje, to niespodzianka. Dawno tak wysoko na tej liście nie było rodzimej ekipy. Płyta nazywa się Nagłe Przejaśnienia, eksperymentalno-folkowa formacja pod przewodnictwem wokalistki Gosi Zagajewskiej. Tym razem miejskie, surowe brzmienie, w którym wiejska tradycja muzyczna spotyka się z pulsem basu i jazzową improwizacją. Już za chwilkę miejsce piąte to Brona Slevin z Irlandii, wiolonczelistka, wokalistka i debiutancki autorski krążek łączący celtycki folk z wpływami śródziemnomorskimi. Na miejscu czwartym Germán Díaz i Benjamín Otero z Hiszpanii i Galicji hiszpańskiej, duet wybitnych instrumentalistów, unikatowy miks tradycji i jazzu, gdzie brzmienia liry korbowej oboju spotykają dziwne odgłosy zabawek muzycznych. Miejsce trzecie, Officina Zoe z Italii, to kultowa grupa z Apulii od 30 lat, będąca filarem sceny Pizzica i Tarantelli. Powracają z hipnotyzującym materiałem inspirowanym tradycją Morza Śródziemnego. Miejsce drugie to King Aizoba, znany m.in. z festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. Nowa płyta Pure Confusion, Ghana, wirtuoz dwustronnej lutni, kologo, bezkompromisowy artysta, który proponuje surową, energetyczną mieszankę afrykańskiego folku, szczerej liryki społecznej oraz pulsującej rytmiki. Miejsce pierwsze, również powrót, to październikowe notowanie, to powroty wielkich gwiazd i ikon muzyki etnicznej. Baba Zula z Turcji, trzydziestka, tak nazywa się ich najnowsza płyta, legenda stambulskiej psychodelii, anatolijskiego rocka i eksperymentalna fuzja dubu, elektroniki, muzyki etnicznej oraz tradycyjne śpiewy i brzmienie instrumentu saz. To wszystko w ramach październikowej selekcji World Music Charts Europe, którą prezentujemy

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
2: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce zostaną obniżone, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Wyraził zadowolenie z decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę obniżającą ceny paliw, choć ubolewał, że stało się to tak późno. Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie w trybie następczym ustawy.
3: Minister Andrzej Domański przebywa na szczycie ministerialnym grupy G20 w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych, to tam dowiedział się o decyzji prezydenta Nawrockiego.
1: Prezydent zupełnie niepotrzebnie zwlekał wiele tygodni z podpisaniem ustawy.
0: Powiedział minister i dodał, że zwłoka prezydenta Nawrockiego odbijała się na kieszeniach polskich kierowców.
1: Prezydent zachował się wcześniej nieodpowiedzialnie.
0: Domański poinformował, że gdy tylko ustawa zostanie opublikowana, natychmiast podpisze odpowiednie decyzje.
1: W przyszłym tygodniu ceny na stacjach benzynowych w Polsce będą w końcu niższe.
0: Szef resortu finansów nie chciał podać dokładnej kwoty obniżki cen paliw. Ocenił jednak, że wyniesie ona około złotówki. Stwierdził też, że obniżone ceny paliw będą obowiązywać co najmniej do końca roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Prezydent Karol Nawrocki w orędziu powiedział, że Polska może się zmienić tylko, gdy rząd będzie chciał z nim współpracować. Na podpisanie ustawy zareagował także premier w mediach społecznościowych. Donald Tusk napisał: to nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta w Kraśniku Górnym usłyszał zarzut zabójstwa. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu po śmierci 29-letniego sierżanta Natana Sieronia, mówi rzeczniczka prokuratury w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
3: Prokurator zmienił podejrzanemu zarzut, zarzucając mu właśnie z usiłowania zabójstwa na dokonanie tej zbrodni. Oczywiście pozostaje mu nadal zarzut dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, a także okazuje się, że w trakcie przeszukania tego 24 września jego miejsca zamieszkania znaleziono jeszcze u niego amfetaminę. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zbrodni zabójstwa.
2: Do strzelaniny doszło 23 września podczas policyjnych czynności na posesji w Kraśniku Górnym. Dziś odbędzie się pogrzeb sierżanta Natana Sieronia. W południe policjanci w całym kraju uczczą jego pamięć minutą ciszy. W radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Podwójny rocznik rozpoczął studia. Największe polskie uczelnie przyjęły w tym roku nawet o 15% więcej studentów niż w ubiegłych latach. To wynik reformy, z powodu której do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6- i 7-latki.
4: Naukę na największej polskiej uczelni, Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczęło prawie 21 tysięcy studentów. Kandydatów było 90 tysięcy.
5: To jest nieprawdopodobny potencjał intelektualny, który jest do wykorzystania.
4: Mówił rektor uczelni profesor Alojzy Nowak. Na trudy związane z rekrutacją podwójnego rocznika zwrócił uwagę minister nauki Marcin Kulasek.
6: W tym roku 321 tysięcy młodych ludzi przystąpiło do matury, w następnym przewidujemy 380 tysięcy.
4: Nowi studenci cieszą się z początku nauki.
7: Po prostu mam nadzieję, że te studia będą dla mnie niezwykle pomyślnym okresem.
8: Dosyć jestem podekscytowana, jak pewnie każdy.
4: Podwójny rocznik oznacza zmiany w organizacji. Na niektórych uczelniach zajęcia zaczynają się wcześniej i kończą później niż w poprzednich latach. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Jest międzynarodowe śledztwo po awaryjnym lądowaniu samolotu FlyDubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, po czym maszyna gwałtownie obniżyła lot. Samolot został ostatecznie skierowany do Arabii Saudyjskiej, gdzie bezpiecznie wylądował. Sprawdziłem numer lotu, mam kilku znajomych dziennikarzy i to oni podali mi numer porwanego samolotu i wtedy pomyślałem: o Boże, to moja mama. A potem usłyszałem, że samolot zniknął z radaru. Nie było po nim żadnego śladu i zrozumieliśmy, co się dzieje, bo jeśli samolotu nie ma na radarze, nie jest dobrze. Dochodzenie w sprawie zdarzenia prowadzone jest przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ma wyjaśnić szczegóły incydentu. FlyDubai zawiesił loty do i z Izraela do czasu zakończenia postępowania. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: W nocy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od 3 stopni na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 10-12 na zachodzie i nad morzem. W piątek na krańcach zachodnich słabe opady deszczu, rano mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w dzień od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, 22 w centrum, do 23 miejscami na południu kraju. Morska prognoza pogody. Brak ostrzeżeń dla środkowej strefy brzegowej. Bałtyk zachodni. Prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5 w porywach 6, skręcający na kierunki zachodnie 3 do 4 okresami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, postępujące od zachodu opady deszczu. Bałtyk południowy. Prognoza ważna do godziny 13.

0: Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5 w porywach 6, skręcający na kierunki zachodnie i słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 2 do 3, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, w końcu okresu na zachodzie miejscami deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, prognoza ważna do godziny 13. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza 16 stopni, widzialność dobra. Bałtyk centralny, prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr południowo-wschodni 5 do 6 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność przeważnie dobra. I Bałtyk północny, prognoza ważna do godziny 7 rano. Wiatr południowo-wschodni 4 do 6 w skali Beauforta, stan morza 3. Temperatura powietrza 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Życie zaczyna się po 90. Tak twierdzi Sobiesław Zasada, który w piątkowej audycji zdradzi swój sposób na długowieczność. Sprawdzimy też, jakie codzienne nawyki mogą pomóc dożyć długich lat w dobrym zdrowiu. Pasja, ruch, dieta, a może geny?
3: Cztery pory roku. Zapraszamy dziś od 9:00. Dagmara Kowalska,
4: Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą, Wschodni Front, Jedynka Polskie Radio, dobry wieczór, Maciej Szajkowski, audycję wydaje Izabela Żukowska, a ze mną prosto z Żoliborza Lesław, założyciel, gitarzysta, autor tekstów legendarnej formacji Komety. Dobry wieczór, Lesławie.
1: Dobry wieczór, obecnie reprezentuję już Młociny.
0: Młociny, no pięknie, to po sąsiedzku, Białołęka, oddaję ci salut. I ten nadwiślański klimat, rozumiem, fascynuje, inspiruje cię do twórczości, do której wracasz z taką niezwykłą aktywnością.
1: Tak, to ciekawe, odkąd przeprowadziłem się na Młociny, wyrzucam z siebie piosenki, płyty, to niesamowite.
0: Wena wróciła i to jest niesamowite, jak wsłuchuję się w twoje kompozycje, to oprócz tego szaleństwa, rock'n'rolla, energii, takiej nieujarzmionej wolności, pięknej obserwacji miasta, jego życia, mieszkańców, pewnych zjawisk tutaj na niwie kultury, społeczeństwa, obyczajów, dawnych zwyków i współczesnych obyczajów, to jednak wyczuwam pewną duchowość. Zgodzisz się, że ta muzyka niesie pewien pierwiastek wręcz transcendentalny? Nie bójmy się tego powiedzieć.
1: Tak, zgodzę się. Jestem teistą i wierzę, że to Duch Święty mnie inspiruje. Więc trafiłeś w dziesiątkę.
0: Cieszę się, bo słychać to w tych kompozycjach. Lesław, Komety, najnowszy album Noc z Kleopatrą w jedynce.

0: Jedynka Polskie Radio, muzyka nocą, Wschodni Front i Lesław, formacja Komety, gitarzysta, autor tekstów, wokalista. Opowiedz o zespole, kto tworzy tę grupę, czy skład się zmienił na kanwie ostatnich lat, a przy okazji tej płyty, zwłaszcza kto tam pojawia się, bo słychać gościnne występy.
1: Tak, powiem najpierw o zespole, o podstawowym składzie Komet. To są od wielu już lat te same osoby. Skład się wreszcie ustabilizował, znalazłem tych ludzi, o których marzyłem przez całe życie, Sikor, bas, Johnny, perkusja. I w takim składzie gramy koncerty. Nasze koncerty są punkowe, gramy jako punkowe trio na koncertach.
0: I ty gitara i wokal, to trzeba powiedzieć.
1: Skromność przeze mnie przemawia, ale tak, gram na gitarze i śpiewam. Natomiast to jest oblicze koncertowe. Na koncertach jesteśmy punkowym triem, natomiast oblicze studyjne jest zupełnie inne. Tutaj tworzę mini symfonie, skomplikowane aranżacje. Bardzo mi się ta dwoistość Komet podoba. Bardzo wielu gości. Sekcja dęta, kwartet smyczkowy, bardzo wiele innych instrumentów perkusyjnych, klawiszowych. To są inne komety niż te, które znacie z koncertów.
0: Armia ludzi w związku z tym gościnnie. Mógłbyś wymienić tutaj przynajmniej kilka osobistości?
1: Wiesz co, tak, mógłbym. Tylko nie chciałbym, żeby ktokolwiek został pominięty. Przede wszystkim po raz pierwszy na płycie Komet pojawia się duet z Agatą Politz, która jest znana z zespołu Blade Loki, a obecnie śpiewa we własnym zespole o nazwie Politz. Oraz tylu gości, że nie jestem w stanie ich wszystkich spamiętać.
0: Wszystko na płycie, w książeczce dołączonej do tego pięknie wydanego i zagranego albumu Noc z Kleopatrą Komety.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Komety w programie pierwszym Polskiego Radia i mamy oto za sprawą Lesława i jego kompanów Noc Spadających Komet. Tak zresztą gdzieś nazywała się jakaś dawna kompozycja. Lesławie, drogi, za tobą wiele kooperacji, żeby przywołać tylko administratora, żeby przywołać inne zespoły, którym dawałeś głos. Jesteś mocno zakorzeniony w Warszawie. Czy tutaj Warszawa się upomina o twoją skromną, ale wielką osobę i talent? Czy kreujesz na kanwie tak zwanego folkloru miejskiego, którego jesteś bardem, andrusem i reprezentantem, jakieś nowe tango milonga?
1: Oczywiście, że tak. Jestem zakochany w Warszawie. Osoby zakochane są bezkrytyczne wobec obiektu westchnień. Moim obiektem westchnień jest przede wszystkim Warszawa, więc nie potrafię być może obiektywnym, ale tak właśnie działa miłość.
0: Wspaniale. To też liczymy, że pojawisz się być może na solowo, być może z jakąś doborową orkiestrą uliczną. Komety jeszcze zapytam. Gracie spektakularnie, duże, małe koncerty. Gdzie można was odnaleźć w internecie? Który z takich koncertów ty wspominasz najmilej? Czy to był mały klub gdzieś stołeczny, czy jakiś festiwal?
1: Wiesz co, każdy koncert jest inny. Trudno je porównać. Chyba największe wrażenie zrobił na mnie koncert, podczas którego pewien hippie zaczął sobie pod wpływem naszej muzyki obcinać nożycami włosy.
0: Hippisie, oszczędź pióra, czym będziesz machał w czasie upojnych tańców, słuchając zespołu Komety. Piękne dzięki, Lesławie, wszystkiego najlepszego ode mnie, od redakcji muzycznej Jedynki. Do zobaczenia i do usłyszenia na koncertowym szlaku.

W programie Pierwszym Polskiego Radia zapraszam teraz już do trzeciej godziny, gdzie usłyszymy fragment koncertu formacji Portishead z Nowego Jorku, Roseland New York City Live. Nie zabraknie stałego cyklu z Archiwum Polskiego Radia. Tym razem zabrzmią kompozycje Ireny Santor oraz Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z niedawno wydanego albumu Zakochana.